Krążymy wokół emocjonalnego dystansu, więc może jeszcze co nieco o pożądaniu i frustracji. A tym samym wkraczamy do części Barzanciego Serca, w której główną rolę odegra bas. Teraz Steve Lacy i jego Buttons z rewelacyjnej płyty Gemini Rights.

Gospel for a New Country, czyli utwór Yvesa Tumora, otwierający płytę Heaven to a Tortured Mind z 2020 roku. Najpierw ten charakterystyczny groove, potem rockowe, burzliwe brzmienia, które też idealnie kontrastują z tematyką całej płyty, bo mężczyźni o romansach. A jeśli już taki wątek otworzyłam, no i też wspomniany bas się pojawił, no to teraz koniecznie mistrz, D'Angelo.

Playa Playa, numer o rywalizacji, pewności siebie i byciu tak zwanym playerem. Pomyślałam ostatnio, że muzyce przydałoby się

się trochę więcej luzu, bo jakoś przy ostatnich premierach naprawdę mi go brakowało. No to proszę, tutaj jest luz, choć w przeszłości, ale ten luz zarówno w tekście, jak i w groove'ie, w tej muzyce. I z podobnym funkowym podejściem w zeszłym roku, z takim funkowym podejściem wyszedł zespół Darkside. Na albumie Nothing znalazło się SNC, czyli Still No Center. Utwór, który mocno przywołuje ducha takich artystów sprzed lat, jak na przykład Stevie Wonder. Niektórzy powoływali się na Superstition i postanowiłam to trochę zestawić i sprawdzić. Tyle, że Darkside biorą ten funk w trochę bardziej psychodeliczną, współczesną stronę. Sprawdźmy oba, przekonajmy się. Darkside, a później Stevie Wonder.

tej audycji często kierujemy uszy w stronę polskiej sceny, chociaż nie zawsze po polsku. Z rytmami R&B, wokół których krążymy, lubi się na przykład przedstawiciel konkretnie jazzu, Latarnik, który z Antonem Millsem stworzył duet Crack Rock.

o restarcie świata. Do tego wzywał już ponad dekadę temu Kindness. World Restart to taki dudniący utwór pełny basu, mnóstwa energii i brzmienia, którego trudno nie uznać za podnoszące, za wznoszące. Soul, funk, R&B, jazz, w tym wszystkim też wokal Kelleli. A u tej artystki od 2014 roku no, trochę się pozmieniało, a na pewno ochłodziło brzmieniowo. To kawałek jej najnowszego albumu.

New Avatar Kelleli to płyta z tego roku, do której warto sięgać nocami i do tej płyty myślę, że również będziemy wracać, na pewno w różnych podsumowaniach tego roku. Chociaż przyznaję, że ja dzisiaj prowadzę audycję z uśmiechem i wolę rozpływać się z marzycielskimi, romantycznymi wokalami.

W ostatniej sierpniowej audycji żegnam się utworem Ostatni dzień lata. To było Barzancie serce. Ania Lalka, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

z powiek spływa zmierzch jak ciepły popiół. Po liniach twoich ramion snuje się spokój, na plecach odpoczywa światło.

0: co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn myśleć.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny.

latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi, zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę jak ktoś mówi do mnie mama, nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to Senevrat i że nasze plany lala prawda.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak?

0: muzycznie.
1: Na zamknięcie nocnych trójek. WW. Tak sobie pomyślałem. WW jak wczesne wstawanie. O. Jest punktualnie piąta.
2: Trójkowy budzik.

Republika i biała flaga na dobry początek naszego dzisiejszego, już czwartkowego spotkania. Nie poddajemy się, tak jak powiedziałem, nie poddajemy się w tym wczesnym wstawaniu. Choć pamiętamy, że delikatnie, spokojnie, w wakacyjnym trybie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej i muzycznie to, co już teraz słychać. Ciekawe, czy ktoś zgadł po pierwszej nutce, po takim uderzeniu. Na pewno po głosie Państwo poznają. Amy Winehouse.

No i już 9 minut po godzinie 5. Jak ten czas zasuwa, prawda? Błyskawicznie. A co dziś w budziku? No jak zwykle będziemy wyręczać Państwa, by nie patrzeć na zegarek od czasu do czasu. Także sięgając po pamięć z tego, co historii, z muzyki ciekawego wydarzyło się. No i co dziś przed nami w zapowiedziach nowego dnia. Proszę zostać z nami.

O słońcu też będzie, bo będziemy zaglądać do pana synoptyka. No, to ten dzień, kiedy pojawiają się o poranku mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. Takie ostrzeżenia też w prognozie pogody już za nieco ponad kwadrans. No, temperatura, myślę, tak idealnie. Spokojnie, z polarną,

morską masą powietrza ranek chłodny, ale w ciągu dnia do 26 stopni. Do prognoz pogody jeszcze będziemy zaglądać. A słońce? Słońce jeszcze się obudzi. Jeszcze troszeczkę. Na razie 13 minut po godzinie 5.

Jesus.

Pearl Jam z takim ładnym uderzeniem to na początek naszego muzycznego kalendarza, bo pamiętamy, że 27 sierpnia 1991 roku ukazał się debiutancki album zespołu zatytułowany ten, na którym właśnie znajduje się ten słynny Even Flow. No jakby nie liczył, to 35 lat temu. A my rozpoczynamy nowy dzień, choć jeszcze przed wschodem słońca. Do tego pozostało równiusieńko 20 minut. Słońce zajdzie przed 20, dzień potrwa niecałe 14 godzin, a dziś imieniny Moniki, Cezarego i Józefa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Czwartek, 27 dzień sierpnia. Pamiętamy o urodzonych? Rzecz jasna. Z historii muzyki też wspomnienie. Wokalistka z archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Pamiętamy w 2006 roku tę niezwykłą płytę z Dorotą Miśkiewicz. Obie panie nagrały wspólny teledysk, no, zrobiły ogromne wrażenie. Także pamiętamy koncerty, płyty, nagrania z Kają. W roku 1941 urodziła się Cezaria Évora. Zmarła w 2011.

niezwykła historia. Pamiętamy, bo to przecież, no, można by powiedzieć, taki niedokończony album Cezary Jawory, który ukazał się wiosną 2013 roku. Ta płyta dedykowana zmarłej wcześniej przed rokiem matki piosenkarki ku jej czci.

Pamiętamy Maria Carinhosa, czuła matka, albo inaczej kochająca matka. No a na tej płycie utwory nagrane zarówno muzykami z rodzinnych stron z Wysp Zielonego Przylądka, jakże także kilku innych w studiach, między innymi w Europie. Wspomnienie artystki. Urodziła się Cezaria Évora w 1946 roku, a zmarła w 2011. W muzycznym kalendarzu, no dziś jakoś tak obfituje tenże muzyczny kalendarz we wspomnienia i kolejne już teraz, 24 minuty po godzinie 5. Pamiętamy, że 27 sierpnia zmarł Maciej Pruchnicki. Od 1993 roku był perkusistą zespołu Golden Life. I to niezwykłe nagranie już teraz w muzycznym trójkowym kalendarzu.

Były niezwykłe, bo to pamiętamy, że przecież ich wersja Goldenów, wersja wielkiego przeboju Marka Jackowskiego, ale tu zdaje się, że chyba

Sam artysta, z tego co pamiętam, był zachwycony tą wersją. No i oni to także no, w pewnym sensie zachwycili publiczności. Już ich ta wersja stała się być może i tą klasyczną, tak mi się wydaje. Oprócz to w muzycznym kalendarzu. Jeśli chodzi o to niebo, gdy koniec sierpień częste grzmoty miewa, wtedy też do końca lata taką sznutę śpiewa, mówi mądrość ludowa na dziś. A trójkowy muzyczny kalendarz wspomina również niezwykłego artystę, bo pamiętamy, że w 1990 roku amerykański gitarzysta Stevie Ray Vaughan brał udział w tournée Ricka Claptona. Dwóch członków ekipy technicznej zginęło w katastrofie śmigłowca w amerykańskim stanie Wisconsin. No a ten niezwykły artysta w muzycznym kalendarzu też musi się pojawiać, bo takie wycinanki gitarowe bardzo lubimy.

wpływ na jego styl gry na gitarze wywarł Jimi Hendrix, no i zresztą to słychać. I nie dziwimy się, że artysta znalazł się na 7. miejscu listy magazynu Rolling Stone wśród 100 największych gitarzystów wszechczasów. Wspomnienie Stevie Ray Vaughan. Niecałe 2 minuty, prawda? I takie wycinanki. To się nazywa konkret. 5:30. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. Polska w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad północną Skandynawią. Napływać będzie powietrze polarno-morskie, na południu i zachodzie cieplejsze. No to zdaje się, kto spędza urlop, wakacje na północy Europy, to może się cieszyć. Ciepło, piękna aura. A dziś rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W dzień pogodnie tylko na wschodzie oraz na krańcach południowych. Może się chmurzyć, do tego na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie może przelotnie padać deszcz. A wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach? No na razie w większości regionów 10, 12, 13 stopni za oknem na Myśliwieckiej, no ale w dzień od 21 na Suwalszczyźnie, około 23 w centrum, do 26. Dziś najwyższa temperatura na Dolnym, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. 26 pod koniec sierpnia, no nie jest źle.

A szykuje się ciepły weekend. Pożyjemy, zobaczymy, to weekend już za rogiem. Grzałeczka by się przydała, bo chłodno, państwo podpowiadają. Za 28 minut szósta. Bardzo proszę.

Rush w muzycznym trójkowym kalendarzu. No, taka grzała na urodziny Alexa Lifesona, gitarzysty formacji. Rocznik 1953. Z najlepszymi życzeniami, a już za chwileczkę uderzymy do wszystkich dziś świętujących. Kto po drugiej stronie radioodbiornika? Sprawdzamy listę obecności. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 23 minuty 6.

No i świetnie to pani Maria podsumowuje SMS-owo, budzikowe. Dzień dobry, ta kartka z kalendarza dziś, no to właśnie takie komu życzenia, komu zapalamy znicz. Ale na pewno pamięć pozostaje i w muzycznym kalendarzu, także tych wspomnień dziś też nie brakowało. Sygnał od państwa między innymi jestem, pędzę pracować. Serdeczności śle pan Karol mobilnie, pan Maciej z Zafajery też obecny i śle pozdrowienia z Chorzowa, za to hamulcowy pan Stefan. Dzisiaj proszę o usprawiedliwienie nieobecności. Z powodu choroby. A nie, no to oczywiście, mam zaświadczenie. Dobrze, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, no jakieś dziady. Nie, już spokojnie. Wschód słońca mamy za sobą, 2 minuty temu. No a do kartki z kalendarza z życzeniami, no pewnie, że i dołączamy nie tylko te pierwsze promienie słoneczne, które już się pojawiły. Słońce, przypomnę, zajdzie tuż po 19:30, a dzień potrwa niecałe 14 godzin. Dziś imieniny Moniki, Cezarego i Józefa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Kiedy to ja grałem w grę książkową? A na poważnie dziś Święto Narodowe Mołdawii, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1991 roku.

0: O, już po prostu, czerwona. Czerwona się zapaliło, to znaczy, że...
1: Że nie stoi. Ciu, ciu,
0: to znaczy, że jedziemy dalej. Robert jedziemy. Rzędowski w studiu, dzień dobry, dojechał cało i zdrowo, bezpiecznie. Najpierw zacznę od tego, bo pan Wojtek z Piaseczna dzwonił przed chwileczką, jedzie do pracy. Nie wiem, czy stoi na czerwonym, bo czasami na przejeździe to tak... No właśnie, człowiek słucha radia, może pogadać, więc dzwoni. Pozdrawiać.
1: O, to bardzo miło. To ja też pozdrawiam pana Wojtka bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam o poranku, ale nie mogę się doczekać, wiesz, powiem ci.
0: No.
1: I od razu o tym powiem, bo bardzo, bardzo nie mogę się doczekać dzisiejszej relacji Pawła Turskiego z wyprawy Teraz Pieszo, bo wczoraj jeden z naszych słuchaczy wymyślił takie wyzwanie dla Pawła, aby w miejscowości Wielki Klincz, gdzie jest klub piłkarski Santana Wielki Klincz, Paweł zorganizował koncert Santany, powiedzmy, na treningu piłkarzy Santany Wielki Klincz. Tak to zrozumiałem i pomyślałem sobie, no w końcu jakieś zadanie, z którym może sobie nie poradzić.
0: I
1: nie wiem, czy sobie poradził, ale przekonamy się właśnie około 7:40, bo Paweł obiecał, że będzie relacjonował właśnie to, co działo się wczoraj wieczorem.
0: Co za zadanie.
1: W Wielkim Klinczu.
0: A udało się to pojednanie wczoraj?
1: A to pojednanie tak, tak. To się akurat udało. Tak, to się udało. W pogódkach pogodził swoich, osoby, które tam spotkał. Natomiast zobaczymy, co z tym Santaną w Wielkim Klinczu. Ja jestem bardzo ciekaw, jak Pawłowi poszło akurat w tym przypadku. To ale będzie oczywiście też kilka innych tematów w porannej audycji. Między innymi o szkolnych nowościach mówimy w tym tygodniu i dziś o nowościach w szkolnym żywieniu powiemy, bo jest nowy obowiązek na szkolnych stołówkach, a więc jeden dzień w tygodniu bezmięsny. Obowiązkowo, no ale jeśli dobrze rozumiem, rozporządzenie nie zakłada tylko, że bezmięsny, więc wyciągamy z sosu pulpeciki i zostawiamy to samo, tylko rzeczywiście ma to być jedzenie w wersji wege. Raz w tygodniu, no ciekawe, czy szkoły są na to przygotowane i te szkolne stołówki, ale słyszałem, że nowe przetargi były rozpisywane jeszcze tak na koniec wakacji, więc, więc pewnie coś się święci.
0: To tutaj może odwrotnie będzie, ziemniaczki zjedz, surówkę zjedz, a mięsko zostaw, bo się dzień bezmięsny będzie.
1: Się dzień bezmięsny, no, można zostawić, można schować pod ziemniaki.
0: Bardzo dziękuję, Robert Grzędowski za
1: dzięki,
0: kwadrans,
1: zapraszam.
0: Ostatnie cały po godzinie 6. A i smacznego właśnie.
1: No właśnie, a propos, tak.

kto jeszcze na pokładzie wraz z trójką, proszę dać znać po godzinie 6:00 oczywiście w porannej audycji, nie tylko telefonicznie, mailowo, smsowo, także w mediach społecznościowych. Zatem polecamy się Państwu serdecznie. Podpisujemy listę obuzności jak co dzień. Trzy daty z kalendarza. W 1955 roku ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. W 1971 odbyła się premiera filmu Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Ach, jak ja nie lubię poniedziałku. A w roku 2003 Robert Korzeniowski podczas Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Paryżu zdobył złoty medal w chodzie sportowym na 50 km, ustanawiając rekord świata czasem 3 godziny 36 minut i 3 sekundy. To było w roku 2003. No to do chodu sportowego, myślę, Pawła można by przenieść do takiej sekcji gimnastycznej.

Faithless i Dido już prawie na do usłyszenia w dzisiejszym budziku. Jeszcze a propos wyżywienia w szkołach, bo o tym będzie po 6 w porannym zapraszamy. Pan Mariusz Skmielenia dodaje, że w pierwszej połowie lat 80. w podstawówce to jeden dzień był mięsny w szkole. No ale to z zupełnie innego powodu. Tak właśnie. Bardzo dziękujemy za dziś. Przypomnę, od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na południu. No jest źle, może troszkę pokropić na wschodzie. Już za chwilę, za 5 minut o 6 serwis, potem Robert Grzędowski i poranne zapraszamy. A my dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Jak się idzie, panie Pawle?
4: Dobrze się idzie.
1: Codzienne niespodzianki i zagadki.
4: Jak się

0: tutaj żyję.
1: Fajnie, fajnie jest generalnie.
2: Luksusowo, bo nic się nie robi.
3: Ponad 300 kilometrów przygód.
0: Akcja. Uciekam i panowie,
4: goniliście mnie trabantem.
5: Trabantem szukaliśmy pana.
0: Umarłem.
5: Zdecydowanie.
3: Teraz pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6, Robert Grzędowski. Kłaniam się. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.
13: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania Moskala i Krala składają politycy Koalicji Obywatelskiej. Ciały ofiar wypadku na Węgrzech przywieziono do Krakowa. Dziś mają się rozpocząć sekcje. Nielegalne praktyki dobiegły do mety. Amerykański koncern zapłaci fortunę za uzależnienie młodzieży od Facebooka. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Michała Moskala zapowiedzieli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w celu nielegalnego wpływania na procesy decyzyjne lub legislacyjne. TVN24 i Wirtualna Polska poinformowały, że Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z prezesem Zonda Krypto, mówi europoseł Borys Budka.
14: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pojechał na Ibizę, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem.
13: Michał Moskal mówi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz w życiu, a spotkanie na Ibizie nie dotyczyło projektu ustawy. Podkreślił też, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto.
15: Fundacja, w której działam społecznie, przeprowadziła analizę działalności tej spółki oraz historii pana Przemysława Krala i podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy i po prostu te rozmowy zostały zerwane. Do nich nigdy nie było już powrotu.
13: Kierownictwo PiS nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z szefem Zonda Krypto, powiedział wicerzecznik partii Mateusz Kurzajewski. Ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przywieziono do Krakowa. Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzi na zlecenie prokuratury sekcje. Są one ważnym elementem śledztwa, mówi prokurator Marta Kolendrowska-Matejczuk.
16: Bardzo często korzystamy z usług tego właśnie zakładu, dlatego też zdecydowaliśmy się powierzyć im tę sekcję w śledztwie. Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu, jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
13: W sprawie katastrofy autokaru trwają dwa postępowania, polskie i węgierskie. Sekcje rozpoczną się dziś. W węgierskich szpitalach jest jeszcze troje poszkodowanych. Ich stan zdrowia nie pozwala na razie na powrót do kraju. Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej homologację. Nowe przepisy mają zablokować import zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów, uregulować działalność wypożyczalni oraz dać służbom realne narzędzia do kontroli, mówi minister Dariusz Klimczak.
17: W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie, chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problemy z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
13: Projekt ustawy ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Po raz piąty rozpoczął się kampus Polska Przyszłości. Jego uczestnikami będą ministrowie obrony, sprawiedliwości i energii. Przewidziano też spotkania z Andrzejem Poczobutem i Alesiem Bialackim. Są także rozmowy z ekspertami, dziennikarzami i artystami. Inicjatorem kampusu jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
18: To największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy. 120 wydarzeń, 240 prelegentów. I co najważniejsze, będziemy tutaj wszyscy, cała strona demokratyczna, mnóstwo ekspertów. Będą bardzo ciekawe dyskusje w trzech głównych osiach tematycznych.
13: Campus Polska Przyszłość.

0: uroczystości potrwa do niedzieli. Za uzależnianie młodzieży od Facebooka i Instagrama koncert Meta zapłaci 18 miliardów dolarów. Prokuratorzy generalni kilkudziesięciu amerykańskich stanów zarzucili firmie, że świadomie projektowała aplikację w ten sposób.
1: Amerykańskie Stany zarzucały koncernowi, że świadomie łamał przepisy o ochronie dzieci w internecie. Domagały się 200 miliardów dolarów odszkodowania. Ostatecznie stanęło na 18 miliardach. Poza limitem czasu Meta wprowadzi tryb nocny. Aplikacje będą domyślnie blokowane od północy do 6 rano. Powstanie także specjalny tryb szkolny, wyłączający powiadomienia między 8 a 15. Ustawienia te będzie mógł zmienić wyłącznie rodzic. Początkowo Meta wypłaci 70% zadeklarowanej kwoty, resztę tylko wtedy, gdy TikTok i YouTube wprowadzą u siebie podobne limity dla nieletnich i również zapłacą stanom odszkodowanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, tylko miejscami dobra, m.in. w Kołobrzegu, Tczewie, Kaliszu i Rybniku. Od 10 większość prądu mają generować elektrownie słoneczne i wiatrowe. Poprawiła się sytuacja hydrologiczna, IMGW zmniejszył liczbę ostrzeżeń, susza rolnicza utrzymuje się głównie w centrum kraju, na południu zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, a gdzie indziej małe. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Drodzy kierowcy, poranne mgły mogą lokalnie ograniczać widzialność do 200 metrów. Proszę uważać i pamiętać, że światła przeciwmgłowe włączamy, gdy ta widzialność spada poniżej 100 metrów. Zaglądamy do czwartkowej prognozy. Zachmurzenie ma być dziś na ogół małe, ale na krańcach wschodnich i południowych wzrastające do dużego i na wschodzie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Generalnie z lotu ptaka czwartek powinien być słoneczny. A to oznacza, że przy słabym i umiarkowanym wietrze temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa niż wskazania termometrów w cieniu. Te wskazania mają wyglądać tak: 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, 26 na południu. Ciepło. A my gorąco witamy w czwartkowy poranek. Olga Szućko audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera telefony, a Kuba Witkowski dzisiejszy program przygotował. Zapraszamy na zegarach 6:06. Dzień dobry.

0: Huey Lewis and the News w Trójce i ponadczasowa siła miłości. No, z wiekiem robię się infantylny.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Wakacyjne pamiątki, to o nich dziś chcemy z Państwem porozmawiać, o najważniejszych pamiątkach z podróży, nie tylko tegorocznych, nie tylko z ostatnich dwóch miesięcy.
2: Magnesy zakupiłem aż 10, przede wszystkim rozdałem znajomym, rodzicom, ciociom, wujkom, całej społeczności rodzinnej.
0: No, mam nadzieję, że Państwo się trochę pochwalą o poranku i ten temat pamiątek będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Ale zajrzymy też do szkolnych nowości, nowości na stołówkach.
3: Został wprowadzony obowiązek tego, żeby raz na tydzień był to posiłek bezmięsny.
0: I zajrzymy też do wojskowych nowości w rekrutacji.
4: Całe to narzędzie ma właśnie służyć temu, aby ci ludzie z tej zielonej masy zamienili się w zbiór talentów połączonych wspólną misją ukierunkowaną na zwyciężanie.
0: Do tego Paweł Turski z Kociewia z akcji Teraz Pieszo swoją relację nada na falach programu trzeciego. Co my tu jeszcze mamy? No będziemy mieli zaproszenia dla Państwa na piątkowe kino w Ogrodzie Trójki. No w każdym razie mamy coś do powiedzenia. Mamy chęć usłyszeć Państwa klasycznie, niezmiennie, jak to w zapraszaniu. Do Trójki. Do dziewiątej. A teraz Mysłowic.

0: filozoficzne pytania o poranku. Mieć czy być? A czy to nie zależy od tego, co mieć i kim być? Pod rozwagę. Jest 6:14, a ja już nie mogę się doczekać spotkania z Pawłem Turskim, z którym połączymy się po 7:30, bo Paweł dostał wczoraj od państwa ciekawe zadanie. No i tak się umówiliśmy, że powie nam dzisiaj, czy się wieczorem udało. Tu chodzi o muzykę Carlosa Santany na boisku Santany. Santany Wielki Klincz, bo jest taki klub piłkarski w Polsce. Ale wczoraj Paweł, wędrujący przez Kociewie, wpadł też do miejscowości Pogódki i tam miał pogodzić. I tak to relacjonował w popołudniowym ZD3.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Teraz pieszo.
1: Doszedłem do Pogódek i tam miałem pogodzić dwie osoby.
3: Jakby pan przeszedł przez ulicę, to nie pierwszy dom, tylko drugi. Ale to są tacy, co wszyscy wiedzą, że już nie rozmawiają.
4: Ten dom denerwuje.
1: A pana tamten pan denerwuje, czy nie?
5: Nie, to cię on tu żartuje.
6: No to jak rodzina wszyscy.
1: Po godzinie udało mi się spotkać zwaśnione osoby.
7: Szymon.
8: Wanda.
1: O co trwa spór?
7: Poszliśmy z koleżanką do kina i na obiad. Zapłaciłem za koleżankę, a koleżanka mi nie oddała tych pieniędzy. Już czekam praktycznie 2 miesiące. No, widzi pan, jak to jest.
8: Też dużo razy za niego płaciłam i nigdy się nie ubiegałam o te pieniądze, ale no, też uważam, że on jest mężczyzną i czasami powinien zapłacić.
1: Może w takim razie rozwiązaniem jest to, żebyś zaprosiła tutaj przyjaciela i w ten sposób ten spór zniknie.
8: Chyba tak właśnie zrobię. Chyba go zaproszę gdzieś i ja teraz zapłacę.
1: Czy już możemy uznać, że jesteście pogodzeni?
7: Myślę, że na spokojnie. Koleżanka zapłaci.
1: Tak?
8: Tak, zapłacę tym razem.
1: To jesteście pogodzeni, super.
2: Teraz pieszo.
0: Ostatni etap akcji Teraz pieszo trwa. Zakończy się w poniedziałek, o ile do poniedziałku Paweł dojdzie na Hel. Trzymamy kciuki. Warto wypatrywać naszego piechura mediatora na trasie. Ma dla państwa trójkowe gadżety, a poznasz go po wzroście i po wąsach. I po skarpetach, i sandałach, i trójkowym wózeczku. No nie do pomylenia. Relacja Pawła po 7:30, a teraz Dua Lipa i Houdini w trójce.

0: Na zegarach 6:19 my w tym tygodniu opowiadamy Państwu o szkolnych nowościach, tych, które pojawią się w polskich szkołach od 1 września, ale mamy też wiadomość o nowości w wojsku. Nie zielona masa, a żołnierz z twarzą, imieniem i talentami. Wojsko Polskie szykuje się do rewolucyjnych, jak na te organizacje zmian, i zamierza postawić na nowe metody rekrutacji. A w tym ma pomóc wojskowy kwestionariusz kompetencji. O co dokładnie chodzi, nie wiem, ale wie Kuba Witkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mam nadzieję, że wyjaśnisz wszystko.
1: Tak, postaram się.
0: Wczoraj byłeś na zamkniętym spotkaniu z generałami ze sztabu naszej armii. Nie pierwszy raz zresztą. Telefon zabrali, wszystko zabrali, tak?
1: A właśnie i tu zaskoczenie.
0: Nie zabrali.
1: Nie zabrali, o czym, czego świadectwo państwo za chwilę usłyszą. Nie zabrali, ale ja lubię te spotkania, bo one są pełne poczucia humoru, pewnego luzu.
0: Jednak.
1: Tak, nie jest, tak jest, panie generale. No ale przede wszystkim jest dużo cennych informacji i można się przekonać, że nasi wojskowi są niezwykle kompetentni i wszechstronni.
0: To wczoraj recenzowali swój pomysł nowy na ten projekt, czyli ten kwestionariusz wojskowy, kwestionariusz kompetencji. Czym on jest lub czym ma być, jeśli pojawi się w armii?
1: To na razie pilotaż, ale taki, który ma finalnie trafić do powszechnego użycia w wojsku. No i chodzi tu o sposób rekrutacji kandydatów. Mowa o każdym z nas. O młodych rekrutach, ale i takich starych wygach jak my.
0: Doświadczonych żołnierzach.
1: Nie wiem jak ty, ale ja czasem zastanawiam się, czy byłbym jeszcze użyteczny w armii.
0: Każdy się zapewne zastanawia, co ewentualnie mógłby tam robić.
1: Ja się zastanawiałem, kim ekipa Poranka mogłaby być w wojsku. Tak. No pomyśl, taki... Chciałbyś być czołgistą? No,
0: jak pancerni, tak? Jak załoga musi być jak palce jednej dłoni,
1: no,
0: mówił Olgier.
1: No był ludy 102, załóżmy, że jest poranny 102. No, w jakiej roli czułbyś się?
0: No nie, no oczywiście jak Grigori, bo ja zawsze, jak to się bawiliśmy,
1: ja bym Staszka obsadził.
0: A, bo ma tego wąsa.
1: Tego wąsa, tak. Ja pewnie jako Guslik, ale pewnie Gwarą Wielkopolską raczej mówił. No właśnie, ale do rzeczy. Ten nowy kwestionariusz w pełni elektroniczny, zautomatyzowany ma sprawić, że wojsko zacznie łowić talenty, bo dziś system wojskowej rekrutacji jest w zasadzie na to ślepy i o tym mówił wczoraj szef sztabu, generał Wiesław Kukuła.
2: Ten punkt startu wygląda trochę tak jak w czasach wojen napoleońskich. Czyli z punktu widzenia werbunkowego wciąż widzimy bardziej masę ludzi i wielkie ilości, a nie podmiot, którym w tym wypadku jest żołnierz. Całe to narzędzie ma właśnie służyć temu, aby ci ludzie z tej zielonej masy zamienili się w zbiór talentów połączonych wspólną misją ukierunkowaną na zwyciężanie.
1: Kwestionariusz ma kilka poziomów. Pierwszy to test ogólny, zbiór 15 tysięcy pytań z różnych dziedzin, najczęściej związanych z tym, co poznawaliśmy w szkole. Matematyka, fizyka, ale i język polski czy historia. No i kolejne etapy to już bardziej szczegółowe profilowanie. Summa summarum chodzi o to, by dowiedzieć się, kto do wojska przychodzi i co mu można zaproponować. O tym też mówił na spotkaniu pułkownik Tomasz Żak.
3: Na podstawie wyników testu system rekomenduje najlepsze stanowiska, w jakim profilu i jakie konkretne stanowiska są przypisane. Te stanowiska nasze, jest tam około specjalności dokładnie 400, tam chyba 3, jak dobrze pamiętam, są zwymiarowane pod względem dopasowania przedmiotów. Jest to zrobione przez gestorów, czyli osoby właściwe do opedowania modeli kompetencyjnych.
1: Oczywiście kandydat. Ty, Robert, ja, każdy, kto weźmie udział w takim teście, będzie mógł wskazać na to, co go najbardziej interesuje, ale gwarancji, że nas wezmą na przykład do czołgu czy na snajpera nie ma.
0: A dlaczego?
1: No bo po pierwsze, każda z tych profesji wymaga specjalnych umiejętności i charakteru. My na przykład raczej snajperami nie zostaniemy.
0: Ja mam dobry wzrok.
1: No i co z tego? Ja nie mam, używam okularów. Tu chodzi raczej o nasz charakter i umiejętności. Przykładowo, o czym mówili wczoraj wojskowi, dobry snajper to introwertyk i świetny matematyk. Tylko taka osoba potrafi się skupić na zadaniu i celnie strzelać z dużej odległości. Koncentracja i ścisły umysł. A my wolimy gadać.
0: Tak, my gadamy. To gdzie byś się nadawał? Na radiostację?
1: Myślę, że do logistyki. Lubię motoryzację albo do

0: kuchni, bo lubię gotować, nie wiem jak ty.
1: Nie, ja bym nie chciał gotować, bo domyślam się, że w wojsku to gotowanie raczej polega głównie na obieraniu ziemniaków jednak, a nie na przyprawianiu na przykład.
0: Dla każdego to, co lubi. No właśnie. Ten kwestionariusz ma temu właśnie służyć. Przychodzisz do woja, chcesz służyć, ale zależy ci na czymś konkretnym. Test wskaże, na ile się na to nadajesz, ale też podpowie inne, być może nieoczywiste, no ale i równie ciekawe profesje.
1: To powiedzmy na koniec, jak to działa w sensie czasu, bo to jest na razie pilotaż, prawda? Czyli jak to będzie w przyszłości?
0: Wojskowi nie powiedzieli, kiedy konkretnie ten test zacznie służyć w wojsku powszechnie. Musimy poczekać, ale jak znam wojskowych, to będzie konkret.
1: No tak, szybki konkret, bo to w końcu jednak armia. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji.

0: Zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik.
9: Co najmniej 558 osób uznano za zaginione, a 3 poniosły śmierć po zejściu lawiny błotnej w Tybecie przy granicy z Nepalem, poinformowały chińskie media państwowe. Według nepalskiej policji zginęły co najmniej 162 osoby. Wśród poszukiwanych po stronie chińskiej jest 260 obcokrajowców. Jak podał Reuters, analiza zdjęć satelitarnych wskazuje, że tragedię bezpośrednio poprzedziło oberwanie się potężnego masywu lodowego. Szef CIA odwiedził Moskwę, aby ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO, donosi Wall Street Journal. Dziennik przypomniał analizę amerykańskiego wywiadu, według których Putin mógłby w najbliższych latach przeprowadzić ograniczony atak na któreś z państw NATO, by przetestować determinację sojuszu. Może to być zarówno cyberatak, jak i inwazja lądowa na jeden z krajów bałtyckich, napisała gazeta. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wizyta miała związek z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie. Kolejnych 5 samolotów F-35 wyląduje jutro w Polsce. O transformacji polskiego lotnictwa z szefem sztabu lotnictwa USA rozmawiał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła.
10: Będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych. Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działań.
9: Generał Kukuła podziękował amerykańskiemu wojsku za pomoc w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Kolejny serwis Trójce o 7.
8: Czwartek będzie na ogół słoneczny, chociaż na krańcach wschodnich i południowych zachmurzenie może wzrastać do dużego i na wschodzie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Ale generalnie będzie słonecznie i ciepło od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu. Na termometrach. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, a teraz będzie dobra zabawa. Phil Collins i Philip Bailey, Easy Lover. Za 28 minut 7.

0: właśnie mieli śpiewać Phil Collins i Philip Bailey, a ja słyszałem, że państwo się dołączyli. Ale bardzo dobrze, o to chodzi przecież z tego typu przebojami. Easy Lover w trójce, 23 minuty do godziny 7. Od kilku dni na naszej antenie opowiadamy państwu o najważniejszych zmianach, które wejdą do szkół od 1 września. Teraz słów kilka o kolejnej. A chodzi o zasady żywienia, a dokładniej mówiąc wytyczne związane z menu i z jakością tego, co ląduje na talerzach, bo to w wielu placówkach budzi wątpliwości. Budziło do tej pory, także wśród uczniów.
1: Zazwyczaj są dobre obiady, ale umieją być także przesolone, za mało posolone, niedoprawione, a także trochę mdławe.
0: Czy to się zmieni? Jest na to szansa. Według nowego rozporządzenia od tego roku szkolnego posiłki mają być lepiej zbilansowane, częściej przygotowywane ze świeżych produktów, a nie mrożonek czy koncentratów także. No i co jeszcze?
2: Została wprowadzony obowiązek tego, żeby raz na tydzień był to posiłek bezmięsny. Tutaj, żeby to białko było dostarczone na przykład ze strączków, z jakiejś fasoli, tego typu rzeczy.
0: Wylicza Adam Wala, sprawnik specjalizujący się w przepisach oświatowych. No wiadomo, szkoły będą miały tu wyzwanie, to pewne, ale chodzi o realną zmianę, na którą czekamy od lat. Tak mówi Anna Spurek z Green Ref Institute, organizacji, która walczy o lepsze żywienie w szkołach.
3: To jest naprawdę krok w kierunku zdrowszych szkół i też postawienie szkoły i w ogóle edukacji w centrum myślenia o nas, o naszym zdrowiu, o środowisku naturalnym, o kwestiach społecznych.
0: No i teraz pytanie,

0: Co na to sami zainteresowani, czyli uczniowie, czyli dzieci, co o tym sądzą? Jeszcze przed wakacjami pytane przez Polskie Radio były na tak.
1: No u nas w stołówce są bardzo rzadko podawane dużo solówek, więc dla mnie to by nie będzie dobrze.
2: Ja też będę jadł, bo przynajmniej będzie zdrowiej i lepiej dla naszego organizmu.
0: No to bez dwóch zdań.

0: tymi informacjami o nowościach w szkołach, to oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, że to już tuż za rogiem nowy rok szkolny. Na spokojnie się przygotowujemy z wiedzą o zmianach, ale na spokojnie, bo przecież jeszcze kilka wspaniałych, leniwych, wakacyjnych dni przed nami.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: I może jeszcze znajdzie się ta najlepsza pamiątka z wakacji. A co to może być?
2: Magnesy zakupiłem aż 10, przede wszystkim rozdałem znajomym, rodzicom, ciociom, wujkom, całej społeczności rodzinnej.
3: A coś takiego wyjątkowego?
2: Mogę panu zdradzić, że znalazłem piękną muszelkę na wybrzeżach Sardynii, którą wręczyłem mojej babci.
3: Jak babcia zareagowała?
2: Babcia była, powiem szczerze, w ogromnym szoku i mnie wyściskała jak nigdy.
3: Przywiozłeś sobie coś z wakacji, jakąś pamiątkę?
4: Przywiozłem zabawkę.
3: Jaką?
4: Taki brain rot.
3: Skąd?
4: Z Chorwacji, ze Splitu. Chyba najlepszą pamiątką to są wspomnienia takie z dzieciństwa, gdzieś z nad jeziora, spędzanie czasu z rodziną, z bliskimi.
3: I stare zdjęcia?
4: Też.
3: A z takich pamiątek, które...

0: Można kupić, przywieźć.
1: Teraz są popularne magnesy, więc na pewno, a kiedyś pocztówki.
0: A ma pani taką najwspanialszą pamiątkę, która i w sercu, i w ważnym miejscu w domu jest?
1: Mam.
0: Co to?
1: To są takie dzwoneczki z Grecji przywiezione.
2: Maczuga Herkulesa.
0: Skąd pani to przywiozła?
2: Z Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
0: A gdzie ta maczuga w tej chwili stoi?
2: Ona, proszę pana, stoi w mojej kuchni. Takie szczypce, których używam często w gotowaniu, przywiozłam z Australii, z regionalnego rosnącego tam drzewa i używam na co dzień przy gotowaniu w kuchni.
0: A ty masz jaką najfajniejszą pamiątkę z wakacji?
3: Kolec jeżo zwierzę, taki fajny. I też, kiedy byliśmy w Grecji, to z takiej dużej skały odłamywaliśmy takie duże kawałki soli i to są moje najlepsze pamiątki z wakacji.
4: O wakacyjne pamiątki pytał Jacek Frenzel, ale i ja pytam o państwa najlepsze pamiątki z wakacji i oczywiście związane z nimi historie, bo przecież nie o sam przedmiot tutaj chodzi. 22 i 7 trójek, zapraszamy. A teraz Friendly Fires i Silhouettes w trójce za kwadrans siódma.

0: Dzwonią państwo w sprawie jednego dnia bezmięsnego na szkolnych stołówkach.
1: W poprzedniej audycji u pana redaktora Piotra pewien słuchacz podzielił się takim spostrzeżeniem, że za jego czasów to był w ciągu tygodnia jeden dzień z mięsem. To było wtedy święto. Teraz trzeba jakieś ustawy wprowadzać. Mogłoby tak być do dzisiaj, no ale to były dawne dzieje.
0: No właśnie, to były dawne dzieje i to chyba o to tutaj chodzi. Wonder Horse i The Rope w trójce za 12 minut 7.

0: Dziś proszę się nie krępować, proszę się chwalić najlepszymi pamiątkami z wakacji 2 dwójki i 7 trójek.
1: Pamiątki, które wędrują zawsze ze mną podczas przeprowadzek, to jest zbiór takich pocztówek Kunsthistorische Muzeum z Wiednia, które są takiej jakości, że naprawdę przypominają te dzieła w tym muzeum. Ale mam jeszcze wspomnienie. Otóż widziałam przed obrazem Hieronima Boscha, na sztalud została zaczęta kopia. Ta kopia była tak doskonała, chociaż wiem, czym się różniła od oryginału, ale to jest przeżycie na całe życie.
0: Doskonała kopia? Sztuczna inteligencja dzisiaj to załatwi w kilka chwil przecież. Ale jeśli człowiek, to rozumiem te wspomnienia. 8 minut pozostało do godziny 7. Teraz czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Chatbot odpowiada natychmiast, spokojnie i bardzo przekonująco. No problem w tym, że może się mylić, zwłaszcza gdy pytamy o zdrowie, możemy dostać poradę brzmiącą jak fachowa, choć potencjalnie groźna. Gdzie kończy się wygoda błyskawicznej konwersacji, jak nie dać się nabrać sztucznej inteligencji? Naszym gościem jest Katarzyna Grabowska, specjalistka do spraw edukacyjno-informacyjnych w NASK. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Czy chatbot AI może udzielić porady, która brzmi profesjonalnie, a jest po prostu błędna?
4: Jak najbardziej. Odpowiedzi chatbotów mogą zawierać tak zwane halucynacje i mogą bardzo znacząco odbiegać od tego, co przeczytamy na przykład w jakiejś specjalistycznej, czy to gazecie, czy to książce, czy nawet mogą odbiegać od porad specjalistów.
3: A dlaczego narzędzia AI, no mówiąc wprost, kłamią?
4: Narzędzia AI, powiedziałabym, że są skonstruowane w ten sposób, że zawsze dostarczą nam jakieś odpowiedzi, ale to od nas jako użytkowników zależy, czy sprawdzimy, czy to, co otrzymaliśmy, jest poprawne, czy zawiera różnego rodzaju błędy.
3: A czy największym problemem jest sama pomyłka AI, czy to, że użytkownik jej nie rozpozna albo nie weryfikuje?
4: My zawsze powinniśmy zweryfikować różnego rodzaju odpowiedzi, bo jeżeli uwierzymy w to ślepo, jeżeli podążymy za różnego rodzaju wytycznymi, które otrzymaliśmy, to może okazać się, że takie działania mogą zagrażać nie tylko naszemu zdrowiu, ale też naszemu życiu, albo po prostu wprowadzać w nas różnego rodzaju błędy i pomyłki.
3: Zatem gdzie przebiega granica między rozsądnym korzystaniem z chatbotów, a powierzaniem ich decyzji dotyczących np. zdrowia, przekazując wiedzę na swój temat? Innymi słowy, jakie dane o sobie szczególnie łatwo czy niepotrzebnie oddajemy chatbotom?
4: Myślę, że wszelkiego rodzaju dokumentacja, na przykład wyniki naszych badań, nasz numer PESEL, dane kart płatniczych, jakieś inne dane, które zawierają nie tylko informacje na nasz temat, ale na przykład informacje o naszych finansach, czy właśnie naszym zdrowiu, czy będą to różnego rodzaju zdjęcia, filmiki, które pokazują nas, pokazują naszą twarz, gdzie możemy usłyszeć nasz głos. Są to takie informacje, które

0: które powinniśmy zatrzymać dla siebie. A jeżeli chcemy coś konsultować, to powinniśmy zrobić to ze specjalistą, czyli iść do odpowiedniego lekarza, do odpowiedniej osoby, która może je w odpowiedni sposób zinterpretować.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Katarzyna Grabowska, ekspert do spraw edukacyjno-informacyjnych w NASK. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A całość spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.

0: Autopromocja.
1: Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
2: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
1: Agnieszka Dałksza. Niedaleko pada granat od jabłoni.
3: Dobrze, żeś przyszedł.
2: Tomasz Wachnowski. Muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka.

0: 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy czwartek, 27 sierpnia, jest siódma. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
3: Rośnie liczba ofiar lawiny błotnej na granicy Chin i Nepalu. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania na Ibizie posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto. Prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym zapowiada minister sprawiedliwości. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych i zaginionych po przejściu błyskawicznej powodzi na granicy Chin i Nepalu. Najnowszy bilans to ponad 160 ofiar w Nepalu i 3 w Chinach. W obydwu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu turystów. W drodze do Katmandu jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
4: Na terenach zniszczonych przez kataklizm trwają poszukiwania zaginionych. Akcja ratownicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach. Potężna lawina błota i kamieni, która powstała najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi, zmiotła z powierzchni wiele budynków. Pod kilkumetrową warstwą osuwiska jest m.in. jedno z przejść granicznych między Chinami i Nepalem. Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiedziała wysłanie do Nepalu pomocy humanitarnej. Władze m.in. Australii i Korei Południowej, których obywatele są zaginieni, mówią o trudnościach w dostępie do informacji na miejscu. Na listach zaginionych jest 34 obywateli Australii i 9 Koreańczyków. Rząd w Canberrze mówi jednak o wstępnych szacunkach. Do powodzi, która niosła za sobą kilkumetrowe bloki skalne, przyczyniło się najprawdopodobniej trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4. Geolodzy uważają, że doszło do oberwania sporego fragmentu jednego z lodowców, który następnie spowodował lawinę i powódź. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: To największa katastrofa naturalna w Nepalu od 2015 roku. Wtedy ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło około 9 tysięcy osób. Wracamy do kraju. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Michała Moskala złożyli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w celu nielegalnego wpływania na procesy legislacyjne. TVN24 i Wirtualna Polska poinformowały, że Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z prezesem Zonda Krypto, mówi wiceminister Jacek Karnowski.
5: Trzy razy ta ustawa przechodziła przez parlament, były składane poprawki, zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie, potem pan prezydent ją wetował. Polacy dzięki podejrzanym interesom, podejrzanym kontaktom służb specjalnych czasów PiS-u mają zagrożone swoje oszczędności.
3: Michał Moskal mówi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz w życiu, a spotkanie na Ibizie nie dotyczyło projektu ustawy.
6: Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech. Po tym spotkaniu i również ze względu na to, że ten obszar nie został wypełniony interesującymi osobami, które mogłyby się wypowiedzieć, konferencja nie obejmowała tego obszaru. Z panem Kralem ani ja, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie współpracowała.
3: Michał Moskal dodał, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto i ostatecznie nie doszło do żadnej współpracy z Przemysławem Kralem. Po upadku giełdy kryptowalut jej klienci stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. Prawną krucjatę przeciwko piratom drogowym zapowiada minister sprawiedliwości. To reakcja po sobotniej tragedii w Krakowie, gdy kierowca staranował rodziców prowadzących wózek z dzieckiem. Waldemar Żurek wydał prokuratorom wytyczne, aby domagali się tymczasowych aresztów dla zatrzymanych kierowców z już orzeczonymi zakazami prowadzenia.
7: Bo jeżeli ktoś ma wiele zakazów i kolejny raz znajduje samochód, siada za kółko i powoduje śmierć na drodze, to on jest niebezpieczny i należy zrobić wszystko, żeby znalazł się w więzieniu, żeby te zakazy były skuteczne. Rekordzista ma ponad 20 zakazów. Do tej pory ignorowano to. Teraz prokuratorzy wiedzą, że mają chodzić na salę rozpraw, domagać się bezwzględnego pozbawienia wolności. Będziemy też konfiskować samochody i będziemy też surowo karać.
3: Sprawca wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a dziecko walczy o życie, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został aresztowany. Minister obrony zapowiada nowy sprzęt dla wojska. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do Polski dotarły kolejne czołgi K2. Wkrótce do bazy w Łasku przylecą kolejne myśliwce F-35. Wicepremier potwierdził też, że rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny zakup samolotów transportowo-tankujących Airbus A330.
8: 28 czarnych panter dotarło do 16 dywizji zmechanizowanej. To pierwsza dostawa koreańskich czołgów z nowej umowy podpisanej w zeszłym roku, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

0: Chodzą te jeszcze niespolonizowane, ale już następne partie będą polonizowane i produkowane w Gliwicach.
1: Minister Obrony Narodowej przekazał, że w najbliższym czasie w bazie w Łasku wyląduje kolejnych 5 myśliwców F-35 Husarz. Do ich tankowania w powietrzu mają być wykorzystywane samoloty MRTT Airbus A330, na których wspólny zakup zgodził się hiszpański rząd.
0: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa.
1: Pierwszy z 4 samolotów może trafić do armii za 2 lata. Polska i Hiszpania wydadzą na ten cel 5,5 miliarda euro z programu SAFE. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5 po 7, a to czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
5: Dzień dobry. Dobre informacje docierają zza oceanu. Martyna Kubka coraz bliżej gry w US Open. Polka jest już w 3. rundzie kwalifikacji. Na kortach w Nowym Jorku pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Polka późnym wieczorem w meczu decydującym o awansie do turnieju głównego zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Teraz piłka nożna i Liga Mistrzów w Stavanger mają powody do świętowania, bo ich drużyna po raz pierwszy awansowała do części zasadniczej Champions League. Viking na własnym stadionie pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. W poprzednim tygodniu w Zagrzebiu był remis 2-2. Viking to druga norweska drużyna w Lidze Mistrzów, bo we wtorek eliminację przebrnęło Bodo Glimt. Losowanie zaplanowano na dziś o 18:00 w Monako. Tytułu broni Paris Saint-Germain. Ewa Swoboda wciąż w formie. Jako jedyna z polskich lekkoatletów odniosła zwycięstwo w Międzynarodowym Memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie. Tegoroczna wicemistrzyni Europy wygrała bieg na 100 metrów z wynikiem 11:09, co jest nowym rekordem szczecińskiego meetingu.
6: Bardzo się cieszę. Jestem bardzo z siebie dumna, bo 11:09 pod minus 1:08 to jest bardzo szybko. Szkoda, że nie wiało w plecki, ale myślę, że ostatni start, zwycięstwo na pewno mnie to napawa taką dumą, że dałam radę do końca sezonu i po prostu dociągnęłam.
5: W memoriale Wiesława Maniaka w Szczecinie wzięło udział około 200 zawodników z ponad 40 krajów.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Generalnie, tak z lotu ptaka, czwartek powinien być słoneczny, chociaż na krańcach wschodnich i południowych zachmurzenie może wzrastać do dużego i na wschodzie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. A jeśli chodzi o temperaturę, to przygotujmy się na 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, 26 na południu Polski.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Żegnamy reklamy.
4: Na zegarach 7:08.
7: Zapraszamy do Trójki.
4: A dziś czwartek, 27 sierpnia, co oznacza, że powoli, bardzo powoli, ale jednak zbliżają się do końca. A jakie są te najwspanialsze wakacyjne pamiątki państwa? 2 dwójki i 7 trójek.
10: Moje pamiątki z wakacji to przede wszystkim zakładki do książek. Kupuję też w krajach, w których jestem, jeśli znajdę Alicję w Krainie Czarów w języku państwa, które zwiedzam, ale również przyglądam się ulicznym malarzom i udało mi się przywieźć bardzo ciekawe prace z Sewilli, Florencji, Paryża. No i przede wszystkim breloczki oraz magnesy.
4: Tak to brzmi, że pani wyjeżdża na wakacje z jedną walizką, ale wraca co najmniej z 3.
11: 2 lata temu
2: temu wybraliśmy się z małżonką do Olsztyna pod Częstochową. Idąc przez lasy, na drodze leżały różnego rodzaju krzemienie. Znalazłem krzemień, w którym była odciśnięta muszelka. A że na stare lata jeszcze umyśliło mi się na studia wrócić, miałem w tym czasie zajęcia z geologii. Zapytałem prowadzącego, ile to może mieć lat. No i okazuje się, że około 165 metrów.

0: milionów lat.
1: I to się nazywa pamiątka, naprawdę wiekowa pamiątka. I to są pamiątki dopasowane do miejsca, z którego je państwo przywożą, te, o których przed chwilą usłyszeliśmy, ale czy tak jest zawsze? A chyba niekoniecznie. I o takich przykładach powiemy w Trójce już za chwilę. Teraz Depeche Mode, Enjoy the Silence, ale nie, my robimy głośniej.

byliśmy pierwszy raz z żoną na takim wypadzie zagranicznym. Chcieliśmy mieć taką pamiątkę właśnie też z tych wakacji. Padliśmy na taki pomysł, żeby zabrać z sobą jakąś taką lokalną roślinkę. Padło na opuncję, która rosła sobie w centrum Katanii. Się tak rozrosła, że zastanawiamy się, kiedy ją będziemy musieli z domu wyprowadzić, bo no jest to potężny już krzaczek.

0: co przywozimy z wakacji. Opuncje z Hiszpanii, krzemień z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wydania Alicji w Krainie Czarów w różnych językach, tak mówią państwo. I to są pamiątki, że tak powiem, dopasowane do miejsca, z którego pochodzą. Ale niestety nie zawsze tak jest. Zwłaszcza gdy przejdziemy się po straganach z pamiątkami, gdzie króluje wszędobylska góralszczyzna. I nie ma często znaczenia, że to produkty często made in China, skrojone na miarę każdego turysty. Tak jest nad Bałtykiem, tak jest w Gdańsku, Warszawie, Bieszczadach, Beskidach, a nawet w Karkonoszach, o czym osobiście przekonał się nasz reporter.
1: To jest dokładnie ten sam produkt. On przychodzi do nas tutaj, jest jakiś taki uniwersalny, że tak powiem, obrazek, który nie pokazuje stricte na przykład, nie wiem,

0: Śnieżki Skarpacza, nie wiem, Szrenicy czy wodospadów, tylko jakiś tam uniwersalny widoczek, na którym się zmienia po prostu napis, nie?
1: Najbardziej lubią takie związane pamiątki z górami.
2: Ciupagi z Karpacza i ze Szklarskiej?
1: Ciupagi są, że Szklarska Poręba to tak, zgadza się, ciupaczki takie.
3: Grzegorz Sokoliński, przewodniczący Karkonoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Czasami są to produkty tak oderwane od rzeczywistości, że ja sam zastanawiam się, jak to jest możliwe, że ludzie kupują. Widocznie jest tak, jak to się kiedyś mówiło, trend.
0: Głównie serki. Serki kupują na prezenty, sery kupują też sobie do domku i to nam się najlepiej tutaj sprzedaje. Sprowadzamy je głównie spod Nowego Targu, szczerze mówiąc.
3: To jest kwestia pewnej świadomości. On przyjechał, jest w górach, no to ciupaczka, no bo tak mu się kojarzy, tak? A czy to będą Sudety, czy to będą Tatry, czy to co innego, to nieważne. No w górach to oscypek, ciupaczka i kapelusik.
4: Coraz mniej jest tych regionalnych produktów. Wręcz powiedziałabym, że te sklepy, gdzie można zdobyć regionalny produkt, są mniejszością.
5: Grzegorz Wojtunik, Karkonoska marka lokalna. Produktów jest bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy mamy 70 dostępnych certyfikowanych produktów, usług i rzemieślników, którzy wykonują jakieś swoje fajne rzeczy. Likier karkonoski, browary te bezalkoholowe, ale też te dla dorosłych.
6: Tam w Szklarskiej to może jakieś takie fajne rękodzieła się znajdą, ale my zawsze szukamy magnesów.
5: Ubrania, Hawca Chełmiański, tak samo tutaj Skowar jest bardzo fajna pasta, tak samo kawa karkonoska. Także tych produktów jest bardzo, bardzo dużo i są oznaczane w różnych przewodnikach.
4: Dzieci, wiadomo, szukają modnych teraz gniotków. My jako dorośli bardziej lokalne produkty.
7: No ja tylko magnes. Magnes i ewentualnie oscypki żurawinką.
0: Mamy też magnesy z naszymi wodospadami czy naszymi widokami i to dla turysty może świadomego, może zainteresowanego to się sprawdzi. No ale też ludzie celują w takie uniwersalne, nie wiem. Nie wiem dlaczego.
8: A na karkonoskie stoiska z pamiątkami zajrzał Jakub Tauer z Polskiego Radia Wrocław. Oscypek z Gdańska, ciupaga, Mielno 2026, muszelka z Zakopanego, czemu nie? Zdarzyło się kiedyś państwu skusić na taką niespecjalnie lokalną pamiątkę? 2 2 i 7 3.

0: Sobą. Orville Peck, jeden z najpopularniejszych współczesnych artystów country, wraca z singlem Already Gone. To drugi utwór zapowiadający wrześniowy album Mule i jednocześnie nasza piosenka dnia będzie dziś w Trójce powracać. Ale zostajemy jeszcze na chwilę przy muzyce country. We wtorek w wieku 80 lat odeszła Dolly Parton, jedna z najbardziej niezwykłych postaci w historii tego gatunku. Napisała ponad 3000 piosenek, w tym Jolene, I Will Always Love You czy 9 to 5, które bez wątpienia zna cały świat, ale jest jedna piosenka Dolly, której jeszcze nie znamy i usłyszymy ją dopiero za 20 lat. Karolina Gonet.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: To jedna z najbardziej niezwykłych pamiątek, jakie Dolly Parton po sobie zostawiła. Jest zamknięta w drewnianej skrzyni w samym sercu słynnego parku rozrywki Dollywood w Tennessee.
1: We do a lot of things at Dollywood, and one year we thought about that. They asked me if I would write a song that nobody would ever hear.
2: A w środku tej niepozornej skrzyni mały wehikuł czasu. W 2015 roku Dolly nagrała utwór My Place in History, moje miejsce w historii. Potem włożyła płytę z piosenką, której nikt nigdy nie usłyszał do skrzyni, dołożyła odtwarzacz i instrukcję obsługi na wypadek, gdyby za 20 lat nikt już nie pamiętał, jak uruchamia się taki sprzęt. I zamknęła wszystko na klucz. Właśnie w programie Jimmy'ego Fallona Dolly opowiadała o swoim dość nietypowym planie. Przyznała nawet, że zaczęła żałować wyboru piosenki, bo skoro utwór jest naprawdę dobry, może jednak chciałaby go wcześniej wypuścić. Na razie wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość. Skrzynia ma zostać otwarta dopiero w 2046 roku, w setne urodziny artystki. Ale już teraz możemy przyznać, że to chyba najbardziej przewrotny sposób, żeby powiedzieć do usłyszenia.

Za 20 lat. Poczekamy na otwarcie tej kapsuły czasu, a na razie wspominamy piosenki Dolly Parton, które świat poznał wcześniej. Na przykład Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton w Trójce. A my zapraszamy Państwa do Trójki nie tylko o poranku, zapraszamy też i to dosłownie do naszego ogrodu na jutrzejszy wieczór, na ostatni w te wakacje seans kina w ogrodzie Spirited Away w Krainie Bogów. To jest ta ostatnia w te wakacje propozycja kuratorki naszego cyklu Katarzyny Borowieckiej.
1: To jest seans, na który się bardzo cieszyłam od samego początku, bo bardzo dawno nie widziałam tego filmu na dużym ekranie. I to jest film zupełnie inny od tych, które pokazywaliśmy do tej pory, bo to jest film dla wszystkich, dla całych rodzin. Było tu dużo filmów, raczej 16+. Natomiast Spirited Away w Krainie Bogów Hayao Miyazakiego to jest animacja, japońska animacja o bardzo młodej bohaterce, dziewczynce o imieniu Chihiro, która będąc w podróży z rodzicami trafia za tymi rodzicami przemienionymi przez bogów w świnie do Krainy Bogów właśnie. Tam spotyka przyjaciela, chłopca o imieniu Haku, ale także bardzo dużo takich postaci właśnie z tego rejestru boskiego i duchowego. Po pierwsze musi się odnaleźć w tym świecie sprytem, roztropnością, rozsądkiem, ale także dobrym sercem. A po drugie musi uratować rodziców. I ten chłopiec Haku, który się tutaj pojawia, jest bardzo ważnym bohaterem, bo ten film oprócz tego, że jest oczywiście piękną przygodą, filmem, który zachwyca, jak to zwykle u Hayao Miyazakiego, obrazem, kolorami, odtworzeniem przestrzeni zarówno wnętrz, jak i przyrody, to jest też filmem o żałobie i o pożegnaniu. Miyazaki jak zawsze to jest mistrz, robi to w taki sposób, że sami nie wiemy, że jednocześnie płaczemy i śmiejemy się. I to jest taki film i na niego bardzo gorąco zapraszam.
0: Jutro o 21:00 kino w ogrodzie na Leżakach, a gdyby padało, to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spirited Away w Krainie Bogów. Mamy wejściówki na to wydarzenie. By je zdobyć, wystarczy się odezwać do Staszka Perzyny. 2 2 i 7 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę u nas skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody.
2: Autopromocja.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
3: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
7: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Przed nami kolejne spotkania.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z

0: Pięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 7.30. A w skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
8: Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych w KN na północy Francji. Samochód wjechał w grupę pieszych w okolicach dworca. Według pierwszych ustaleń atak nie miał podłoża terrorystycznego. Kierowca uciekł, ale został szybko zatrzymany. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji, który był wcześniej znany policji z wykroczeń i przestępstw drogowych. Do tragedii doszło po awanturze w barze, w której uczestniczył sprawca. Spośród rannych 7 osób jest w ciężkim stanie. Czeskie MSZ odniosło się do nieprawdziwych informacji na temat rzekomych roszczeń terytorialnych Polski. Podkreślono, że Polska należy do najważniejszych i najbliższych partnerów. Przypomniano, że dług graniczny dotyczy 370 hektarów, które pozostały po stronie czeskiej po korekcie granicznej w 1958 roku. Negocjacje w tej sprawie między Polską a Czechami trwają od lat 90. Do ministra infrastruktury trafiła propozycja zmian dotyczących oznakowania drogowych radarów. Tablice informujące o kontroli miałyby wskazywać również obowiązujący na danym odcinku limit. Teraz znak informuje o pomiarze, ale nie podaje konkretnej wartości. Zdaniem pomysłodawcy, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, może to powodować zamieszanie i prowadzić do gwałtownego hamowania, zamiast poprawiać bezpieczeństwo na drodze.
9: Kierowca zaskoczony to kierowca, który może spowodować niebezpieczne zdarzenie dla siebie lub innych uczestników. My mówimy, kierowca ma prawo do informacji, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku, który pokonuje.
8: Wniosek czeka na decyzję Ministerstwa Infrastruktury. Kolejny serwis w Trójce o 8.
7: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, zapraszam. Dziś paliwa trochę tańsze. Za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. W opinii analityków ePetrol.pl koniec sierpnia to może być ostatnia szansa na tańsze tankowanie z uwagi na rządowy pakiet CPN. We wtorek 1 września wygaśnie specustawa znana jako Lex Developer, która pozwalała budować mieszkania na terenach nieprzewidzianych do tego w planach zagospodarowania przestrzennego. Zmiany będą znaczące dla inwestorów, samorządów i dla osób kupujących mieszkania, mówi mecenas Katarzyna Gabrysiak.
11: Będzie mniej projektów, będzie bardziej skomplikowany proces budowlany, a co za tym idzie, będzie to dla deweloperów droższe. Samorządy będą miały też presję czasową i być może istnieje ryzyko wąskich gardeł z uwagi na to, że liczba urzędników raczej nie będzie dopasowana do tak dużej ilości pracy, a w ostateczności, w mojej ocenie, dla kupujących mieszkania efekty mogą się pojawić od razu, być może niewidoczne, ale w perspektywie kilku najbliższych lat prawdopodobnie wskutek zmniejszenia podaży mieszkań dojdzie do wzrostu cen.
10: A według Polskiego Związku Firm Deweloperskich na podstawie ustawy Lex Developer wydano decyzje pozwalające zbudować 100 tysięcy mieszkań. Polska walczy o miejsce w G20. W poniedziałek w amerykańskim Asheville w Karolinie Północnej rozpocznie się kolejne spotkanie wysokich przedstawicieli krajów tej grupy. Polskę reprezentować będą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas spotkań G20 Polska chce reprezentować region Europy Środkowej i dzielić się swoimi doświadczeniami z sukcesów gospodarczych, mówi minister finansów i gospodarki. Jako swoje najważniejsze spotkanie zaplanowane w Asheville wskazał na rozmowy z Unią Afrykańską. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,31 zł.

0: czwartek będzie na ogół słoneczny z ewentualnym słabym deszczem, deszczykiem w zasadzie na wschodzie kraju. Dziś w całym kraju ma być maksymalnie 20 plus do 26 stopni na południu. O wakacyjnych pamiątkach dziś rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Prawie 20 lat przywożę sobie bombki albo ozdoby choinkowe z różnych krajów i potem sobie na przykład tak jak oscytek bombkowy z Zakopca czy tam z Izraela, z drzewa oliwnego, jakieś ozdoby choinkowe, które się nie tłuką. Zawieszam na choinkę i patrzę na to i mam taką radość, bo widzę jakby te miejsca, w których byłam i to są właśnie moje ulubione pamiątki z wakacji.
0: To jest fantastyczny pomysł, żeby sobie przy świętach wspominać przy choince. Chyba będzie miała pani naśladowców, a przynajmniej jednego.
2: Ja jestem tradycjonalist, więc jeżeli z nadmorza, to bursztyny. Jeżeli z Zakopanego, to pewno sery. Że jestem z przepięknego Krosna, które leży niedaleko Bieszcza, no to co? No to proziaki albo fuczki. Wprawdzie nie zostaną na długo, bo będą chwilę w gardełku, potem będą w brzuszku, ale jakie wspomnienia!
0: Ha, ha, to są wspomnienia. Kulinarne pamiątki też się liczą. A jakie kulinarne pamiątki można by wspominać z Kościerzyny? Za chwilę się z Kościerzyną i z Pawłem Turskim połączymy.

0: Cats and She Was za 21 minut 8.
1: Teraz pieszo.
0: I teraz Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: To może przypomnijmy, jakie to wyzwanie wymyślił wczoraj dla ciebie jeden ze słuchaczy. Posłuchajmy.

0: Znaczy, ja się przyznam do tego, że pomyślałem, to w końcu jest jakieś zadanie, które może się nie udać do wieczora, a teraz powiedz, czy się udało. Czy nie udało?
1: Udało mi się po pierwsze dotrzeć do Wielkiego Klinczu.
0: No to już plus.
1: Udało też mi się spełnić marzenie pana słuchacza, słuchacza programu Trzeciego Polskiego Radia. W realizację marzenia zaangażowałem oczywiście klub KS Spartana. Santana, o Jezu, już tutaj tak emocje we mnie buzują. Na którego boisku pięknym, wyremontowanym gościłem wraz z kaszubskim muzykiem Pawłem Ruszkowskim.
2: Absolutnie nie i to jest najlepsze.
3: Wygracie w klubie Santana, to się zgadza. No. Jakąś macie przyśpiewkę, jakieś hasło swoje?
4: KS Santana!
3: To chyba zaczynamy.
2: Yeah.

0: Wow, prawdziwy koncert gitarzysty na boisku KS Santana. Mogą to Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Trójki. Zapraszamy m.in. na nasz profil na Instagramie. Tam wideo z tego koncertu. Pawle, no brawo, udało się.
1: Udało się i muszę dodać, że zagranie Santany na boisku KS Santana było wydarzeniem historycznym. Nikt nigdy nie grał Santany na żywo na tym boisku, a muzyka Santany z głośników gościła tam podobno 15 lat temu. I jeszcze wracając do moich przygód, do Wielkiego Klinczu dotarłem z okolicy, w której były same pola. W popołudniowej relacji teraz pieszo mówiłem Państwu, że nie wiem gdzie jestem, że widzę pana, który układa snopy siana i po zakończeniu oczywiście relacji podszedłem do rolnika i zadałem mu pytanie, które również po południu mnie bardzo nurtowało. A propos, tutaj ciągnik jedzie w Kościerzynie. Czemu nieopodal w Chrztowie, nawet daleko od jeziora, powstały setki domów letniskowych?
2: W blokach mieszkali, nie? I nie chcą mieć autostrady, szosy, ruchu, to sobie wyjechać i grilla rozpalić. To jest tylko po to.
3: Co to jest za miejscowość?
2: Niedomowo.
3: Kaszuby.
2: Jo.
3: I co pan z tą trawą będzie robił?
2: Mleczki jeszcze, tam krówkę mam, żeby mleczkę się napić, bo z kartonu nie uznaje. Jestem jeszcze w tradycji, kurka i wszystko swoje, a nie co to może miesiąc leżeć otwarte, no to nie jest dla mnie, nie?
1: I ciągnik pojechał, relację nadawałem więc z Kaszub i na Kaszubach wciąż jestem. Na Kaszubach jest oczywiście też Wielki Klincz i klub KS Santana, Wielki Klincz. Co ciekawe, boisko klubu nie jest wcale w Wielkim Klinczu. Nie, nie, nie. Jest w Małym Klinczu. Niczym FC Barcelona. Klub ma ośrodek poza miastem. Takim żartem rozpocząłem rozmowę z Arkiem Maliszewskim z KS Santana.
4: Można tak powiedzieć. Generalnie zawsze się mówiło, że to nasze boisko za lasem, tu terytorialnie, na mapkach, tak, to już jest Mały Klincz, ale to anektowaliśmy już ponad 30 lat temu i ten teren nie będzie nigdy inaczej nazywany jak Wielki Klincz.
3: Skąd ta nazwa?
4: To do dzisiaj się wszyscy wykłócają troszeczkę, bo słyszałem różne wersje, bo klub jest z 70 roku. Jedna z nich, że były to pierwsze litery imion jego założycieli. Druga sprawa była to od trenera tego brazylijskiego Tele Santany. Natomiast bardziej skłaniam się ku temu, że Santana to tutaj mieszał paluszki, ale Carlos.
3: W której wy lidze gracie?
4: Mawia się u nas żartobliwie, że jest to Bundesklasse, czyli B-klasa. Chciałoby się do włoskiej, czyli do Serie A, tak? No byliśmy przez trochę lat w tym Serie A, ale trzymamy się takiej zasady, że wolimy grać wychowankami.
3: Jakie macie przyśpiewki swoje?
4: Jak odwrócisz tabelę, Santana na czele.
1: Piękna jest ta przyśpiewka. Mam nadzieję, że wejdzie tutaj także w Państwa trójkową pamięć na stałe. Jak słyszeli też Państwo na stadionie, zagrany został utwór Carlosa Santany. Zagrał go kaszubski muzyk Paweł Ruszkowski, którego zapytałem o to, skąd u niego zamiłowanie do muzyki kaszubskiej.
5: To się zaczęło w szkole średniej. Byłem na profilu humanistycznym. Mieliśmy mieć łacinę, ale nauczycielka od łaciny poszła wtedy na urlop. No i była zagwozdka, co ma być miejsce łaciny. No i byliśmy pierwszym rocznikiem, który uczył się języka kaszubskiego. Zdawałem maturę z kaszubskiego rozszerzoną. I w czasie szkoły średniej te

0: że zaczęły się pojawiać takie formy obcowania z kaszubszczyzną, jak na przykład tłumaczenie różnych znanych utworów polskich, zagranicznych na język kaszubski. I ja do dzisiaj śpiewam te utwory. Na każdym koncercie praktycznie mam jakiś taki mały wątek kaszubski, nawet daleko poza Kaszubami grając.
1: Oczywiście polecamy twórczość pana Pawła. Ja jestem obecnie w Kościerzynie, przy głośnej ulicy i ruchliwej Wojska Polskiego. Kościerzyna to jedna z dwóch stolic Kaszub. Ma ładny, wybrukowany rynek. Jest tam też pomnik takiego kaszubskiego wędrowca, Remusa, który chodził z taczką po Kaszubach. Ja pcham wózek. Właśnie będę szedł na ten rynek, by zrobić sobie zdjęcie z kimś, kto miał podobne zainteresowania jak ja. A dziś Kościerzynę połączę z drugą stolicą Kaszub, czyli Kartuzami, w ramach teraz akcji, teraz pieszo. Tutaj miałem pewien dylemat, czy mam iść przez Stężyce, Zgorzałe, Brodnicę Górną i Ręboszewo, czy bardziej turystycznym szlakiem przez Szymbark, Wieżyce, Goręczyno i Ramleje. Może państwo mogą zadecydować, możesz ty, Robercie, zadecydować, bo ja i tak jeszcze na rynek w Kościerzynie mam z 3 kilometry.
2: No to dajemy chwilę państwu na to, by podjęli państwo decyzję, którą drogą ma pójść Paweł Turski, i oczywiście czekamy znów na wyzwania. Może w końcu padnie takie, którego Pawłowi nie uda się zrealizować. No, zacząłem nawet za to trzymać kciuki.
1: Śmiem wątpić.
2: Paweł, bardzo dziękuję ci za dużo uśmiechu o poranku.
1: Bardzo dziękuję.
3: Teraz pieszo.
2: Za 13,5 minuty 8.

0: Portugal The Man i Feel It Still w trójce. 12 minut niecałe już do godziny 8, a 13 po 8 rozmowa, na którą zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. O podatkach chciałabym.
0: Tej pewnej rzeczy, jednej z tych trzech pewnych,
1: ale
0: tak?
1: Ale właśnie, oczywiście podatki, warto rozumieć propozycję rządu, którą zresztą już przebiły swoimi propozycjami. Licytacja trwa, kampania się zaczyna, dwie partie opozycyjne, ale oprócz tego, że jest to rozmowa, tak mi się wydaje, o tym, ile, kto zapłaci, kto zyska, kto straci na tych potencjalnych zmianach. To jest to też rozmowa o tym, co uważamy za sprawiedliwe, kto się bardziej powinien dokładać do budżetu państwa i w ogóle na ile państwo cenimy i uważamy, że warto w nie inwestować, a na ile ciągle bardziej bliskie nam są strategie indywidualne i prywatne.
0: Ja się bardzo cieszę, że zaczęłaś mówić o podatkach z takim uśmiechem.
1: Ja to jest, jestem przełamujemy fanką rozmów o podatkach.
0: Myślę, że jesteś fanką podatków. Agnieszka Lichnerowicz powraca razem z gościem trójki po 8.13.
1: Doktor Patrzos będzie.
0: A teraz Kuba Ambrożewski. Dziś po prostu czerwony.
2: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Simply Red, Holding Back the Years. To opowieść o tym momencie w życiu, kiedy wiesz, że musisz opuścić dom i znaleźć własne miejsce na ziemi, ale świat na zewnątrz napawa cię lękiem, więc kurczowo trzymasz się minionych lat. Tak mówił o tej piosence jej autor Mick Hucknall. Holding Back the Years ukazało się 40 lat temu na debiutanckiej płycie Simply Red Picture Book, ale piosenka ma znacznie dłuższą historię. Hucknall napisał ją w 1978 roku, jako 18-latek, gdy dopiero zaczynał przygodę z muzyką. Manchester, w którym dorastał, był wtedy bardzo inspirującym miejscem za sprawą przedstawicieli punk rocka i nowej fali. The Buzzcocks, The Fall czy Joy Division. Mick miał jednak soulową duszę, a piosenka była zaledwie drugą kompozycją, jaką popełnił w życiu. Po wszystkim czuł, że utwór po prostu z niego wypłynął, niczym długo tłumione emocje. Holding Back the Years opowiadało bowiem o jego dorastaniu w rozbitej rodzinie. Matka Hucknalla opuściła dom, gdy chłopiec miał 3 lata. Mick całe dzieciństwo spędził z ojcem. Wokalista wspomina, że gdy piosenka stała się wielkim przebojem, w tym numerem 1 Billboardu matka nawiązała z nim kontakt, ale on nie potrafił znaleźć dla niej miejsca w swoim życiu. Pomyślałem sobie, że tata był ze mną przez te lata każdego dnia. Gotował mi jedzenie i wycierał mi tyłek. A gdzie ty byłaś? Myślisz, że możesz teraz tak po prostu wrócić sobie do mojego życia? Zanim jednak utwór trafił na płytę Simply Red, Mick wykonywał go ze swoim poprzednim zespołem Frantic Elevators. W którym na gitarze grał jego pierwszy przyjaciel, Neil Moss. Aby upamiętnić wspólnie spędzone lata, Mick wpisał go jako współautora piosenki, mimo że tak naprawdę napisał ją samodzielnie. W utworze pojawia się też solo trąbki nagrane przy użyciu tłumika, takiego samego, jakiego używał Miles Davis na płycie Kind of Blue. Będąc wisienką na torcie tego arcynostalgicznego nagrania.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Kuba Ambrożewski opowiada o przebojach o poranku, w wakacje w powtórkach najciekawszych odcinków, ale już niedługo nowy sezon. Za 7,5 minuty 8 słuchamy Simply Red, Holding Back the Years.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Patrz, Barbara. Ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
13: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy czwartek, 27 sierpnia, jest 8. O 8 na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
1: Zonda krypto na Ibizie, jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS z szefem upadłej giełdy. Potrzeby humanitarne po powodzi na granicy Nepalu i Chin będą ogromne, mówi rzecznik szefa ONZ. Krajowy trening reagowania pojutrze w całym kraju. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie. W ocenie koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny. O szczegółach Michał Makowski.
2: 3 tygodnie po spotkaniu z Kralem poseł Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Następnie składał kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Europoseł KO Borys Budka twierdzi, że mamy do czynienia z bezprawnym wpływaniem na proces legislacyjny i oczekuje działań prokuratury w sprawie posła Moskala.
3: Sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
2: Michał Moskal w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rozmawiał z Kralem tylko raz w życiu. Wtedy poszukiwał sponsora dla konferencji poświęconej branży fintech. Ostatecznie do żadnej współpracy nie doszło.
4: Fundacja, w której działam nieodpłatnie, podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy i po prostu te rozmowy zostały wówczas zerwane.
2: Kierownictwo PiS-u nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z Przemysławem Kralem. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Potrzeby humanitarne po powodzi na granicy Nepalu i Chin będą ogromne, mówi rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Dujarric. Najnowszy bilans po katastrofie to ponad 160 ofiar śmiertelnych w Nepalu i 3 w Chinach. W obu państwach za zaginione uznaje się po kilkaset osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Dwóch pracowników Światowej Organizacji Zdrowia jest już na miejscu. Dysponują liczbą zestawów medycznych dla 10 tysięcy osób na okres 3 miesięcy, a także namiotami i wsparciem logistycznym. Światowy Program Żywnościowy oraz UNICEF również będą wysyłać swoich pracowników i ciężarówki z pomocą. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres złożył kondolencje rodzinom ofiar i wyraził solidarność z poszkodowanymi. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od 2015 roku. Wtedy ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło około 10 tysięcy osób. Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych w Caen na północy Francji, gdy samochód wjechał w grupę ludzi znajdujących się na ulicy. Według pierwszych ustaleń atak nie miał podłoża terrorystycznego.
5: Do tragedii doszło późnym wieczorem w centrum Caen. Samochód celowo wjechał w grupę pieszych znajdujących się w okolicach dworca. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji, który był wcześniej znany policji z wykroczeń i przestępstw drogowych, ale nie znajdował się pod obserwacją służb antyterrorystycznych. Choć sposób działania przypomina ataki przeprowadzane przez muzułmańskich ekstremistów, prokuratura na tym etapie nie zakłada motywu terrorystycznego. Według wstępnych ustaleń do tragedii doszło po sprzeczce w barze, w której uczestniczył sprawca. Lokalne służby poinformowały, że jedna osoba zginęła, a spośród 10 rannych 7 jest w ciężkim stanie. Większość poszkodowanych to cudzoziemcy, m.in. Afgańczycy, Egipcjanie i Banglijczycy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Rusza kampania dotycząca edukacji zdrowotnej, która od września będzie obowiązkowa dla uczniów starszych klas podstawówki. W ocenie przewodniczącej Komisji do Spraw Pedofilii Joanny Napierały przedmiot ten będzie miał kluczową rolę w skutecznej ochronie dzieci przed przemocą seksualną.
6: Jest to bardzo dobry program. Dotyka on szerokiego zakresu wiedzy, wiedzy o środowisku, wartości, tak, znaczenia rodziny w społeczeństwie, tego jak dbać, czy w zasadzie nauczyć się stawiać swoje granice, o tym, że dziecko ma prawo stawiać swoje granice i zgłaszać, jeżeli czuje dyskomfort, czy czuje, że ktoś wykorzystuje jego sytuację.
1: Podczas kampanii eksperci będą się dzielili swoimi opiniami na temat obowiązkowej edukacji zdrowotnej i nieobowiązkowej edukacji seksualnej. Krajowy trening reagowania odbędzie się w sobotę w całym kraju. Dowiemy się m.in. co robić po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu.
7: O znaczeniu tego wydarzenia mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań.
7: Podczas spotkań organizowanych zarówno na wsiach, jak i w dużych miastach mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy się zachować po ich usłyszeniu. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc przyznaje, że w kwestii edukacji wciąż jest wiele do poprawy.
9: Bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jakie to są sygnały, jak wygląda sygnał, który mówi o ostrzeżeniu.

0: Żaniła, który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania.
1: Podczas sobotnich pikników dużo uwagi będzie poświęcone zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A to będzie sport. Norbert Michalak.
5: Po trzech meczach w Mistrzostwach Europy polskie siatkarki mają 3 wygrane. Do tej pory Polki pokonały Węgierki, Łotyszki i ostatnio Słowenki. Dziś w Stambule czeka je trudniejsze zadanie, czyli mecz z Niemkami, mówi Magdalena Stysiak.
6: Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
5: Ewentualna wygrana z Niemkami da Polkom drugie miejsce w grupie, początek o 15. Znamy już ostatnie drużyny, które zagrają w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. To grecki AEK Ateny, Slovan Bratislava, norweski Viking Stavanger, co jest niespodzianką, bo wygrał 3-1 z Dinamem Zagrzeb, a przy remisie 2-2 w pierwszym meczu zapewnił sobie awans. Oraz Olympique Lyon. Losowanie fazy ligowej o 18 w Monako. A jeśli chodzi o Ligę Europy, to piłkarze Lecha Poznań są bardzo blisko awansu do fazy zasadniczej tych rozgrywek. Przed tygodniem na własnym stadionie pokonali FC Thun aż 7-0. Dziś w Szwajcarii rewanż. Mimo ogromnej zaliczki trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia, że nie traktuje tej rywalizacji jako pewnej.
7: I think that would be stupid of me.
8: To byłoby bardzo, bardzo głupie, gdybym tak myślał, ponieważ w piłce nożnej nigdy niczego nie możesz być pewien. Nasz punkt wyjściowy naturalnie jest świetny, jest kapitalny. Poza tym, dlaczego byśmy nie mieli sięgnąć po 2 zwycięstwa w tym dwumeczu? I oczywiście, jeżeli ten dwumecz w dalszym ciągu będzie się układać dość bezpiecznie dla nas w rewanżu, no to już będziemy mogli z tyłu głowy mieć takie zarządzanie kadrą, piłkarzami, także tym rewanżem, żeby trochę też wziąć pod uwagę ten mecz, który przed nami w Ekstraklasie w Dwidzewem.
5: Początek meczu FC Thun Lech Poznań o 20.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: No, żeby nie było, że myślał Lech o Widzewie, prawda?
5: Ja ciebie miałem zapytać, czy będzie 10-0, 8-0.
4: A w dwumeczu? Ja bym spodziewał się raczej nudów, jeśli w pierwszym spotkaniu było 7-0, ale
5: czyli co,
4: może
5: skład rezerwowy?
4: Może warto rzucić okiem mimo wszystko. Będzie nasze stanowisko. Jaka pogoda dziś? No, taka, jaka mogłaby być przez całe wakacje. Będzie ciepło, ale nie upalnie, od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu, a odczuwalnie nawet nieco więcej, bo będzie słonecznie w większości kraju przez większość dnia. Ewentualny słaby deszcz możliwy na wschodzie Polski.
9: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Zapraszamy w składzie Olga Szućko, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Za chwilę rozmowa w Trójce, na którą zaprosi Agnieszka Lichnerowicz, a teraz grupa Train i Drops of Jupiter.

0: Czy o podatkach można rozmawiać z uśmiechem? Bo zapowiadała tę rozmowę Agnieszka Lichnerowicz roześmiana. No sprawdźmy. Jest 8:13.
1: Rozmowa w trójce.
2: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lichnerowicz. Zapraszam na rozmowę w trójce i rzeczywiście zapraszam na rozmowę o podatkach. Zobaczymy, czy da się z uśmiechem, ale wydaje mi się, że przede wszystkim da się bardzo ciekawie, dlatego że mamy już kilka propozycji w ostatnich dniach przedstawionych przez polskie partie polityczne, zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Więc dla tych, którzy lubią podatki mniej płacić, pewnie dobra wiadomość jest taka, że trwa swoista licytacja na to, żeby ulżyć zwłaszcza klasie średniej, ale zaraz więcej Państwo o tych propozycjach opowiemy i więcej też ocen usłyszycie Państwo od doktora Wojciecha Paczosa z Cardiff University, Grupy Eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia i z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Serdecznie dziękuję.
2: Da się o podatkach z uśmiechem mówić?
3: Tylko z uśmiechem.
2: No, wiadomo, pewka. Panie doktorze, najpierw zajmiemy się tą propozycją, którą przedstawił rząd Donalda Tuska z ministrem finansów Domańskim i ogólnie zapowiedzieli te propozycje, reklamując je z dwóch perspektyw. Po pierwsze, aby system podatkowy był trochę bardziej sprawiedliwszy. Pytanie, dlaczego tylko trochę, ale na razie ma być trochę bardziej sprawiedliwszy. No i ta większa sprawiedliwszość ma się wiązać z ulżeniem rosnącej klasie średniej. Zanim przejdziemy ogólnie, to jak pan ocenia te propozycje i w tych ramach, które zaproponował rząd i ze swojej perspektywy?
3: Ja oceniam te propozycje bardzo dobrze i uważam, że należy się tym propozycjom nasze wsparcie, nasze jako ekspertów, ale też nasze jako obywateli Polaków, bo one idą w dobrym kierunku. I dlatego

0: tego myślę, że możemy dzisiaj z uśmiechem o tych zmianach mówić. To są, ja na te zmiany patrzę, na trzy sposoby można patrzeć. Te dwa sposoby, o których mówiła pani redaktor, czyli po pierwsze to jest ulżenie klasie średniej, czy to jest obniżka podatków, to jest pierwszy sposób patrzenia, ale uwaga, to jest pierwsza obniżka podatków, jaką ja pamiętam ze swojego życia, w której są wskazane źródła finansowania. I to jest ogromny postęp, znaczy to jest przekroczenie Rubikonu w polskiej polityce, bo do tej pory faktycznie jedyna rozmowa o podatkach w Polsce toczyła się tym, komu obniżyć. A tu jest po raz pierwszy pokazane, obniżamy, ale będzie to finansowane w taki i taki sposób. To nie będzie finansowane z długu i z deficytu. I tu się należą ogromne brawa dla rządzących za to, że mieli odwagę powiedzieć, musimy komuś obniżyć podatki, żeby komuś innemu obniżyć te podatki i gratulacje za to, super. Natomiast drugi sposób, jaki możemy na to patrzeć, to jest jakby poprawa progresji podatkowej w Polsce. Bo ja nie wiem, czy państwo wiedzą, jak wyglądają faktycznie podatki. Nie na papierze, tylko tak, jak ludzie płacą. To jest trochę mniej oczywiste, bo do tego trzeba sięgnąć po badania naukowe i sięgnąć do danych podatkowych, które nie jest tak łatwo dostać z ministerstwa. Ale mniej więcej, gdybyśmy sobie na kartce narysowali wszystkich Polaków, prawda? Od tego, ci, którzy zarabiają najmniej, i ustawili ich do tych, którzy zarabiają najwięcej, to te podatki wyglądają jak taka górka. To znaczy one tutaj na niższych dochodach są niskie, potem rosną, a potem znowu zaczynają spadać.
1: Czyli klasa średnia, więc zaraz przejdziemy do tego, co rozumiemy w Polsce pod tym hasłem, ale płaci, jakby największy udział dzieli się najbardziej swoimi dochodami.
0: Tak, zaraz wyjaśnię, dlaczego, nawet mogę liczby podać. Mniej więcej klasa średnia jest obciążona marginalnie, znaczy od każdej następnej zarobionej złotówki oddaje państwu około 44% tej 44 groszy od tej złotówki. Natomiast po prawej stronie mamy tych najbogatszych, którzy już uciekają, oni nie płacą tak wysokich podatków z tego powodu, zaraz do tego przejdziemy, że mają alternatywne formy opodatkowania i przechodzą albo na jednoosobową działalność gospodarczą, albo na ryczałt. I oni zaczynają płacić coraz mniej. Do tego stopnia, że faktycznie to ich efektywne marginalne opodatkowanie wynosi czasami poniżej 20%, czyli ponad dwa razy mniej niż klasa średnia, która rozlicza się, powiedzmy sobie, w ten sposób, że rozlicza się uczciwie, płacąc na zasadach ogólnych, czyli jest na umowie o pracę, płaci PIT, ten PIT jest progresywny, jest tam składka zdrowotna 9%. A kiedy zaczynamy uciekać z tego progresywnego PIT-u, to się nagle okazuje, że wcale nie 32%, tylko nie wiem, na ryczałcie 15% dla niektórych zawodów, składka zdrowotna wcale nie 9%, tylko na jednoosobowej działalności gospodarczej 4,9%, a na ryczałcie czasami poniżej 4%, czasami nawet poniżej 1%, bo tam jest kwotowo, więc im więcej zarabiam, tym mniej procentowo oddaję składki zdrowotnej. No i wychodzi na to, że ci sami ludzie, którzy zarabiają tyle samo albo nawet zarabiają więcej, płacą dużo, dużo mniej w podatkach.
1: Okay,
0: ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo wydaje mi się to dosyć ciekawe i dosyć istotne. Ja użyłem tej metafory, tej kartki, że możemy sobie narysować, prawda, i to wtedy będzie szło w górę, a potem w dół. Chodzi o to, że ci najbogatsi, którzy płacą najmniejsze podatki w Polsce, oni wcale nie są po prawej stronie tej kartki. Oni są kilka kartek dalej. To znaczy różnice pomiędzy klasą średnią a najbogatszymi w Polsce są faktycznie gigantyczne.
1: I teraz powiedzmy, że to ulżenie klasy średniej ma polegać na tym, że ma być podniesiony próg podatkowy pierwszy, ten 12-procentowy ze 120 do 130 tysięcy. Potem ci, którzy wpadną już powyżej 130 tysięcy, nie wpadają od razu w tę najwyższą stawkę, a ma być wprowadzona dodatkowa, taka przejściowa, środkowa stawka 24-procentowa na dochody 130-150 tysięcy. No i teraz według wyliczeń najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają od 12 do 15 tysięcy brutto. Długo można by rozmawiać i warto o tym, kim jest klasa średnia w Polsce. Specyfiką oczywiście jest to, że najbogatsi nie przyznają się do tego, że są najbogatsi, tylko nazywają się klasą średnią, a ubożsi często też aspirująco, ze względu na specyfikę systemu, kultury systemu kapitalistycznego, też nazywają się klasą średnią. No więc czy to jest sprawiedliwe, albo co to mówi o nadchodzącej kampanii wyborczej, że właśnie ta grupa, szczególnie 12-15 tysięcy brutto zarabiająca, no stała się podmiotem ulgi.
0: No właśnie, nie do końca tak jest. I tutaj zaczynamy mówić o trzecim problemie, w jaki sposób można patrzeć na polski system podatkowy. Znaczy, że nie mamy jednego systemu podatkowego. I takie stwierdzenie, że to jest ulżenie tym średnio bogatym,

0: tym, którzy sobie radzą, którym starcza do pierwszego i tak dalej, i tak dalej. Jest pewnego rodzaju uproszczeniem, bo w Polsce ci sami ludzie, którzy zarabiają te same 10, 11, 12 tysięcy miesięcznie brutto, mogą się rozliczać według bardzo różnych systemów podatkowych. I mamy ich aż 3. I to jest absurd. Znaczy, to jest patologia polskiego systemu. W Polsce mamy legalnie raj podatkowy, który nazywa się ryczałt. Możemy założyć działalność i przejść na ryczałt i nagle płacić dużo mniejsze podatki. Więc nie jest do końca racją, że ta reforma ulży tym, którzy zarabiają 10 do 12 tysięcy, czy powyżej 12, 11 chyba tam 1400 zł miesięcznie. Ona niektórym ulży, a innych dociąży. I na tym polega... I dlatego cenię tą reformę, dlatego uważam, że jest dobra.
1: Dociąży ze względu na zmianę limitu przychodów dla ryczałtu.
0: Otóż to, dokładnie. No i też również dociąży tych, którzy zarabiają dużo więcej niż te 11 tysięcy czy 12 tysięcy miesięcznie, znaczy dociąży tych, którzy zarabiają około 80 tysięcy miesięcznie i powyżej ze względu na podwyższenie daniny solidarnościowej, która się tam liczy powyżej miliona. I teraz tak, w Polsce mamy około 5,5 miliona osób, które wpadają w ten drugi próg podatkowy i są na umowie o pracę i rozliczają się progresywnym systemem podatkowym, ale oprócz tego mamy około 600 tysięcy osób na jednoosobowej działalności gospodarczej, które płacą 19% marginalnej stawki podatkowej i 4,9% składki zdrowotnej zamiast 9%.
1: Już się zgubiliśmy 3 razy. Polski system będzie jeszcze bardziej skomplikowany, a już jest skomplikowany.
0: A oprócz tego mamy jeszcze ryczałt, który przeszedł trochę niezauważony. My dopiero teraz zaczynamy o tym ryczałcie rozmawiać. Bardzo dużo było dyskusji o jednoosobowej działalności gospodarczej, o jednolitej stawce podatkowej, czy to jest sprawiedliwe, czy to nie jest sprawiedliwe, że niektórzy mogą sobie przejść na 19%, płacić mniejszą składkę zdrowotną, ale w ogóle zgubiliśmy po drodze 1,5 miliona osób, które się rozliczają w Polsce ryczałtem. A ryczałtowe stawki to jest na przykład, nie wiem, 12%, 15%. One są wprawdzie od przychodu, a nie od dochodu, ale to jest taki szczegół. Znaczy, to i tak są stawki na tam są
1: jasne,
0: bardzo wysokie, tam są bardzo niskie
1: koszty. Teraz ten ryczałt z obecnych 2 milionów euro ma obniżony być do 250 tysięcy, no i to jest rzeczywiście...
0: To jest dalece niewystarczające, bo ryczałt jest w ogóle patologią systemową. Nie boję się użyć tego słowa, to jest po prostu legalny raj podatkowy i ryczałtów w ogóle powinno nie być. Nie ma czegoś takiego jak ryczałt w innych systemach, w innych krajach. To jest nasz polski wynalazek i on służy tylko i wyłącznie obniżaniu podatku dla najbogatszych, niczemu innemu. Znaczy to wszelkie inne argumenty są jakby wymyślane ex post i tak naprawdę zupełnie się nie mają do rzeczywistości, bo wszędzie indziej, we wszystkich krajach świata ludzie mogą się normalnie rozliczać od dochodów na normalnym, progresywnym systemie podatkowym. W Polsce mają taki przywilej, że mogą korzystać z ryczałtu. Jestem gigantycznym, ogromnym przeciwnikiem ryczałtu. Uważam, że powinien zostać całkowicie zaorany i całkowicie zlikwidowany. I dlatego z radością patrzę na wszelkie próby zrobienia czegoś z ryczałtem. Ja sobie zdaję sprawę, że...
1: Część słuchaczy wejdzie w polemikę na przykład z panem doktorem.
0: Bardzo chętnie wejdę w tą polemikę, bo naprawdę, znaczy bardzo dużo słuchaczy nas słucha, którzy, znaczy bardzo dużo, myślę, że są wśród nas słuchaczy, bo ja też mam znajomych, którzy są na ryczałcie, oni sobie doskonale zdają sprawę, że to jest zwyczajna patologia systemowa, no ale skoro można na tym skorzystać, to dlaczego nie, ja też mam i zachęcam państwa do korzystania, bo to nie jest nasza odpowiedzialność jako obywateli, żeby walczyć o poprawę systemu. To jest odpowiedzialność rządzących i regulatorów, żeby ten system naprawiać.
1: Tak, wejdę w
0: natomiast
1: słowo,
0: zdaję sobie sprawę, że ciężko byłoby ten ryczałt zlikwidować po prostu od A do Z, od początku przyszłego roku, więc cenię każdą próbę ograniczenia i to jest sporo ograniczenie, faktycznie z 2 milionów do 250 tysięcy, natomiast czekam na następne kroki, jakby traktuję to jako pierwszy krok.
1: To teraz krótko, na koniec takie 3 pytania. Premier Tusk powiedział, że trochę bardziej sprawiedliwe. Właśnie nie rozumiem, dlaczego tylko trochę proponują, żeby był bardziej sprawiedliwy, a nie po prostu bardziej sprawiedliwy. Co by pan wskazał, ale tak bardzo krótko, co by uczyniło ten system, czego brakuje w tych propozycjach, co by uczyniło ten system bardziej sprawiedliwym, a nie tylko trochę?
0: Ja jestem za tym, żeby całkowicie zlikwidować ryczałt i jednoosobową działalność gospodarczą, w sensie rozliczanie się na liniowej stawce. Jestem za tym, żeby system podatkowy był prosty i jednolity i progresywny. To znaczy wszystkie dochody, jakie mamy, dodajemy, wrzucamy do jednego worka i patrzymy, w który próg podatkowy wpadamy. To jest taki system brytyjski.

0: rosyjski, którego jestem ogromnym zwolennikiem i ogromnym fanem. Zlikwidujmy wszystkie składki poza emerytalną, bo ona jest faktycznie jedyną sensowną składką. Zróbmy sobie progresywny system PIT, w którym każdy będzie traktowany tak samo, nie ze względu na to, jaki zawód wykonuje, tylko ze względu na to, jaki dochód osiąga.
1: A dziś w dzienniku Gazecie Prawnej jest sondaż, z którego wynika, że jednak najbardziej Polacy to by chcieli, żeby Koalicja Obywatelska zrealizowała obietnicę wyborczą i podniosła kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy. Pan też? Bo tego nie ma. Bo to kosztuje. Sporo.
0: Wiecie panie, znaczy ja... To jest dosyć skomplikowane, bo tak naprawdę na tej kwocie wolnej to wcale nie ci, którzy wpadają w kwotę wolną, najwięcej korzystają, tylko ci, którzy właśnie zarabiają dużo więcej, bo im tam się obniża podatki. W pełnym wymiarze tej kwoty wolnej, a ci, którzy wpadają w tą kwotę wolną, mają mniej. No nie do końca, to znaczy... Zajmijmy się najpierw faktyczną uproszczeniem tego systemu, bo u nas nie ma kwoty wolnej w ogóle żadnej, prawda? To znaczy, to nam się wydaje, że ta kwota wolna wynosi 30 tysięcy, ale jest 9% składki zdrowotnej, 1% składki takiej, 1,5% składki innej. Więc tak naprawdę w Polsce płaci się podatki od pierwszej zarobionej złotówki, a nie od tam 30 czy 60 tysięcy. Więc ja jestem za tym, żeby przemyśleć ten system na nowo i ja wiem, że to jest trudne. To znaczy wszelkie próby, to nie jest tak łatwo po prostu wysadzić system podatkowy i zbudować go na nowo, więc doceniam i wspieram wszelkie próby przybliżenia go do jakiegoś takiego bardziej sensownego.
1: Rząd zaproponował podniesienie pierwszego progu podatkowego, w którym płacimy jeszcze tą najniższą stawkę do 130 tysięcy. Opozycja przebija. Tradycyjny, ten stary, że tak powiem, PiS mówi 180 tysięcy, nowa partia Mateusza Morawieckiego mówi 200 tysięcy.
0: Czemu nie 250?
1: No ja właśnie pytam eksperta.
0: No i właśnie, dlatego pierwsza rzecz, którą powiedziałem, i doceńmy to, naprawdę to doceńmy, że to jest pierwsza propozycja, która pokazuje źródła finansowania. Czy powiedzieli, to będzie kosztowało 10 miliardów. Te 10 miliardów znajdziemy w obniżeniu kwoty ryczałtu, czy tam zmniejszeniu dostępności ryczałtu, wprowadzeniu progresywnego CIT-u i w podwyższeniu daniny solidarnościowej. Natomiast opozycja zdaje się nie zaproponowała tych źródeł finansowania, czyli tam gdzieś jakieś magiczne pieniądze z jakiegoś tam magicznego uszczelniania, czy słyszałem takie propozycje, że tam poprawa ściągalności CIT-u, w ogóle nie rozumiem, co to znaczy.
1: Więc mierząc się z pytaniem pierwszym, czy można z uśmiechem o podatkach, no to wysłuchawszy eksperta powiedziałabym, że system ma być trochę bardziej sprawiedliwy, więc są powody do radości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Wojciech Paczos, makroekonomista z Cardiff University, Polskiej Akademii Nauk i grupy Dobrobyt na Pokolenia, był gościem rozmowy w Trójce. Bardzo dziękuję, a rozmowę oczywiście możecie państwo obejrzeć jeszcze raz, choćby na YouTubie, ale też znaleźć ją na stronie Polskiego Radia.
2: Rozmowa w Trójce.
3: Ryczałt to legalny raj podatkowy i powinien być zaorany, tak powiedział dr Paczos. Ciekawe, konkretne słowa, które chyba zostaną z nami na trochę dłużej. Dziękujemy bardzo Agnieszce Lichnerowicz. Za chwilę w Trójce skrót serwisu i pogoda.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
12: Stokrotka.
14: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz...

0: sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jest 8:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
9: Wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych wysłał wicepremier minister cyfryzacji. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski. Wicepremier wyjaśnił, że koncern jest bezczynny i nieskuteczny w zwalczaniu reklam szkodliwych dla Polaków i oszukańczych treści. Stołeczna policja we współpracy z ABW zatrzymała trzech Czeczeńców. Podczas przeszukania w mieszkaniu na Warszawskiej Woli zabezpieczono 3 sztuki broni palnej z amunicją. Do interwencji doszło w miniony weekend. Powodem była informacja, którą dostały służby o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany na 3 miesiące. Dolina Rzeki Małej to nazwa nowego rezerwatu przyrody na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria, niedaleko Warszawy. Rezerwat chroni leśne ekosystemy bagienne na torfowiskach, które są kluczowe dla retencji wody, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
10: Torfowisko niskie, cenny odcinek lasu, który boryka się dzisiaj z problemami hydrologicznymi, zaburzonymi stosunkami wodnymi i plan ochrony niewątpliwie w przyszłym roku, który powstanie, będzie musiał uwzględnić. Mamy pełną świadomość, że wyzwania, jakie stoją przed tego typu obiektami przyrodniczymi, będą coraz większe i często bierna ochrona przyrody nie jest już wystarczająca, więc inwestowanie w bagna, mokradła i torfowiska będzie naszym zadaniem.
9: W Polsce jest ponad 1700 rezerwatów przyrody. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
8: Czwartek będzie na ogół słoneczny, chociaż na krańcach wschodnich i południowych zachmurzenie może wzrastać do dużego, a na wschodzie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to przygotujmy się na 21 stopni na północnym wschodzie, okolice 23 stopni w centrum, do maksymalnie 26, to na południu. Paweł Turski w ramach akcji Teraz Pieszo i ostatniego jej już wakacyjnego etapu rusza dziś z Kościerzyny i kieruje się dalej na północ w stronę Helu. Do Helu ma dotrzeć w poniedziałek. No i pytał dziś Paweł państwa i mnie, czy ma wybrać jedną czy drugą drogę na dziś. Tam kilka miejscowości wymienił. Pani Maria do nas napisała, że sama nie zapamiętała wszystkich tych miejscowości, ale padło słowo Szymbark i poleca Pawłowi w Szymbarku dom do góry nogami. I mi się ten pomysł bardzo podoba, więc wywiad do góry nogami w domu do góry nogami. Jakiś odwrotny wywiad w domu do góry nogami zlecamy do wykonania Pawłowi Turskiemu. A czy się wywiąże, to się okaże w czasie popołudniowego ZD3. Trwa poranne wydanie, a jego następnym punktem oczywiście mniejsza gra będzie. Więc rozpoczynamy zapisy. 22 i 7 trójek w sprawie udziału w mniejszej grze.

0: Timothée Chalamet, Like a Rolling Stone, ale znakomicie tutaj wciela się w postać wielkiego poety. Timothée Chalamet, 23 minuty jeszcze do godziny 9, a w trójce pan Dawid z Nowego Sącza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Dawidzie, pan pierwszy raz weźmie udział w mniejszej grze?
1: Tak, jestem debiutantem, pierwszy raz udało się dodzwonić.
0: A udało, czyli próbował pan już wcześniej?
1: Myślę, że jest to trzecia, może czwarta próba na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu.
0: Czyli do 3 lub do 4 razy sztuka. Takie to przysłowie dzisiaj wzięło górę. Pan Dawid weźmie udział w mniejszej grze, a zmierzy się z... No i tutaj stawiam znak zapytania, bo nie mam pojęcia, kto do nas dołączył. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, proszę się przedstawić.
2: Tomek.
0: Dzień dobry, panie Tomku, a skąd pan dzwoni?
2: Na festiwal w Sokołowsku.
0: O, proszę bardzo. Pan Dawid z Nowego Sącza i pan Tomek z trasy na festiwal w Sokołowsku. Już za chwilę w mniejszej grze.

0: dziś, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna.
1: Samotna Zuta i Elvis w Trójce za 19 minut 9.
2: Mniejsza gra.
1: Niniejszym rią rozpoczynamy z udziałem pana Dawida z Nowego Sącza. Dzień dobry. Raz jeszcze.
3: Dzień dobry,
1: i pana Tomka ze Śremu, który w trasie jest na festiwal. Jaki to festiwal był, panie Tomku?
3: Sokołowsko imienia Krzysztofa Kieślowskiego.
1: A filmowy festiwal?
3: Tak, tak, nawet tam będzie Trójka.
1: No wiadomo, że będzie. Ja tak wie, no. Pana trochę podpuszczam, żeby pan więcej opowiedział o tej podróży. Ale dobrze, nie ma na to czasu w sumie. Jest mniejsza gra i pan Dawid, technik infrastruktury kolejowej, z panem Tomkiem, inżynierem sanitarnym, zmierzą się już w tej chwili. Panie Dawidzie, to pan rozpoczyna. Pierwsze pytanie do pana, które jest, myślę, łatwe, miłe i przyjemne, żeby dobrze rozpocząć. Jak nazywamy potocznie, panie Dawidzie, duże ciężarówki?
4: Tiry.
1: Tiry, tak jest. A dziś jest Dzień Tira. Okazuje się, nazwa tir wzięła się od tabliczek tir, które są skrótowcem z języka francuskiego, a to oznaczenie świadczące o możliwości przejścia uproszczonych procedur na przejściach granicznych. Kompletnie niepotrzebne w Unii Europejskiej, więc tych tabliczek już tak często państwo nie zobaczą. Mamy punkty dla pana Dawida, teraz pan Tomek. Panie Tomku, skoro o oznaczeniach samochodów mowa, jakie oznaczenie państwowe na numerze rejestracyjnym mają samochody z Niemiec?
3: D.
1: D, tak, zgadza się, D. Pod flagą Unii Europejskiej na niebieskim tle literka D i wiemy, że to samochód z Niemiec, czyli jadą Niemcy albo Polacy, którzy przywożą go do nas, żeby jeździł dalej. Mamy 1-1 i wracamy do pana Dawida. Panie Dawidzie, pytanie będzie muzyczne, bo dokładnie 25 lat temu ukazał się wspólny album Krzysztofa Krawczyka i Gorana Bregowicza pod tytułem Daj mi drugie życie, a ten duet Krawczyk-Bregowicz na pewno kojarzy się co najmniej z jednym przebojem. Fragment tego przeboju za chwilę, a pana zadaniem, panie Dawidzie, będzie dokończyć wers, dokończyć słowa, które w tym momencie w piosence padają. Proszę słuchać.
5: Teraz pijesz to wino, pijesz już od dna, późna już godzina, różno czekasz dnia, żeby się rozpłynąć, uciec się da, może spać spokojnie.
1: Może spać spokojnie? I co tam było dalej?
4: To gdzieś tam przyjaciół ma, ale nie jestem pewien.
1: No ja oczekuję tutaj akurat w drugiej kolejce pytań już precyzyjnej odpowiedzi. Chociaż z przyjaźnią dobrze pan kombinuje. Może jakiś strzał?
4: Nie, muszę oddać to pytanie. No, trzy słowa. Nie jestem w stanie.
1: Kto przyjaźni, prawa zna. To są cztery słowa w zasadzie. Kto przyjaźni, prawa zna. Sprawdźmy, czy ja mam rację.
5: Teraz

0: Kto przyjaźni prawa zna, może spać spokojnie, ale nie ma punktu, bo nie udzielił tej odpowiedzi pan Dawid. I teraz, panie Tomku, przed panem szansa na zwycięstwo. Zmieniamy niejako kategorię. Pytanie jest krótkie. Czy Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, panie Tomku, miał rodzeństwo?
1: Nie.
0: Otóż miał brata. Brata Edmunda Wojtyłę, który był lekarzem, niestety zmarł młodo w 1936 roku, a to podobno on zaraził przyszłego papieża miłością do górskich wędrówek. No to 1-1. No to dogrywka w mniejszej grze. Dogrywka, w której szukamy słowa, hasła, do którego prowadzą zdania, podpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy. Panowie, możecie próbować. Wiele razy liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. A ta rzecz, o którą dziś pytam, jest błyszcząca. Metaliczna. Błyszczący, metaliczny.
1: Naszyjnik.
0: Nie chodzi o naszyjnik, ale proszę próbować to.
1: Medal.
0: Też nie medal. Srebrne, złote lub kolorowe drobinki składają się na to coś. A czasami też są w innych kolorach. Służy do ozdoby ciała lub włosów. Tak, to brokat. Brokat jest tym słowem, którego szukaliśmy, a poprawnej odpowiedzi udzielił, jeśli dobrze słyszałem, pan Dawid.
2: Tak.
0: Pan Tomek nie zaprzecza, więc już wszystko jasne. Pan Dawid zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Panie Dawidzie, wielkie gratulacje. Panie Tomku,
1: gratulacje.
0: Panu dziękujemy. I
1: tak,
0: pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję
2: również.
0: I życzymy wspaniałych chwil na festiwalu w Sokołowsku. A pan Dawid dziś zwyciężył, więc oczywiście wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Panie Dawidzie, oczywiście z dedykacją, mam nadzieję.
2: Oczywiście dla wszystkich kolejarzy usłyszymy piosenkę najpiękniejszą.
0: O?
2: I oraz Justyny Hachuły.
0: Nie usłyszeliśmy tytułu jednak, panie Dawidzie, bo coś przerwało.

0: Bo jeszcze raz poproszę.
1: Przed nami piosenka Najpiękniejszy rok w wykonaniu Justyny Hachuły oraz Bobskiej.
2: Bobska, Justyna Hachuła, Najpiękniejszy rok. Teraz wszystko jasne. Panie Dawidzie, jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
1: Dobrego dnia.

Najpiękniejszy rok. I razem z panem Dawidem pozdrawiamy wszystkich kolejarzy. A ja przypominam, mamy... A właściwie mamy jeszcze wejściówki na kino w Ogrodzie, Stachu? Mamy. 2 2 i 7 3. Warto ten numer wybrać, jeśli chcieliby państwo jutro wieczorem na Leżakach w Ogrodzie Trójki obejrzeć japońską animację Spirited Away w Krainie Bogów. Ważny, piękny film. Zapraszamy!

0: Paramore Hard Times w trójce i nucimy wszyscy w studiu też. Agnieszka Szydłowska, ja też nuciłem, ale nie będę się chwalił. Jak to brzmiało? Listy, listy. Ludzie listy piszą i pisali kiedyś. Ja przy tej okazji bym chciał podziękować za pocztówki, które dostałem w te wakacje.
1: Jedna ja też była dostaję pocztówki.
0: Z Londynu, a jedna też była z Norwegii od naszych słuchaczy.
1: Ja też dostałam pocztówkę z Norwegii.
0: O, to może
1: musimy
0: nawet
1: ją,
0: musimy sprawdzić.
1: W czwartek za tydzień przynieśmy wszystko, co dostaliśmy,
0: dobrze,
1: dobra?
0: Dobrze, wszystko to, co przyszło w te wakacje.
1: Bo w czwartek za tydzień, nie wiem, co pokazuje nam Hanna Dołękowska przez szybę. Awizo mamy na policję?
0: jakaś koperta
1: wezwanie do Sejmu. Hanna Dołękowska, widzisz, jeszcze nie ma godzin 9, a już wydaje audycję.
0: No tak, może zaraz przyjdzie tutaj nawet i pokaże dobrze nam to z bliska.
1: To by dzisiaj trochę o Hannie, oczywiście jak zawsze, bo jest wspaniała, ale przede wszystkim o powiedzonkach, które z tych listów wyjęliśmy, od takich, które być może są już przysypane warstwą dużego pyłu. Uwaga, Hanka wchodzi. H2O, zgadnij kto? Po inne powiedzonka, które towarzyszyły ludziom, często stymulowane przez seriale, filmy, ale lista przebojów bezwzględnie była takim miejscem, gdzie kreatywność Marka, a także naszego dzisiejszego gościa, bo naszym gościem w programie będzie Paweł Sito, ten, który wymyślił kącik Marii, któremu zawdzięczamy listy napędzające nas od wielu tygodni. No to była oddzielna kategoria. Oni ciągle coś musieli przekręcać. Marek miał swoje teksty, swoje tytuły, więc myślę, że w tym takim generowaniu dodatkowych rzeczy językowych odegrali naprawdę ważną językotwórczą rolę. Co się tak patrzysz?
0: Ja? No, właśnie, nie, próbuję przypomnieć sobie jakieś powiedzonko, które mógłbym teraz powiedzieć, ale nic nie przychodzi mi do głowy.
1: A w latach, jak w twojej młodości nie mówiłeś tak natrętnie nara albo czegoś takiego?
0: Nie, chyba nie. To ja może powiem po prostu, że 6 minut do 9.
1: Ale.
0: O, i o 9 w trójce serwis, sport, pogoda.
1: Rejterada.
0: Takie powiedzonka.
1: Zero.
0: Codzienne.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
11: Właśnie wybiła godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
12: Minister cyfryzacji chce 1 000 000 zł kary dla właściciela Facebooka. Chodzi o fałszywe reklamy. Wyjazd Michała Moskala na Ibizę był elementem lobbingu politycznego, mówi posłanka Unii Centrum Barbara Oliwiecka. O utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce będzie dziś rozmawiał w kwaterze głównej NATO wiceszef MON. Ministerstwo Cyfryzacji interweniuje w sprawie fałszywych reklam rozpowszechnianych na platformach społecznościowych zarządzanych przez firmę.

0: Mameta. Do Komisji Europejskiej skierowano wniosek o ukaranie amerykańskiego koncernu na 1 mld zł. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: Wniosek resortu cyfryzacji do Brukseli o ukaranie Mety to reakcja na odpowiedź firmy w sprawie fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw publikowanych na Facebooku i Instagramie. Jak przekazał minister Krzysztof Gawkowski, korporacja przyznała, że ten problem istnieje, ale pismo Mety pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, napisał w serwisie X szef resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Wyjazd Michała Moskala na Ibizę był elementem lobbingu politycznego. Tak o jednym z wątków afery Zonda Krypto mówi posłanka Unii Centrum Barbara Oliwiecka. Jej zdaniem dla polityków PiSu był to prawdopodobnie sposób na zdobycie funduszy na partię.
2: Jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. I oczywiście, kiedy już było wiadomo, że Zonda Krypto finansuje nie tylko Telewizję Republika, ale Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Wiplera, i to nie są małe pieniądze, a Prawo i Sprawiedliwość szuka pieniędzy, wiadomo, no to być może taka ochota na sponsora się znalazła.
0: Miesiąc po złożeniu poprawek podczas kongresu partii Michał Moskal oraz inny ówczesny polityk PiSu Janusz Kowalski prowadzili panel o rynku kryptowalut. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to główny temat rozmów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W planach jest spotkanie z wiceszefem Pentagonu Eldridgem Colbym, odpowiedzialnym za przegląd wojsk amerykańskich w Europie i ich rozmieszczenie. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz o tym spotkaniu mówił wczoraj tak.
4: Ważne spotkanie, my jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani.
3: W Polsce i USA powstały zespoły, które negocjują warunki utworzenia stałej amerykańskiej bazy.
4: To spotkanie jest jednym z elementów prowadzenia naszych negocjacji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w Europie.
3: Z moich informacji wynika, że wiceminister obrony Paweł Zalewski oprócz spotkania z wiceszefem Pentagonu ma także rozmawiać z osobą wyznaczoną przez Colbiego do rozmów o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy. Z Polską toczą się rozmowy o stałej bazie z innymi krajami sojuszu, o redukcji obecności amerykańskich wojsk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prezydent Mysłowic poinformował w mediach społecznościowych, że ktoś poluzował śruby w kołach jego samochodu. Dariusz Wójtowicz zgłosił na policję domniemaną próbę zamachu na jego życie.
5: Gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii. Kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać, bo w ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych, w tym mojej partnerki oraz wiele, wiele innych.
0: Ze względu na trwające śledztwo Dariusz Wójtowicz nie ujawnia szczegółów. Zmiany podatkowe proponowane przez rząd od przyszłego roku idą w dobrym kierunku, uważa gość rozmowy w Trójce Wojciech Paczos z Polskiej Akademii Nauk. Jednak jego zdaniem ten system można jeszcze bardziej uprościć.
6: Jestem za tym, żeby system podatkowy był prosty, jednolity i progresywny. To znaczy wszystkie dochody, jakie mamy, dodajemy, wrzucamy do jednego worka i patrzymy, w który próg podatkowy wpadamy. To jest taki system brytyjski, którego jestem ogromnym zwolennikiem i ogromnym fanem. Zlikwidujmy wszystkie składki poza emerytalną, bo ona jest faktycznie jedyną sensowną składką. Zróbmy sobie progresywny system PIT, w którym każdy będzie traktowany tak samo, nie ze względu na to, jaki zawód wykonuje, tylko ze względu na to, jaki dochód osiąga.
0: Wyższa kwota wolna od podatku to zmiana dotycząca PIT, na którą najbardziej czekają Polacy. Tak wynika z sondażu Centrum Badań Opinii Publicznej.
7: Klimat.
0: Około 40% prądu generują źródła odnawialne. Udział OZE w miksie energetycznym będzie coraz większy w kolejnych godzinach. Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Susza rolnicza utrzymuje się głównie w centrum kraju. IMGW zmniejszył liczbę ostrzeżeń hydrologicznych ze 100 do 93. Na południu i zachodzie zagrożenie pożarowe jest średnie, na pozostałym obszarze małe. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Romek, serwis informacyjny zaczął od mety. W sporcie to raczej niemożliwe. Tu zaczynamy od startu, zmierzamy do mety. Norbert Michalak.
10: Tak jest. Cztery polskie drużyny wystąpią w meczach ostatniej rundy eliminacji piłkarskich rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko gry w fazie zasadniczej Ligi Europy, natomiast piłkarze Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze czekają wyzwania w Lidze Konferencji. Jeśli chodzi o Lecha, to chyba kataklizm musi się stać, żeby nie obronić siedmiobramkowej zaliczki z pierwszego pierwszego spotkania ze szwajcarskim FC Thun. Blisko jest też Jagiellonia, która pokonała u siebie Iberię Tbilisi.

0: misji 4-0. Dziś rewanż w Gruzji, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
1: Dwumecz to jest zawsze dwumecz i trzeba rozstrzygnąć go w dwóch spotkaniach, nie w jednym. Taka jest formuła. No, moją rolą jest tutaj doprowadzić do tego, żeby zespół skupił się na zadaniu i wypełnił zadanie.
0: A losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji w piątek o 13 w Monako. Martyna Kubka ma szansę zagrać w wielkoszlemowym tenisowym US Open. Polka jest już w trzeciej rundzie kwalifikacji. Na kortach w Nowym Jorku pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. W walce o grę w turnieju głównym zmierzy się z Kristiną Liutową. Dziś emocje związane też z koszykówką. Reprezentacja Polski zagra w Rydze z Izraelem w pierwszym meczu decydującej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy w pierwszej rundzie wygrali wszystkie 6 spotkań, są w bardzo dobrej sytuacji. W swojej grupie muszą zająć jedno z 3 czołowych miejsc. Wtedy po 8 latach przerwy wrócą na Mistrzostwa Świata. Rozgrywający reprezentacji Polski Andrzej Pluta.
2: Atmosfera jest bardzo dobra, powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym i też żeby dać po prostu z siebie wszystko.
0: Początek spotkania o 20.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Nie ma przypadków. Romek Wójcik mówił o dużym udziale OZE w miksie energetycznym, a Państwo już się domyślają, że to oznacza słoneczny czwartek. Dziś dużo słońca, mało chmur. Jeśli już, to te chmury ewentualnie pojawią się na krańcach wschodnich i południowych. Będzie ciepło. W całym kraju ma być 20 plus stopni do 26 na południu.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: I tym samym kończymy poranną audycję. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy za ten wspólny poranek z pamiątkami wakacyjnymi w tle. A takimi pamiątkami mogą być też oczywiście pocztówki, o których dużo w audycji Listy na M mówimy, do których zaglądamy. Dziś także, czy dziś list? List. Dziś list pisany taki,
6: tak, bym powiedział, na kartce pisany flamastrem brązowym. Pamiętam, że przy flamastrach, po pierwsze, w tamtych czasach ważne było to, że one szybko odchodziły, bardzo szybko przestawały pisać, ale zazwyczaj w takim zestawie był jakiś kolor, który wytrzymywał wyjątkowo długo i myślę, że dlatego ten list jest napisany dziwnym, jaki to kolor.
4: Brąz.
6: Ja brąz, ale aspirujący w stronę naprawdę skojarzeń takich.
0: Ja miałem taki brązowy
4: czekoladowy
0: flamaster.
4: Czekoladowy brąz.
6: Czekoladowy brąz, tak. Co miałeś, przepraszam?
0: Taki brązowy flamaster.
6: Miałeś czekoladowy. Taki.
0: I długo.
4: A, napisałeś ten
6: całą
4: list?
6: Całą szkołę podstawową. Napisałeś ten list? Byłeś dziewczyną wtedy?
0: Nie, ale kiedyś pisałem listy na kartkach.
6: No tak, ta kartka też, trzeba powiedzieć, która posłużyła do napisania listu, nie jest wyrwana jakoś precyzyjnie, nie była od linijki odrywana z zeszytu w kratkę, tylko została tak po prostu, widać, że emocje targały osobom piszącą. Będziemy o tym liście, o powiedzonkach, co już zapowiadaliśmy, rozmawiać, a ja cię podglądałam przy pracy. I wprawdzie zastąpiłeś nowoczesnymi metodami to, co kiedyś robiono przy użyciu innych, więc mam dla ciebie powiedzonko na zakończenie.
4: Tak.
6: Z naszego Facebooka. Nie zaglądaj w karteczki, bo ci spadną majteczki.
3: Listy na M.
6: Ja jestem, widzę, że nie chcesz odejść w ogóle.
4: Ja
6: tak?
4: Jestem cwany, zaglądam w ekranik.
6: Ja jestem cwanik, zaglądam w ekranik. O, chcesz się pobić na rymy?
4: Nie, nic z tych rzeczy. Ja już się ulatniam.
6: Tak, Robert Grzędowski jest przedmiotem mojej troski. Ty się w ogóle pożegnałeś? Przedstawiłeś ludzi do tyłu?
4: Do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo. No, w takim razie przejmujemy antenę. Hanna Dołęgowska program wydaje. Michał Żołądkowski czeka przy telefonie. 2 2 7 3 i oficjalnie możemy już zacząć.

0: Ten zespół nazywa się Gorillaz. Cały czas się śmieją. Gorillaz na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj w listach na M. Takie drobne wzruszenie, za chwilę o tym więcej, no bo tak naprawdę został nam tydzień. Dobrze, ale zanim to zrobimy, to widzę, że państwo już dzwonią.
1: Ja tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że bitwę freestyle'ową między redaktor Szydłowską a redaktorem Grzędowskim usłyszeć bym chciał bardzo za tydzień.
0: No to dobrze, to powiedziałam, no ze wzruszeniem za tydzień mamy już tak obietnicę, że będziemy się wymieniać kartkami pocztowymi, które przychodziły przez całe wakacje z różnych, jak się okazuje, zakątków świata. Będziemy też uroczyście podsumowywać to, co wspaniałego, naprawdę wspaniałego wydarzyło się w listach na M, ale będziemy też zapowiadać kontynuację pewnych wątków, więc to będzie radość podsumowywania, ale i otwierania. Zanim jednak to wszystko, zanim nasze dzisiejsze przygody, to oczywiście piosenka dnia. Jak to o nim mówią, zamaskowany cowboy albo cowboy taki, który miałby problemy z wejściem na taką prawdziwie cowboyską imprezę super facetów. Orville Peck przygotował dla nas dzisiaj najważniejszą piosenkę dnia.

0: Already Gone, Orville Peck. Ale będzie wracać jako nasza piosenka dnia dzisiaj, w czwartek. O, od razu mi się dogrywa z telefonu. To ciekawa historia, ale na inną okazję. No, nie, muszę to zamknąć, ten wątek. Dzisiaj skupiamy się na języku, na powiedzonkach. Proszę rozruszać swoje wspomnienia albo rozruszać swoje myśli i z obecnych czasów wyjąć takie, które się przyklejają, które się rymują, które mają jakieś pochodzenie. Zarysowałam już, że w czasach, w których się poruszamy w listach na M, lata 80., 90., wczesne czasy bez internetu, bez mediów społecznościowych, co oczywiste. Oczywiście były inne sposoby pobierania i dystrybuowania takich powiedzonek. Czerpaliśmy z filmów, czerpaliśmy z seriali, zwłaszcza polskie były przepełnione takimi cudownymi złożeniami różnych wyrazów. Na pewno czerpaliśmy z książek, bo kiedyś czytanie książek to była rzecz oczywista. No ale także jest jeszcze jeden wątek, który powinniśmy wprowadzić. Zbadała go Monika Gosławska, bo ja osobiście to pamiętam, że robiliśmy to w podstawówce. Pamiętam też, że po mojej cioci, która była ode mnie no słusznie starsza, zostały takie przedwojenne jeszcze przedmioty, a na każdej kartce właściwie rymowanki, powiedzonka spadały jak gruszeczki do koszyka. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa, a tymczasem Monika Gosławska.
1: Miałam, ale krótko. W podstawówce gdzieś tak, nie wiem, szósta, siódma klasa może.
2: Największe szaleństwo pamiętnikowe moje nie było wcale w szkole, tylko na koloniach. I tam można było nadrobić całoroczne zaległości z wierszyków, z wklejek, z rysunków.
3: To nie był dokument wbrew swojej nazwie, typowo pamiętnikarski.
4: Historyk profesor Andrzej Zawistowski.
3: Historycy mówią o pamiętnikach, czyli o relacjach świadków spisywanych po jakimś czasie, prawda? I ten pamiętnik jest dosyć mocno zdefiniowany. To nazywano pamiętnikiem, ale to przecież pamiętnikiem nie było. To był jakiś rodzaj wpisu koleżeńskiego, raz tych, których ktoś uważał za swojego kolegę, przyjaciela, albo chciał uważać.
5: A pamięta pani, co dzieci sobie pisały w tych pamiętnikach?
1: A jakieś wierszyki.
6: Na górze róże, na dole bez. Kto ciebie nie kocha, bol dajby zczezł.
2: No i rozmaitsze, od takich bardzo podstawowych wierszyków po jakieś bardziej wyrafinowane, których już w tej chwili nie powtórzę, nie przypomnę sobie.
3: To jest źródło historyczne, to jest dla historyka, to jest bardzo ważne źródło historyczne o tym, co działo się wówczas, jak wówczas ludzie próbowali ze sobą rozmawiać, nawiązywać kontakty ze sobą.
6: Pisać się do pamiętnika jest mi bardzo miło, ale zostać w tej pamięci milej by mi było.
5: Ale były też sekrety. Karteczkę się zaginało i tam coś można było wpisać.
1: Tak, czasami było, kto tu zagląda, ten tak wygląda.
2: Kto to ruszy, ten ma w uszy.
1: I taki jakiś rysunek głupawy.
3: Dziecko miało ten własny

0: ważny zeszycik, który był dla niego istotny i który pokazywał, że ono jest dla kogoś ważne, istotne.
1: Pamiętniki były w moich czasach taką formą potwierdzenia swojej popularności. Myślę, że zbierało się to jak współczesne lajki pewnie, bo te wpisy właśnie o tym decydowały. Natomiast one były zdecydowanie bardziej osobiste i bardziej interpersonalne niż wirtualne.
2: Im więcej wpisów, tym lepiej.
1: Im więcej wpisów, tym lepiej, ale im więcej pamiętników się dostało do wpisu, tym się było bardziej znaczącą. Tak czasami to było na zasadzie ekwiwalentności, ty mnie, ja tobie. Natomiast rzeczywiście najpopularniejsi dostawali najczęstsze prośby o, nawet jeżeli nie musieli udostępniać pamiętnika.
0: Były takie przypadki, że takie pamiętniki wysyłano chociażby do radia, do redakcji radiowej, żeby się wpisał prowadzący ulubiony, którego słuchano. Czy jakiś bohater, piosenkarz, aktor i tak dalej, i tak dalej. No bo tutaj bardzo blisko było również do czegoś, co przecież do dzisiaj funkcjonuje, czyli zbieranie autografów.
3: Ja jako dzieciak spędzałam też część wakacji u prababci. I kiedyś prababcia wyciągnęła z szafy, pokazała jakiś swój przedwojenny pamiętnik, swoich jakichś lat szkolnych, bardzo pięknie wykaligrafowany, pięknymi rysunkami. W ogóle patrzyłam w jakiejś takiej drewnianej okładce, chyba przywieziony gdzieś z Zakopanego, bo to tak trochę wyglądało jak takie góralskie pamiątki. I tam były takie wierszyki już takie głębokie. Więc był wierszyk, kto prawdziwie czuć niezdolnym, ten się szumem słowa pieści. Potok głośny, choć swawolny, mało wody w sobie mieści. Wielkiej toni cisza zwykle głębinę zwiastuje. Nie sądź ludzi po zachceniach, ale prawdy szukaj w czynie.
4: O mamo. Na naszym Facebooku, w poście towarzyszącym dzisiejszemu spotkaniu, jest też już sporo propozycji, a jedna a propos głębokości jest z zupełnie innego rejonu. Nawet się zastanawiam, czy można ją zacytować na antenie, więc może też poproszę o drobną ankietę tam, gdyby mogła skierować uwagę także na naszego Facebooka. Ryszard zaproponował wiersz, długi wiersz, ale jest wiele krótszych, które z pewnością na antenę się nadają. Od takiego, które towarzyszyło nam z pewnością, chcesz cukierka, iść do gierka. Nam, którzy żyli już w tamtych czasach, czy po imieniu, po ramieniu. Po uwaga, czytam równie głęboki jak ten zacytowany przed chwilą w materiale Moniki Gosławskiej. Dwa serca złączone, klucz rzucony w piasek, nic nas nie rozłączy, tylko ojca pasek. Boże, to wstrząsające jest. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na powiedzonka, na natrętne słowa, które nie mogły wyjść z głowy, a jeżeli jeszcze wiążą się w jakiś sposób z listą przebojów, no to już w ogóle naprawdę sytuacja wspaniała. Ten utwór na pewno się wiąże.
5: Listy na M.
6: It's in the trees. It's coming.

0: Kate of Bush. Co ja mam dzisiaj w głowie? Kate Bush, Hounds of Love. Robimy krótką przerwę.
1: Autopromocja.
2: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
3: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
2: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
3: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
3: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
2: Michalina Bieńko
3: i Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Żegnamy reklamy.
0: Muszę powiedzieć, że dzięki wybitnym umiejętnościom dziennikarskim już wyciągnęłam od Sylwii informacji na temat jej przeszłości i pamiętników, ale to musi poczekać. Teraz Sylwia Zadrożna z gościem.

0: ekonomiczny.
1: Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan w Studiu Trójki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj odbyło się spotkanie z ministrem finansów i gospodarki przed jego wylotem do Stanów Zjednoczonych na spotkanie G20. I Andrzej Domański powiedział, że Polska musi szukać nowych silników wzrostu gospodarczego. Dziś na nasz PKB pracują głównie firmy i ich inwestycje, ich produkcja. A jakie mogą być te nowe silniki?
2: Rzeczywiście minister Domański nie odkrył jakiegoś tutaj nowego...
1: Ameryki.
2: Nowe Ameryki.
1: Wyleci tak. Do Ameryki właśnie.
2: Rzeczywiście potrzebujemy silników wzrostu. To, co ciągnęło naszą gospodarkę przez 35 lat, rzeczywiście wygasa. To dobrze, bo ta gospodarka powinna się zmieniać. Inwestycje, które pociągają ze sobą innowacje. Czyli mówimy o tym, że nie stawiajmy fabryki, samej fabryki. Oczywiście warto byłoby ją postawić, ale miejmy obok też centrum badań i rozwoju, które tę fabrykę wspiera w rozwoju technologii. Ściągajmy nie tylko ręce do pracy, ściągajmy też głowy do pracy. Mamy obszar zazielenienia gospodarki, czyli energii odnawialnej, która będzie się rozwijała mimo różnych głosów, które płyną z różnych stron sceny politycznej. To jednak zmiana ceny energii będzie miała wpływ na nasz rozwój. Ona się musi odbyć tylko i wyłącznie poprzez to, że zaczniemy korzystać w znacznej mierze z OZE. Więc rzeczywiście tych silników wzrostu musimy szukać nowych. Powinna być moim zdaniem jakaś taka ogólna strategia, gdzie my widzimy Polskę za na przykład dekadę, w jakim miejscu na świecie, w jakim miejscu Europy.
1: No właśnie, to jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę, że walczymy o to stałe miejsce w grupie G20, a nie tylko to miejsce, na specjalne zaproszenie.
2: Tak, to miejsce jest takie płynne, bym powiedział, no bo ono wynika z tego, jak wygląda nasze PKB w przeliczeniu na amerykańską walutę, a to jaki mamy wynik zależy od kursu.
1: Na Węgrzech wraca temat wejścia do strefy euro. Poparcie społeczne dla wspólnej waluty jest tam wysokie, bo wynosi około 70-75%. Premier Madziar chce, aby Węgry spełniły warunki wejścia do strefy euro do roku 2030. No ale ekonomiści już są tutaj bardziej sceptyczni, zastanawiają się, czy to się uda, biorąc pod uwagę chociażby to, że tegoroczny deficyt budżetowy ma sięgnąć tam 7,5% PKB.
2: Ja się bym bardziej zastanawiał w ogóle po co, ale rzeczywiście...
1: Po co Węgrom euro?
2: Po co Węgrom euro, patrząc na jej gospodarkę, na to, że ich zadłużenie jest głównie wyrażone w forincie. Bardziej odczytywałbym to jako polityczną deklarację przybliżenia się do Unii Europejskiej i pokazania, że jednak będą prowadzili inną politykę niż miniony Viktor Orban. Nie spełniają żadnego z kryteriów. Więc żeby w ogóle myśleć o 2030 roku, wprowadzeniu euro, to w 2028 roku powinni już spełniać kryteria, jeśli chodzi o stabilność finansów i tak dalej, i tak dalej. Przy takim deficycie, który mają, przy takiej płynności kursu forinta do euro, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo optymistyczne założenie, jeśli w ogóle kiedykolwiek zajdzie.
1: No zobaczymy, jak tutaj Węgrom pójdzie, a co ciekawe, bo od stycznia 21 krajem strefy euro jest Bułgaria. No i okazało się, bo tam pierwsze dane po trzech kwartałach podano, że ceny pozostały stabilne.
2: Mamy mechanizm stabilizacji tych cen po przyjęciu euro. To już nie jest tak, że nagle możemy mówić, że jednym z zagrożeń wprowadzenia euro w danym kraju jest to, że będzie nagły wyskok cen różnych produktów. Jest mechanizm, który po prostu to stabilizuje i to nie jest czynnik, który wytrąciliśmy argument przeciwnikom euro, może tak.
1: Czyli być może i u nas ta dyskusja wróci.
2: Zobaczmy. Nie sądzę, że wróci. To jest temat bardzo trudny politycznie przy takich nastrojach politycznych i społecznych. Myślę, że to jest nierealne.
1: Polacy mają za co kupować, bo płace rosną, ale nie spieszą się z wydatkami. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła, ale tylko o 3,9%, czyli niecałe 4%, a w czerwcu mieliśmy ponad 6%. Co się dzieje?
2: No, mieliśmy nadzwyczajny wyskok w czerwcu i prawdopodobnie to wynika z tego, że kupowaliśmy na zaś paliwa, czyli wiedzieliśmy, że kończy się program.

0: CPN na stacjach. Skończyła się też automatycznie turystyka paliwowa do Polski, więc widzimy, że te paliwa i te ceny na pylonach stacji rządzą naszymi nastrojami i mówię też ogólnie o tym, ile konsumujemy. Staliśmy się dużo bardziej pragmatyczni. Wolimy się wstrzymać z bardzo kosztownymi wydatkami. A jeśli musimy je zrobić, no to robimy je dużo bardziej rozważnie. Rosną też nam oszczędności. No ale też trzeba powiedzieć wprost, że nadal mamy dosyć dużą przewagę pesymistów w gospodarce nad optymistami.
1: Mariusz Zielonka, ekonomista z Konfederacji Lewiatan, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Wpadliście w macki i pajęczycy tekli. Bez powiedzonka nie wypuszczamy was ze studia. Panie Mariuszu, pana też to dotyczy, bo Sylwia może by sobie poradziła. Ale ty robiłaś pamiętniki, tak? Miałaś ten
1: miałam, ale to było w szkole podstawowej, czyli bardzo dawno temu.
3: No ale rymowanki, rysunki, popularność no, wyznaczona, takie lajki XX wieku, końca XX wieku, to były trochę?
1: No troszkę tak, ale jak to było z tym na górze?
3: Na górze róże, na dole fiołki. Kochajmy się jak dwa anioki. Ale różne są tutaj rozwinięcia na naszym Facebooku. Widzę, że niektóre właśnie przekraczają granice przyzwoitości nawet, sugerując jakieś rzeczy. Nie wiem, czy mężczyzn to też dotyczy, panie Mariuszu, czy w przeszłości pan
0: mi się pamięci? Kojarzy tylko i wyłącznie w szkole podstawowej się prowadziło Złote Myśli i tam się wpisywało różne, przynajmniej moje roczniki, czyli lata 80. Wpisywało się różne życzenia dla kogoś, ale zaczynało się to takim zwrotem cytatu, ku pamięci, ku zabawie, wpisz się drogi w tej sprawie, czy jakoś w ten sposób to szło. Już musiałbym sobie gdzieś, może gdzieś to jeszcze w moim domu rodzinnym te Złote Myśli leżą.
3: Bo prowadzi... Ku pamięci, ku zabawie, wpisz się drogi?
0: W tej sprawie. I to był początek. Zawsze się zaczynało, ktoś wpisywał się i pamiętam te zeszyty, one były prowadzone tak, że przechodziło po klasie po prostu i po innych osobach i one się wpisywały i wklejały różne rzeczy, rysowały i tak dalej, i tak dalej. To były takie pamiętniki, tylko księgi pamiątkowe, powiedzmy, z klasy.
3: Bardzo wam dziękuję. Czekamy oczywiście na głosy od państwa. 2 2 7 3. Michał Żołądkowski czeka na to, co ku pamięci i ku zabawie państwo wpisywali albo zapamiętali. No, jesteśmy tego głodni.

Złote Myśli, bo pamiętnik to jest jedna forma, natomiast Złote Myśli to był taki grubszy zeszyt, który krążył w klasie, albo na kartce były wypisane pytania. No, imię, nazwisko, wiek i tak dalej, ulubiony zespół, ulubiony kolor. Potem tą kartkę się w taki trójkąt składało i ta kartka już służyła po prostu do podglądania dla następnej osoby, a często było to źródłem jakichś inspiracji albo jakichś podchodów do dziewczyn. Mam te rzeczy na pamiątkę schowane. Polecam odkopać.

0: The 1975 i Sixpence None the Richer na antenie Trójki. Przedstawiałam wykonawców. No, ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Hanna Dołęgowska i Michał Żołądkowski pod sufitem fruwają, przypominając sobie z przeszłości różnego rodzaju wypowiedzi. Czekamy na propozycje od państwa, 2 2 7 3. Oni biegają z muką, gitem. Kto daje, ten zabiera, ale uwaga, największe emocje wzbudza. I to jest w ogóle, poproszę o pomoc i rozstrzygnięcie, bo moim zdaniem to jest skandaliczne, ale cytuję to. Oni twierdzą, że jak coś jest w pytkę, to to jest zupełnie neutralne powiedzenie, plus mnożą różne wytłumaczenia tego, czym jest pytka. Od jakiegoś breloczka plecionego, wyplatanego na klucze, po ogon królika lub zająca. Nie wiem, nie rozstrzygam, ale mam nadzieję na to, że państwo pomogą.
1: Dzisiaj wpisy do pamiętników, słynne ostatnie strony, więc taki może wpis. Na ostatniej stronie wpisał się mąż żonie, żeby żona pamiętała, że dobrego męża miała. Bardzo oryginalny i odważny wpis. Wszystkiego dobrego.
0: Bez komentarza. Za to mogę podbić stawkę, bo przypominam, że w naszych czwartkowych spotkaniach ważne są także konkursy, w których można wygrać kubek Trójki z edycji Lato 2026. One także wprost wiążą się z naszymi listami i kartkami, które przychodziły do listy przebojów, które znaleźliśmy w pudełkach Marii Teodorowicz. Zasada jest prosta, trzeba rozpoznać 3 utwory i 3 wykonawców. Odpowiedź jest kompletna, kiedy

podajemy zarówno tytuł utworu, jak i wykonawcę. Z tych kartek z lat dawnych wybrałam dzisiaj trzy. Zaczniemy od zestawu, który podpisany jest po prostu N, ale to dlatego, po pierwsze uważam, że to jest na rozbieganie zestaw bardzo prosty, ale jest podpisany N, bo nie wiem, jak to się stało. Mam nadzieję, że to się stało w czasach Marii, nie naszych. Dół kartki został zalany, więc podpis się rozpłynął. Zostało tylko N, więc niech to będzie zestaw N z karteczki, która przyszła do listy programu trzeciego, listy przebojów. Wysłana, czy też na poczcie był przybity stempel 30 marca. Roku nie podam, bo to naprowadza nadmiernie na wykonawców. Potem mogę to powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy są gotowi, żeby te utwory rozpoznać. Dwie dwójki, siedem trójek będzie służył teraz także osobom biorącym w konkursie udział, a te fragmenty brzmią tak.

0: Tajemniczy autor N zadaje też pytanie na tej kartce. Panie Marku, czy Maria to jest pana córka czy babcia? No, muszę powiedzieć, że solidna wątpliwość. Ale kto rozpozna nasze utwory? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy też na śmiałków, śmiałkinie, śmiałka, który jest w stanie rozpoznać te trzy utwory. No nie, one w ogóle nie były trudne. Zwłaszcza, że ten środkowy to się pojawił ostatnio w konkursie, ale jak rozumiem, trafiłam po prostu z karteczkami w te same czasy. Jest z nami Klaudiusz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Agnieszko, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Klaudiuszu. No to w takim razie próbujmy rozpoznać wszystkich po kolei.
1: Pierwszy utwór, jeśli dobrze usłyszały moje piękne i malutkie uszy, to był Genesis I Can Dance.
0: Bardzo dobrze, wspaniałe uszy.
1: Drugi Mr.
0: One są niestandardowo malutkie? Mówimy o jakiejś sytuacji ekstremalnej, czy po prostu tak pan pieszczotliwie?
1: Pieszczotliwie mówię, pozdrawiam mojego taty, bo podobno to po moim ojcu, Jerzy. Tak.
0: Pozdrawiamy pana Jurka też.
1: Tak jest. Drugi utwór to był Mr. Big To Be With You.
0: To prawda.
1: A trzeci klasyka, kurczę, z miasta, w którym sobie mieszkam, czyli Krakowa, ma nam wyjątkowo zimny maj.
0: No pięknie, dałam tylko intro, bo pomyślałam, że już bez przesady, że to jest tak ważny utwór, tak ważny dla trójki, dla nas wszystkich, że no, niemożliwe, żeby potrzebny był tekst. Gratulacje, panie Klaudiuszu. Pana wyjątkowo małe uszy są wspaniale przygotowane do udziału w naszym konkursie. Oczywiście jeszcze naciągnę na wspomnienia. Czy pan brał, bierze aktywny udział w liście przebojów programu trzeciego? Ma pan jakieś wspomnienia z tych czasów, w których się poruszamy?
1: Tak, ale zawsze pośredni. Dlatego, że słuchałem wielokrotnie, natomiast nigdy nie brałem udziału aktywnego.
0: Był pan tym słuchaczem, który po prostu sprawdzał, jak inni zagłosowali?
1: Tak, miałem takiego mojego kuzyna, rocznik dziś uważam najlepszy, chyba poza moim, 74, który mnie do tego bardzo przyuczał i nagrywał na starym kasetofonie Unitra i takie tam inne przy okazji radiowej listy przebojów trójki odtwarzał, pozwalał młodemu słuchać.
0: To już wiemy, że pana tata to Jerzy, a ten kuzyn to?
1: Maestro Paweł, którego chciałem serdecznie pozdrowić z Pogórza Dynowskiego i rocznik 74, jeśli nas słucha i nie śpi po wczorajszej eskapadzie gdzieś tam sobie terenowej.
0: Nie, stop, nie mówmy, gdzie, co robił, jeżeli to było, a czy maestro Paweł też ma małe uszy?
1: Z tego co wiem, nie, ale bardzo, bardzo tkliwe na chłód i zimno, to na pewno.
0: Wspaniały kubek trójki, który rozgrzeje pana na pewno, bo jest i do ciepłych, ale też ochłodzi w razie potrzeby. Biegnie pan Klaudiusz. Dzisiaj wygrał nasz pierwszy konkurs Trzy Kawałki. Gratulacje dla pana. Wspaniały pojedynek.
1: Z pana... Oklaski mi się najbardziej, panie redaktor, podobają. Dziękuję uprzejmie.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Wspaniały.
2: Listy na M.
0: To jeszcze na naszej antenie muzyka, bo bez muzyki nie ma po prostu radia. Zaczniemy od Mroza. Niebawem nas odwiedzi.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła

0: Europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
2: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
1: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 sierpnia, minęła godzina 10. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
19: 250 milionów euro, czyli miliona złotych kary dla Mety, chce minister cyfryzacji. Składa w Brukseli wniosek. Decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego pod koniec września. Sąd wyznaczył datę posiedzenia. Prezydencka debata na kortach Rolanda Garrosa. We Francji przyspiesza wyścig do Pałacu Elizejskiego. Wyciągnięcia konsekwencji wobec Mety chce minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na firmę kary w wysokości 250 milionów euro. Chodzi o sprawę fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechnianych na znanych platformach społecznościowych. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podkreślał w Polskim Radiu ogromną skalę procederu.
20: Około 20, może 30% zysków u operatorów tych portali pochodzi z oszukańczych reklam, z takich reklam, których nikt nie sprawdza, a które mogą naruszać dobra osobiste osób znanych, bo osoby znane przyciągają uwagę, a zaangażowanie tak zwane, czyli lajki, komentarze, reakcje, to jest właśnie to złoto, które potem przekłada się na pieniądze dla właścicieli takich wielkich firm technologicznych.

0: Do Mety zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach nie zostały one usunięte. 30 września sąd zajmie się wnioskiem Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Jego przyznanie oznaczałoby, że polityk mógłby zeznawać w sądzie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Według prokuratury nie ma podstaw do przychylenia się do wniosku Marcina Romanowskiego, bo ten dotychczas nie stawiał się w sądzie i uciekł z kraju. Romanowski wysłał pismo do sądu o wydanie listu żelaznego w połowie sierpnia. Został wysłany z Naddniestrza. Na razie nie ustalono, czy polityk tam przebywa. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. We Francji nabiera tempa wyścig prezydencki. Dziś część kandydatów po raz pierwszy zmierzy się w telewizyjnej debacie. Jej głównym tematem będzie gospodarka.
1: Debata wzbudza tym większe zainteresowanie, że wezmą w niej udział faworyci prezydenckiego wyścigu. W sumie wystąpi 7 kandydatów, ale najwięcej uwagi skupia się na 3 liderach sondaży. Prawicowej nacjonalistce Marine Le Pen, centryście Edouardzie Philippe oraz lewicowym radykale Jean-Lucu Mélenchonie. Miejscem debaty będzie arena słynąca z tenisowych zmagań, kompleks Rolanda Garrosa w Paryżu. To właśnie tam odbywa się w tym roku forum wpływowej organizacji francuskich przedsiębiorców MEDEF. Debata ma koncentrować się na propozycjach kandydatów dotyczących wyprowadzenia kraju z gospodarczego marazmu. Gdyby etatyzm był rozwiązaniem, bylibyśmy mistrzami świata. Chcemy prezydenckiego programu opartego na wolności. Apeluje szef MEDEF-u Patrick Martin. Według badań, na które powołuje się organizacja, ponad 80% francuskich przedsiębiorców obawia się polityki gospodarczej przyszłego prezydenta republiki, niezależnie od wyniku wyborów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Laboratorium narkotyków syntetycznych zlikwidowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie poddębickim na Podkarpaciu. Zabezpieczyli ponad 28 kg gotowego mefedronu oraz profesjonalną, kompletną linię służącą do jego produkcji. W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty produkcji znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Ponad 4 tony śniętych ryb odłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. W jego części doszło do zakwitu złotej algi. Od poniedziałku nie odnotowano śnięcia kolejnych ryb. Mimo to Wody Polskie kontynuują działania prewencyjne, służby monitorują sytuację, mówi rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hoffman.
2: Ograniczono również do odwołania przepływ wody z 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego w kierunku dalszych odcinków w dół drogi wodnej, czyli m.in. w kierunku województwa opolskiego. Co za tym idzie, do odwołania wstrzymaliśmy również śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno, a wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć ryzyko przemieszczania się glonów złotej algi do kolejnych sekcji kanału Gliwickiego.
0: O sytuacji są informowane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Polski Związek Wędkarski. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Czwartek słoneczny, jedynie na wschodzie i krańcach południowych może się chmurzyć i tam popada przelotny deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum do 26 na południu.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: No właśnie. Pytanie wisi w powietrzu. Rozpoczynamy drugą godzinę Listów na M. Olga Szućko nadal realizuje program. Hanna Dołęgowska go wydaje. Michał Żołądkowski czeka przy telefonach 2 2 7 3. Nie wiem, czy tam opadła u was atmosfera. Widzę, że spokojni, tak? Już pytkę sobie wyjaśniliście i jest wszystko w porządku, tak? Czy dalej w pytkę? W pytkę. Ale najważniejsze jest dołączenie do naszego grona wspaniałego Pawła Sito, którego witam w trójkowym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z twoich ust słyszę, że taki komplement to jest coś.
0: Ale tak, że dzień dobry to komplement? Cieszę się bardzo, kurczę. Paweł Sito to oczywiście postać wprost związana z Trójką i Listą Przebojów. Twoje nazwisko, twoje imię i nazwisko pojawiało się w naszych opowieściach od początku wakacji, kiedy na podstawie zachowanych pudełek z listami i kartkami, które przychodziły do kącika Marii, budujemy program. Zdążyłam ci poza anteną opowiedzieć, że zdarzyło nam się w niektórych przypadkach dotrzeć do nadawców tych listów. I możemy się zagłębić w tę historię, ale chciałam też jeszcze dodać ważny wątek, bo dzisiaj jesteś w programie, w którym język odgrywa ważną rolę. Cytujemy te wszystkie powiedzonka, których mnóstwo i sama lista generowała, ale też w tamtych latach, jesteśmy tak połowa 80., początek 90., było w przestrzeni językowej. No a jak ktoś mi się ma kojarzyć z językiem i zabawą z językiem, to jesteś to ty. Od kiedy cię poznałam, nieco później niż ty Marka Niedźwieckiego, to wyginanie języka i robienie jakichś nowych połączeń, cieszenie się z tego, że udało się wymyślić tytuł audycji, który jest co najmniej trzyznaczny i jeszcze można go jakoś tam
1: wypowiedzieć. W Trójce musi być trzyznaczny.
0: Tak, ale w radiostacji, w której się poznaliśmy, też tak było, w rozgłośni harcerskiej. To będzie na pewno temat naszego spotkania, więc szykuj się na ten język, ale pierwsze pytanie musi być podstawowe. Taka wielka księga zrobiona przez Wiesława Weissa głosi, że kącik Marii w Liście Przebojów to był twój pomysł i że zrodził się, mówiąc językiem współczesnym, dla żartu.

0: dla beki.
1: To ja tak zacznę najpierw, jak ja się tam pojawiłem, jeśli można, no, żeby nie było to takie z kosmosu. W 1982 roku, kiedy ruszyła lista przebojów programu trzeciego, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, że Trójka to jest od jakiegoś czasu. Zawsze był program Trzeci Polskiego Radia i to jak ktoś miał ochotę powiedzieć Trójka, to tak, lista przebojów była lista przebojów programu trzeciego. Ja wydzwaniałem, tam było popołudnie się zbierało głosy, ja tam cały czas wydzwaniałem do tych pań, a czy to jest tak, a co Marek zrobi, a coś tam, i dałem Marka, Marek mówi tak, wiesz co, już przestań nudzić, po prostu do nas przyjdź. Także wynudziłem moją obecność w Trójce. No i muszę powiedzieć, że teraz jak spojrzałem, bo też dzisiaj spojrzałem te książki, kiedyś to po prostu tak przerzuciłem, strasznie mi się miło zrobiło, jak przeczytałem, że od Marka, że byłem współproducentem listy przebojów, a zarówno ze strony Marii i też Marka, że prawą ręką, więc to naprawdę dzisiaj dopiero się o tym dowiaduję. No i tam byliśmy taką młodzieżową, ja byłem miałem 17 lat, byłem w drugiej klasie liceum, byliśmy taką młodzieżową ekipą, która liczy głosów. Te głosy.
0: Marek był trochę starszy, nie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że
0: trochę
1: był
0: tak.
1: Tak, ale był jednak bardzo młody. Okay. Wiesz, jednocześnie trochę starszy, jednocześnie bardzo młody. To tak, wiesz, taki cud natury, bo on się cały czas był, lata kolejne był tak samo młody. To, co dzisiaj tutaj zobaczyłem, poza listami do M, do Marii Teodorowicz, to kartki z głosami. Agnieszka, tych kartek były wory. Wory. To po prostu przychodziło, to w takich, wiesz, stosikach było w tych, w gumkami.
0: No to teraz,
1: wiesz,
0: chwila prawdy i serio, to czytaliście wszystko i liczyliście?
1: No oczywiście, że tak.
0: No ile was było? 100 osób liczyło? Te wory? Co tydzień?
1: Wiesz co, zaczęło się ode mnie i od jeszcze kogoś i potem im bardziej się
0: rozrastało,
1: tym tych, ekipa tych Kaziów, to Marek wrócił z Indii, gdzie jakoś tam jakiegoś znajomego miał,
0: poznał system wszystkich... kasty i stworzył kastę Kaziów.
1: Tak, kasty. I nawet dziewczyny też były Kaziami. Ja nie. Ja miałem jakoś taką tutaj jako...
0: Spryt.
1: Tak, że nie zostałem tak nazywany. W jakiś sposób, jako ten, który zaczął tam być, starałem się opiekować się nim, prowadzić, ale nie dało rady. I no też bardzo mi miło właśnie, że Marek wspomina, że byłem gdzieś tam takim kreatywnym tej listy. I coraz bardziej, coraz więcej osób przychodziło. Jeden był człowiek, to była taka śmieszna historia, bo on już to mnie tak wkurzał po prostu, że, no, wiesz, bo to była generalnie wszystko taka rodzinna atmosfera, a jeden po prostu taki, że nie mogłem. I robiliśmy, to był konkurs, ja go zobaczyłem na jakimś przesłuchaniu, na takim interwiu, można powiedzieć. I ja mówię, Marek, ja tego gościa nie możemy mieć. On zobaczy, że to będzie tragedia z nim. On mówi, wiesz co, no może odpadnie na egzaminie. Słuchaj, wszystko wiedział. Wszystko
0: egzamin
1: wiedział.
0: Egzamin był ze znajomości listy, czy
1: tak,
0: z muzyki?
1: Tak, z muzyki. Mhm. I ja, to jeszcze ja zadam pytanie. Proszę podać wszystkie tytuły wszystkich płyt zespołu Queen, a ten uśmiechnięty, oraz tytuły wszystkich piosenek na nich zawartych. Nie, no proszę pana, no, to jest podstawowa wiedza. No, niestety nie dostał się pan.
0: Ja nie wiem, czy to, co opowiadasz teraz, dobrze o sobie świadczy, nie, ale nie udało mu się, tak?
1: Rozumiem? Nie, ale przed chwilą ja rozumiem, że I'm bad to była lekka aluzja, kto teraz będzie, więc po prostu udowadniam, jak to było. No i teraz tak, tutaj jest napisane, że w roku 85 Maria przyszła do radia. Ja mam pewne wątpliwości, czy to nie był rok 84. A to dlatego, że w 84 kończyłem swoją edukację w muzeum.
0: Dobrze zacząć od muzeum. Człowiek kończy w podstawówce.
1: Nie, ale jest takie powiedzonko
0: tak,
1: o paniach.
0: Okropne.
1: Tak,
0: a dlaczego o paniach właśnie, a nie o panach? Ja tak o panach mówię.
1: Dobra.
0: Z przodu liceum, nie, jak to jest? Z tyłu liceum, z przodu muzeum.
1: Tak, tak, tak. Okropne, ale no jednak zobacz, jak to gdzieś tam wchodzi. Kończyłem swoją edukację w liceum Powstańców Warszawy na ulicy Zbarackiej. Widziałem tam, że wśród młodszych uczennic jest taka dziewczyna, nie? I później ona przyszła, więc może to było tak, że ja rok wcześniej zapamiętałem, a ona przyszła, kiedy byłem na pierwszym roku studiów, nie wiem, ale w każdym razie ona tak przychodziła, zobaczyłem i tak mówię, Czy ty przypadkiem nie chodzisz do muzeum?

0: do
1: muzeum, jednak do muzeum. Czy ty nie chodzisz do muzeum? Podryw z lat 80. W latach 80. najlepszy podryw. Czy ty chodzisz do muzeum?
0: Tak mało było placówek, gdzie ludzie chodzili, że tak.
1: Gdzie mogli się całować, najlepiej w muzeum.
0: Oczywiście. Czy nie chodzisz do Liceum Powstańców Warszawy? Ona mówi, tak, chodzę. Ona mówi, a widzisz, pamiętam cię. No i tam jakoś została po prostu w trójce, zaczęła przychodzić. I po latach, kiedy bodajże kręcono film Szary Niedźwiedź o Liście Przybojów i Marku Niedźwieckim, bodajże stamtąd jest taka fraza, że Marek mówi, pamiętam dokładnie ton, Paweł Sito przeprowadził Marię do radia. I ja później mówię, ja nie przeprowadziłem Marii do radia. To było wchodziło, wiesz, wycięte jako dżingiel, ale rzeczywiście, mimo że jest powstańcą Warszawy, to nie przeprowadziłem Marii do radia. Było to jej samodzielne przyjście.
1: No i pięknie, o sprawczości kobiet. Robimy przerwę na muzykę, ale pytanie wisi w powietrzu. Czy to prawda, że to ty, niezależnie od tego, że nie przyprowadziłeś Marii do radia, i że nie poznaliście się w muzeum, wymyśliłeś kącik Marii.

0: albo też w takiej hardkorowej wersji zbyte. Redaktorka prowadząca słusznie zachowała tutaj umiar, nie rozkręcając tego tematu, bo rzeczywiście pochodzenie tego nie jest związane na przykład z króliczą łapką, tylko z inną częścią królika. Generalnie jak ktoś jest zbyte, to znaczy, że jest fajny i wszystkiego dobrego na razie.
1: Inna część królika. Na M. Paweł Sito w naszym studiu zadumany.
2: Nie, bo po prostu mamy znajomego z radiostacji królika i tak od razu sobie go zwisłowi.
1: Nie o pytce, tylko o króliku.
2: O króliku, tak.
1: Pytanie wisi w powietrzu. Czy to prawda, że to ty wymyśliłeś kącik Marii i że to był żart? I że to miało być żartobliwe, a co więcej, że pisałeś te listy na początku i to, co się wydarzyło, czyli potraktowanie go na serio przez słuchaczy, no nie było jakby celem samym w sobie na samym początku.
2: To jest pierwszy przypadek w historii radiofonii, gdzie prowadząca zadaje pytania, a potem od razu daje

0: odpowiedź. Także,
1: nie, to jest standard u mnie.
0: Także mogę powiedzieć tak.
1: Ale dlaczego?
0: Już mówię. To było albo w 84, jak mówię, albo w 85, ale ponieważ źródła podają, że w 85, to tego się trzymajmy. Ja w latach 80 byłem mega fanem radia w ogóle. Mój ojciec nazwał mnie radiotą. Potem ja to Markowi powiedziałem i on to przyjął po prostu i się nazywał radiotą, chociaż to wymyślił.
1: O, mamy radiotę do kolejnego powiedzonka, radiota.
0: Wymyślił mój ojciec. Słuchałem wszystkich stacji, których można, czyli całe polskie radio, Radio Wolna Europa, RFI, Radio France International, bardzo dobre, ale bardzo mało popularne, Głos Ameryki Nudny i Radio BBC, gdzie były bardzo naprawdę fajne muzyczne audycje. Tak, tak, tak. Jerzy Gierszy. Oczywiście ja słuchałem dla polityki, ale to, jeśli była muzyczna audycja, to super, nie? I w tej muzycznej audycji było jakieś kuriozum, naprawdę kuriozum. Nazywało się to kącik Ewy Doroty. I to wyglądało tak, jakby w Chicago, wiesz, w polonijnym radio ktoś robił po prostu, nie? I to, co mnie najbardziej śmieszyło, to było Zbyszku z województwa białostockiego. Twoje pytanie o coś. I stwierdziłem, że być może mało osób z tego słucha, ale dla mnie to było tak śmieszne, że postanowiłem, że będę robił parodię. Dodam, że w 85 roku robić parodię polskojęzycznej stacji mogło być przyjęte, że no to jest dziwnego. My tutaj nie powinniśmy z polskojęzycznych stacji robić sobie parodii, nie? Ale taki przykład dam jeden, bardzo ciekawy, dla historyków mediów, że w życiu Warszawy przy którychś wyborach, bodajże w 86 roku, kiedy to był na temat drugiego etapu reformy, referendum, był jakiś wynik i życie Warszawy napisało tak: ha, ha, ha, ten BBC, Boże, co to za kłamcy, przecież to nie można tego w ogóle traktować poważnie. Uważają, że prawdziwy wynik tego referendum to nie był 64%, tylko 23%, no przecież to jest nieprawdopodobne i tak dalej. Czyli po prostu chcieli przemycić prawdziwą wiadomość.
1: A, ubierając ją w krytykę jakoś, zachodniego
0: tak,
1: medium.
0: Tak, tak, więc to nie byłem jakby
1: odosobniony.
0: A mi chodziło naprawdę, żeby ta muzyczna audycja, która tam trwała, nie 20 minut, po prostu żeby nie miała tego, no bo wtedy byłoby 20, a nie 17, nie? I tutaj jak Maria była, to ten pomysł powstał tego samego dnia, kiedy pierwszą edycję miał, bo ja generalnie moje takie zadanie było, jak to nazwałem chyba w tej książce, dźganie Marka jakimiś tam instrumentami kreatywności, żeby Marek po prostu, Marek Dalba, realizator, ja byliśmy takim, nie tylko, bo mnóstwo osób dawało mu pomysły, ale to było jakby moje zadanie, tak? Taki kreatywny tej wspaniałej audycji. No i wymyśliłem właśnie, o, to jest dobry pomysł po prostu, że zrobię parodię tego. Będzie się nazywało Kącik Marii, bo tam to było Kącik Ewy Doroty. I stwierdziłem, że będę robił to dokładnie to samo.
1: Potrzebowałeś listów?
0: Nie potrzebowałem kompletnie. Sam te listy...
1: No właśnie o tym mówię, więc je napisałeś.
0: Rozumiem, tak, więc musiałem je napisać. Tak, tak, tak. Masz rację, oczywiście. Pierwszy raz był napisany na maszynie, ale dane jakoś... nie to, że miała Maria cały dzień, no w każdym razie trochę to czytanie sprawiało jej trudności. No i kurczę, nie chcę, żeby było, że jestem, że I'm bad, prawda? Jak tutaj z jakiegoś powodu przed moją wypowiedzią piosenkę puszczono. Ale ludzie mieli z tego straszną bekę po prostu. To naprawdę było, załapało po prostu. Ponieważ...
1: Czyli to, że Maria duka list, który tak, przyszedł do
0: duka
1: niej, tak?
0: Duka trochę. To też zabawne było, bo pierwsze wydanie było Droga Mario. Chociaż
1: nikt jeszcze nie wiedział, że będzie pisał.
0: Tak, że będzie pisał. Bodajże pierwszy list był taki, że mam kłopot ze swoim chłopakiem, że troszeczkę, no, kiedy idziemy, no jest taka sprawa trochę wstydliwa i tak dalej. I na koniec było, nie przejmuj się, piegi są we współczesnym świecie całkowicie normalne, nie? I następne listy były w takim stylu, też przeze mnie pisane, Ponieważ Maria przestała dukać pisane rzeczy na maszynie, więc zacząłem je pisać ręcznie, tak? No i co? Pytanie, jaki był początek? To właśnie taki.
1: Tu stawiamy kropkę.

I wrócimy do opowieści nie tylko o piegach. Zagrajmy jeszcze Manam, to jest informacja dla Olgi. Spotkamy się też z piknikiem naukowym po krótkiej przerwie i wrócimy do rozmowy z Pawłem Sito.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
7: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu.

0: Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
2: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
1: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
4: Mogę powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie słyszą, bo wspomnienia w naszym studiu o liście przebojów nadal trwają. Zaraz do nich wrócimy, do rozmowy z Pawłem Sito, ale robimy teraz jeszcze przerwę na odwiedziny w świecie wnętrza kwiatów. I chyba coś mnie dzisiaj prześladuje, ja mam dzień skojarzeń. Uwaga, czytam tak, jak Monika Suszek napisała, bo zwykle, gdy myślimy o zapylaniu jako relacji dwóch stron... Śmiejesz się, Paweł? Zapylanie cię śmieszy? No to właśnie.
5: Wnętrze kwiatów też.
4: Roślinę, która daje nektar i owada, który przynosi pyłek, to pomijamy jeszcze kogoś. Warszawscy botanicy udowadniają właśnie istnienie jeszcze jednej niezbędnej osoby.
6: Piknik naukowy.
7: Układ wydaje się prosty. Jest roślina, która daje nektar i jest owad, który go pije i przy okazji zapyla kwiat. Okazuje się jednak, że w tym równaniu bierze udział trzeci niewidzialny gracz.
8: I tym trzecim graczem są właśnie mikroorganizmy.
7: Mówi dr Katarzyna Rogus z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Skąd one się tam biorą? Głównym transportem są same owady. Pszczoła czy trzmiel lata z kwiatka na kwiatek, nosząc na swoim ciele mikroskopijnych pasażerów i zostawiając ich w kolejnych miejscach. Kiedy grzyby trafiają do nektaru, zaczynają zjadać zawarte w nim cukry, glukozę i fruktozę. Zmieniają w ten sposób skład chemiczny nektaru, obniżają poziom słodyczy, modyfikują aminokwasy, a czasem wydzielają własny zapach.
8: A to, jakie nektar ma właściwości, później może rzutować ewentualnie na to, jakie zapylacze będą przylatywały do danego kwiatu, dlatego że zapylacze mają też preferencje, czy smakowe, czy energetyczne względem tego, jakie właściwości w tym nektarze są.
7: Żeby to sprawdzić, badacze z UW przeanalizowali 10 gatunków roślin. Część kwiatów osłonili przed owadami, a część zostawili otwartą. Nagrali 14 godzin materiału, odnotowując ponad 1500 wizyt zapylaczy. Wnioski?
8: Przyglądamy się dosyć uważnie tej relacji, która łączy zapylacze i rośliny, ale dochodzi nam ten trzeci gracz, czyli właśnie mikroorganizmy, które są w kwiatach, czy już szczególnie w nektarze. To, jak dobrze rozumiemy tę relację trójstronną, może mieć wpływ na to, jak bardzo chronimy cały proces zapylania. Praktycznie 90% roślin kwiatowych, które nas otaczają, to są rośliny kwiatowe, które wymagają zapylaczy do rozmnażania. W związku z tym, jeżeli wstajemy sobie rano, przeciągamy się pod kołdrą, często jest to kołdra z bawełny, już to jest pierwszy moment, kiedy stykamy się z produktami wymagającymi obecności zapylaczy. Potem idziemy do łazienki, płuczemy buzię, używamy pasty do zębów, która na przykład ma mięty albo kremu. I to też często będą produkty zapylania. To, jak ważne jest zapylanie w naszym życiu, możemy zaobserwować od pierwszych chwil po przebudzeniu, aż po samą końcówkę dnia.
7: A teraz pora na pytania pragmatyczne. Dlaczego to ważne i co z tą wiedzą można zrobić?
8: Chcemy dopasować odpowiednie metody, odpowiednie gatunki, tak żebyśmy mogli używać mikrobiomu właśnie jako wskaźnika dla jakości danego siedliska. Nasze badanie jest pierwszym krokiem do tego, żeby projektować badania, które później przełożymy na to, jak na przykład kształtujemy zieleń w mieście i jak ją kształtować, żeby ona była bezpieczna dla zapylaczy, bezpieczna też dla całego funkcjonowania tej relacji łączącej rośliny i zapylaczy. Jak je wspierać w sposób efektywny i taki, który przyniesie korzyści.
7: Bo nie wystarczy sadzić jak najwięcej jakichkolwiek kwiatów. Liczy się jakość pożywienia, na którą wpływ mają żywe mikroorganizmy, bo to one mogą sprawić, że dany kwiat stanie się dla pszczoły bardziej lub mniej atrakcyjny. Dbanie o przyrodę w miastach i na wsiach wymaga więc uwzględnienia całego układu roślin, owadów i mikroorganizmów.
4: I ich preferencji smakowych.
5: No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że tutaj dostałem dwie rzeczy, pyszną wodę gazowaną i wiedzę o tym. Ja zawsze zastanawiałem się, ale jak to jest możliwe, czy to nie jest ściema, że miód lipowy, no okej, no ale skąd ten...
4: Oni wiedzą, że to z lipy, tak?
5: Tak, albo gryczany, a to one...

0: mają preferencje smakowe, po prostu innego nie ruszy niż gryka, nie? Dziękuję bardzo za tę wiedzę.
1: To Monika Suszek. Wszystkie odcinki Piknika Naukowego na stronie trójka.polskieradio.pl.

0: Queens of the Stone Age, The Lost Art of Keeping a Secret. W tych pamiętnikach, o których dużo można poczytać na naszych SM-ach trójkowych i w telefonach także słuchać. I ty też to pamiętasz, mówię do Pawła Sito, który jest gościem Listów na M. Były te takie zagięte, albo w tych, jak to nazywaliście, te drugie, nie pamiętniki, tylko te kwestionariusze, jak to się nazywało?
1: Złote myśli.
0: Złote myśli. Takie zagięte kartki, gdzie były sekrety. Sekrety, które oczywiście chodziło w nich o to, żeby każdy je przeczytał.
1: Bo generalnie to była taki, jakby można powiedzieć, ankieta, że różne ulubione film, ulubione, nie wiem, jakieś tam zjawisko i tak dalej. I to się po stronę
0: ulubiony
1: po stronie...
0: Pisarz, tak, ulubiony filozof.
1: Tak, Hegel. Strona po stronie się pisało. Kolejny numer, bo na przykład jest 17, więc pisze 17 Hegel, nie? 17 Piknik nad wierzącą skałą. I
0: to prezentowało...
1: I to prezentowało a propos pamięci, że jest szansa, wiesz, po prostu, jeśli ktoś był jak bardziej, wiesz, uduchowiony, to jest szansa. Osoba ze szkoły, z lektury. I to było niesamowite, właśnie to rozmawiamy z Agnieszką, że te...

zarówno listy do Marii, jak i te właśnie złote myśli, różnego rodzaju rzeczy były odzwierciedleniem obecnych mediów społecznościowych, gdzie jednostka mogła się pokazać po prostu w jakichś aspektach. I tak to dzisiaj oceniam. I właśnie ostatnie pytanie, czyli już

0: miło. Mam tutaj taki przykład listu, który w ogóle dzisiaj nasz temat o tych powiedzonkach o języku zainspirował. H2O, zgadnij kto. Tak była podpisana kartka. Pisana, wszystko jest pisane brązowym flamastrem. Pewnie był najmniej popularny, więc najdłużej wystarczyło wkładu, tak? Zwykle tak to się działo. No i w tym liście właśnie wszystko to, co zainicjowałeś w kąciku Marii, co miało być prześmiewcze, a w pewnym momencie przekręciło się i ludzie zaczęli pisać no, takie listy, że trudno było ich nie przeczytać, tak? I twoje fantazje musiały ustąpić realnie tak, przychodzącym. Tak, tak. Jest opowieść taka. Mario, chodzę do szkoły podstawowej. W tamtym roku przyszedł do 8 klasy, 3. Jest wysokim blondynem, jest śliczny. Na Andrzejkach prowadziły dziewczynę grę z chustkami. Dziewczyna rzuca chłopakowi chustkę na szyję i całuje go, a potem z nim tańczy. Pamiętasz taką grę?
1: Z wesela.
0: A, to widzisz. Tu w tej szkole to było w 8 klasie.
1: No więc ona szybko zaczynali.
0: Rzuciłam mu chustkę, pocałowałam go. Na obiedzie w szkole siedzi w stoliku obok. To też jakaś tradycja z lat 80., że ludzie siedzieli w stolikach. Jakieś były...
1: Nie, no to nie, to tak się napisało mu. Tak.
0: Przez cały czas patrzę na niego. Myślę o nim przez cały czas. Mario, proszę pomóż mi. Uśmiecha się do mnie czasami na przerwach. Teraz się obciął i dziewczyny mówią, że wygląda jak baba.
1: To ciekawe.
0: Nie, bo na ogół tam, jak miał długie, tak, to był męski, obciął się i jest jak baba, ale baba jest w cudzysłowie, od razu powiem, więc nie jest to, no jest tu jakiś rodzaj zastanowienia. Nieprawda, one nie znają się na chłopcach. Wiesz, jak można było obcować z taką dozą jakby szczerych emocji, no ale jednocześnie... No...
1: Znaczy, gdyby to było za moich czasów, no to byłaby bardzo taka jakaś wesoła
0: historia, tak?
1: Odpowiedź. No tak, to dobre.
0: Tak, i kącik Marii właśnie nam tutaj przyniósł, przechowane zostały te listy. Jest ich bardzo dużo. Czasami też takie do rozstrzygnięcia. Na przykład, kochana Mario, piszemy do ciebie w sprawie, która może wydawać się śmieszna. Nazywamy się Agata i Janka, obie jesteśmy zakochane po uszy w Marku Niedźwieckim. Teraz uważaj, bo może ty to rozstrzygniesz. Jednak dziewczyny w naszej klasie są po stronie Krzysztofa Szewczyka. No, I potem jest długi wywód na to, żeby Maria zdecydowała, który jest przystojniejszy. Krzysztof Szewczyk czy Marek Niedźwiecki?
1: No obaj byli przystojni. No Krzysztof Szewczyk...
0: Tak. Dziewczyny bardziej... pytają o to, który jest przystojniejszy, a nie czy obaj są przystojni.
1: Aha, aha.
0: Dylematy. Dylematy.
1: Tak, tak. Może jakoś nie połączyć Marek Szewczyk, Krzysztof Niedźwiecki, no coś tak jakoś.
0: Wymyślanie wyrazów, nazw, to też było w ramach tych twoich obowiązków bycia tym takim rozrusznikiem dla Marka, rozrusznikiem kreatywności. Przyjście, czy to się działo samo? Sprzedałeś mu radiotę, ale tam znaczy, też ja mnóstwo
1: powiem,
0: było tych
1: powiem
0: takich.
1: Jedną taką anegdotę. Coś w materiale, tylko to było zapraszałem do Trójki. Coś w materiale Moniki Olejnik mnie strasznie zdenerwowało i chciałem zrobić taką polemikę. No ale co ja 17 czy 18 latek będę robił polemikę z poważną reporterką? A ponieważ odbierałem wówczas telefony, to zadzwonił jakiś pan w jakiejś sprawie. A wie pan co, ja mam taką prośbę jeszcze. Czy może pan taką opinię wyrazić o materiale, który teraz był? Tylko taką, no nie za bardzo pozytywną, tylko po prostu powiedzieć coś takiego, no, coś tam, nie? No mówi, dobra, proszę bardzo, wie pan, tylko jeszcze mam taką jedną, żeby to, no bo ja pana poprosiłem, nie? To nie zabrzmi, wie pan, naturalnie. Zróbmy coś takiego, że pan przekręci nazwisko redaktor Olejnik. Ale na jaką? No na przykład Olejna, pan powie. A, no zadzwoni. Halo, dzień dobry. Mówi tutaj Krzysztof z Warszawy. No ja mam do powiedzenia coś na temat materiału pani redaktor Olejnej. I mówi to, co powiedziałem. No niestety akurat słuchalność tego dnia była spora. I, no i Monika została Olejną po prostu. No. I jeszcze jedną rzecz powiem. I to jest świetne. A propos właśnie tak zaczęliśmy o mediach opozycyjnych z zagranicy. No to też jeden taki bardzo polityczny, ale pozornie niepolityczny numer. Jarosław Kawiecki, który uważam, że był mistrzem tutaj takich rzeczy, jak ja starałem się robić, jakichś montaży, kawałków i tak dalej, wymyślił w 1982 roku, kiedy były Mistrzostwa Świata, takie hasło, że co innego widzisz, co innego słyszysz. Chodziło o to, żeby mieć włączone telewizory, a sobie słuchać Trójki. No i dopiero po jakichś tygodniach całych, że a jak to co innego widzisz, co innego słyszysz? To jest o mediach komunistycznych przecież, a zwłaszcza telewizji, jeśli nie mamy, prawda, nie chodziło dokładnie o tym. Także o sport, no to zapamiętali ludzie, to było rzeczywiście dobrze. No,

0: Chciałbym być autorem tego, ale nie byłem.
1: Co innego widzisz, co innego słyszysz.
0: Ponieważ... A to możesz pisać, to zdecydowanie
1: tak.
0: Możesz pisać.
1: Co innego widzisz, co innego słyszysz. Tutaj bardzo dużo przyszło tych propozycji. Po godzinie 11 zajmiemy się nimi już tak naprawdę w tych mailach, SMS-ach, ale też telefonach od naszych słuchaczy. I też od razu powiem, że konkurs Trzy kawałki muzyki, który powinien teraz się odbyć, przeniesiemy na drugą godzinę, więc między 11 a 12 odbędą się dwa solidne pojedynki muzyczne. Dużo jest tutaj takich wpisów właśnie, wiesz, fikumiku, zatkało ruskie kakao. Bardziej
0: pierwsze
1: zatykało
0: słyszę.
1: Ruskie kakao.
0: Nie, pierwsze ja słyszę.
1: W ogóle zatkało kakao to jest
0: to
1: też
0: tak.
1: Chyba nie do końca. Nie ciągnąć tego, mówi Hanka Dołęgowska. A nie ciągnąć czego? Kakao?
0: Nie.
1: O ruski.
0: Błagam was, błagam. Już nie wchodźmy po prostu w...
1: Do ruskiego kakao. Nie wchodzimy.
0: Nie,
1: dobrze. To wycofuję to. Nie czytałam tego, nie było tego. Szkoda, że już nie może pan redaktor Kawecki nam pomóc i...
0: No właśnie, tak.
1: Dziękuję ci za odwiedziny.
0: Dziękuję bardzo za... I powiem tak, no do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Paweł Sito był naszym gościem. Opowiedzieliśmy ten nieopowiedziany do tej pory kawałek historii wiążących się z listami przychodzącymi do niej. No i kącikiem Marii. Miłego dnia ci życzę.
0: Dziękuję.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Bezpieczny lot od Karasia i Roguckiego. Dwie dwójki, siedem trójek, telefon dzwoni.
1: Pamiętam taki wierszyk, że pisać się do pamiętnika jest mi bardzo miło, lecz pozostać w tym serduszku milej mi by było.
2: Swego czasu Pearl Jam i Eddie Vedder skończył jedno z wykonań live Yellow Red Better takim powiedzeniem: "See ya tomorrow, good night, thanks." I powiem szczerze, tak nam to wyszło, że niezależnie od tego, kiedy się widzimy, jak, to często pada w dalszym ciągu. See ya tomorrow, good night, thanks. See ya. Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: No właściwie nie przemyślałam tego, powinniśmy zagrać ten telefon na samym końcu, ale na razie see ya tej godzinie.

0: The more you ignore me, the closer I get. Tak sobie pomyślałam i dlatego wdarłam się na antenę, że tytuł tego nagrania Morrisseya idealnie, naprawdę idealnie wpasowałby się w klimat tych zdań wpisywanych w pamiętniku, ale generalnie takiego poczucia, jakie miewamy będąc nastolatkami walczącymi o uwagę innych. Po 11 zagłębimy się w ten temat głęboko.
1: Autopromocja.
2: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo.

0: Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
1: Pomogę.
0: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
2: Goniliście mnie.
3: Trabantem szukaliśmy pana.
0: Teraz pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie. A także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
12: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Żegnamy reklamy.
16: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 sierpnia, minęła godzina 11. Serwis przedstawi, ale przygotowała go też Anna Zaleśna-Sewera.
17: Prezes PKOL-u w rękach służb. Sprawa dotyczy Zonda Krypto. Gang handlujący nielegalnymi substancjami rozbite. Drony i ich części znajdywane na plażach w Bułgarii. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w swoim domu w Warszawie. Sprawa ma związek z aferą wokół Zonda Krypto. Giełda w 2025 roku została sponsorem generalnym PKOL-u. Zatrzymanie to efekt zeznań Przemysława Krala, który miał otrzymać status małego świadka koronnego, uważa minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
18: Mamy do czynienia z olbrzymią aferą wokół Zonda Krypto. Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach, dlaczego ten parasol taki ochronny nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami.
17: Prokuratura od kwietnia prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia oszustwa na szkodę klientów giełdy oraz możliwego prania pieniędzy. Do czerwca zgłosiło się 4 tysiące pokrzywdzonych. Straty klientów szacuje się na co najmniej 350 milionów złotych. Handlowali substancjami nieprzebadanymi i zagrażającymi życiu i zdrowiu. Siatkę przestępców rozbiło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Grupa działała od 2025 roku. Sprzedawała substancje psychotropowe, sterydy, czynniki wzrostu, leki na potencję i odchudzanie. Produkty były sprzedawane przez komunikator internetowy. Płatności dokonywane blikami realizowanymi w bankomatach w województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim. 9 podejrzanym postawiono ponad 20 zarzutów. 2 osoby trafiły do aresztu. Na bułgarskie wybrzeże Morze Czarne wyrzuca coraz więcej wojskowych dronów i ich fragmentów. W ciągu zaledwie 24 godzin znaleziono 5 takich.

0: swoich obiektów.
1: Bułgarskie Ministerstwo Obrony uspokaja, że żaden ze znalezionych dotąd dronów nie miał amunicji. Są wśród nich maszyny rozpoznawcze oraz drony przynęty. Wojsko ostrzega jednak mieszkańców i turystów, aby nie zbliżali się do takich obiektów. Część urządzeń została zabezpieczona, a niektóre fragmenty zdetonowano w morzu. Bułgarski minister obrony Dimitar Stojanow zwraca uwagę, że walki w rejonie Odessy były w ostatnich dniach bardzo intensywne, a morskie prądy mogą przenosić szczątki dronów w kierunku bułgarskiego wybrzeża. Według władz to bezpośrednia konsekwencja wojny prowadzonej na Ukrainie w pobliżu Morza Czarnego. Pojawia się również pytanie o bezpieczeństwo żeglugi. Fragmenty dronów dryfujące w morzu mogą stanowić zagrożenie dla jednostek pływających, szczególnie w pobliżu wybrzeża. Bułgarskie służby podkreślają jednak, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla statków ani ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Zdjęte blokady prędkości i maszyny osiągające motocykli to coraz większa zmora polskich miast. Policja coraz częściej konfiskuje przerobione jednoślady, a rząd zapowiada wprowadzenie obowiązkowej homologacji i zakazu sprzedaży niebezpiecznego sprzętu.
3: Na chodnikach i drogach dla rowerów przybywa urządzeń, które z przepisową hulajnogą nie mają nic wspólnego. Podkomisarz Kamil Sobutka ze stołecznej policji przyznaje, że funkcjonariusze coraz częściej zabezpieczają zmodyfikowany sprzęt.
4: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd?
3: Rządowy projekt ustawy o homologacji ma uderzyć w dystrybutorów takich maszyn, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
5: Ten projekt uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są.
3: Nowe przepisy według zapowiedzi mają zostać uchwalone jeszcze w tym roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ponad 500 000 złotych dla szczecińskich organizacji pozarządowych zebrała już Galeria Szpargałek. To miejsce, gdzie za drobną opłatą można kupić przedmioty oddane przez mieszkańców Szczecina do ekoportów. Cały dochód w formie darowizn trafia na konto wybranej przez kupującego fundacji. W galerii można trafić na prawdziwe skarby, meble, ceramikę czy zabawki dla dzieci.
6: Duże emocje. Przyszłam 1,5 godziny wcześniej, aby zapolować na serwis kawowy, który widziałam dzień wcześniej w internecie na zdjęciu. Bardzo mi się podoba.
7: A kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych i uważam, że są całkiem fajne.
8: Największą frajdą z tego wszystkiego jest to, że to jest wielka niewiadoma. Oczywiście są publikowane zdjęcia, człowiek patrzy, ale zawsze to jest tak, że coś się bierze upatrzonego, a obok znajdujemy cudowne po prostu niespodzianki. To jest największa frajda.
2: Charytatywna galeria działa od 8 lat. Otwierana jest w ostatnią środę miesiąca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Słonecznie. Jedynie na wschodzie i krańcach południowych może się chmurzyć i przelotnie padać. Będzie od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Derut na rozpoczęcie trzeciej godziny listów na M. Olga Szućko realizuje ten program, Hanna Dołęgowska wydaje, Michał Żołądkowski odbiera telefony, 2 2 7 3 i obydwoje nie wiedzą o tym, co teraz powiem. A w naszym studiu Tymon Tymański, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bo budynek przy Myśliwieckiej to jest takie miejsce, że człowiek po prostu nigdy nie wie. Zdradzę to, bo moim zdaniem to brzmi świetnie. Tymon Tymański w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co robił?
1: Robiłem jogę.
0: Bo po prostu każda okazja, czas jest dobry, tak?
1: Marzyłem o tym, żeby tutaj podziałać, natomiast nie spodziewałem się, że taka propozycja padnie ze strony Polskiego Radia. Przyznaję, że przyszedłem tutaj po to, żeby sprzedać swoje płyty dawne, reedycje płyt Miłości, Kur. Z tym pomysłem się zgłosiłem do Rafała Rajewskiego. Natomiast jest też coś innego, co tutaj zaczęło się właśnie...
0: w dzisiejszych czasach secret project. Tymon Tymański w Polskim Radiu pracuje on secret project.
1: Dokładnie tak, a jako, że udało mi się pracować przez moje dość długie życie i na Woronicza, i w Agorze w radiu, i teraz, kiedy szedłem sobie właśnie wzdłuż tego korytarza, gdzie widnieją wspaniałe portrety Agnieszki Osieckiej, Jana Szachowty, pomyślałem sobie, że fajnie było jeszcze w tym miejscu, w studiu Agnieszki Osieckiej, zrobić jogę.
0: To była taka porządna praktyka?
1: Taka porządna praktyka. Czekałem na gości, 40 minut jogi dogłębnej. Na koniec miałem taką nawet myśl lekko empatyczną, że właściwie to jest dobry moment, żeby trochę poświęcić ego i się zająć kimś innym artystycznie. Co nie jest łatwe dla egoisty, artysty, ale to była taka myśl jogiczno-medytacyjna, że właśnie, że na tym polega trochę taka właśnie misja.
0: Żeby się przekonać, tak. Bo to, że jesteś pożeraczem płyt i że jesteś takim erudytą muzycznym, to oczywiście wiemy. Ten secret project, sekretny projekt dotyczy właśnie płyt innych artystów, których doskonale wysłuchasz. Nie możemy nic więcej powiedzieć, a z tobą nigdy nie wiadomo, bo lubisz mówić. Właśnie, bo my dzisiaj rozmawiamy o słowach i język też jest dla ciebie taką przestrzenią. No wielokrotnie to różne twoje projekty udowadniały, już nie mówiąc o kurach oczywiście i ich podejściu prześmiewczym do rzeczywistości, potraktowanym bardzo na serio przez wielu. Ty jesteś takim kolekcjonerem.

0: partnerem słów powiedzonek, czy, no, bo na pewno jesteś taką osobą generalnie, czy też naturalnie generującą różne powiedzonka. I jak twoje uszy działają na język, nie na muzykę?
1: Jestem anglistą i to jest plus i minus. Na przykład zdałem do szkoły filmowej parę lat temu i miałem taki moment, zacząłem pracować nad scenariuszem filmu według Gombrowicza, Witolda, Transatlantyk. I kiedy zapytałem się pana Krzysztofa Zosiego, co myśli o tym projekcie, powiedział: pan jesteś polonista. Co było obraźliwe.
0: Chodzi o to,
1: że tak, że ja po prostu nie myślę obrazem jak reżyserze, ale myślę za bardzo językiem. Więc ten język jest we mnie bardzo mocny. Te scenariusze też, które pisałem, są zbyt misternie właśnie skonstruowane, zbyt językowe. Także ja jestem bardzo czuły na język i jestem trochę z tej takiej, niestety, już chyba starszej daty tekściarzy, którzy no, zachwycają się Gombrowiczem, Witkacym, Szulcem, a również i Koftą, Młynarskim czy Osiecką, więc to jest taki troszeczkę, to jest ta scheda, która bywa uciążliwa, natomiast jestem czuły na język. Myślę, że ten język jest mi bardzo potrzebny do wykuwania swojej drogi. Też powiem pisać rzeczy takie, jakieś takie bardziej właśnie beletrystyczne. Natomiast teraz właśnie scenariusze, czyli po prostu no, prostszy język, ociosanie się do rdzenia, do obrazu, tak.
0: Tak, bo podobno milion, jeden obraz to więcej niż milion słów, czy tam, no różne są tutaj te liczby podawane, ale generalnie tak się mówi, że no czasami też się mówi niektórym, czego nie dopowiesz, to dowyglądasz.
1: Tak, ale ja też jak wielu pewnie ludzi, no cierpię na taką, jakąś taką, na takie rozdwojenie, mówiąc delikatnie, że trochę się po prostu, no niestety, manifestuję jako oszołom, wskutek tego, że po prostu od lat, no jakoś pracuję z tym swoim ADHD, szczęśliwie czy nie, natomiast wewnątrz jest osoba bardziej refleksyjna, która potrafi się też wyrazić dosyć precyzyjnie. Natomiast na zewnątrz te moje właśnie emocje podrasowane dopaminą własną i serotoniną nie zawsze po prostu pozwala mi się po prostu wypowiedzieć w sposób taki właśnie no, precyzyjny. Dlatego język w ogóle, język po prostu używany w sposób, znaczy język pisany jest mi momentalnie bliższy, bo wtedy łatwiej jest mi po prostu wyrazić to, co naprawdę czuję w czeluści jestestwa.
0: Nasi słuchacze wpisują na naszym profilu na Facebooku różne takie powiedzonka, które zapamiętali z dzieciństwa, z pamiętników, z tych takich zbiorów, które krążyły. Wtedy nie było mediów społecznościowych, referujemy do tego czasu, kiedy podawanie pamiętników i różnych innych kwestionariuszy było takim sednem, więc na zakończenie naszej rozmowy mam dla ciebie taką myśl sprzed lat. Uważaj. Jak fiołek wśród ukrycia, ożywiony tchnieniem wiosny, tak ty każdy moment życia miej szczęśliwy i
1: radosny.
0: Tymon Tymański, złapany podczas sekretnego projektu w Polskim Radiu. Więcej informacji nadejdzie wkrótce. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: patrzę. Patrzę.
1: Kiedyś zadawaliśmy takie pytanie, a kto? W tym przypadku odpowiedź jest prosta, Nosowska. Kto, kto, kto? Nosowska. Dwie dwójki, siedem trójek.
2: Listy na M.
3: Ja chciałam dorzucić takie powiedzenie mojej babci. Babcia zawsze do dziadka mówiła: oj Stefan, ty takie głupoty gadasz, że uszy w jedno i szelestem opadają.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy używają tego powiedzenia. Dobrze, dobrze, zatrzymaj się myślą, nie wyjdź na antenę. Mamy propozycję, ponieważ w drugiej godzinie naszych dzisiejszych listów nie zmieścił się konkurs muzyczny, więc dzisiaj w tej ostatniej mamy do zrobienia aż dwa i ta propozycja dotyczy tego, żeby natężyć słuch, Czy to będzie trudny konkurs? Wydaje mi się, że w połowie nie, a częściowo tak, więc uwaga, uwaga, potrzebuję ochotniczek, ochotników do zmierzenia się z naszym zestawem. Przypomnę, że rozpoznajemy na podstawie korespondencji nadchodzącej do listy z propozycji wysłanych przez Indzie, jesteśmy w świecie Indii, trzy utwory. Trzeba podać i wykonawcę, i tytuł utworu. Krótkie fragmenty za chwilę pojawią się na antenie. Do wzięcia kubek trójki z edycji Lato 2026. I tak brzmi nasza taśma profesjonalna.

0: No, jestem bardzo ciekawa, czy uda się rozpoznać całą trójkę. Obstawiam, że utwór ostatni, ale mogę się mylić i chętnie to odwołam. Może sprawić trudność. Ta kartka od Indii nie tylko zawiera propozycje do listy, jest oczywiście także wprost skierowanych kilka słów do autorów. Między innymi India pozdrawia Marię, ale jest też taka uwaga, że listy wysyłane do listy przebojów to jest swego rodzaju święto. W związku z tym one nie mogą być takie jak zwykle i rzeczywiście ta kartka, która tak naprawdę niesie wiadomości, jest ręcznie wykonana lub też na prawdziwej kupionej kartce została po prostu z różnych wyciętych z gazet elementów utworzona taka nowa mozaika. Jest na niej, jak rozumiem, jakaś piękna kobieta, której ktoś zarysował na czarno jedynkę, także, no wiadomo, ten uśmiech został zdekompletowany. Różne dodatkowe wklejki, kłopoty z Moskwą, o, samo życie, będzie smerfnie, muzyka szaleje z radości, tilt, 365, YouTube, horoskop tygodnia, sobota, panna, zakup, pręt mosiężny też tutaj się jako taka dogrywka znalazł. Konrad jest z nami, więc teraz skupimy się na muzyce, ale muszę powiedzieć, że ta kartka, którą trzymam w dłoni, to jest kartka wielkiej wagi. Dzień dobry, panie Konradzie.
1: Dzień dobry, witam. Witam wszystkich.
0: Witamy pana, my wszyscy. Jest pan gotowy do tego, żeby podać odpowiedzi?
1: Raczej tak.
0: No to startujmy.

0: Pierwsze dwie jestem pewien, to jest Basia Czeczeleska, drugie to jest YouTube.
1: Ale jeszcze trzecie, tytuły, halo, panie Konradzie, tytuły utworów.
0: Pierwsze to było New Day, tak?
1: Tak.
0: Drugie, co to było za YouTube? Kurczę, teraz to mam...
1: No bo w tej melodii to jest. O nie, wolę, nie będę się
0: podobał. Angels of Harlem,
1: o tak?
0: Tak,
1: a jednak mi się udało. Bardzo okay. Dobrze. Dwie trzecie mamy za sobą.
0: Dobra, to trzecie będzie najtrudniejsze, bo obstawiam, że to jest Tori Amos, ale
1: To nie jest dobra odpowiedź, nie? Ale jest to też ten piękny gest, który w takim razie wykonał pan na naszej antenie, czyli kolejnej osobie ułatwił pan, za co bardzo dziękuję, bo kolejna osoba ma tak naprawdę do rozpoznania trzeci utwór. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Słyszę, że pan jedzie, panie Konradzie. Zdradzi pan, jaka to trasa?
0: Kraków, do Krakowa jadę, także...
1: Na wakacje, do pracy, jaki cel?
0: Nie, służbowo.
1: Prawda. Służbowo na Kraków. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Konrad.
0: Powodzenia kolejnej osobie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia, dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Pan Konrad ze swoim wspaniałym gestem pomocy kolejnej osobie. Czy mamy teraz kolejną osobę, czy został nam jeden utwór? Mówiłam, że to będzie trudny konkurs. To my w takim razie zagramy. Zagramy zespół, którego w tym zestawie nie było, ale to zespół, który niezwykle często wraca.

0: I teraz uwaga, co powiem, bo ten album zatytułowany Ten zespołu Pearl Jam obchodzi dzisiaj 35. urodziny. Został wydany dokładnie 27 sierpnia 1991 roku i Alive oczywiście pochodzi z tej debiutanckiej płyty. Kiedyś powiedziano by w trójce, ale grzała. Nie wiem, czy to potwierdzi pan Bogusław, który jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan nie dzwoni w sprawie tej grzały, tylko ostatniego utworu, który jest nierozpoznany w konkursie na podstawie kartki Indii. Wiemy już, że mieliśmy tam New Day for You Basi, Angel of Harlem U2 i trzeci utwór to?
1: Cocktail Twins, Bluebell, Noel.
0: No i wspaniała odpowiedź. Kubek z edycji Lato 2026 leci do Katowic.
1: Tak.
0: Dziękujemy panu Konradowi też, prawda? Pozdrawiając go w drodze do Krakowa.
1: Tak, dziękuję. Pozdrawiamy go.
0: Tak, pan Konrad się świetnie zachował. Pozdrawiam i gratuluję. Musimy zrobić teraz krótką przerwę.
2: Autopromocja. Los się do niej uśmiechnął. Pewnie pierwszy raz w życiu. Będzie miała wszystko, co tylko sobie wymarzy.
3: Jowita Budnik czyta nową książkę w trójce.
2: Agnieszka Dałksza? Niedaleko pada granat od jabłoni.
4: Dobrze, żeś przyszedł.
3: Tomasz Wachnowski, muzyka. Dzisiaj około 20:45. Barbara Marcinik, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Żegnamy reklamy.
0: Tak, po krótkiej przerwie spotkanie z Maciejem Jankowskim i to też, zanurzając się w świat muzyki, będzie miało bezpośredni związek z językiem.
10: Kawałek muzyki.

Teksty piosenek. Niełatwo jest napisać dobry, bardzo łatwo napisać zły i właściwie nie da się tego zamaskować, zwłaszcza w języku polskim. Sztuką jest też napisanie tekstu, którego nikt nie może przez jakiś czas rozszyfrować, albo który wszyscy przez kilka dekad śpiewamy, nie zastanawiając się zbytnio, co śpiewamy. Dzisiejsza opowieść znalazła swoje źródło w starym, dobrym trollingu z lat 60., którego przed laty dopuścił się nie kto inny, jak John Lennon. Autor pokoleniowych hymnów, najważniejszych utworów wszechczasów, dowiedział się kiedyś, że nauczyciele analizują teksty Beatlesów na lekcjach angielskiego. Napisał więc piosenkę złożoną z przypadkowych obrazów, cytatów z Lewisa Carrolla, dziecięcych rymowanek i kompletnie absurdalnych skojarzeń. Po latach przyznał, że chciał stworzyć tekst, którego po prostu rozszyfrować się nie da. I powstał utwór I Am The Walrus. Jestem jednak przekonany, że tysiące osób analizujących tekst wysnuwało teorie i siliło się na wyszukiwanie wielkich znaczeń takich kultowych wersów jak I am the Eggman, they are the Eggman. Kilkanaście lat później podobną zagadkę stworzyła Elizabeth Fraser z Cocteau Twins. Od połowy lat 80. coraz częściej traktowała słowa fonetycznie, jako element brzmienia, a nie tylko nośnik znaczenia. Nie uważała swoich tekstów za bełkot, wręcz denerwowało ją, gdy takie określano. Potwierdziła, że mają sens, tylko nie chce go tłumaczyć. Z czasem zaczęła tworzyć własne zbitki słów, zmieniać teksty i używać głosu bardziej jak instrumentu. Finalnie chyba żaden polski tekst nie wywołał tylu pytań, co ten. Przyznaję, fascynuje mnie ten utwór, bo wszystko w nim jest po prostu doskonałe. Kompozycja przedziwna, trochę jakby religijna, senne intro, solo na saksofonie i wielka nagroda w postaci refrenu. Jeszcze teledysk. Idealny, narkotyczny, instrumentaliści na pustyni, jak YouTube, zbliżenia, rozwiane włosy, do tego kadry krajobrazów, lecący orzeł i wreszcie ten gość na motocyklu. Ale jakim?

0: I żeby było jasne, bynajmniej się nie nabijam, jestem realnie zafascynowany tą estetyką, która zresztą współcześnie odbija się echem w różnych internetowych trendach. Poza tym niedługo po powrocie Kasi Stankiewicz do zespołu byłem na koncercie Various Monks nad Olsztyńskim Jeziorem i to był piękny występ. A jak zagrali Orła Cień, zapanowała atmosfera, którą trudno jest opisać. Zatem czy ważne jest, co to znaczy, że przemierzał życia sens, skrzydłami witał każdy dzień, zataczał lądy morza łez, bez pamiętni gasił gniew, czy raczej to, że od 30 lat to śpiewamy? Kasia Stankiewicz i Robert Jansson przyznają, że nie ma jednej interpretacji tego tekstu, mimo że przez lata słuchacze doszukiwali się symboliki narodowej, religijnej, a nawet ezoterycznej. Nie wszystkie piosenki są zagadkami do rozwiązania. Czasami chyba największą frajdą jest pogodzenie się z tym, że odpowiedzi nie będzie.
1: Jedno, co muszę zrobić, to obejrzeć teledysk. Serio, nie pamiętam.

0: Ależ świetny ten Stevie Wonder, nagranie zatytułowane I Wish. Pulp, wcześniej Babies, jak najbardziej, także dobry utwór.
1: Pić na wodę, fotomontaż, no to wiadomo, o co chodziło. Szukasz garbatego na kajak. Jak ktoś szuka jakiegoś łatwiejszego rozwiązania, czy ktoś chce przejechać na kimś. Nie udawaj proszku X, jak się ktoś wybielał. To jak któryś z kolegów już odpłynął, to wzorem, teraz on jest emitowany, ten serial Kosmos 1999, Orzeł 1 do bazy.
0: Orzeł 1 do bazy, Orzeł 3, Orlica 3 do bazy. Mamy przed sobą ostatni dzisiaj konkurs. Trzy kawałki muzyki. Podebrałam tym razem to zestawienie z karteczki Beaty, pani Beaty, słuchaczki Beaty, bo tak się podpisała, która zagłosowała na listę przebojów w roku, nie podam na antenie. W każdym razie 700 zł kosztował znaczek na kartce pocztowej, graficzny, przedstawiający falę Bałtyku, mniemam, oraz zanurzony w niej termometr. Trudno dojrzeć, jaką temperaturę pokazuje, ale na pewno poniżej 20 stopni, temperaturę wody. Trzy utwory trzeba rozpoznać, ale mówimy o rozpoznaniu wykonawcy oraz tytułu utworu i mam nadzieję, że ten ostatni dzisiaj konkurs pójdzie nam bardzo szybko, bo jest, szczerze mówiąc, no, łatwy. Ale tak, przepraszam, od razu powiem, trochę utrudniłam, czyli może mniej oczywiste fragmenty wybrałam. Sama już nie wiem. Dwie dwójki, siedem trójek, ochotniki, ochotnicy, ochotniczki. Czekamy na was i gramy.

0: Od razu Olga tańczy, jak rozpoznałaś ostatni utwór, widzę, tak? No to krzyknij głośno, tak żeby było na antenie słychać. Olga jest w naszej reżyserce za szybą, więc nie pomoże. No ale umówmy się, 2 2 7 3 oczekuje szybkiego rozwiązania tego konkursu. 3 utwory. Pan Arkadiusz jest z nami. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
1: Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
2: Dzień dobry.
0: Musi pan troszeczkę radio przyciszyć, bo inaczej mam dwugłos. Samą siebie słyszę.
1: Jasne, proszę bardzo.
0: Dzięki. Ciszyłem. Wielkie. Jest pan gotowy? Jak się pan
1: Jestem
0: czuje przed rozwiązaniem konkursu na antenie? Jakie się
1: bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. Jest pan spokojny, opanowany. Oddaję panu antenę.
1: Sinek Ekwonor, Nothing Compares to You, In Excess, Disappear i Tila Warszawa.
0: To było... Bardzo wspaniale rozwiązany konkurs. Sprawiło panu trudność rozpoznanie któregoś z tych utworów?
1: Nie. Wszystkie znałem doskonale.
0: A wszystkie utwory na płytach zespołu Queen zna pan też tytuły? Tak jak opowiadał Paweł Sito?
1: Nie, tego nie. Tego nie. Może płytę bym sobie poradził, natomiast z utworami na pewno nie.
0: Oczywiście muszę podpytać, co pan teraz robi, dokąd zmierza i jakie wspomnienia z Trójką ewentualnie w pana głowie chciałyby wyjść na antenę?
1: I jestem w pracy, to nie, chyba nie powinienem mówić tego.
0: Pozdrawiamy pana pracodawców.
1: Ale mogę zadzwonić, super. Trójki słucham i listy przebojów mniej więcej od 1984 roku, trzeciego.
0: Prawie od początku.
1: To nie był sam początek, ale prawie od początku. Nawet zdarzyło mi się kilka razy wysłać kartkę z głosami.

0: O, to może
1: nie
0: poszukamy.
1: Było to może, nie może było to, nie było może to zbyt wiele razy, ale parę razy się zdarzyło.
0: To w takim razie kubek z edycji 2026 do pana leci. Życzę udanego dnia i do końca dnia pracy także przyjemnego czasu.
1: Wzajemnie, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy pana gorąco i pana też współpracowników, współpracowniczki. Otóż zakończyliśmy ostatni dzisiaj konkurs. Mamy jeszcze do załatwienia kilka spraw, bo tych powiedzonek naprawdę dużo się zebrało, więc może zróbmy tak. Teraz Basia Małecka, która zagra dla nas, zaśpiewa utwór zapowiadający jej nadchodzącą nową płytę, nad którą bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno teraz pracuję, a potem się rozliczymy.
2: Listy na M.

0: od pierwiastku się, bo jak ci przy parabole, to ci zęby do kwadratu poza nawias wyskoczą.
1: Trójeczko, wpisuj się na samym środku, bo cię kocham, miły kotku.
2: No bardzo dziękujemy. Właśnie, a propos wpisów, to nie mogę opuścić miejsca pracy tutaj na antenie bez powiedzenia, że bardzo wiele osób, naszym zdaniem, sięgnęło do swoich pamiętników i wspomnień, co widać na naszym profilu na Facebooku, bo no, po prostu weszły tam prawdziwe cytaty z odszukiwanych wspomnień. Ja zaglądam też do maila, gdzie pani Krystyna Z. z Brudna, bardzo gorąco pozdrawiamy, przepisała takie wierszyki, które były tradycją. Chodzi o tradycję wyjeżdżania na OHP, Ochotnicze Chówce Pracy, tak to się nazywało. To polegało na tym, że się jechało na wakacje do jakiegoś ośrodka i przy okazji się pracowało. W tym przypadku koledzy i koleżanki pani Krystyny i pani Krystyna pracowali w fabryce zapałek. Co za romantyczna historia. Rok 1986. Na koniec turnusu oczywiście dyskoteka do rana, zdjęcia, pożegnania i zawsze układaliśmy wierszyki na każdą osobę i część tutaj pani nam przepisała. Wszystkich nie zacytuję, opuszczać będę nazwiska, bo teraz jest RODO. W latach 80. tego nie było, więc uwaga, czytam kilka. Agata, jak głos podnosi, to Robertowi wąs do góry... Nie, tak... To Robertowi wąs do góry się podnosi. Jakaś korelacja. Zatrzymam to na Roberta Grzędowskiego na za tydzień. Justynka to ładna dziewczynka, gdy idzie aleją, pośladki się chwieją. Jak się masz, Bogdanie, śpiewa Asia, jak z łóżka wstaje. No, ciekawe, jak się potoczyły losy. Alitka, to ładna dziewczynka, do pracy chodzi i chłopców nam uwodzi. Też niezłe skojarzenia z robotą. Oj, Boże, Boże, Marzenka rzuci się chyba w morze, bo Zbyszek wyjechał i na nią nie zaczekał. A Krysia... Tutaj to jest o naszej pani, która do nas napisała, tylko że nie mogę

Nazwiska przeczytać, a Krysia, ładnie opalona, jak idzie plażą, to chłopcy o niej marzą. No cóż, no cóż się dziwić, wiadomo w jakich przestrzeniach nasze nastoletnie, młode myśli krążyły, to wtedy te pamiętniki przecież były popularne i młodość ma swoje prawa, nikt ich nie odbierze nikomu. Bardzo dużo wpisów na Facebooku, nie zdążę już do nich sięgnąć, ale chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy dzisiaj do naszej audycji włożyli swoje wspomnienia. Bardzo przeprosić, że nie rozdałam tego podczas audycji, ale proponuję, żeby napisać do mnie, gdyby ktoś chciał wziąć udział w finale naszego wielkiego, wspaniałego kina letniego w najbliższy piątek, bo fisz, słyszę, już mi wpada na antenę, może do mnie napisać. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Załatwię wejściówkę. Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Olga Szućko, Agnieszka Szydłowska, dziękujemy już bardzo, do usłyszenia. Bartek, go, go, go.

Czasami czuj się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Tadeusz Stanisławski z słynnego serialu Zezem. I to by było na tyle.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Żegnamy reklamy.
10: Jest południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 sierpnia. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PKO-lu zatrzymany i przewożony do prokuratury ma usłyszeć zarzuty. Dziesiątki zabitych i setki zaginionych trwa akcja ratownicza po kataklizmie na pograniczu Nepalu i Tybetu. Do parku w Łodzi nie na hulajnogach elektrycznych. Radni chcą wprowadzenia zakazu. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w drodze do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam może usłyszeć zarzuty. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto. Potwierdza Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
11: To jest bardzo duże śledztwo. Zakres tego śledztwa tak naprawdę decyzją prokuratury obejmuje dwa takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany. W tej chwili czynności w miejscu zatrzymania tego mężczyzny trwają. Będzie przewieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności z nim realizowane procesowe.
10: Z doniesień medialnych wynika, że śledztwo dotyczy też przyjęcia wartościowego zegarka od byłego szefa Zonda Krypto Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie. Ta była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała wypłacać premię sportowcom za medale w Igrzyskach Olimpijskich. Nie żyje co najmniej 270 osób, ponad 1300, w tym 700 obcokrajowców jest zaginionych. Powódź błyskawiczna nawiedziła wczoraj pogranicze Nepalu i Tybetu. Himalaista i ratownik GoPro Piotr Krzyżowski, który w tym roku dwukrotnie był w Nepalu, przypomina, że główne miejscowości w tym kraju są położone wzdłuż rzek. Wyjaśnia, jak trudne dla prowadzenia akcji ratunkowej jest to teren.
12: Ten żywioł z taką ogromną siłą uderzył w domy, które są zbudowane w bliskiej odległości od tych rzek, w drogi, które tam również tak są poprowadzone. I to powoduje, że dotarcie do poszkodowanych jest w tym momencie możliwe tylko drogą powietrzną poprzez transport helikopterem. Bardzo będzie utrudniony dostęp do niektórych miejscowości, bo one po prostu były umiejscowione wzdłuż rzek i tej głównej, która niosła tą ogromną niszczą.
10: Ratownicy wykorzystują w poszukiwaniach helikopterem, z których zrzucają namioty, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby. Lek, który może wydłużyć czas przeżycia pacjentów z rakiem trzustki, zatwierdziła właśnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków. Więcej o tym nasz korespondent.
13: Badanie kliniczne w późnej fazie obejmujące 500 pacjentów wykazało, że średnia całkowitego czasu przeżycia wzrosła niemal dwukrotnie do ponad 13 miesięcy z blisko 7

0: miesiącami osób leczonych standardową chemioterapią. Lek ten stanowi nową opcję terapeutyczną i daje nową nadzieję pacjentom z przerzutowym rakiem trzustki, a jednocześnie tworzy fundament dla dalszych postępów w walce z tą trudną chorobą, pisze stacja ABC News. Według Federalnej Agencji Zdrowia duża liczba chorych na nowotwór trzustki wynika z kilku czynników, w tym późnego wykrycia choroby, jej agresywnego przebiegu oraz historycznie rzecz biorąc ograniczonych możliwości leczenia. Istnieje nadzieja, że ten nowy rodzaj terapii celowej przyniesie korzyści w przypadku innych trudnych do leczenia nowotworów. Pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym powiedzieli w czerwcu w programie Good Morning America, że lek ten przywrócił im optymizm co do rokowań. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi po Łodzi może zostać ograniczone. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą zakazu korzystania z tych pojazdów w parkach miejskich. Więcej na ten temat Sebastian Dziuda z Radia Łódź.
2: Właśnie jestem na ulicy Piotrkowskiej i mimo, że to rowerzyści są dziś tutaj liczniejsi, to jednak kilka osób na hulajnogach już widziałem i muszę przyznać, że nie poruszali się z zawrotną prędkością. Wiele też osób miało na sobie kaski. Nie da się jednak ukryć, że hulajnóg w mieście można zauważyć bardzo dużo, czy to stojących, czy to w ruchu, i nie trudno po prostu zderzyć się z takim pojazdem. Radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Chęcz powiedział na konferencji, że dziś do prezydent Hanny Zdanowskiej zostanie skierowane pismo w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie do wprowadzenia nowego zakazu, który może zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Cztery balony wylądowały w nocy i rankiem na Podlasiu. Były do nich podwieszone pojemniki z papierosami bez polskich znaków akcyzy, informuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
3: Pierwsze informacje dotarły do policjantów około północy, a z nich wynikało, że w jaświłach na jednym z budynków wylądował aerostat. Cztery czasze balonów, do których podczepiony był dość spory ładunek. Okazało się, że w środku było 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kolejne zgłoszenia otrzymaliśmy już w godzinach porannych z Jabłoni Kościelnej w okolicach Wysokiego Mazowieckiego, a także z miejscowości Zygmunty w powiecie monieckim.
1: Ostatni, czwarty balon został znaleziony w Tajnie pod Jeziornem niedaleko Augustowa.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Starachowicach dostateczna. Ponad 62% prądu generują źródła odnawialne. Do 14 obowiązują zielone godziny. Warto wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. W wielu województwach utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Słonecznie jedynie na wschodzie i krańcach południowych może się chmurzyć i słabo padać. Na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka.
4: To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską.

0: jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
1: Partnerem Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: I jest 8,5 minuty po południu.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Ewa Lipowicz, Olga Szućko, Mariusz Owczarek i Szade. Mówimy Państwu dzień dobry.

Shade i Kiss of Life to na początek dzisiejszego wydania muzycznej Poczty UKF, a to jest list pani Magdaleny, jeszcze wczorajszy list. To jest kolejny dowód na to, że skrzynka ukf@polskieradio.pl jest czynna 24 godziny na dobę i to, co nam się nie zmieści w wydaniu środowym audycji, może się pojawić w wydaniu czwartkowym. A zatem proszę pisać, teraz już do 14 na bieżąco sprawdzam, ukf@polskieradio.pl. Można także do nas dzwonić 22 i 7 trójek. List dzisiejszy, 11:28, o tej porze do nas dotarł. Pan Grzegorz pozdrawia państwa z Bartonga pod Olsztynem i prosi o piosenkę Relax, Frankie Goes to Hollywood.

zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek, państwa listy ukf@polskieradio.pl. Mamy korespondencję w skrzynce. Sięgam po kolejny list od państwa. W związku z naszą okrągłą 39. rocznicą ślubu przypadającą 29 sierpnia pragnę wraz z moją żoną prosić o prezent od trójki. Niech to będzie piosenka Leonarda Cohena pod tytułem i w poetyckim przekładzie Macieja Zębatego Tańcz mnie po miłości kres. Podpisano Andrzej i Beata.

0: mnie po miłości krew.
1: Maciej Zębaty, jego interpretacja piosenki Leonarda Cohena na antenie Trójki w Muzycznej Poczcie UKF. Człowiek się uczy całe życie, podobno, a kolejny list jest potwierdzeniem tej tezy. Proszę tylko posłuchać. Pan Tomasz z Katowic napisał do nas tak. Z okazji święta pojazdów o dużych gabarytach. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Proponuję dziś utwór Lenego Krawica Fly Away. Niech będzie to prezent dla wszystkich szoferów. Pozdrowienia dla redakcji muzycznej i wszystkich słuchaczy.

Lenny Kravitz zaśpiewał dla Państwa w Muzycznej Poczcie UKF Fly Away. A pan Piotr z Lublina napisał do nas list taki oto. Postanowiłem ponownie zajrzeć na stronę internetową Archiwum Listy Przebojów Programu Trzeciego w celu poszukiwania zapomnianych utworów. lp3.pl. Udało mi się. W notowaniu 444, 25 sierpnia 1990 roku, które wówczas prowadził Piotr Majewski, na 21 miejscu znalazł się utwór zespołu Macaulay Schenker Group, zatytułowany Anytime. Czy byłaby dziś możliwość przypomnienia tego nagrania w Muzycznej Poczcie UKF?

0: Nagrania na antenie Trójki mogły nie być od tego 1990 roku. No pewnie trochę przesadziłem, ale z pewnością trochę czasu upłynęło. Macaulay Schenker Group Anytime. Muzyczna Poczta UKF wraca za chwilę.
1: Fajny film.
0: Bo to już najwyższy czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim.
2: Dziś właśnie w Sokołowsku rozpoczyna się jubileuszowa, bo 15. edycja festiwalu filmowego o Masza Kieślowski. Do niedzieli przede wszystkim w kinie Zdrowie, ale też w kilku innych obiektach festiwalowych będzie wiele projekcji i spotkań poświęconych twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, ale też innych autorów, dla których ta twórczość zawsze była ważna. Więcej o tegorocznym festiwalu opowie nam jego dyrektorka artystyczna Diana Dąbrowska.
3: Tegoroczna edycja festiwalu Masza Kieślowski w Sokołowsku jest niezwykła z wielu powodów, ale też dwie uroczystości właściwie się łączą. Dwie bardzo ważne dla naszej historii rocznice, czyli 15 lat festiwalu i też 15 lat archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku, które właściwie istnieje od samego początku i tak pięknie się rozwija. I też na podstawie tych tekstów, które są zawarte w archiwum, na przykład tekstów jakichś niezrealizowanych pomysłów scenariuszowych Kieślowskiego jeszcze z czasów studenckich, powstają nowe filmy. Tak się dzieje teraz w wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, taka animacja Jeleń. Także cieszy nas bardzo to, że idzie to dwutorowo, że z jednej strony festiwal pozwala cały czas na pamięć o naszym patronie, na dialog z jego twórczością, tak jakby w ogóle taką cechą immanentnie wpisaną w twórczość Krzysztofa Kieślowskiego było zaproszenie do tego, żeby zestawiać go z innymi filmami, zestawiać go też w ramach własnej czy też swojej twórczości, dokumenty z fabułami, okres polski z tym francuskim, że z jednej strony chodzi nam o tę pamięć i o ten przegląd filmowy, o festiwal, ale z drugiej też o to, jak można dziś współcześnie korzystać z twórczości, nawet czasami tej twórczości, która pozostała jako pewien pomysł niezrealizowany i tworzyć nowe rzeczy. I wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze, co możemy zaoferować też wszystkim tym, którzy kochają Krzysztofa Kieślowskiego, czyli z jednej strony dać sobie szansę na to, żeby z tą dzisiejszą wrażliwością i potrzebami, lękami i pragnieniami oglądać jego filmy, a z drugiej też pozwalać nowym pokoleniom, nowym twórcom czy twórczyniom przyglądać się jego właśnie twórczości, jakoś ją reinterpretować, jakby tworzyć na nowo, chodzić z nim oczywiście w dialog, może nawet też krytyczny dialog.
2: Ważnym filmem w tegorocznym programie festiwalu o Masza Kieślowski będą na pewno historie równoległe Asghara Farhadiego, inspirowane przecież Dekalogiem 6 i krótkim filmem o miłości. A to dopiero pierwszy z planowanych w tej serii filmów.
3: Wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Dzieją się bardzo ciekawe rzeczy wokół Kieślowskiego i można tylko żywić nadzieję, że to będzie tak naprawdę początek takich wielkich projektów. Myślę, że niewątpliwie tutaj ten wielki projekt filmowego powrotu do Dekalogu, za który jest odpowiedzialny Maciej Musiał, no i był odpowiedzialny też świętej pamięci Krzysztof Piesiewicz, że to na taką już w ogóle skalę światową, nie tylko lokalną czy europejską, to w ogóle jest taki największy możliwy i sprawdzian, ale też właśnie takie zaproszenie do tego, żeby zobaczyć ile z tej aktualności Kieślowskiego i wydaje mi się, że tak naprawdę widząc też jak widzowie reagują po prostu na jego twórczość do dziś, że ta twórczość ma w sobie tę aktualność. Kiedy układamy program festiwalu, też nam zależy, żeby to był taki dialog z teraźniejszością kina, też z kinem polskim, żeby zobaczyć takie nazwiska polskich twórców, twórczyń, które naszym zdaniem pod tą egidą Kieślowskiego wnoszą coś ciekawego. Takim filmem jest chociażby film Brat Macieja Sobieszczyńskiego, który pokażemy w obecności autora. Takim filmem jest Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwal. Także staramy się, żeby rzeczywiście były to różnorodne propozycje i też swoją drogą takie hybrydy gatunkowe.
2: Na pewno będzie co oglądać na 15. Festiwalu Masza Kieślowski. Zapraszała nas dyrektorka artystyczna festiwalu Diana Dąbrowska. Warto zajrzeć do Sokołowska od dziś do niedzieli.
0: A rozmawiał z naszym gościem Ryszard Jaźwiński. Wszystkie spotkania z Ryszardem pod hasłem Fajny film na trójkowej stronie trójka.polskieradio.pl. Wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Do 14 je realizujemy na antenie Trójki. 22 i 7 trójek.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Żono, przepraszam, do Trójki dzwonię. Żonę uspokoję, proszę zaczekać sekundę. Skaleczyła się w palec, bo obierała ziemniaki. Będę bardzo wdzięczny za utwór zespołu Thin Lizzy, Whisky w dzbanie. I bardzo bym prosił, żeby to była wersja oryginalna, a nie rewersja tego utworu w wykonaniu innej kapeli, bo wiele kapel to gra. Serdeczności, uściski, ogólny szacunek i

czwartek, ostatni czwartek sierpnia 2026 roku. Listy, listy, listy ukf@polskieradio.pl, telefony 2027 trójek. Jeszcze jedna propozycja z naszej skrzynki. Dzień dobry, proszę o piosenkę, która wciąż za mną chodzi, a jest to utwór Organka, Fotograf Brok. Pozdrawiam z Oświęcimia, Dorota.

Jestem fotograf, mówią mi brody. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamery. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotonami gawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście.

Stacha do Kaszki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze chłopiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już marszałkowska.

0: Zespół Organek i chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Fotograf Brok. To początek płyty Ocali nas miłość, płyty wydanej w lipcu 2021 roku z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Organek w muzycznej poczcie UKF-u. Są także zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Chciałem zamówić piosenkę Mika Jaggera dla mojego syna 7-letniego Ignacego, on jest fanem. To jest jego najbardziej ulubiony wokalista. Igo, jaką? On mówił obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.

wprawne ucho słuchaczki i słuchacza Trójki na pewno wychwyciło także i ten drugi głos współautora tej piosenki. Lenny Kravitz obok Micka Jaggera w God Gave Me Everything to płyta Goddess in the Doorway. To był 2001 rok, 25 lat temu ukazała się.

się ta solowa płyta Micka Jaggera. Także i po 13 czekam na Państwa zgłoszenia. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF-u gra w trójce bowiem do 14. A pani Zuzanna prosi dziś o Panic Station zespołu Muse i to nasza ostatnia propozycja przed 13 właśnie w tej audycji.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
3: Umarłem.
4: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne.

0: W skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 sierpnia, jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PKOL-u jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Polska jako pierwszy kraj w Europie chce ukarania firmy Meta za fałszywe reklamy. Jesienią możliwe wznowienie rozmów o pokoju w Ukrainie z udziałem Amerykanów. Giełda Zonda Krypto była najwyraźniej piramidą finansową mającą na celu wyłudzenie pieniędzy, mówił minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek potwierdził zatrzymanie w Warszawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. To pokłosie śledztwa dotyczącego afery wokół Zonda Krypto, która była sponsorem m.in. PKOL-u.
10: W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom. Mamy tutaj dwa priorytety, nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
9: Wydawało się, że to tylko kwestia czasu, komentuje zatrzymanie prezesa Piesiewicza członek zarządu PKOL, prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
11: Jeżeli chodzi o historię, nawet nie tylko całej Zondy Krypto, ale nawet sposób, w jaki ta umowa została zawarta, no już budziła, delikatnie mówiąc, wiele domysłów i być może jeszcze nawet w tej kwestii dowiemy się kilku ciekawych rzeczy. Informacja o tym, że będzie to sponsor główny, że będzie nazwa widniała na budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no była ukrywana przed całym zarządem, przed prezydium. Cała umowa została zawarta poza granicami Polski.
9: Radosław Piesiewicz jest teraz przewożony do prokuratury w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern Meta kar w wysokości 250 milionów euro.
12: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
9: Minister oczekuje, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Negocjacje między Ukrainą a Rosją mogą zostać wznowione we wrześniu z udziałem przedstawicieli USA, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Prowadzone w tym roku negocjacje utknęły w martwym punkcie. Ukraina odrzuciła rosyjskie żądania dotyczące przekazania kolejnych terytoriów, a uwaga Stanów Zjednoczonych skoncentrowała się na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ostatnie trójstronne rozmowy pokojowe odbyły się w lutym. Dwa wielkie wydarzenia i walka o uwagę brytyjskich mediów. Książę Harry i Meghan po 6 latach wrócili z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Tego samego dnia Pałac Buckingham ogłosił, że Karol III i królowa Kamila jesienią wyruszą w ważną podróż zagraniczną. Brytyjskie gazety zastanawiają się, czy termin komunikatu był przypadkowy, czy może monarcha chciał przyćmić głośny powrót młodszego syna i jego

0: burzone.
1: Informacja o królewskim tournée pojawiła się zaledwie kilka godzin po przylocie Harry'ego i Meghan. Media natychmiast połączyły oba wydarzenia. Zdaniem części komentatorów, pałac chciał odzyskać kontrolę nad przekazem i przypomnieć, kto oficjalnie reprezentuje brytyjską monarchię. Harry i Meghan nadal są członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale nie pełnią oficjalnych obowiązków i nie reprezentują Karola III. Wczoraj przylecieli z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Archie i Lilibet wkrótce rozpoczną naukę w brytyjskiej szkole. Rodzina planuje zostać w kraju na dłużej. Karol III rozpocznie swoją podróż 27 października. Najpierw sam odwiedzi Bahamy, później poleci do Gujany. Królowa Kamila dołączy do niego później, będzie na Antigi i Barbudzie. Para weźmie tam udział w spotkaniu przywódców Wspólnoty Narodów, skupiającej głównie kraje, które były kiedyś częścią brytyjskiego imperium. Całe tournée potrwa 9 dni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Fotografie Gliwic ożyją dzięki nowoczesnej technologii. W ramach Dni Miasta na początku września w ruinach Teatru Wiktoria powstanie specjalna instalacja. Będą na niej prezentowane archiwalne zdjęcia przedstawiające dawną codzienność gliwiczan, zdradza dyrektor Centrum Kultury Paweł Januszewski.
3: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni.
2: Nabór fotografii trwa do jutra. Instalację będzie można oglądać od 3 do 6 września. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Tylko na wschodzie może pokropić, popołudnie w większości kraju słoneczne, a na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum do 26 na południu.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: I 5,5 minuty po 13.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Jak zawsze o tej porze, nasza piosenka dnia w Trójce.

Already Gone, Orville Peck. To zapowiedź jego nowej płyty. Album Mule ukazuje się 18 września, a dziś to najważniejszy utwór w trójce, nasza czwartkowa piosenka dnia. Inne ważne piosenki państwo proponują do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek, albo ukf@polskieradio.pl. Do 14 na bieżąco sprawdzam skrzynkę i właśnie widzę w niej list od pana Pawła, który bardzo prosi o piosenkę, która, jak pan Paweł pisze, zawsze robi dzień. Tak się mówi podobno. Tears for Fears, Woman in Chains. Z pozdrowieniami dla całej trójki i wiernych słuchaczy.

0: Woman in Chains to początek albumu The Seeds of Love, 1989 rok, zespół Tears for Fears i Oleta Adams. Muzyczna Poczta UKF w trójce do 14. Państwa propozycje. Ja to już wielokrotnie powtarzałem, że to wcale, ale to wcale nie muszą być piosenki.
1: Dzisiaj jest prośba taka, myślę, że nietypowa, bo trochę jazzu, mianowicie Dave Brubeck i temat Take Five. To klasyka i fajna klasyka i na taką porę jak teraz myślę, że będzie bardzo przyjemnie.

0: Take Five, jeden z tych standardów nad standardy, Dave Brubeck. Tak również może brzmieć muzyczna poczta UKF w trójce. 22 i 7 trójek.
1: Halo, halo, excusez-moi, słyszę bardzo słabo, ja dzwonię z Nadrenu, z okolic Strasburga. Chciałabym, perfekcyjnie was pozdrawiam, Barbara Stein. Życzyłabym sobie o nadanie piosenki Zbigniewa Wodeckiego Nad wszystko uśmiech twój, mojemu synowi Józefowi. Bardzo proszę i serdecznie dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również

0: Wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Za chwilę wrócimy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę tylko 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. A tę chwilę spędzimy z powtórką z rozrywki.
6: Powtórka z rozrywki.
7: Dzień dobry. Jestem z Kobry.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. I proszę pana, taka sprawa jest. Kupi pan 6 topoli 20-letnich na pniu?
8: Na pewno nie.
7: A też nie.
8: To pan je sprzedaje?
7: Nie. Ja czytam ogłoszenia. Różne zresztą.
8: Chce pan coś kupić?
7: Mówiłem już. Potrzebne mi są sadzonki zajęcy wysokopiennych o zimy. To już od tygodni powtarzam.
8: Ale pan to mówi poważnie?
7: Oczywiście, że nie. Ale pana łatwo nabrać, przecież jak dziecko.
8: Trochę tak.
7: Teraz? Przecież teraz nie ma o zimych, tylko jary.
8: Aha.
7: Nie, poważnie.
8: Uważnie.
7: Proszę pana, teraz uwaga. Mam nowy dowcip. W przedziale dla palących jedzie dwóch mężczyzn.
8: Łysy i ślusarz.
7: To w innym przedziale. W tym jedzie Rudy i Anglik, rozumie pan? W pewnym momencie ten Rudy wyjmuje kanapki. Dobre?
8: Nie jadłem, ale z czym były one?
7: Z boczkiem, dobre?
8: Dobre, ale wie pan, ja nie lubię ślusarza.
7: Ale kawał marny?
8: Marny.
7: No, dalej będzie jeszcze marniejszy. Pan słucha. Niech pan uważa, Rudy...
8: Cicho, no, sekundę.
7: Wyjmuje z kanapki boczek. No.
8: Ten boczek.
7: Cicho. Otwiera okno i... No właśnie, i co?
8: Wycina chałupce.
7: Nie. No, tak, tak.
8: Tak.
7: No, nie, znaczy nie.
8: Nie.
7: Dobrze pan mówi. Otwiera okno i wyrzuca boczek.
8: Małpie daje banana.
7: Tak. Nie.
8: Banana.
7: No i właśnie znowu pan nie zgadł.
8: Proszę?
7: Nie zgadł pan. Nie. To nie jest ten żart. Bierze drugą kanapkę, sprawdza, że jest z boczkiem, wyjmuje boczek.
8: Tak.
7: Otwiera okno i w tym momencie...
8: Wycina chałupce.
7: Tak jest. Tak. Nic właśnie. Nic, co pan mi sugeruje tutaj. Znowu wyrzuca boczek.
8: Tak.
7: Dobry?
8: Dobry. Tak. Ale tak. Skoro wyrzucił, to pewnie niedobry ten boczek.
7: No więc ten drugi,
8: ten.
7: Pan teraz uważa, zresztą Anglik, też tak w pierwszej chwili pomyślał. Myślę, niedobry boczek, że wyrzucił.
8: Tak.
7: Ale na razie nic nie mówi, wie pan. Po angielsku zresztą.
8: Nic nie mówi. Ani
7: słowa, nic. Tak. Kiedy jednak przy piątej kanapce historia się powtarza, to znaczy Rudy wyjmuje boczek, otwiera okno i wycina chałupce, rozumie pan?
8: A jednak!
7: Co?
8: A jednak! A, wyciął chałupce, widzi pan.
7: Ja tak powiedziałem?
8: Tak, osobiście pan to powiedział.
7: A to źle powiedziałem. Nie, bo wie pan, mi stale przerywa, no. Na czym stanąłem? Sekundę.
8: Przepraszam, na boczku akurat właśnie.
7: Jak? No, aha, bo to jest tak, że jak ktoś wrzuca boczek za okno...
8: Tak?
7: Nie, zaraz. Zabić się można? Co za ludzie? No wszystko pan pokręcił, no.
8: To ten Rudy wyrzucił.
7: Aha, to się już wiem. No więc kiedy wyrzucił boczek z piątej kanapki,
8: tak.
7: Milczący dotychczas Anglik, nie wytrzymuje, nie, teraz pan nie przerywa i teraz pytam go, po angielsku zresztą.
8: Tak.
7: I dlaczego, sir, skoro nie lubi pan boczku, wziął pan z nim kanapki?
8: Tak.
7: Jego się pyta tak.
8: Tak.
7: Ja uwielbiam boczek, mówi Rudy.
8: Rudy.
7: Tak, po angielsku zdaje się zresztą.
8: Rudy.
7: I... To dlaczego go pan wyrzuca przez okno, sir? Pyta po angielsku, zresztą zdziwiony Anglik.
8: Anglik.
7: Zresztą, tak.
8: Aha,
7: tak.
8: To mamy.
7: Ponieważ...
8: Ja też się mogę śmiać?
7: Może pan, ale to nie koniec. Ponieważ wyrzuca boczek przez okno.
8: Tak.
7: Ponieważ... On wyrzuca boczek... Ponieważ... Dobry.
8: Więcej powiem, proszę pana. Bardzo marne.
7: Dlaczego?
8: Tak, ponieważ nie ma puenty.
7: W ogóle?
8: W ogóle nic, proszę pana. Dlaczego wyrzucał ten boczek?
7: Ponieważ go uwielbia.
8: To jest już jakiś powód.
7: Jest, tak.
8: Marny dosyć, tak, akurat,
7: tak,
8: ale
7: tak.
8: Jest.
7: Właśnie,
8: jest.
7: Właśnie tak kombinuje.
8: Tak.
7: Bo tak, niech pan zastanowi się. Jeżeli ktoś przepada za boczkiem, a wyrzuca go za okno, no to może...
8: W przedziale tego nie było po prostu kosza, wie pan, nie miał gdzie tego boczku, przepraszam pana, wyrzucić.

0: tak, proszę.
1: I dlatego musiał okno.
0: I... Tak. A to dobrze, to dobrze, dobrze pan to wykombinował, tak.
1: Inteligencja.
0: A zaraz, nie, bo może pan go znał?
1: Kogo?
0: Tego.
1: Na pewno nie.
0: Z Włoskiem, tak?
1: Mówię, poszedłem na inteligencję i koniec po prostu.
0: Tak, no dobry pan jest.
1: Ja wiem, dobry, że jestem dobry tak. jestem. Ale tak. znacznie lepszy, proszę pana, jest ITR.
0: Na pewno nie. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Dariusz Pieruk przypomniał nam kolejny skarb z archiwum powtórki z rozrywki. Dzień dobry, jestem z Kobry. Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF-u w trójce do 14. Jeszcze kilka piosenek nam się zmieści za 26 minut 14 bowiem. Pan Tomasz z Baboszewa pisze z prośbą o przypomnienie Mariana zespołu Kowalski. Pan Tomasz dodaje, bardzo wakacyjnie mi się kojarzy od lata z trójką w 2001 roku.

0: Zespół Kowalski i Marian. To był jeden z naszych wielkich hitów wtedy, 25 lat temu. Muzyczna Poczta UKF w Trójce, 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałem piosenkę z dedykacją dla Magdaleny od Darka z okazji zbliżających się urodzin Metallica, Master of Puppets. Bardzo mi zależy. Dziękuję.

0: Metallica sprzed 40 lat, 1986 rok, Master of Puppets.
1: Byle jaki utwór grupy Cytrus. I proszę wspomnieć, że to był Lubań Śląski, muzyczny kemping 79. Trójka jest wspaniała. Dzięki. Julia Skojnowa pozdrawia wszystkich słuchaczy Trójki i cały świat.

zespół Cytrus i Kurza Twarz w muzycznej poczcie UKF. I czas się już żegnać. Do 14 jeszcze jedna piosenka nam się zmieści. Po 14 w tonacji trójki z państwem Grzegorz Hoffman oczywiście. A my już dziękujemy za to dwugodzinne spotkanie. To Olga Szućko, Ewa Lipowicz, Mariusz Owczarek, załoga w tym składzie. I jeszcze list od pana Mariusza z Krakowa. Specjalne pozdrowienia dla żony Marty, która jest na zwolnieniu. Jest jej smutno i prośba, abyśmy zdążyli jeszcze przed 14 zaprezentować tę piosenkę. Udało się, bo na 14 pani Marta wychodzi do lekarza. Pani Marto, zdrowia życzymy. Dziękujemy państwu za 2 godziny w muzycznej poczcie UKF. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie. A także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl.

0: Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 sierpnia, jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po zatrzymaniu prezesa PKO minister sportu domaga się reakcji zarządu komitetu. Obywatelski protest w Lublińcu. Mieszkańcy po południu zablokują Krajową 11. Ponad 300 osób nie żyje, 900 jest zaginionych. To nowy bilans kataklizmu w Nepalu. Wzywam środowisko sportowe, przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Szef resortu podkreśla, że prezes PKO jednoosobowo odpowiada za wizerunkową katastrofę oraz instrumentalne wykorzystanie polskich zawodników do uwiarygodnienia giełdy Zonda Krypto. Oświadczeniu ministra przysłuchiwał się Piotr Durys. Piotrze, jakich konkretnie decyzji domaga się ministerstwo i co dalej z władzami komitetu?
5: Dzień dobry. Szef resortu nie pozostawia wątpliwości. Zatrzymanie Radosława Piesiewicza to najgłębszy kryzys wizerunkowy w historii polskiego ruchu olimpijskiego. Zdaniem szefa resortu prezes PKO bezprawnie wykorzystał autorytet sportowców, by firmować interes upadłej giełdy kryptowalut i apeluje o natychmiastowe zwołanie zarządu komitetu i odejście prezesa.
6: Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa. Nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
5: Resort przypomina, że większość polskich związków sportowych już wcześniej wezwała szefa komitetu do dymisji.
4: Piotr Durys, dziękuję za relację. Blokada Krajowej 11 w Lublińcu. Od 17 do 20 w rejonie skrzyżowania tej drogi z ulicą Lisowicką będą demonstrować okoliczni mieszkańcy. Jeden z inicjatorów akcji, Błażej Piosek, wyjaśnia, że będzie to protest przeciwko planowanej budowie drogi ekspresowej S11 w wariancie D na terenie powiatu lublinieckiego.
7: Uważamy, że jego skutki dla mieszkańców Lublińca, Lubecka i okolic zostały potraktowane zbyt lekko. Chcemy, żeby zdrowie i jakość życia ludzi była oceniana równie poważnie, jak i ochrona przyrody. Będzie to obywatelski protest mieszkańców połączony z blokadą DK11. Chcemy w pokojowy, ale zdecydowany sposób pokazać skalę sprzeciwu wobec wariantu D.
4: Podczas blokady drogi policja zorganizuje dla kierowców objazdy. Pociągi wrócą do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też około 8-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Więcej o tym Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
8: To bardzo ważny dzień dla Bełchatowa, bo to szczególnie ważna inwestycja dla tego miasta. Największego w województwie łódzkim bez regularnych połączeń pasażerskich. Ostatnie pociągi pasażerskie przestały kursować tu w 2000 roku. Dziś z linii kolejowej korzystają przede wszystkim składy towarowe. Po przebudowie pociągi pasażerskie mają jeździć z prędkością do 120 km na godzinę. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Powstaną także nowe przystanki na trasie. Według szacunków podróż z Bełchatowa do Łodzi ma zajmować około godziny i 25 minut. Z Bełchatowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Do 332 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na granicy Chin i Nepalu. Władze poinformowały, że ponad 900 osób jest uznawanych za zaginione, wśród nich ponad 500 obcokrajowców. To teren, który przyciąga turystów z wielu stron świata, mówi były konsul honorowy Nepalu w Polsce i prezes Fundacji Polsko-Nepalskiej dr Bodha Rai Subedi.
9: Tam po drodze jest takie sanktuarium, gdzie się odwiedza bardzo dużo ludzi, sami Nepalczyków i turystów też. Większość tych turystów są zaginionych, w tym jest w większości 75% jest to Hindusi z Indii. A drugi element jest to korytor rzeki, który naprawdę jest piękny. Turyści nie idą do góry, czy tu nie

0: zdobywają, ale się skority z dzieki wędrują po górach.
1: Trwają poszukiwania zaginionych. Potężna lawina błotna, błota i kamieni powstała najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi. Średniowieczne mury zamieniają się w ścianki wspinaczkowe. We włoskim Marche od dziś do niedzieli trwa święto wspinaczki, podczas którego centrum miasteczka staje się wielką plenerową salą treningową.
2: Najważniejszym wydarzeniem są zawody wspinaczki miejskiej. W historycznym centrum przygotowano ponad 80 tras wytyczonych na średniowiecznych murach, przy uliczkach, łukach i placach. Uczestnicy pokonują je bez lin, wykorzystując technikę, siłę i równowagę. Pod wspinaczami rozkładane są grube materace, które amortyzują ewentualny upadek. Organizatorzy podkreślają, że trasy wyznaczane są z uwzględnieniem ochrony murów, a jeśli wspinanie mogłoby je uszkodzić, trasa może zostać zamknięta. W zawodach weźmie udział ponad 1000 wspinaczy z różnych części świata. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Popołudnie w większości kraju słoneczne, tylko na wschodzie może pokropić. Od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W tonacji Trójki.
6: Zbliża się nieuchronnie 6 minut po 14:00. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Olga Szućko. Zaczynamy.

To była Lick Kelly, jej największy przebój I Follow Rivers przed lat 16. Piosenka trafiła do top 10 w 7 krajach europejskich, a album, z którego pochodził utwór, czyli Wounded Rhymes, osiągnął szacowaną całkowitą sprzedaż 2,5 miliona egzemplarzy. To znaczy szacowana, to znaczy i nośniki fizyczne, i pobrania, i także odsłuchy. Tak zwane odsłuchy w streamingu. A jeszcze dodam, że rok później po ten utwór sięgnęła belgijska grupa Trigger Finger i również osiągnęła całkiem niezłe rezultaty. Piosenka zdobyła szczyty paru list europejskich list przebojów. A teraz rok 78 na 79. Później powiem dlaczego. The Police.

Roxanne. Kompozycja Stinga z jego słowami, oczywiście grupa The Police. Pierwotnie ta piosenka na singlu ukazała się w roku 1978. Nie osiągnęła wtedy żadnego statusu, właściwie żadnych sukcesów, dlatego że zespół po prostu był kompletnie nieznany i dopiero parę kolejnych singli oraz wydany w roku 1978-79, to też zależy w jakim rejonie świata, w Anglii koniec roku 1978. I dopiero po paru singlach i płycie Outlandos the Moor zespół stał się na tyle popularny, że muzycy postanowili wydać Roxanne na singlu raz jeszcze. I to już była podwójna platyna w Wielkiej Brytanii i w ogóle sukcesy w wielu innych krajach. Jeśli chodzi o samą strukturę piosenki, czy też rytmiczną strukturę, to początkowo to miała być bossa nova, ale trochę pozmieniali i z tego wyszła taki miks reggae z tangiem. W każdym razie do dziś jeden z najbardziej charakterystycznych utworów, jeśli chodzi o zespół The Police. To był koniec lat 70., to teraz koniec lat 80. i bardzo popularny wówczas zespół ze Szkocji Deacon Blue.

To był zespół Deacon Blue i piosenka Real Gone Kid. Top 10 w Anglii w roku 1988 i pierwsze miejsce niespodziewanie nieco na liście przebojów w Hiszpanii. Wokalista zespołu Ricky Ross skomponował tę piosenkę pod wpływem obserwacji Mary McKee, wokalistki kalifornijskiej grupy The Lone Justice. Był pod dużym wrażeniem, a ponieważ oba zespoły koncertowały wspólnie, to znaczy jako powiedzmy jedna, raz jedni zaczynali, raz drudzy, w zależności od tego, gdzie odbywały się koncerty, także znali się świetnie i też przyjaźnili. Często mógł podziwiać Marię McKee na scenie. A teraz grupa również ze Szkocji, także z Glasgow, tylko funkcjonująca później niż Deacon Blue, dlatego że Deacon Blue zakończyło działalność, przynajmniej ten pierwszy etap działalności w roku 1994, a Belen Sebastian powstali w 1996.

Belen Sebastian i Another Sunny Day. Piosenka pochodząca z 7. albumu tej grupy The Life Pursuit, rok 2006. Bardzo dobry album, zresztą jak większość w dyskografii Belen Sebastian. Album The Life Pursuit wylansował parę przebojów, ale ulubioną piosenką fanów z tego właśnie wydawnictwa została trochę niespodziewanie Another Sunny Day. A teraz najnowszy utwór w dzisiejszej tonacji, bo zaledwie niecały tydzień minął od premiery tej piosenki. Będziemy się z tego śmiać. Szymon i Jerzy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach.

0: Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Żegnamy reklamy.
12: Pora na kolejny odcinek cyklu o języku polskim.
13: Przysłowie.
14: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Daniel pyta, dlaczego mówimy po polsku, po angielsku czy po francusku? Skąd to po? Zastanawia się słuchacz. Przyimek po pełni w naszym języku wiele funkcji. I tak na przykład słownik pod redakcją Witolda Doroszewskiego wylicza ich 17. Dotyczą między innymi czasu i tak na przykład mówimy pójdę tam po pracy albo to stało się po kolacji. Możemy też używać po z jednostkami miary czy wartości, na przykład po 2 złote, po połowie i tak dalej. Nas jednak interesuje inna kategoria, ta, która dotyczy ruchu i przestrzeni. Możemy chodzić po lesie czy po mieście, pociąg porusza się po torach, samochody jeżdżą po ulicy, a mucha łazi po stole. Za pomocą przyimka po możemy też wyrażać cel naszej podróży, mówiąc na przykład idę po chleb czy jadę po mamę. Podążamy więc w określonym kierunku, by zrealizować nasz plan. To konkretne znaczenie poruszania się po jakiejś drodze dało początek metaforze. Dość powszechnej metaforze, bo mówimy na przykład, że coś stanęło nam na drodze do sukcesu, że musimy obrać nowy kierunek w życiu, że idziemy własną drogą. A jeśli podążamy jakąś drogą, to postępujemy w określony sposób, tak by osiągnąć cel. Dlatego właśnie przyimek po zaczął oznaczać działać w określony sposób, podążać za wzorem. Kiedy więc mówimy po polsku, to mówimy na polski sposób. Działamy według polskiego wzorca, a metaforycznie podróżujemy drogą języka polskiego. I muszę powiedzieć, że to naprawdę piękna wizja. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
12: Wracamy do muzyki The House Martins.

Five Get Over Excited. Pierwszy singiel zespołu The House Martins bez perkusisty Hugh Whittakera, którego zmienił Dave Hemingway. Ja wspominam o tym dlatego, że w teledysku do piosenki nowy perkusista, czyli Dave, porywa starego, czyli Hugh. Poczucia humoru członkom zespołu The House Martins nigdy nie brakowało. A teraz już z Brooklynu w Nowym Jorku The Grumps.

Surf Rock według zespołu The Drums. Za chwilę najstarsza piosenka w pierwszej godzinie tonacji. Pierwszy duży przebój angielskiej grupy Supertramp, Give a Little Bit. Dodam jeszcze, że utwór został wykorzystany w paru filmach, między innymi w wersji Supermana z roku 1978, gdzie Supermana grał Christopher Reeve, a także w filmie Rickiego Gervaisa Było sobie kłamstwo. Supertramp.

Give a Little Bit. Supertramp w roli głównej Roger Hodgson. Teraz zespół o podobnie brzmiącej nazwie, czyli Supergrass, ale piosenka znacznie nowsza, dlatego że z roku 2005, St. Petersburg.

Zespół Supergrass właściwie nie istnieje, przynajmniej oficjalnie, ale ta piosenka jeszcze, no jeszcze powiedzmy, że ją pamiętamy. Ostatni spory przebój w dyskografii grupy Supergrass St. Petersburg, rok 2005. Teraz grupa również kojarzona z Britpopem, podobnie jak Supergrass, ale w piosence starszej, właściwie klasycznej.

Girls and Boys to była grupa Blair w utworze ze swojego trzeciego albumu Park Life. A teraz zespół, który swoją nazwę zaczerpnął z Trainspotting. Główny bohater filmu bowiem nazywał się Mark Renton.

Lubię w klubie i grupa Renton. Dziś mija 35 lat od dnia premiery debiutanckiego albumu Ten, jednego z kluczowych zespołów grunge rockowych, czyli Pearl Jam. Płyta do dziś uchodząca za najważniejszą w dorobku zespołu, a piosenka traktuje o surferach.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno. Bardzo głośno.
4: Za każdy dzień!
5: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest

0: Gmina GoDab. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
1: T plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przesłuchanie Radosława Piesiewicza w katowickiej prokuraturze jeszcze po południu. Służby zatrzymały go w związku z aferą Zonda Krypto. Kampus Polska Przyszłości rozpoczął się w Olsztynie. Za chwilę o największym społecznym festiwalu w Europie nasz reporter. Zaćmienie księżyca będzie głębokie tej nocy na naszym niebie. Niezwykłe zjawisko. Jeszcze dziś, późnym popołudniem, dowiemy się, jakie wyjaśnienia w sprawie Zonda Krypto złożył Radosław Piesiewicz i czy przyznał się do winy. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został rano zatrzymany przez służby. Jest właśnie przewożony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, o co dokładnie chodzi w tej sprawie i czym naraził się śledczym szef PKOL-u?
4: Dzień dobry. Śledztwo dotyczy podejrzenia płatnej protekcji, czyli powoływanie się na wpływy uczułowych polityków i instytucji państwowych w zamian za korzyści majątkowe. W centrum sprawy znajduje się luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro, który prezes PKOL miał otrzymać od szefa giełdy Zonda Krypto, instytucji, którą prokuratura wprost określa dziś mianem piramidy finansowej z miliardowymi stratami. Prokurator generalny Waldemar Żurek zaznacza, że celem śledczych jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich beneficjentów procederu.
5: W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
4: Dopiero po zakończeniu katowickiego przesłuchania śledczy zadecydują, czy skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
3: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Dziś drugi dzień Kampusu Polska Przyszłości. Impreza organizowana przez prezydenta Warszawy gromadzi przede wszystkim młodych demokratów z całego kraju. A podczas kampusu spotkają się z nimi czołowi politycy koalicji rządzącej i państwowi urzędnicy. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Powiedz, kto przyjechał do Olsztyna?
6: Dzień dobry. To przede wszystkim młodzi ludzie, oczywiście głównie sympatyzujący z koalicją rządzącą, ale nie tylko. Według organizatorów kampus odwiedzi 1000 gości. Rozmawiałem z osobami z Poznania, Gdańska czy nawet ze Śląska i zapytałem, dlaczego przyjechały na kampus Polska.
7: Bo chcę być tu w Olsztynie, bo jest tu przyjemnie, jest tu fajnie, można poznać super ludzi i zainspirować się do dalszego działania.
8: Nie miałam wyboru, żeby nie przyjechać ze Śląska, żeby się dobrze bawić, poznać ciekawych ludzi i posłuchać ciekawych wystąpień.
9: Fajnie tak odpocząć od wszystkiego takiego zgiełku i spędzić po prostu czas razem.
6: Mniej więcej za godzinę ma wyjść na scenę wspomniany już w serwisie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który musi przygotować się na trudne pytania, bo jego panel będzie poświęcony reformie wymiaru sprawiedliwości. Po 17:00 zacznie się spotkanie z Andrzejem Poczebutem i będzie to jedno z jego ostatnich wystąpień publicznych przed zapowiadanym powrotem na Białoruś.
3: Krzysztof Polasik, dziękujemy za relację. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Eksperci przypominają, chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami, a optymalnym terminem szczepienia jest październik, listopad, a nawet grudzień.
10: Nie jest błędem przyjęcie szczepionki we wrześniu, ale żeby uzyskać najskuteczniejszą ochronę przeciw grypie, zdecydowanie logiczniejsze jest przyjęcie tej szczepionki później. Dlatego, że szczepionka podana we wrześniu, ona wtedy, kiedy jest najwięcej grypy, czyli w styczniu, lutym i marcu, działa troszeczkę słabiej, bo to nie jest szczepionka, która działa bardzo długo.
3: Mówi pulmonolog profesor Adam Antczak. Szczególne znaczenie mają szczepienia u seniorów oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami. Niezwykłe zjawisko na naszym niebie tej nocy nad ranem. Po trzeciej będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca, ale będzie głębokie.
11: W godzinie 3:23 księżyc zacznie zanurzać się w taki półcień Ziemi. W cień Ziemi księżyc zacznie wchodzić o godzinie 4:33, a tuż przed zachodem księżyca, o 5:37, będziemy mogli zobaczyć fazę maksymalną tego częściowego zaćmienia. Księżyc wówczas zniknie z nieba w prawie 80%.
3: Mówi Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus. Tej nocy księżyc, naturalny satelita, zacznie stopniować.

0: stopniowo stawać się coraz ciemniejszy.
1: Klimat.
0: Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Jakość powietrza jest dobra, miejscami na wschodzie i w centrum bardzo dobra. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Popołudnie w większości kraju słoneczne, tylko na wschodzie może pokropić. Na termometrach 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: W tonacji Trójki.
10: Jest już prawie 8,5 minuty po 15 przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Zaczynamy drugą godzinę.

Największy przebój grupy The Verve, Bittersweet Symphony, rok 1997, single roku według brytyjskiego New Musical Express i amerykańskiego Rolling Stone, fragment albumu Urban Hymns, która dotarła na szczyt listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Fragment utworu The Last Time w wersji orkiestrowej Andrew Luke Oldhama został wykorzystany, by stworzyć ten nowy utwór. No i efekt był taki, że niestety proces sądowy i grupa The Verve, a właściwie konkretnie Richard Ashcroft, wokalista zespołu, który się podpisał pod tą kompozycją, no musiał trochę tantiem oddać, nawet sporo. Natomiast później, wiele lat później, kiedy już za całość sprawy byli odpowiedzialni Mick Jagger i Keith Richards, a nie ich wcześniejszy menadżer, sytuacja wróciła do punktu wyjścia, czyli w tej chwili już jest obecnie podpisywany pod piosenką, jako kompozytor i autor tekstu wyłącznie lider, były lider zespołu grupy The Verve, bo zespół już od jakiegoś czasu nie istnieje, czyli Richard Ashcroft. To tyle, jeśli chodzi o The Verve, a teraz zespół właściwie chyba jednego przeboja, przynajmniej jednego dużego. Z Florydy, Black Kids.

I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you, grupa Black Keys. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Tym razem posłuchamy zespołu The War on Drugs, prowadzonego przez Adama Grandusiela od początku istnienia i za chwilę wspólna kompozycja właśnie Grandusiela i grającego na instrumentach klawiszowych w zespole Robiego Bennetta, Holding On.

The War on Drugs, Holding On, fragment albumu A Deeper Understanding, czwartej płyty długogrającej w dorobku Adama Grantusiela i The War on Drugs. A teraz również ze swojego czwartego albumu Skubas w ogień.

W ogień, tytułowy fragment najnowszego albumu Skubasa, który ukazał się w roku 2024, a teraz Greg Keane Band. Zespół trochę zapomniany, lider nie żyje już od jakiegoś czasu, czyli Greg Keane. W ich wykonaniu posłuchamy jednego z większych przebojów, a nagrywali w końcu lat 70., cała pierwsza połowa lat 80. I to będzie, tak jak powiedziałem, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości Greg Keane Band, tytuł The Breakup Song.

The breakup song, they don't write them anymore. Greg Kinbank z roku 1981, a teraz znacznie nowsza piosenka w wykonaniu północnoirlandzkiej grupy Two Door Cinema Club. To będzie utwór z piątego i ostatniego singla z debiutanckiego albumu zespołu Tourist History, rok 2011. I piosenka, o której mowa, czyli What You Know, pojawiła się w kilku różnych reklamach, a przez kilka lat wykorzystywano ją także we francuskiej loterii.

Tudor Cinema Club i What You Know. A teraz grupa Cool Kids of Dead w utworze z nihilistycznym, cynicznym tekstem autorstwa Krzysztofa Ostrowskiego, jak w wielu przypadkach u Cool Kids of Dead. Tytuł Spaliny.

Cool Kids of Death i Spaliny z płyty 2006, ewentualnie 2006. Za chwilę zespół z Bostonu w stanie Massachusetts, podobnie jak choćby Pixies czy Aerosmith. The Cars, ich pierwszy przebój. Just What I Needed.

Just What I Needed, kompozycja lidera zespołu Ricka Okazka, ale śpiewał basista Benjamin Orr. A teraz kolejny już w dzisiejszej audycji artysta ze Szkocji, tylko nie z Glasgow, a z Edynburga, Edwin Collins.

Trochę słychać jakby Davida Bowiego w tym utworze, a to jest trochę takiej muzyki filmowej. A na perkusji, jeszcze dodam, zagrał Paul Cook. A śpiewał oczywiście utwór, który sam skomponował i też tekst napisał Edwin Collins, A Girl Like You, właściwie jedyny duży przebój tego artysty. A teraz ze Szkocji przenosimy się do Francji, a z Francji zespół M83.

0: z grupą Wolf Alice. A teraz klasyczne nagranie sprzed lat 36, 7.
1: The Breeders.

M83 i jeden z nich największych, jeżeli nie wręcz największy, przebój Midnight City. Kompozycja Anthony Gonzaleza, wokalisty zespołu i paru innych muzyków, między innymi Justina Meldala Johnsona, znanego ze współpracy i z Beckiem, i z Nine Inch Nails, i z grupą R, a z nowszych rzeczy

Jeden z bardziej charakterystycznych riffów lat 90. Małe arcydzieło alternatywno-rockowe The Breeders i Cannonball. Piosenka autorstwa Kim Deal, znanej również z Pixies oczywiście, a słychać było też jej siostry Kelly. W dzisiejszej tonacji to już prawie wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie The 1975, jeden z ich największych przebojów About You. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-27 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się.

0: Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
1: Jeszcze dziś zatrzymany w sprawie Zonda Krypto Radosław Piesiewicz może usłyszeć zarzuty. Europa zrobiła postępy w sprawie wydatków na obronność, mówi szef Pentagonu i chwali Polskę. Resort zdrowia zapewnia, przez nowe przepisy leki z bezpłatnej listy nie znikną. A Radosław Piesiewicz może jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Lada moment. Prezes PKOL-u powinien zostać doprowadzony do prokuratury. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdza, że zegarek za 40 tysięcy euro to jeden z wątków badanych przez prokuraturę w tej sprawie. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że szef PKOL-u dostał go od Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto. Prokurator generalny mówi, że śledztwo jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
2: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
1: Radosław Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysława Krala, tłumaczył, że zapłacił mu później za niego gotówką. PiS ma się z czego tłumaczyć, bo to ich człowiek, tak o zatrzymaniu szefa PKOL-u mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To w ogóle jest skandal, że taka osoba zajmuje to stanowisko i to, że tak długo nie zrezygnowała, no to też świadczy, jakim jest człowiekiem. To jest prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, nie ma co do tego wątpliwości. Miał swojego patrona, pan Sasin, nigdy się nie odżegnywał od bliskich relacji. Oczywiście dzisiaj politycy PiSu próbują się odsunąć od niego, no ale nie da się tutaj faktów zaprzeczyć. On jest po prostu powiązany silnie z PiSem i taka osoba nigdy nie powinna zostać powołana na takie stanowisko.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został rano zatrzymany przez służby. Czynności z Radosławem Piesiewiczem będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Więcej o sprawie za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Wiceszef Pentagonu chwali Polskę za wydatki na obronę. Eldridge Colby podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli naciskał na sojuszników, by również zwiększyli budżety obronne. Więcej Beata Płomecka.
4: Wiceszef Pentagonu mówił o ogromnych inwestycjach rządów takich krajów jak Polska, Niemcy i Holandia. Mamy nadzieję, że inni też pójdą tą drogą. Eldridge Colby przyznał, że Europa zrobiła postępy. Europa, która jest bardzo zamożnym kontynentem, bierze na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną. Ale jak mówił, musi zrobić więcej. Wiceszef Pentagonu spotyka się w kwaterze głównej ze wszystkimi sojusznikami. Z Polski do Brukseli poleciał wiceminister obrony Paweł Zalewski, by rozmawiać o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ale inni sojusznicy muszą liczyć się z ograniczeniem obecności amerykańskich wojsk. Choć wiceszef Pentagonu zapewniał, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Będą zmiany na listach bezpłatnych leków. Jutro wchodzi w życie zarządzenie, które daje Ministerstwu Zdrowia możliwość negocjowania cen z firmami farmaceutycznymi. Resort zapewnia, że leki nie będą wykreślane z listy, relacjonuje Joanna Stankiewicz.
5: Często leki oryginalne, których ochrona patentowa już wygasła, nadal są kilkukrotnie droższe niż ich odpowiedniki. Firmy farmaceutyczne mają więc być zapraszane do obniżania cen, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Nie planujemy usuwania żadnych leków z list leków darmowych.
5: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalne.
7: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym. Jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności.
5: Według szacunków resortu zdrowia na darmowe leki dla seniorów w ubiegłym roku NFZ przeznaczył 9 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz spoczął na prawosławnym cmentarzu w Grudku niedaleko Białegostoku. Zmarł w sobotę, miał 50 lat. Pochodzącego z Podlasia pisarza żegnali bliscy, przyjaciele, przedstawiciele władz i twórcy.
8: Był pisarzem, którego podziwiałam. Był człowiekiem, który świetnie czuł to moje Podlasie, prawosławno-białoruskie. Przepięknie, bardzo wnikliwie, przenikliwie o tym pisał.
9: To była z jednej strony przyjaźń starszego kolegi z młodszym.
10: Leon Tarasewicz.
9: A poza tym jesteśmy skolegowani rodzinnie.
11: Myślę, że on był wyjątkowy, zwłaszcza w tych jego pierwszych powieściach.
10: Profesor Marek Kochanowski.
11: Odnalazł głos w tych utworach bardzo dużo mniejszości różnych.
12: Ignacy przecież pochodzi ze Słuczanki, jego oboje rodzice właśnie są stąd, więc tu spoczął na naszym cmentarzu w Grudku.
1: Ignacy Karpowicz 5 razy był finalistą Nagrody Literackiej Nike. Został też laureatem paszportu polityki za balladyny i romanse. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 5 po 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
1: Reprezentacja siatkarek gra w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Tym razem rywalem Polek, które wygrały wszystkie poprzednie spotkania, są Niemki. Pierwszy set wygrały biało-czerwone 25-19, choć przegrywały już 15-19, po czym zdobyły 10 punktów z rzędu. Brawo! W drugim secie jaka sytuacja? Polki prowadzą 24-23. Czyli na koniec serwisu sportowego podam już, jaki jest wynik w drugim secie. Dzisiaj jest czwartek, więc w europejskich pucharach to czas na występy polskich drużyn, które zagrają w meczach rewanżowych o awans do fazy ligowej, o Ligę Europy. Już od 18 powalczy w Gruzji Jagiellonia Białystok. Jaga wygrała u siebie 4-0 i dzisiaj zagra z Iberią w Tbilisi. Zaliczka komfortowa, ale trener Adrian Siemieniec mówi, że trzeba zachować czujność.
2: Gramy z przeciwnikiem, który no, to jest mistrz Gruzji. Możemy dzisiaj rozmawiać o sile ligi i tak dalej, to jest mistrz kraju, czyli to też drużyna, która wygrywa. W momencie, w którym no, jest dobrze nastawiona, jest dobrze zmotywowana. Dwumecz to jest zawsze dwumecz i trzeba rozstrzygnąć go w dwóch spotkaniach, nie w jednym. Taka jest to jest formuła. No, moją rolą jest tutaj doprowadzić do tego, żeby zespół skupił się na zadaniu i wypełnił zadanie.
1: Także w Lidze Europy o 20 zagra Lech Poznań. U siebie Kolejorz wygrał 7-0, więc przed meczem z mistrzem Szwajcarii FC Thun raczej może być spokojny. Jeszcze Liga Konferencji, tu walczyć będą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie przegrali u siebie z Monako 2-3 i dziś o 18.45 postarają się odrobić straty w księstwie. Raków zremisował 2-2 z Hajdukiem Split, więc wszyscy pod Jasną Górą liczą na cud i awans. Pierwszy gwizdek w Częstochowie na 19. Emocji sportowych nie zabraknie także w koszykówce. Reprezentacja Polski zagra w pierwszym meczu fazy decydującej do kwalifikacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni w pierwszej rundzie wygrali wszystkie 6 spotkań i są w dość komfortowej sytuacji. Dzisiaj zagrają z Izraelem, a spotkanie ze względów politycznych zostało przeniesione do Rygi. Początek spotkania o 20. W niedzielę Polacy zmierzą się w Gdańsku z Niemcami, a pozostałe spotkania rozegrają w listopadzie oraz w styczniu przyszłego roku. Czy Polki wygrały już? Nie, cały czas do 24-23, czyli przerwa techniczna i o tym wyniku tego meczu powiem w serwisie kilka minut po 17.
0: Co w tej pogodzie? W nocy na przykład od 7 stopni Celsjusza miejscami we wschodniej i południowej Polsce będzie, do 15-17 na zachodzie kraju i nad morzem, ale to oczywiście w najchłodniejszym momencie nocy. Padać nie powinno. Tutaj coś Adam Malecki na mnie palcem
1: tak,
0: macha.
1: Tak, bo Polki wygrały w drugim secie 25-23. Udało się.
0: No to wspaniale, wspaniale. Ja coś też o 25-23 miałem mówić. A, stopni, jutro tyle będzie, a nawet do 31 na południowym zachodzie. Te 25-23 to raczej na krańcach północnych i w centrum. Jutro burze niewykluczone, ale tylko na zachodzie. Tam chmury mogą gęstnieć i popada.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Już 9 po 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonach czuwa Monika Suszek.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: W audycji popołudniowej dzisiaj tragiczna powódź błyskawiczna w Nepalu. Podawana liczba ofiar wciąż rośnie. Są setki zaginionych, a Polak, który pieszo szedł do Japonii przez Nepal, zdecydował się zostać i pomóc na miejscu. Połączymy się z nim po godzinie 18. Powiemy też o problemach platformy Meta, która w Stanach zapłaci prawie 18 miliardów za szkodliwe algorytmy i od której to miliardowej kary domaga się też Polska.
7: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
0: Powiemy też o aferze Zonda Krypto, w której dziś zatrzymano Krzysztofa Piesiewicza, szefa PKOL-u.
8: Będzie przewieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności zrealizowane procesowe.
0: Łukasz Piesiewicz, więcej o nim po godzinie, no nawet 16.15, bo to już za moment. Teraz słuchamy The Cure, Just Like Heaven.

A powiemy też jeszcze w audycji popołudniowej i o wyprawkach szkolnych, i wyprawie szefa CIA do Moskwy, i o tym, co mógł tam omawiać. A może państwo mają jakieś wspomnienia z wyprawką, związane nie z wyprawą do Moskwy. Chociaż jeżeli też, to proszę dzwonić i opowiadać. 2 2 7 3, ale mnie bardziej te wyprawkowe historie jednak interesują. Może ktoś kiedyś zdobył na przykład książki i uradowany do domu wrócił, po czym okazało się, że to jednak były książki nie do tej klasy? Albo ktoś miał tylko jeden ulubiony typ długopisu i żaden inny w grę nie wchodził, jeśli chodziło o kompletowanie wsadu do piórnika? 2 2 7 3, Monika Suszek czeka na państwa głosy. I ja też. Wszyscy tu czekamy. I słuchamy The Cure, Just Like Heaven.

0: Już prawie 14 minut po godzinie 16. My już teraz łączymy się z Piotrem Durysem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To może wyjaśnię jeszcze na sam początek, jakim imieniem pana Piesiewicza ja się powinienem posługiwać, żeby wszystko było zgodne.
1: Radosław.
0: Radosław.
1: Na 100% Radosław, tak.
0: To powtórzmy. Dzisiaj szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego może usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Policja zatrzymała Radosława Piesiewicza dzisiaj rano, a chodzi o sprawę upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto i niejasne powiązania biznesowo-polityczne. Informacje w tej sprawie właśnie Piotr Durys zbiera, którego przed chwilą państwo słyszeli. No i pytanie pierwsze do Piotra Durysa. Jakie zarzuty może usłyszeć Radosław Piesiewicz właśnie?
1: Ta poranna akcja służb w domu Radosława Piesiewicza to efekt ustaleń dotyczących powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych w zamian za korzyści majątkowe. W tym luksusowy zegarek o wartości 40 tysięcy euro. Prezes PKO jest w drodze do Katowic, gdzie usłyszy prokuratorskie zarzuty. Śledczy badają działalność giełdy Zonda Krypto, którą prokuratura wprost określa dziś mianem piramidy finansowej ze stratami sięgającymi nawet 2 miliardów złotych. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wskazuje dwa główne cele prokuratury.
2: Mamy tutaj dwa priorytety. Nie tylko wyświetlenie tego procederu przestępczego, ujęcie osób, które ponoszą za to odpowiedzialność, ale jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa w takiej ilości, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości te swoje środki utracone odzyskać.
0: Sprawa wywołała także poruszenie w środowisku.

0: środowisku sportowym, więc pytanie, co na to Ministerstwo Sportu?
1: No tu resort mówi wprost o wizerunkowej katastrofie. Minister Jakub Rutnicki ocenił, że ruch olimpijski znalazł się w największym kryzysie w historii, a prezes PKOL bezprawnie wykorzystał autorytet polskich zawodników do uwiarygodnienia upadłej giełdy. Szef resortu sportu wzywa władze komitetu do natychmiastowych działań naprawczych.
2: Wzywam całe środowisko sportowe. Wzywam przede wszystkim zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa. Nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
1: Wyjaśnienia Radosława Piesiewicza oraz treść zarzutów poznamy jeszcze dziś po południu. Wtedy też prokuratorzy podejmą decyzję, czy wystąpić do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.
0: A o tym wszystkim opowiadał Państwu Piotr Durys. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: A my już teraz słuchamy piosenki Dnia w Trójce. Orville Peck i Already Gone.

0: 19 po 16. Tu program trzeci. Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby koncern Meta, czyli właściciel Instagrama i Facebooka, zapłacił karę 250 milionów euro, czyli około miliarda złotych, za brak reakcji na fałszywe reklamy. W tej sprawie minister Krzysztof Gawkowski skierował dziś pismo do Komisji Europejskiej. Swoją walkę z Metą kontynuuje również Rafał Brzoska. O całej sprawie Jacek Frenzel.
1: Skoro platformy cyfrowe zarabiają na użytkownikach, to mają obowiązek weryfikować treści, które tym użytkownikom serwują.
2: Meta od kilku miesięcy próbuje wmówić, że robi wszystko, aby Instagram czy Facebook były bezpieczne, a tak nie jest, podkreśla minister cyfryzacji.
1: Zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
2: Stąd wniosek ministerstwa do komisji.

0: Komisji Europejskiej o nałożenie kary i spowodowanie, żeby zamieszczane na platformach treści były weryfikowane w ciągu kilku minut.
1: Skoro w minuty zarabiają, w minuty mają podejmować decyzje.
0: W skuteczność działań ministra Gawkowskiego nie wierzy Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zaczął z wysokiego poziomu. Zobaczymy, czy da radę w sporze z ogólnoświatową korporacją.
3: Absolutnie nie wierzymy w to, że będzie to skuteczne.
0: Uważa Piotr Czak-Żukowski z Konfederacji, choć podkreśla.
3: Jeżeli Meta łamie prawo, należy wyciągać wobec niej konsekwencje.
0: Sprawę fałszywych reklam wziął kilka tygodni temu w swoje ręce także szef Inpostu Rafał Brzoska, który w odpowiedzi na bierność Mety uruchomił dziś ScamWatch. Technologia pozwala wykrywać, dokumentować i łączyć podejrzane kampanie oraz przekazywać platformom gotowy materiał do ich szybkiej reakcji, czyli usunięcia niepożądanych treści.
4: Nie czekamy i nie powinniśmy czekać na Brukselę.
1: Rozliczenie platform cyfrowych, w tym Meta, nadeszło. My będziemy robili wszystko, żeby każdy użytkownik był chroniony.
5: Czy wszystko wskazuje na to, że nad Big Techami zbierają się ciemne chmury? Bo i za oceanem sporo się przecież działo w sprawie platformy Meta. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś, jeszcze przed godziną 17 w Centrum Świata. Zaprasza Państwa Agnieszka Lichnerowicz. A to Mela Koteluk i Ralf Kamiński. Zobaczyć Ciebie. 21 minut po 16 mamy, a dla Państwa numer 2 dwójki i 7 trójek do dyspozycji.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo do trójki.
1: Wiecie państwo, jak tak wyjść od afery wina i tak przejść do zonda krypto, to naprawdę postęp zrobiliśmy gigantyczny. Gigantyczny, naprawdę. Jesteśmy już pierwszym światem.
0: Jak to było, gdy świat upada na głowę, jednego chce zobaczyć ciebie znów. Nie ma się co martwić, panie Januszu. Nie ma się co martwić.

0: szkoła za 5 dni.
1: Lubiłem chodzić do podstawówki, bo podkochiwałem się w nauczycielkach. Jedna była podobna do wczesnej Urszuli. Pozdrawiam wszystkich profesorów.
0: I profesorki. 2 2 7 3 to numer dla Państwa.
2: Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia.

0: kwietnia 2026 roku.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Warszawski sąd oddalił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, czego domagał się jego obrońca. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 30 września sąd ma rozpoznać wniosek o wydanie listu żelaznego. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest już w prokuraturze w Katowicach. Ma usłyszeć zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Jak ocenia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, w tej sprawie jest wiele do wyjaśnienia. Zbadać należy m.in. wątek powoływania się na wpływy.
4: Jeśli widać, że ktoś powołuje się na wpływy i mówi, że rozmawiałem z panem premierem Morawieckim, że z panem prezesem Urzędu Kontroli Ochrony Konsumenta, to jest to najwyraźniej powoływanie się na wpływy. Jeszcze jak ktoś przyjmuje jakiś zegarek i nie wywiązuje się z tego, no jest to sprawa z pewnością, którą trzeba bardzo dogłębnie wyjaśnić.
3: Wcześniej ujawniono, że Radosław Piesiewicz otrzymał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro. Dwie osoby zginęły po ataku w jednej ze szkół średnich niedaleko Berlina. Ofiarami są 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który miał zginąć, próbując powstrzymać napastnika. Podejrzany został zatrzymany. To 19-letni były partner zabitej uczennicy. Na miejscu wciąż pracują służby. Teren został zabezpieczony. Pociągi pasażerskie wrócą do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku. To był serwis Trójki.
2: Teraz w Trójce ekonomia i Sylwia Zadrożna.
5: Zapraszam. Jutro ceny benzyny prawie się nie zmienią, ale olej napędowy będzie wyraźnie tańszy. Za jego litr zapłacimy 7 zł i 36 groszy, a za litr benzyny 95 6 zł i 57 groszy. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet. Zdaniem rządu utraciła ona swoje pierwotne uzasadnienie. Zwiększona zostanie za to kwota ulgi z tytułu krwiodawstwa. Tylko 12% Polaków deklaruje, że zarobki pozwalają im żyć komfortowo i bez większego problemu finansować większe wydatki. Co czwarty respondent przyznaje, że jego dochody wystarczają głównie na podstawowe potrzeby. Choć inflacja jest dziś znacznie niższa niż kilka lat temu, konsumenci nadal mocno odczuwają ceny, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
6: Najbardziej odczuwamy ceny żywności i podstawowych produktów, wskazuje 24% badanych. Na kolejnych miejscach są rachunki za media, 16%, a także paliwo i utrzymanie samochodu oraz koszty związane z mieszkaniem po 13%. Widać też, gdzie Polacy najpierw szukają oszczędności. 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
5: 53% badanych ocenia, że ich dochody wystarczają na codzienne potrzeby, jednak większe wydatki trzeba wcześniej zaplanować. 5% nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich możliwości finansowych. Głównym powodem wzrost cen pelletu jest rosnąca popularność pieców na to paliwo przy jednoczesnym ograniczeniu podaży, ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analizy nie wykazały niedozwolonych prawem praktyk, które miałyby ograniczać konkurencję na rynku. A popyt na pellet może dalej rosnąć wraz z oddawaniem do użytku kolejnych pieców dofinansowanych z programu Czyste Powietrze. W ciągu ostatniej dekady liczba gości w polskich hotelach wzrosła o ponad 60% i w ubiegłym roku było to już przeszło 28 milionów osób. Z analiz PKO Banku Polskiego wynika również, że powstaje coraz więcej hoteli i są one coraz większe. Za 3/4 popytu w polskich hotelach odpowiadają klienci krajowi. Dolar kosztuje dziś 3 zł i 70 groszy, a euro 4,32.
2: Ja patrzę na wynik w trzecim secie meczu Polska-Niemcy, naszych siatkarek, 18-15. To się zgadza z temperaturą maksymalną na zachodzie kraju i nad morzem. W tej nocy oczywiście, w najchłodniejszym jej momencie. Jutro będzie od 23 na krańcach północnych, przez około 26 w centrum, do 31 lokalnie na południowym zachodzie. 19-15 już. Polska-Niemcy.

25 minut do 17. Tu program trzeci, The Clash, a za chwilę łączymy się z Pawłem Turskim, który pieszo idzie przez Polskę. Celem Hell.

0: 39 po 16, czyli 21 do 17.
1: Teraz pieszo.
0: Znają państwo ten dżingiel, to oznacza łączenie z Pawłem Turskim, który jest już z nami na linii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co prawda telefonicznej niestety linii, bo przepadłem z powodu różnych braku informacji po prostu o różnych budowach, bo jestem w Wieżycy pod miejscowość Stacja i nikt tutaj nie poinformował turystów, wydaje mi się, że droga jest zamknięta, bo jest remont linii kolejowej. Ja jestem teraz na jakimś polu jakiegoś rolnika. Próbowałem się wspiąć najwyżej jak się da, bo tutaj teren Szwajcarii Kaszubskiej jest bardzo pofałdowany. Jestem na szczycie takiego jakiegoś pola. Wspinałem się tutaj, żeby się z państwem połączyć w lepszej jakości. Gdzieś tam jeszcze mnie jakaś róża pokuła w nogę, będzie trzeba się odkazić.
0: Czy ty jesteś na Wieżycy, w stacji obok Wieżycy?
2: Tak, obok Wieżycy. Tego najwyższego szczytu niziny europejskiej środkowej.
0: Ale z zasięgiem problemy, chociaż ten telefoniczny, jak słyszą państwo, jest znakomity i Paweł może wszystko państwu wytłumaczyć. A dzisiaj dostał zadanie do wykonania niełatwe, prawda?
2: Tak, choć jeszcze wcześniej o tym, jak zmierzałem

0: z Kościerzyny i w Kościerzynie byłem na rynku i tam zapytałem jednego z mieszkańców, pana Zbigniewa, jak mu się żyje w tej jednej ze stolic Kaszub.
1: Dobrze. Ja nie z tych, co narzekają, ani nie z tych, co za bardzo chwalą.
2: Co tu jest?
1: Przemysł jako taki istnieje, no ale nie za bardzo rozwinięty. Największym zakładem są zakłady porcelany w okolicy, w Łubianie. No i to chyba tyle. A pan skąd jest?
2: Z Warszawy.
1: Z Warszawy. No tu jest Szwajcaria kaszubska, proszę pana. Jeziora, wzgórza, piękne krajobrazy, dobre miejsce na wypoczynek.
0: Tak, piękne miejsce na wypoczynek, jeżeli nie szuka się zasięgu w środku pola obudowy, bo stoję teraz, tak jak mówiłem państwu, na wzniesieniu i mnóstwo pięknych, zielonych drzew wokół mnie, nawet jakieś ptaki coś komunikują mi, pewnie informują mnie, że w najbliższej okolicy 3 kilometrów nie ma zasięgu przez właśnie pofałdowania i wysokie drzewa, bo te drzewa tutaj sięgają 10-15 metrów.
3: Nawet to twoje narzekanie brzmi, jakbyś się jednak zachwycał.
0: Tak, bo się zachwycam, bo tu zieleń jest, tak dzisiaj myślałem, idąc, że ta zieleń tutaj taka jakaś zieleńsza niż wszędzie indziej. Ta ziemia musi tutaj oddawać i ja mimo tego, że tak jak państwu mówię, gdzieś tam się ukułem, jakaś krew mi widzę z jednej nogi, to ja nie narzekam, za chwilę sobie zesprejuję tę nogę i będę szedł dalej, bo jest po prostu pięknie z uśmiechem na twarzy. Też uśmiech na twarzy mi się pojawił, gdy wyszedłem z Kościerzyny i szedłem drogą krajową numer 20. Ta droga dla piechura straszna, bo na początku rzeczywiście jest ładnie i przyjemnie i na tym ładnym, przyjemnym odcinku zatrzymał mnie jeden z słuchaczy i nawet się ze mną przeszedł.
4: Dzień dobry, Wieszek. Skąd pan jest? Z Kościerskiej Huty.
2: A, czyli tutaj, gdzie teraz weszliśmy.
4: Tak, tak, wyszedłem ci naprzeciwko, bo jak jechałem samochodem i widziałem, jak szedłeś.
2: Czyli teraz będziesz mi towarzyszył trochę.
4: Tak, tak, tam do drogi, gdzie będę mógł iść do domu, bo jestem w pracy.
2: Czym się zajmujesz?
4: Elektrycznością.
2: Nie wiem, muszę zapytać. Może pan chce się wczuć w rolę moją i zobaczyć, jak to jest jeszcze z tym wózkiem.
4: Mogę popchać, dzięki.
2: To proszę bardzo. No,
4: a dla ciebie proszę jabłuszko z własnego tam drzewka.
2: Jak jest, ciężki?
4: No nie, jest okej, no.
2: Powiedz mi, czy to tak zawsze będzie taka piękna, długa droga rowerowo-piesza?
4: Niestety nie. No może cię nie rozjadą.
0: No drogi rzeczywiście nie było z 1,5 kilometra i zaczęła się przygoda ekstremalna, bo pobocze szerokości 60 centymetrów, czyli tyle, ile ma wózek, jak tylko się pojawiła pierwsza leśna droga, to w nią odbiłem i nawet nadłożyłem trochę drogi, bo moim celem był dom do góry nogami. I tam miałem przeprowadzić wywiad do góry nogami. Podszedłem do tego zadania kreatywnie, nic
3: czyli
0: więcej
3: nie
0: mówię, niech państwo... Państwo sami posłuchają, państwo się dowiedzą.
5: Dzień dobry, mam na imię Sylwia.
6: Dzień dobry, mam na imię Emilia.
2: Dzień dobry, jak panie mają na imię?
5: Ja na pewno nie, nie wiem czy koleżanka.
6: Jak byłam młodsza, to może i umiałam. Teraz to już nie bardzo.
2: Czy panie potrafią stać do góry nogami?
6: Znajdujemy się teraz przed domkiem do góry nogami, zbudowany w 2007 roku. I był to pierwszy dom do góry nogami w Europie.
2: Gdzie się znajdujemy?
5: Wchodzimy teraz do domku do góry nogami. Zaczynamy, zauważcie, od szczytu. Później dopiero będziemy wchodzić na piętro. Jeżeli spojrzymy do góry, to zobaczcie, podłoga i wszystkie elementy, które normalnie powinny znajdować się pod naszymi nogami, znajdują się nad naszymi głowami. Możecie tutaj zobaczyć dywan, konika, koszyk, zabawki.
2: To może wejdziemy do środka?
5: Musimy uważać, kochani, dlatego że nasz błędnik wariuje.
0: Podejście moje do zadania, przeprowadzić wywiad do góry nogami, tak. Mam nadzieję, że państwo rozszyfrowali to. Na początku panie odpowiadały, a ja musiałem jakoś zadać pytanie. I w ten sposób się bawiliśmy w pięknym szymbarku. Ten szymbark to nie tylko dom do góry nogami, to także jeszcze jedna atrakcja w tym samym kompleksie obok domku do góry nogami.
6: Niestety nasz rekord Guinnessa został pobity przez naszych kuzynów Kaszubów z Wilkowa pod Lęborkiem. Troszeczkę później wycięli też dłuższą deskę Niemcy. No i tutaj...
2: Nie można było odpuścić, rozumiem.
6: Nie można było odpuścić, nie damy sobie podbierać rekordów, więc znowu postanowiliśmy, że zawalczymy o kolejny rekord Guinnessa z najdłuższą deską. I tak w 2012 roku wycięliśmy kolejną deskę z Daglezji, która mierzy 46 metrów i 53 centymetry.
0: Tą atrakcją jest oczywiście bardzo, ale to bardzo długa deska, tak długa, że trzeba było zrobić dziurę w budynku, bo ten budynek powstał dla pierwotnej deski, która niegdyś była deską rekordzistką, a teraz ta inna deska wychodzi tam po Pawle, prostu ja na wylot.
3: Ja mam jedno pytanie, ponieważ słyszałem o tym podbieraniu rekordów i tym, jak te miasta

0: się prześcigają między sobą. Czy tam w ogóle jeszcze są jakieś drzewa w okolicy?
1: Mnóstwo drzew. O matko, tu jest tak dużo drzew, że przez to się łączymy dzisiaj przez telefon, bo ja

0: Nie, to musiałem się zbliżyć, dlatego idę przez to pole i zobaczyć, ile razy te drzewa są wyższe ode mnie. Te mają na razie 10 lat.
1: Dobrze, to Paweł
0: z biegnie.
1: Z
0: lewej strony są takie po 15 metrów.
1: Paweł biegnie,
0: tak,
1: albo
0: zmierzam
1: raczej
0: do Kartuz niezmiennie. Będę zmierzał do tych Kartuz, już Państwu mówię, przez Goręczyno, więc zachęcam do kontaktu ze mną, do spotkania się ze mną, do zatrzymania mnie. Jak ktoś ma dużo wody, to też się przyda, bo mam cały jeden sandał w błocie przez szukanie zasięgu.
1: Szerokości.
2: Teraz pieszo.
1: Do 17 jeszcze 13,5 minuty nam zostało.

0: 2 2 7 3 państwo dzwonią.
1: Ja jak chodziłem do szkoły 45 lat temu, to wydawało mi się, że jestem wielki cwaniak, bo kupiłem jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów. Rodzice mi kupili wszystkie książki. Natomiast większym cwaniakiem chyba był mój syn, który miał jedną książkę na cały rok szkolny bez żadnego zeszytu. Wyszedł na ludzi.
0: Papieru nie było. Wszystkie drzewa na deski pewnie poszły.

0: To Editors The Rush w programie trzecim, 11 minut do godziny 17. Słuchali dzisiaj państwo w Trójce między innymi o tym, co polskie państwo zarzuca koncernowi Meta, domagając się od niego miliarda złotych zapłaty. Amerykańskie Stany z kolei zarzucały Mecie, właścicielowi Facebooka i Instagrama, że celowo uzależnia od swoich platform dzieci. Przed sądem zeznawał sygnalista, oskarżyciele pokazali dowody. Meta nie chciała wyroku i wolała zawrzeć, uwaga, korzystniejszą dla niej ugodę. A co w tej korzystniejszej dla niej ugodzie? Zmiany w działaniu aplikacji i zapłata 17 miliardów dolarów. Czy to początek rewolucji?
1: Centrum świata.
2: Przeciwko korporacji Meta wystąpiło 29 stanów, w tym między innymi prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta. Pozwaliśmy Metę w związku z zarzutami, że zaprojektowała i wdrożyła szkodliwe funkcje na Instagramie i Facebooku, które to prowadzą do kompulsywnego korzystania z nich i szkodzą zdrowiu psychicznemu młodych użytkowników, ale także, że firma wiedziała o tych zagrożeniach i okłamywała nastolatków, rodziców i opinię publiczną. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić prawie 17 miliardów amerykańskim stanom i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. Presję na realne pociągnięcie do odpowiedzialności

0: wolności Big Techów od dawna i konsekwentnie wywierają też rodzice, szczególnie ci, których dzieci odebrały sobie życie. Żadne pieniądze nie zwrócą mi życia mojej pięknej córki. Tęsknię za nią każdego dnia. Córka Victoria Hinks miała 16 lat. Rodzice w żałobie to najpotężniejsi aktywiści. Po prostu będziemy dalej robić to, co robimy. Centrum Świata. Łączymy się teraz z Aleksandrą Wójtowicz, analityczką do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Czy ta ugoda Panią zaskoczyła? Czy ten proces tak źle szedł Mecie, że zaledwie po 5 dniach zdecydowała się na ugodę?
1: To jest bardzo ciekawe. Właściwie to zaskoczyło mnie to. No ale widać, że tak naprawdę ta kara, tak, którą przewidywał prokurator generalny Kalifornii, no i w ogóle tak ci prokuratorzy generalni tych wszystkich stanów, które w procesie biorą udział, no to było 200 miliardów dolarów. No i widać, że w momencie, kiedy kara jest tak dotkliwa i wynosi...
0: Tak, mają wypłacić niecałe 17 miliardów.
1: 17. No więc w momencie, w którym ta potencjalna kara miała być tak dotkliwa, no to ewidentnie wpłynęło to na Metę, no można powiedzieć pozytywnie, tak? No bo zgodziła się zapłacić karę 17 miliardów dolarów, ale jednocześnie wprowadzić duże zmiany w tym, jak działa jej algorytm. Czyli o to właściwie w tym procesie chodziło.
0: Jak to są poważne zmiany, na ile to jest rewolucja?
1: Według mnie to jest rewolucja. Oczywiście na razie ona dotyczy tylko tych kont dzieci, należących do dzieci. Przez lata słyszeliśmy od Mety, że tak naprawdę to nie szkodzi i że właściwie to nie ma czego zmieniać. A teraz okazuje się, że Meta zmienia mnóstwo rzeczy. Dla dzieci wprowadza dwugodzinny limit korzystania dziennie z Instagrama, Facebooka. Całkowity zakaz korzystania od północy do 6 rano. Powiadomienia mają być zablokowane, tak? Te powiadomienia, które przychodzą do nas z aplikacji od 22 do 7 rano i w godzinach szkolnych. Nie będzie też wyświetlana liczba polubień. To, co często nas motywuje, ażebyśmy właśnie, nie wiem, publikowali więcej treści, więcej czasami radykalnych treści, tak? Właśnie, żeby uzyskać dużą liczbę reakcji, no to to dla dzieci będzie ukryte. Będzie też możliwość wyłączenia tych algorytmicznych feedów, czyli Meta pozwoli ponownie oglądać na tym feedzie tylko te treści, które publikują konta, które my obserwujemy, publikują nasi znajomi, tak jak było kiedyś. No i to jest ogromna, ogromna różnica.
0: Czego pani teraz się spodziewa? Co się będzie dalej z tym działo?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze inne tego typu firmy, tak, czyli te big techy, media społecznościowe, czy tam media antyspołecznościowe, jak się teraz mówi, najpewniej będą zmuszone wprowadzić podobne zakazy. Już słyszy się, że właśnie Snapchat, TikTok, YouTube być może w Stanach Zjednoczonych będą musieli przyjąć podobne zasady. A po drugie, no widać taki efekt na inne kraje, tak? To znaczy nie dalej jak wczoraj Gawkowski zaapelował do Komisji Europejskiej o nałożenie kar na Metę za te tak zwane skamy reklamowe, które teraz nagłaśnia Rafał Brzoska. Na tym zarabia też Meta, tak? Jak publikujemy reklamy. To nie jest tak, że publikujemy za darmo reklamy w Mecie, tylko no płacimy, żeby Meta je wyświetlała. No, że już od dawna czuć taki duży discontent związany z tym, jak funkcjonują media społecznościowe. I kiedy okazuje się, że już te Stany potrafią sobie jakoś z tą Metą poradzić, no to wydaje mi się, że no, jest to jednak taki duży sygnał dla całego świata, że coś z tą Metą można zrobić i tych działań będzie po prostu więcej. Media społecznościowe są w oczywisty sposób uzależniające dla dzieci i dla dorosłych. Widać, że sami użytkownicy, użytkowniczki te skutki na sobie dostrzegają, więc paradoksalnie nawet w obrębie mediów społecznościowych rośnie taki nurt, prawda, mówienia o tym, co robić, żeby z mediów korzystać mniej, co robić poza social mediami, jak z tego wyjść. No raczej nie będzie tak, że media znikną społecznościowe. No też powiedzmy, że one mają tam jakieś pozytywne swoje strony, tak? Jeśli właśnie te algorytmy są dobrze zaprogramowane. No ale że jednak coś się zacznie zmieniać.
0: Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Do godziny 17. Zostało jeszcze 5 minut. Dla Państwa numer 2273 w sprawie każdej. Po 17 porozmawiamy m.in. o szkolnej wyprawce, a teraz Vampire Weekend w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.27 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
12: Szef PKL-u Radosław Piesiewicz dowieziony do katowickiej prokuratury. Jeszcze dziś możliwe zarzuty. Kolejnych 5 polskich nowoczesnych myśliwców F-35 leci do kraju i jutro będą w łasku. Zmarł skazany za ludobójstwo były dowódca bośniackich Serbów Ratko Mladić. Radosław Piesiewicz został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami z prezesem upadłej giełdy Przemysławem Kralem. Według ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski prezes PKOL-u otrzymał od niego luksusowe zagranie.

0: Zegarek wart 40 tysięcy euro. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Powiedz, jakie jest zarzuty, może usłyszeć Radosław Jasiewicz.
1: Prokuratura jeszcze ich nie ujawniła, ale najprawdopodobniej chodzi o płatną protekcję, czyli o powoływanie się na wpływy. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przed siedzibą prokuratury w Katowicach prezes PKOL-u powiedział dziennikarzom, że czuje się ofiarą. Według doniesień medialnych Radosław Piesiewicz miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, do tego utrzymywał, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek Patek Philippe gotówką w ratach.
0: Przepraszamy, zerwało się połączenie z naszym reporterem Michałem Makowskim. Kolejne informacje. Warszawski sąd odrzucił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Joanna Turkowska.
2: Uchylenia ENA chciał obrońca Marcina Romanowskiego. Wniosek motywował tym, że jego klient nie przebywa już na terenie Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz, uzasadniając oddalenie wniosku, podkreślił, że aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia przez Marcina Romanowskiego terytorium Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz dodał, że postawa ściganego i podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zdecydował też o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: 5 nowych polskich myśliwców F-35 jutro wyląduje w Łasku. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych. Wicepremier zaznacza, że myśliwcy jak najszybciej powinny zacząć służbę.
3: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno, stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
0: W maju przeleciały do nas pierwsze 3 myśliwce F-35. W sumie Polska zamówiła 32 takie nowoczesne maszyny dla sił powietrznych. Nie żyje skazany za ludobójstwo Ratko Mladić, były dowódca Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze karę dożywocia wymierzył mu 9 lat temu. Mladić zmarł w szpitalu więziennym ONZ. Więcej Katarzyna Van Rooyen.
4: Ratko Mladić w 1995 roku zorganizował masakrę ponad 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy, chłopców i mężczyzn. 16 lat później serbskie władze aresztowały go i przekazały Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze. Po trwającym kilka lat procesie ostatecznie został skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, mówił sędzia podczas ogłaszania wyroku. Ratko Mladić do śmierci przebywał w ośrodku detencyjnym ONZ w Hadze. Ze względu na zły stan zdrowia wielokrotnie był przyjmowany do szpitala. Obrona zaś bezskutecznie ponawiała wnioski o jego zwolnienie humanitarne i odesłanie do Serbii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Asystent AI pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej. Od nowego roku szkolnego przedmiot ten będzie obowiązkowy. Do korzystania z nowego narzędzia podczas lekcji zgłosiło się już ponad 1000 nauczycieli.
5: Podręcznik jest przystępny, bardzo ciekawy, ale jednak ma 900 stron. Dosyć ciężko byłoby pracować, szczególnie w czasie lekcji z takim materiałem, więc z jednej strony ma pomóc nauczycielowi przygotować się do zajęć. Zadając pytania do danego tematu można uzyskać pewne podsumowania, ale również wskazania w całości podręcznika, a nie tylko w wybranym rozdziale.
0: Mówi Rafał Gromek z Fundacji Connect for Kids. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, ale dobrowolna pozostanie część dotycząca edukacji seksualnej. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 5 i sport w Trójce. Adam Malecki.
8: Niezły mecz reprezentacji siatkarek na Mistrzostwach Europy. Najważniejsze, że wygrany. Polki po tym, jak pokonały Węgierki, Łotyszki i Słowenki, dzisiaj uporały się w 3 setach z Niemkami. Biało-czerwone nie wykorzystały 3 piłek meczowych, ale potem as serwisowy posłała znowu najlepsza na boisku Magdalena Stysiak i jest wygrana. Do 19, 23 i 24. Polki jak dotąd

0: straciły tylko jednego seta, ale jutro zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami. Do walki wracają także koszykarze, którzy powalczą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy jak dotąd wygrali wszystkie mecze, a dzisiaj zmierzą się na wyjeździe w Rydze z Izraelem. Rozgrywający reprezentacji Polski Andrzej Pluta zapowiada walkę o każdą piłkę i o każdy centymetr parkietu.
1: Atmosfera jest bardzo dobra, powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym i też, żeby dać po prostu sobie wszystko.
0: Początek meczu o 20. Do akcji wkroczą także piłkarze i polskie drużyny, które zagrają w meczach rewanżowych w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy i Konferencji. W tej pierwszej zaprezentują się Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Obie drużyny w pierwszych meczach rozbiły rywali u siebie. Jaga 4-0 Iberię Tbilisi, a Kolejosz 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Jagiellonia zagra od 18, Lech od 20. W Lidze Konferencji powalczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zabrzanie przed tygodniem przegrali z Monako 2-3 i dzisiaj zagrają na wyjeździe. U siebie wystąpi Raków Częstochowa. Wynik jest otwarty. W Splicie z Hajdukiem było 2-2. Jak do meczu przez ostatnich 7 dni przygotowywała się drużyna, opowie trener Dawid Kroczek.
2: Od pierwszego dnia już realizowaliśmy naszą strategię, jak będziemy chcieli wyglądać w meczu rewanżowym i tak wyglądały poszczególne dni. Myślę, że wykonaliśmy dobrą pracę w tym tygodniu. Nieczęsto mamy możliwość korzystania z całego tygodnia pracy z racji intensywności rozgrywek, więc chcieliśmy ten czas jakby jak najbardziej poświęcić na to, żeby tych detali, tego jak będziemy chcieli funkcjonować, czy zrobić jak najwięcej, przede wszystkim przygotować piłkarzy do tego, co nas czeka.
0: Raków zagra od 19, Górnik w Księstwie kwadrans wcześniej, a kolejny Sport w Trójce kilka minut po 18.
3: Jutro będzie niemal bezchmurnie, tylko na zachodzie pojawią się chmury, które mogą gęstnieć, potem popada. Raczej przelotnie, ale burze też nie są wykluczone. Temperatura maksymalna jutro od około 23 stopni na krańcach północnych, przez około 26 w centrum, do 31 na południowym zachodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jak powyżej 30 stopni, to chyba lato w pełni, prawda? Już 8 minut po godzinie 17. Ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Monika Suszek. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. A do Państwa jest pytanie. Czy optymalizowali kiedyś Państwo zawartość plecaka?
5: Jak są zeszyty stukartkowe i zeszyt stukartkowy w kratkę albo w linię. Tak, jest zeszyt stukartkowy w kratkę, to do 50 stron może być zeszyt do matematyki, a po odwróceniu może być zeszyt do fizyki. Jak jest zeszyt w linię, to z jednej strony do 50 stron może być język polski, a z drugiej strony może być język rosyjski. I tak można sobie na przemian robić i to się opłaca.
3: Jakieś jeszcze porady dla uczniów? 2 2 7 3, ten numer do Państwa dyspozycji. A to Looking for Fun, Hot 5 w Trójce.

0: 13 minut po 17, tu program trzeci Polskiego Radia. O znieczulicy czasem się mówi, że jest chorobą XXI wieku. Nasz redakcyjny kolega Bartosz Majcher przeżył sytuację, która w jakimś sensie potwierdza, że niestety nie jest to tylko teoria.
1: W jednej z restauracji znajdowała się kobieta w średnim wieku, która cichym głosem poprosiła o pomoc. Nikt nie zareagował. Kiedy położyła się na krześle, ludzie krótko na nią popatrzyli, po czym jedli dalej. Zdecydowałem się podejść. Okazało się, że pani była blisko śpiączki insulinowej. Wezwałem pogotowie. Później przez wiele dni zastanawiałem się, dlaczego do takiej sytuacji doszło. W międzyczasie nagranie z bardzo podobnego zdarzenia opublikował Grzegorz Mrowiński, burmistrz Działdowa, który również udzielił pomocy.
2: Szczęśliwie ta sytuacja rozpoczęła się około, nie wiem, 2 minut przed moim przyjazdem, ale to, co najbardziej mi uderzyło, to niestety znieczulica społeczna, bo dopiero na monitoringu zauważyłem, że osoby, które były na tym przystanku, tak naprawdę zignorowały tę sytuację.
1: O takie zachowanie zapytałem także mieszkańców Warszawy. Jedna z moich rozmówczyń również zetknęła się z tym zjawiskiem. Udzieliła pomocy dziewczynce z atakiem padaczki.
3: Kiedy ta mama prosiła mnie spersonalizowanie, konkretnie patrząc na mnie, o pomoc, to wtedy człowiek nie ma tak jakby odwrotu i nie może się wycofać, prawda? Bo czuje się już zobowiązany.
4: Mi się zdarzyło przejść obok obojętnie z raz, ale staramy się tego nie robić. Ludzie przechodzą nawet wobec czy agresji. Każdy przechodzi obojętnie, żyje swoim torem, a jednak jeśli my się nie zatrzymamy, to kto to zrobi?
1: Nadal jednak nie dowiedziałem się, dlaczego tak wiele osób przechodzi obojętnie.
5: Nie zawsze oznacza to brak empatii.
1: Joanna Godecka, psychoterapeutka.
5: Takiej pewnej dehumanizacji sprzyja to, że w wielkich miastach jesteśmy anonimowi. Ten mechanizm rozproszenia odpowiedzialności po prostu najczęściej, mówiąc kolokwialnie, nam się włącza.
1: Lęk przed oceną i brak wiary we własne umiejętności to także kolejne bariery.
5: Ludzie często żałują, że tej pomocy nie udzielili, potem mają poczucie winy. Natomiast to myślenie, że ktoś inny powinien to zrobić, może zrobi to lepiej, to sprawia, że zamrażamy się, tak? Że boimy się podjąć tego działania.
1: Znając już schemat myślenia w tego typu sytuacjach, niech Państwo pamiętają, że nie warto czekać, aż ktoś podejmie pierwszy krok. Najlepiej jest go wykonać samemu i uratować ludzkie życie.
0: Bartek Majcher tym tematem się zajął. I ja tak nieco może pokrzepiająco ze swojej strony dodam, że parę dni temu jechałem autem i na ławeczce pod lasem zobaczyłem dwie kobiety. Okazało się, że jedna zasłabła, a druga próbowała, ale nie bardzo umiała tej pierwszej pomóc. No i gdy wzywaliśmy pogotowie, to zatrzymała się kolejna osoba, lekarka na urlopie. Później jeszcze dwie inne osoby przejeżdżające obok autami dopytywały, czy nie potrzeba jakiejś pomocy, gdy czekaliśmy na karetkę. Ale może to było to, o czym słyszeliśmy przed chwilą, że wokół nie było tłumów, więc trudno było liczyć na to, że pomóc będzie mógł ktoś inny.

0: 19 po 17. Michał Jędrkowiak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. 19 minut po 17. To już chyba powiedziałem. Przed nami ostatni weekend wakacji, niestety. We wtorek rozpoczęcie roku szkolnego. I to jest chyba ostatni moment na skompletowanie wyprawki. Michale, patrzę tak na ciebie. Czy ty, jak byłeś uczniem w szkole, to czy pod koniec sierpnia miałeś już skompletowaną całą wyprawkę, czy jeszcze na początku września ją kompletowałeś?
1: Na początku września, myślę, że i później. Myślę, że zdarzało się i w październiku i grudniu jeszcze jakiś zeszyt do kupić, ale to już w klasach takich tam powiedzmy gimnazjalno-licealnych.
0: Przed kilkoma chwilami zadzwonił do nas słuchacz, który miał pewną poradę, jak można zhakować system, używając zeszytów takich grubych, ale do dwóch przedmiotów naraz, w zależności od tego, czy zeszyt w linię, czy w kratkę. Mamy też kolejne porady od innych słuchaczy.
2: Chciałem zrobić aneks do tej wypowiedzi odnośnie zeszytów, a ja mam jeszcze takie z autopsji odnośnie trampek na WF. Lewy trampek może być do gier zespołowych, a prawy trampek do zawodów indywidualnych typu biegi przełajowe i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale to wtedy skacze się na jednej nodze, rozumiem, tak? Jak są zawody.
0: Może być trudne, ale za to mniej się zużywa.
1: No niewątpliwie.
0: Mniej butów.

0: Chociaż ten jeden, na którym się skacze, może się zużywać nieco bardziej.
1: Czyli oszczędność.
0: To prawda. Rodzice w tym roku, jeśli chodzi o szkolne wyprawki, to jak wygląda ich sytuacja, jeśli chodzi o te wydatki w porównaniu z poprzednimi?
1: No wydadzą więcej, mniej więcej o 3%. Trzeba będzie zapłacić za zeszyty, plecaki, długopisy.
0: No chyba, że się będzie właśnie albo na jednej nodze, albo na jednym zeszycie skakało.
1: Tak, ale to jest chyba rozwiązanie dla starszych. Myślę, że jak ktoś idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to może być za wcześnie na takie
0: patenty. To powinny być pierwsze lekcje, na których się uczy takich patentów.
1: Tak. Może i tak. Ekonomistka dr Dorota Tokarska mówi, że większość rodziców przewiduje wydatek rzędu 300-500 zł.
2: Natomiast pojawiają się także opinie, że będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest niewielka część, jakieś ułamkowe, czy chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000, 1500 zł nawet.
0: A pewnie zdarzają się i większe.
1: Może tak być, bo można kupić plecak za kilkadziesiąt złotych, widziałem takie, a można kupić takie za kilkaset nawet. Można kupić długopisy za kilkadziesiąt groszy, można dużo droższe.
0: O zegarkach teraz będziesz mówił?
1: Nie, mówimy cały czas o długopisach. Długopisy na przykład z takimi nadrukami, jak z jakichś bajek na przykład, jakiejś postaci. I to od razu taki długopis jest droższy. Jest też kwestia jakości tego, co kupujemy. No, lista tych szkolnych zakupów zdaje się często nie mieć końca.
3: Nożyczki, taperówka.
4: Ceny powalają.
3: Kierka, gumka.
4: Jak są dzieci, są i wydatki.
5: W tamtym roku na jedną wyszło 200, no to w tym roku dwie to 400 plus 100 zł, bo podwyżki były.
3: Bloki, farby, pędzele.
6: To, co z tamtego roku mogło zostać, to zostało, no ale niestety to, co się zużywa, to trzeba.
7: Wszystko jest strasznie drogie.
1: Drogie też są podręczniki. W podstawówkach one są bezpłatne, ale w liceum czy technikum trzeba już za nie płacić. Można rzecz jasna kupić używane, ale czasami zdarza się, że trzeba jednak kupić nowe. Tak czy inaczej to jest dodatkowy koszt w przedziale 500, nawet 1000 zł.
0: A od 8 lat rodzice dostają pieniądze z programu Dobry Start, ale to od 8 lat 300 zł.
1: Tak, świadczenie nie jest waloryzowane niestety, żeby dawało taką samą ulgę jak w tym 2016 roku, kiedy wchodziło w życie, to teraz powinno wynosić ponad 460 zł, więc to jest spora różnica. Inflacja niestety zrobiła swoje, ale chyba lepiej mieć te 300 zł niż ich nie mieć, żeby dostać pieniądze do końca września. Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia, trzeba się spieszyć, no bo to już po tym weekendzie, w poniedziałek mamy ostatni dzień sierpnia, jak się zdaje. Najwygodniej przez aplikację banku, sam tak zrobiłem w tym roku.
0: Michał Jędrkowiak o wyprawce szkolnej. Dla Państwa numer telefonu 2 2 7 3. Czekamy na Państwa jakieś porady, jak można tę wyprawkę szkolną uczynić tańszą. Nie tylko skakaniem na jednej nodze. W grach zespołowych, a na drugiej w sportach przełajowych.
1: Dziękuję bardzo.
0: A to Queen, Another One Bites the Dust.

0: Za kilka chwil w Trójce rozmowa między innymi o tym, czy politycy mają coś do zaproponowania młodemu pokoleniu, ale i o sprawie zonda krypto na pewno u Agnieszki Laskowskiej państwo usłyszą, a będą tam gościć Dariusz Joński i Jakub Banaszek w Pulsie Trójki o 17.30.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 17.30. W studiu Agnieszka Laskowska.
14: Puls Trójki.
15: A w Pulsie Trójki są ze mną Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej i prezydent Chełma, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego, pan Jakub Banaszek. Dzień dobry panom.
16: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
15: Spotkaliśmy się, żeby omówić dwie konkurencyjne imprezy, to znaczy Kampus Polska Przyszłości i prezydenckie spotkanie z młodzieżą w Juracie pod hasłem Przyszłość, ale nie mogę nie zacząć

0: zacząć od pytania o to, co się dzieje w tej chwili wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Aresztowany szef PKOL-u. I moje pytanie do obydwu panów. Czy ta sprawa, czy ta historia sprawi, że młodzi wyborcy, do których skierowaliście swoje imprezy, zdecydują się na wybór którejś ze stron politycznych? Zacznijmy od doradcy prezydenta, pana Jakuba Banaszka.
1: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, inicjatywa pana prezydenta jest skierowana przede wszystkim po to, aby posłuchać, czego oczekują młodzi ludzie, żeby to nie była kolejna debata o młodych ludziach, bez młodych ludzi, ale właśnie rozmowa z nimi, ponieważ Polska potrzebuje pomysłów młodych, potrzebuje słuchać się w ich głos z różnych miejscowości, zarówno metropolii, jak i tych mniejszych ośrodków. I temu ma służyć zaplanowana apolityczna impreza dla młodych, to wydarzenie przyszłości. Przyszłość, która zaczyna się dzisiaj. Pan prezydent od początku swojej prezydentury stawia na dialog z młodymi. Chciał otworzyć ośrodek prezydencki w Juracie właśnie po to, żeby móc z młodymi rozmawiać i dyskutować. A jeśli chodzi o kwestię giełdy kryptowalut Zonda Krypto, to tą sprawę należy bezwzględnie wyjaśnić. Myślę, że ona dzisiaj nie ma w związku ani z jednym, ani z drugim wydarzeniem. Zresztą też pan prezydent i Kancelaria Prezydenta nie patrzy w żaden sposób na wydarzenie organizowane przez Koalicję Obywatelską prezydenta Trzaskowskiego jako na konkurencję. Każdy ma prawo spotykać się z młodymi, dyskutować, rozmawiać i ważne jest, aby później powstawały z tego dobre rzeczy dla Polski.
0: Do tego, co pan powiedział przed chwilą, że ta impreza u pana prezydenta jest apolityczna, to myślę, że i drugi z naszych gości się odniesie. Ja nie nazwałabym tego spotkania w Juracie spotkaniem apolitycznym, skoro bierze w nim udział cała prezydencka kancelaria, ale teraz jeszcze poproszę pana europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego. Wiem, że przez chwilę miał pan problem z łącznością z nami, więc powtórzę pytanie. Czy afera Zonda Krypto sprawi, że ci młodzi wyborcy, do których kierujecie swoją trwającą już imprezę Kampus Polska Przyszłości, opowiedzą się po którejś ze stron tego politycznego sporu?
2: Dzień dobry, witam państwa. Ja uważam, że w ogóle Polacy, myślę, że sobie wyrobią w najbliższych dniach zdanie, i ci młodsi, i ci starsi, na temat tej giełdy kryptowalut. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że mieliśmy do czynienia zorganizowaną grupą przestępczą. Zresztą notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2018 roku mówią wprost, że w momencie, kiedy pan Suszek, Sylwester Suszek, przypomnę, to był szef BitBeja, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, miał już problemy. Wtedy pojawili się Rosjanie. Okazało się, że to jest mafia, która zainwestowała w BitBeja. Dodatkowo blisko Suszka pojawił się człowiek, który współpracował bardzo blisko z oligarchą rosyjskim, który był powiązany z FSB, czyli służbami rosyjskimi. Otóż Komisja Nadzoru Finansowego w 2019 roku zawiadomiła prokuraturę katowicką. Prokuratura katowicka dwukrotnie umarzała tą sprawę. Można było to zatrzymać, ten cały proceder, żeby po prostu nie oszukiwać się ludzi, ale za czasów PiS-u nikomu na tym nie zależało. Premier Donald Tusk podjął trzykrotną próbę, aby uregulować to ustawowo. No i nie tylko posłowie PiS-u, część Konfederacji, ale również prezydent Nawrocki stanęli po stronie tych giełdo kryptowalut. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Bardzo dużo ludzi poszkodowanych, mówimy o miliardach złotych, a dodatkowo no, te ostatnie informacje, gdzie okazuje się, że prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego lądował gdzieś na Ibizie na godzinę, żeby tylko się spotkać z panem Kralem, jak słyszymy, no, przypadkowo wypił kawę, przypadkowo zjadł obiad, przypadkowo był na Ibizie godzinę i przypadkowo później z panem posłem Kowalskim składał poprawki do tej ustawy. To nie jest przypadek. Tak samo jak nie jest przypadkiem to, że pan prezes Republiki Telewizji Związanej, co by nie było z PiS-em, no był w hotelu, najdroższym hotelu pięciogwiazdkowym, z jedyny hotel w tej części, w której on był, który ma prywatny dostęp do plaży. Mówimy tutaj o Monako, więc bardzo drogim mieście. No, jak się okazuje, chciał sprzedać udziały i nawet podpisał list intencyjny wysłał.

0: Wydaje się, że tutaj mamy powiązania i części prokuratorów, i części dziennikarzy powiązanych z jedną z partii politycznych, i mamy również polityków, konkretnie zmienię nazwiska, ale również prezydenta Nawrockiego, który trzykrotnie wetował. Ja pamiętam, jak obiecywał, że złoży swój projekt, że ten projekt będzie lada chwila złożony. Minęły miesiące, projektu nie ma. Tak jakby po prostu ktoś na siłę robił wszystko z rządzących, mówi o PiS-ie i Pałacu Prezydenckim, żeby czasem tego nie uregulować. Dlatego uważam, że to jest bardzo, bardzo duża afera, to jest bardzo gruba afera i czekam, aby prokuratura w tą sprawę wyjaśniła do samego końca.
1: Tak jak powiedziałam, trwa już impreza Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez środowisko związane z Koalicją Obywatelską. To był taki projekt wspierający Rafała Trzaskowskiego, kiedy kandydował na funkcję prezydenta. A w sobotę rozpocznie się weekendowe, pierwsze tego rodzaju spotkanie w Juracie, w siedzibie prezydenta pod hasłem Przyszłość. Uczestnikami tego spotkania ma być około 1000 młodych ludzi. Będzie zarówno prezydent, jak i będzie pierwsza dama, będzie cała prezydencka kancelaria. Pytanie teraz do pana Jakuba Banaszka. Myśli pan, że tematy polityczne zdominują to spotkanie? Czy padną takie pytania pod adresem ministrów, uczestników tych rozmów? Czy to będą raczej tematy o trudnej sytuacji młodych ludzi, bo nie trzeba daleko szukać, żeby poczytać różnego rodzaju raporty, a lista jest bardzo długa, począwszy od depresji, która dopada wiele młodych osób, hejt, po niepewność finansową, niepewność mieszkaniową, często wykluczenie komunikacyjne. No mówię, ta lista problemów młodych ludzi jest bardzo, bardzo długa. Na czym państwo chcą się tam w Juracie skoncentrować?
2: Pani redaktor, bardzo krótko jeszcze muszę odnieść się do wypowiedzi pana europosła.
1: Ale proszę krótko, bo chciałabym jednak nie zapomnieć o tych młodych, po których obie strony sporu wyciągają ręce.
2: Pani pierwsza w pytanie i odpowiedziałem tak, jak trzeba, bo pan europoseł skupił się na atakowaniu pana prezydenta, więc teraz ad vocem. Po pierwsze, pan prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut, więc zarzut pana posła, że taki projekt nie został złożony, jest tutaj nieprawdziwy. Po drugie, rzeczywiście pan prezydent trzykrotnie zawetował tą samą ustawę, która była przekładana, pomimo tego, że wielokrotnie mówił, że ta ustawa powinna mieć wprowadzone poprawki, które jeszcze bardziej będą radykalne względem tego rynku. Niestety, ale tutaj nie było woli współpracy ze stroną rządową, a szkoda. Wracając do pytania pani redaktor. Tak, młodzi ludzie dzisiaj potrzebują odpowiedzi na wiele pytań i na pewno tematy polityczne pojawią się. Jednak samo wydarzenie nie jest ukierunkowane na tą kwestię, ale pan prezydent jest otwarty na wszelkie pytania, więc należy założyć, że również pytania o politykę i o przyszłość w tym kontekście będą. Zdrowie psychiczne, zdrowie młodych ludzi, ale także rynek pracy, zapewnienie odpowiedniego bytu, miejsca dobrego do życia, to będą te punkty, które są dla pana prezydenta bardzo ważne. Podczas wielu spotkań z młodymi ludźmi wpadają pytania o rynek mieszkalnictwa w Polsce, o właśnie przytoczoną przez panią kwestię zdrowia psychicznego, odpowiedni poziom edukacji, zarówno tej w podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej. I to są tematy, o których chcemy rozmawiać i przedstawiciele pana prezydenta również są tutaj otwarci. Będą debaty, które będą skupiać się na przyszłości Polaków, na świadomości historycznej, na świadomości obywatelskiej, a także dodatkowe wydarzenia muzyczne i sportowe.
1: Ja absolutnie nie kwestionuję znaczenia tego, co się dzieje wokół giełdy Zonda Krypto. No, sama zaczęłam nasze spotkanie od pytania o to, ale to, jak panowie wymieniają się, powiem wręcz ciosami, to jest idealny przykład tego, co dzieje się w polskiej polityce i tego, co nie tylko moim zdaniem, ale zdaniem wielu socjologów, politologów, to młode pokolenie odrzuca, czyli ten duopol PO-PiS, który jest w naszej polityce od lat i w którym w tym sporze tracą państwo jako obydwie strony, ponieważ do głosu dochodzą radykalne ugrupowania w postaci obydwu konfederacji. I tu do pana posła Dariusza Jońskiego. Co państwo zamierzają z tym zrobić? Jak zamierzają zabrać tych młodych wyborców spod kuratorów?

0: obywateli właśnie tych skrajnie prawicowych organizacji, ugrupowań w Polsce?
1: To jeśli pani redaktor pozwoli, to też tylko jednym zdaniem i oczywiście odpowiadam już na pani pytanie. Otóż chcę powiedzieć, że Campus Polska jest po raz piąty. Ja się bardzo cieszę, że uczestniczyłem od samego początku, bo bardzo dużo osób przyjeżdżało, z których byłem po prostu dumny i słuchałem w całości, można powiedzieć. Przypominam sobie, nie wiem, Wandę Traczyk-Stawską. Swoją drogą do dzisiaj pan prezydent nie złożył kondolencji po śmierci, ale pamiętam ją, jak padał deszcz, przyszło ponad 1000 osób i wszyscy w milczeniu słuchali już dzisiaj świętej pamięci, a później zadawali pytania. Dzisiaj właśnie rozpoczęło się na kampusie Polska Przyszłości spotkanie między innymi z Poczobutem. To są takie spotkania, które mają też kształtować tych młodych ludzi, ale też chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie potrafili zadawać pytania. Ja korzystając z okazji chciałbym zapytać, bo dzisiaj słyszałem przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, który mówił, że ich wydarzenie, znaczy wydarzenie prezydenta będzie takie transparentne, że wszystko będzie wiadomo. Nikt tam nie będzie mógł z dziennikarzy wejść, okazuje się, na to wydarzenie prezydenta. Tutaj mogą dziennikarze się pojawić. Natomiast panie, ja jestem ciekaw, bo minął pośle, już czas. Minął już czas, ja jestem ciekaw, czy wiadomo, ile kosztowała rocznica.
0: Więc chyba to nie jest prawda.
1: Aha,
0: to, co
1: no to się
0: mówi.
1: Być może zmieniło, bo
0: być może będą
1: mówiono,
0: jakieś obostrzenia.
1: Natomiast chciałbym nawiązać do tego, bo słyszałem, że rzecznik pana prezydenta powiedział, że będzie transparentnie. Czy już wiadomo, ile kosztowała w końcu ta impreza na rocznicę pana prezydenta Nawrockiego? A teraz odpowiadając panu na pytanie odnośnie populizmu. Oczywiście nie jest łatwo z populizmem walczyć na całym świecie. Jeśli wychodzi pan Brown i mówi, że wychodzimy z Unii Europejskiej. Mało tego, zapowiedział ostatnio, że on likwiduje fotoradary. Po co? Mają być fotoradary, każdy gaz do dechy i będzie jeździł, ile mu samochód pozwoli. Dodatkowo powiedział, że zlikwiduje PIT, CIT i składkę zdrowotną. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy będą szczęśliwi i zdrowi, nikt nie będzie korzystał ze szpitala. To niewątpliwie jest to ogromnym zagrożeniem, bo ja wyobrażam sobie, że Jarosław Kaczyński sięgnąłby po Brauna i po ludzi Brauna, żeby tylko mieć władzę. Otóż my musimy postawić
0: pośle,
1: jako koalicja...
0: Proszę
1: kończąc, ostatnie zdanie.
0: Żeby pozwolić odpowiedzieć jeszcze panu Banaszkowi.
1: My musimy postawić tamę populizmowi. Dlatego ja uważam osobiście, że koalicja tych wszystkich partii, które 15 października powinny pójść razem do wyborów. To jest nasza, powinna być nasza odpowiedź na ten populizm rosnący.
0: I pan Jakub Banaszek, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Przede wszystkim, panie europośle, dziennikarze od początku mieli być i będą obecni na tym wydarzeniu, także to nie jest tak, że coś się zmieniło. Rozumiem, że pan po prostu tego nie wiedział, tak to przyjmuję i teraz nie chciał drugi raz podczas tej rozmowy wyjść na osobę, która wprowadza opinię publiczną.
1: Ile kosztowała, może pan poinformuje.
0: Panowie,
1: w końcu,
0: to ja żeby panów jeszcze może doinformować w tej kwestii, jak wygląda uczestnictwo dziennikarzy. My wiemy, że dziennikarze mogą wchodzić w sobotę po południu do Juraty, do siedziby prezydenta. Pod dużym znakiem zapytania stoi rzeczywiście uczestnictwo dziennikarzy w niedzielę.
1: No
0: to się na razie jeszcze nie rozstrzygnęło, więc to tak trochę pół na pół.
1: Pojawiła się informacja,
0: 40 sekund
1: że
0: dla pana
1: część
0: Banaszka,
1: debat będzie absolutnie bez dziennikarzy, więc to nie jest wprowadzanie w błąd. Ale niech pan Banaszek powie, ile te urodziny kosztowały pana Nawrockiego, bo myślę, że ludzie są zainteresowani.
2: Prowadzi tą audycję, nie pan. Po drugie, a propos populizmu, bo
1: ale
2: to jest ważne.
1: Na pewno pan zna kwotę, bo już minęło dwa tygodnie, więc pewnie pan zna tą kwotę.
2: W debacie młodych ludzi, którzy dyskutowali właśnie o populizmie i wprost stwierdzili, że tym najlepszym przykładem populizmu jest to konkretów, które państwo złożyliście w 2023 roku.
1: A ile kosztowały urodziny? Czy pan już zna tą kwotę?
0: Proszę, nie.
1: Czy pan zna już
2: kwotę? I do tej pory niestety Polacy nie mają kwoty wolnej od podatku wyższej, nie ma innych udogodnień podatkowych, mieszkania nie budują się w ekspresowym tempie.
1: Czyli nie znamy kwoty, ile kosztowały urodziny.
2: Ja wiem, że pan ucieka od twardych zobowiązań, które złożyliście.
1: Nie, to pan ucieka. To pan ucieka.
2: Myślę, panie
1: my się rozliczymy na koniec kadencji. Niech pan będzie spokojny.
0: Drodzy państwo i drodzy panowie, jak powiedział... setki lat temu hetman koronny Jan Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. Ja bym wolała, żeby młodzi ludzie, którzy za chwilę wejdą do polityki i się do niej garną, bo zainteresowanie obydwiema imprezami na to wskazuje, mieli przykład jednak debaty takiej, w której państwo, nawet jeżeli mają odmienne poglądy,

to pozwalają je sobie wyrażać. Co do tego, że te imprezy są konkurencyjne, to wiemy już od uczestników kampusu, że oni chętnie odwiedziliby też imprezę prezydenta.

0: organizując swoje spotkania, również i taką opinię pod uwagę. Dziękuję. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska i Jakub Banaszek, prezydent Chełma, a także społeczny doradca prezydenta. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia.
1: Puls Trójki.
2: Do godziny 18 zostało nam 13 minut. A to aha i The Sun Always Shine on TV.

0: sprawie wracającej od wtorku szkoły państwo dzwonią.
1: Skoro już nauczyciele nie zadają zadań domowych do domu uczniom, to czy uczniowie mogliby zostawiać zeszyty w szkole, w klasach?
0: Mogliby, gdyby nauczyciele znowu nie mogli jednak zadawać tej pracy domowej uczniom. Może państwo jakieś rozwiązanie na to mają. 22 7 3, czekamy na kolejne głosy.

0: Dzieci i młodzi będą się uczyć tego, jak powstają fake newsy, kto je tworzy i po co, no i jak rozpoznaje się dezinformację. To wszystko w ramach warsztatów What the Fake, które będą organizowane przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Chcemy pokazać, w jaki sposób można manipulować za pomocą kadru, korekcji koloru.
2: Autor projektu NCKF Mateusz Kosma.
1: Nowych cyfrowych technologii, generatywnej, sztucznej inteligencji, ale nie tylko, bo chcemy też mówić o cenzurze i propagandzie w polskim kinie w XX wieku i pokazywać to w kontekście analogii do współczesnych czasów.
3: Zasób sprzętu, który mamy, możemy go w właściwy sposób wykorzystać.
2: Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.
3: Studia filmowe, studia nagrań. Możemy pokazać, jak łatwo jest manipulować naszymi umysłami, jeżeli wiemy, jak to zrobić.
4: Czy wykorzystamy do tego montaż, czy muzykę?
2: Zastępczyni dyrektora do spraw Narodowego Centrum Kultury Filmowej Monika Głowacka.
4: Czy kontekst, w którym jest umieszczona informacja, czy komentarz. Chcemy, żeby dzieci same uczestniczyły, jedna grupa w generowaniu takiej treści audiowizualnej, a druga grupa będzie weryfikowała to, co będzie zaprezentowane.
2: Partnerem merytorycznym projektu jest Stowarzyszenie Demagog, mówi jego prezeska Małgorzata Kilian-Grzegorczyk.
5: Przeciwdziałanie dezinformacji dziś jest to budowanie nawyków weryfikacji, czy to źródła, czy kontekstu, autora, daty, porównywanie informacji w kilku źródłach, nawyk weryfikacji, sprawdzania, takiego krytycyzmu, czasami wsłuchania się w swoje emocje i zastanowienia się, dlaczego tak reagujemy, jest bardzo ważne.
2: NCKF chce pójść z projektem dalej, mówi Monika Głowacka.
4: Przestrzenie, którymi dysponujemy, to jest blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych, w związku z tym naprawdę jesteśmy w stanie zaprosić do nas pół Polski. Oczywiście pewnie nie uda nam się przeszkolić wszystkich dzieci, bardzo byśmy chcieli, natomiast na pewno jesteśmy otwarci na bardzo duże grupy.
0: Tym tematem zajęła się Monika Gosławska, a to, co Państwo słyszą, to metro. Tak, tak, tak. W programie trzecim Polskiego Radia. 6 minut do 18, punktualnie o 18 serwis, a po 18.30 szykujemy dla Państwa reportaż o tym, co na wschodzie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa Polska 2021-2027.
9: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-27 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
12: Przesłuchanie Radosława Piesiewicza w katowickiej prokuraturze w sprawie zonda krypto. Tempa nabierają negocjacje w sprawie stałych amerykańskich baz w Polsce. W Nepalu są już Lekarze bez granic, będą pomagać po powodzi błyskawicznej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przesłuchiwany w Katowicach odpowiada na pytania śledczych w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Radosława Piesiewicza zatrzymali rano funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą dotyczącą giełdy Zonda Krypto. Przed wejściem na przesłuchanie tak Radosław Piesiewicz mówił o swoim zatrzymaniu.
13: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie.
14: Czuje się pan ofiarą?
13: Bardzo dużą ofiarą.
12: Po przesłuchaniu będzie wiadomo, czy prokurator wystąpił o aresztowanie Radosława Piesiewicza. Minister sportu Jakub Rutnicki apeluje o dymisję zatrzymanego prezesa PKOL-u.
15: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez sukcesy naszych olimpijczyków. Mam taką nadzieję, że

0: Zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować. Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest nie tylko katastrofa wizerunkowa, ale katastrofa polskiego olimpizmu.
1: Upadła giełda Zonda Krypto była głównym sponsorem polskich olimpijczyków. Negocjacje Polski z USA na temat stałych amerykańskich baz nabierają tempa. Wiceminister obrony Paweł Zalewski rozmawiał na ten temat z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Wkrótce do Polski ma przylecieć współpracownik wiceministra obrony USA, by rozmawiać o konkretnych proponowanych lokalizacjach baz.
2: To nie musi być jedna baza. My uważamy, że ta obecność amerykańska, ponieważ może dotyczyć różnych zdolności, nie musi się koncentrować w jednym miejscu, chociaż jest kilka takich możliwości, o których chcemy rozmawiać, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby, nazwijmy to, masywna. Natomiast tak naprawdę mówimy o kilku bazach, o kilku miejscach stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: A wiceminister obrony zastrzega, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych w ramach wzmacniania amerykańskiej obecności. Waldemar Żurek i Andrzej Poczobut spotkali się z uczestnikami kampusu Polska Przyszłości. Młodzi ludzie z całego kraju przyjechali na wydarzenie organizowane w Olsztynie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Goście mają okazję zadać pytania czołowym postaciom polskiej polityki. Dyskusją przysłuchuje się nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry. O co pytali uczestnicy kampusu?
3: Dzień dobry. Minister Sprawiedliwości odpowiadał na pytania o kryptowaluty czy kandydaturę ministra Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, ale także o to, jak zachęcić przy obecnym chaosie młodych ludzi do kariery w sądownictwie. Waldemar Żurek mówił o nowych filiach szkoły sędziowskiej w Gdańsku i Poznaniu, dobrej wypłacie i satysfakcji.
4: Jak siądziecie i zobaczycie dwie zwaśnione rodziny, które chcą podrzynać sobie gardła, kłamią przed sądem jak najęci, na końcu wydajecie wyrok i widzicie po ich twarzach, że wstrzeliliście się w to, jak było.
3: Kiedy kolejny gość wszedł na scenę, cała widownia wstała i powitała go gromkimi brawami.
5: To, co pozwalało mi trwać, to rozumienie tego, co się odbywa, dlaczego to się odbywa. No i oczywiście, no, kiedy człowiek zostaje sam, to wtedy pozostaje tylko Pan Bóg.
3: To oczywiście Andrzej Poczobut, który opowiadał o tym, jak udało mu się przetrwać 5 lat w białoruskim więzieniu. Spotkanie jeszcze trwa. Z tego, co słyszę, młodzi ludzie pytają m.in. o to, czy dziennikarz jest pewny tego, że chce ryzykować i wrócić na Białoruś. Ale Poczobut zdania nie zmienia.
1: Krzysztof Polasik, dziękujemy. Na miejscu kataklizmu w Nepalu jest już zespół Lekarzy Bez Granic. Po gwałtownej powodzi w dystrykcie Rasuwa lekarze będą udzielać pomocy humanitarnej i medycznej. Nawiązali już kontakt z władzami i placówkami ochrony zdrowia.
6: W pierwszych godzinach od tego typu zdarzeń najważniejsze są działania poszukiwawcze i ratunkowe, które właśnie trwają. Z naszego wieloletniego doświadczenia w podobnych sytuacjach wiemy, że za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia. Będą też potrzebowali artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w tym leczenia urazów.
1: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. W kataklizmie zginęło ponad 350 osób, około 1000 nadal jest zaginionych. Powódź wystąpiła w pobliżu granicy Nepalu z chińskim Tybetem. Woda zmyła drogę pełną turystów i pielgrzymów. Do poszukiwania ratownicy wykorzystują śmigłowce.
7: Klimat.
1: Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Umiarkowana jakość powietrza w Kędzierzynie, Koźlu, Legnicy, Osieczowie i Żarach. Bardzo dobra w Białej Podlaskiej, Kaliszu, Malborku i Augustowie oraz w Warszawie w okolicach Campinosu. Bardzo dobra.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 18. I sport w trójce i Adam Malecki.
10: 3-0. Reprezentacja siatkarek ograła Niemki w trzech setach do 19, 23 i 24. Jutro w Stambule z Turczynkami zagrało pierwsze miejsce w grupie. Biało-czerwone przed tym meczem zajmują pozycję lidera. Turcja jest druga, ale z taką samą liczbą punktów. Początek jutrzejszego grania Mistrzostw Europy o 18. Nasze siatkarki zagrają na gorącym terenie rywalek. Taki dyskomfort nie grozi dzisiaj naszym koszykarzom, którzy wracają do gry w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy zagrają na wyjeździe z Izraelem, a spotkanie ze względów politycznych zostanie rozegrane w Rydze, bez udziału publiczności. Co na to rozgrywający Andrzej Pluta?
11: Cel jest taki sam. Oczywiście zawsze jest lepiej z kibicami, aczkolwiek no, tak już jest i teraz nic, tylko skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę, czyli żeby być skoncentrowanym, żeby dobrze wykonywać naszą pracę na boisku, a z tym mam nadzieję, że rezultat sam przyjdzie.
10: Początek meczu o 20. Nie będzie kibiców w Rydze, nie ma wielu na stadionie w Tbilisi, gdzie Jagiellonia Białystok gra w pierwszym meczu, która w pierwszym meczu wygrała 4-0.

0: Gra w rewanżu w Gruzji z Iberią. Jaki jest wynik? 7 minuta i 0-0. W decydującej fazie piłkarskiej Ligi Europy zagra także Lech Poznań. Kolejorz jest w jeszcze bardziej komfortowej sytuacji, bo też w Poznaniu z FC Thun wygrał 7-0. Początek grania w Szwajcarii o 20. Wcześniej rozpoczną się mecze Ligi Konferencji. O 18.45 zagrają Monako i Górnik Zabrze. Rywale z Księstwa przed tygodniem wygrali w Zabrzu 3-2. Górnik musi więc odrabiać straty na wyjeździe, a w drużynę wierzy trener Michał Gaszparik.
1: Ten zespół jest głodny, ta wiara na pewno jest. Decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to to mamy szansę. I ci chłopacy wiem, że mają w sobie tą siłę i wiarę i są głodni i będą walczyć do końca.
0: O 19 rozpocznie się mecz w Częstochowie, gdzie Raków podejmie drużynę Hajduka Split. W Chorwacji przed tygodniem było 2-2. I jeszcze kolarstwo. Szósty etap Vuelta Espania wygrał Tadej Pogacar. Słoweniec umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Wyścig potrwa do 13 września.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: W nocy od 7 do 17 stopni Celsjusza raczej nie powinno padać. Jutro niemal bezchmurnie, może pokropić na zachodzie. Tam też burze są niewykluczone. Temperatura maksymalna ma jutro wynieść od około 23 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Już 8 minut po 18, ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska i Monika Suszek. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę, a przez najbliższe minuty jeszcze Oasis jest z nami.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po godzinie 18. Mateusz Krzyżanowski już prawie 650 dni idzie z Polski do Japonii, pieszo pokonując całą trasę, z drobnymi wyjątkami podyktowanymi na przykład koniecznością leczenia. Traf chciał, że jest w Nepalu, w kraju, w którym wydarzył się przerażający kataklizm, gdy przez miejscową rzekę jej kilkadziesiąt kilometrów przeszła fala, która jak tsunami niszczyła wszystko na swojej drodze. Zalała wioski, miasta, zrywała mosty, burzyła tamy. Kilkaset osób nie żyje, setki są zaginione. Pod błotem wciąż są budynki, ulice, być może ludzie żywi. W Trójce łączymy się teraz z Mateuszem Krzyżanowskim, który jest w Nepalu i zdecydował się działać, by pomóc tym, którzy ucierpieli w tym kataklizmie. Dzień dobry.
1: Witam, witam.
0: Proszę powiedzieć, w jakim miejscu pan się teraz znajduje i jak daleko jest to od tej nieszczęsnej rzeki?
1: Jestem aktualnie w mieście Dżilżile i to jest 550 kilometrów, lecz jutro na razie stopuję swoją podróż i wracam na początku do Katmandu. Tam mam kolegę, który współpracuje z władzami, pakiem i wraz z nim potem jedzie wiosek dotknięte tą katastrofą.
0: Czyli wraca pan przez Katmandu w okolice miejsca katastrofy. Proszę powiedzieć, jak planuje pan pomagać w tej całej sytuacji, bo o pomaganiu pisał pan też na swojej facebookowej stronie.
1: Tak, założyłem zbiórkę pieniężną na Gamy. No już tam sporo osób dokonało wpłat. No i Deepak też organizował zbiórkę tutaj wśród Nepalczyków. Razem jedziemy do urzędu i wraz z przedstawicielami urzędu będziemy kupywać potrzebne ciuchy, jedzenie, no i wszystkie tam środki potrzebne.
0: Ja za chwilę dopytam o więcej szczegółów Mateusza Krzyżanowskiego, który już prawie 650 dni idzie z Polski do Japonii. Mamy tu pewne problemy techniczne. Trudno się nam dogadać, ale za chwilę przełączymy tę całą rozmowę tak, żeby mogli państwo słyszeć dokładnie szczegóły. Ja powiem, że pan Mateusz Krzyżanowski zdecydował się już ponad półtora roku temu iść z Polski do Japonii, zmieniając swoje życie, podjął taką decyzję. No i też całą tę swoją podróż opowiada w mediach społecznościowych, łączy się z ludźmi, pokazuje też, że da się zmieniać swoje życie i dokonywać takich dosyć ekstremalnych decyzji, jak chęć pójścia pieszo z Polski do Japonii, że to jest możliwe. Pokonał już, o ile dobrze liczę, około 60% swojej trasy, która ma liczyć około 18 tysięcy kilometrów. Więc gdybyśmy mieli powiedzieć, ile ta cała trasa ma mu zająć, to myślę, że około 1000 dni. To brzmi jak taki rozsądny scenariusz na tę całą wyprawę. Akurat w trakcie tej swojej pieszej wyprawy okazało się, że jest w Nepalu w momencie, w którym przez ten kraj przechodziła ta intensywna lawina błotna, wodna. Ciężko to do końca nazwać, ale ten kataklizm na pewno państwo widzieli też w filmach, w mediach społecznościowych. My za chwilę wrócimy do połączenia z nimi, rozmowy, żeby mógł opowiedzieć, jak planuje pomagać ludziom, którzy ucierpieli w tej całej katastrofie. Właściwie

0: obok niego, bo tak jak słyszeli Państwo przed momentem, jest 500 kilometrów od tej trasy. My łączymy się z nim ponownie, jest już z nami. Halo, halo, panie Mateuszu, czy się słyszymy teraz dobrze?
1: No ja słyszę, cały czas was słyszę, nie wiem czemu jakieś mamy problemy.
0: Jakieś techniczne problemy tu się wydarzyły. Proszę jeszcze powiedzieć, jak, czy w tym regionie, w którym pan się teraz znajduje, który jest jednak no, spory kawałek od tej rzeki, mówił pan o ponad 500 kilometrach, czy da się zauważyć jakieś poruszenie tą całą sytuacją? I znów mamy problemy techniczne. Być może uda nam się jeszcze połączyć z panem Mateuszem. Na razie posłuchamy Barbary Wrońskiej i jej pochwały codzienności.

0: 20 minut po 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Zajmijmy się teraz spotkaniem szefa CIA z rosyjskimi odpowiednikami, które wywołało sporo zamieszania i spekulacji. Oficjalnie to było półrutynowe spotkanie, a nieoficjalnie próba powstrzymania czarnego scenariusza. Monika Suszek sprawdziła, co z tego zamieszania można odczytać.
1: To było kilka godzin, które postawiły w stanie gotowości wszystkie wywiady Europy. Szef CIA John Ratcliffe wylądował w Moskwie bez zapowiedzi. Waszyngton milczy, Kijów powstrzymuje ataki dronów na czas wizyty. A nad wschodnią flanką NATO zawisło jedno kluczowe pytanie. Przed czym Amerykanie przyjechali ostrzec Kreml?
2: Wpisuje się to na pewno w szerszy kontekst działań amerykańskich, więc można zakładać, że przestrzegł Moskwę przed intensyfikacją działań na kierunku państw natowskich.
1: Mówi pułkownik Maciej Moryc, były oficer wywiadu wojskowego. Ujawnione przez serwis Politico szczegóły tej misji nie pozostawiają złudzeń. John Ratcliffe poleciał do Moskwy z twardym ostrzeżeniem. Amerykanie mają informację, że Rosja przygotowuje serię operacji podprogowych wymierzonych we wschodnią flankę NATO. Przede wszystkim Litwę, Łotwę i Estonię.
2: Można mieć na myśli wszystkie działania poniżej tak zwanego progu wojny. Możemy mieć

0: na myśli cyberataki, akty sabotażu, działania hybrydowe, po jakieś formy pojawienia się oddziałów oficjalnie czy nieoficjalnie rosyjskich na terenie któregoś z państw bałtyckich.
1: Rosja nie planuje dziś wielkiej inwazji setkami czołgów. Szuka wyrwy w spójności sojuszu. Scenariusz, przed którym ostrzega wywiad, to test spójności NATO.
0: Sojusz powinien być asertywny i jest. Sama wizyta szefa CIA, która wydaje się mieć charakter bardzo ostentacyjny, taki, żeby wszyscy jednak odnotowali ten fakt, miała na celu pokazanie Rosjanom: zobaczcie, widzimy, patrzymy wam na ręce, będziemy reagować, miejcie tego pełną świadomość.
1: Oficjalnie Biały Dom łagodzi ton. Donald Trump nazwał wyjazd półrutynowym. Kreml ograniczył się do krótkiego oświadczenia.
2: Ja wam tylko mogę wskazać,
3: że mogę tylko powiedzieć, że doszło do kontaktów między służbami i że nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. To wszystko na ten temat. Oczywiście Putin jest o wszystkim informowany na bieżąco.
2: Prezydentu Putinu dokładuje się o wszystkim niezamiedlitelnie.
1: Mówił Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Czy Moskwa przejęła się ostrzeżeniem z Waszyngtonu? O tym przekonamy się nie z dyplomatycznych depesz, ale z tego, co w najbliższych tygodniach wydarzy się na granicach państw bałtyckich.
4: Tę sprawę państwu wyjaśniała Monika Suszek. Na zegarach już 22 minuty po godzinie 18:00.

0: So Excited, Skeks w programie trzecim. Za 3,5 minuty skrót serwisu w Trójce, a po nim reportaż Macieja Jastrzębskiego, a w nim wyjazd. Wyjazd na Wołyń.
1: Przepraszam, że tak Państwa zatrzymuję, ale widzę, że dzień Państwo dobry. Z Torunia i tak? Na Ukrainę na wycieczkę.
2: Nie, jedziemy szukać korzeni. No,
3: szukać
2: rodziny.
3: Korzeni rodzinnych, bo tutaj z tych okolic, Opalina pochodziła moja rodzina jeszcze przed wojną mieszkała. No i szukamy miejsc, w których są pochowani.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Żegnamy reklamy.
0: Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
15: Zarzuty usłyszał mężczyzna podejrzany o serię napadów w tramwajach w Poznaniu. Grozi mu nawet 7,5 roku więzienia.
16: Mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanków oraz w pojazdach. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
15: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Działanie zakwalifikowano też jako występki o charakterze chuligańskim. 43-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Używki mogą być droższe. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić dodatkową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Trwają prace nad nową daniną w wysokości 0,25% rocznie. Daje to ponad 200 milionów złotych na profilaktykę uzależnień.
17: Roczny koszt leczenia pacjentów z chorobami alkoholowymi jest szacowany na około 80 miliardów złotych, więc kwota 200 milionów złotych jest niewiarygodnie małą kwotą.
15: Mówi prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów Marcin Karolewski. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że opłata ma zwiększyć udział producentów używek w profilaktyce. Po śmiertelnym wypadku autostrada A4 nieprzejezdna w kierunku Wrocławia. Na wysokości miejscowości Kostomłoty po 17 zderzyło się auto osobowe i 2 ciężarówki. Zginęła 1 osoba. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Pełny serwis Trójki o 19:00.

W nocy ma być od 7 do 17 stopni Celsjusza. Padać nie powinno. Jutro niemal bezchmurnie, temperatura od 23 stopni na krańcach północnych do 31 stopni Celsjusza, lokalnie na południowym zachodzie, ale może być odrobina deszczu i burz na zachodzie. Do godziny 19 jeszcze 28 minut. A to Pearl Jam i Jeremiah.

0: Lubię ten kawałek Pearl Jam. Brzmi prawie jak Tool. 22 minuty zostały do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: W najbliższą niedzielę na Wołyniu odbędą się uroczyste pogrzeby 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Ich szczątki zostały wydobyte przez archeologów, którzy w lipcu i sierpniu prowadzili ekshumacje na terenach nieistniejących już wsi wołyńskich. A reportaż, którego już za chwilę posłuchamy, będzie bardzo prywatną historią pamięci. Rodzina Ryszarda Kruka 83 lata temu mieszkała we wsi Opalin. W rodzinnych archiwach zachowały się dramatyczne listy brata dziadka, listy pana Andrzeja Kruka. W pełnych przejęcia słowach opisuje on dramatyczną historię zbrodni i nacjonalizmu. Dzisiaj Ryszard ze swoją żoną Magdą próbują opowiedzieć sobie tę dramatyczną historię na nowo. Opowiedzieć oznacza pamiętać. To będzie reportaż Macieja Jastrzębskiego zatytułowany Przeczyta uważnie.
3: Lekko w lewo.
4: Las, podmokłe łąki i klangor żurawi. Na Wołyniu wstawał świt, gdy dotarłem do Równego. Dalej jechałem asfaltową drogą przecinającą bezkresne pola słoneczników. W pobliżu ściany lasu, ponad żółtymi głowami kwiatów, brzozowy krzyż. Jeden z niewielu świadków, że w tym miejscu kiedyś była polska wieś Ostrówki. Znają Państwo to uczucie, gdy jakiś widok wywołuje falę wspomnień i słyszymy w głowie słowa starej piosenki. Tylko w polu biały krzyż. Nie pamiętam już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad. Wraca dziś pamięć o tych, których nie ma.
5: Tam, gdzie ten krzyż i dwie figury Matki Bożej.
4: Historyk Instytutu Pamięci Narodowej Leon Popek.
5: Trochę jeszcze tak ze 30 metrów dalej za tą kępą bzu był kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja. Po lewej stronie była plebania. Tutaj naprzeciw nas, gdzie stoimy, może troszeczkę jeszcze tak pod kątem, ze 30 metrów była szkoła. 30 sierpnia 1943 roku banderowcy podstępnie spędzają mieszkańców do szkoły i o świcie rakiety i zaczynają płonąć sąsiednie wsie Jankowce i Kąty.
6: Aha. Widzę Państwo z Torunia. Dzień dobry. Przepraszam, że tak Państwa zatrzymuję, ale widzę, że
7: dzień
6: Państwo z Torunia i
7: tak?
6: Na Ukrainę na wycieczkę.
7: Nie, jedziemy szukać korzeni. No,
8: szukać
7: rodziny.
8: Korzeni rodzinnych, bo tutaj z tych okolic, Opalina pochodziła moja rodzina jeszcze przed wojną mieszkała. No i szukamy miejsc, w których są pochowani.
4: Podróżnicy z Polski to Magdalena i Ryszard Krukowie, filmowcy i dokumentaliści. Rodzina Ryszarda do sierpnia 1943 roku mieszkała w polskim miasteczku Opalin. To dziś ukraińska wieś Wyszniwka. Krukowie zdążyli uciec przed palącymi domy ich sąsiadów ukraińskimi nacjonalistami. Zamieszkali po drugiej stronie Bugu i wszystko, co się działo na tych terenach, opisali w listach wysyłanych do krewnych mieszkających w innych regionach Polski, wtedy okupowanej przez hitlerowców.
6: Cześć.
8: Cześć.
6: Najpierw na Wołyniu, teraz na ziemi kujawsko-pomorskiej.
8: Tak, zgadza się. Już zaczynamy, tak? Od razu.
6: No tak, ostro. Co to za iskra, że pojechaliście?
8: To gdzieś we mnie głęboko siedziało cały czas.

0: to, co mi dziadek opowiadał jeszcze w latach 80., jak już byłem na tyle duży, że można było mi opowiadać też o tym, co dotknęło naszą rodzinę, ale też no, Polaków. Takim głównym, myślę, powodem, czy czymś, co nie dawało spokoju, były listy. Bo mój dziadek mieszkał w Radomsku, się wyprowadził na początku lat 30., a reszta rodziny mieszkała w Opalinie. I po prostu w 1933-1934 roku jego brat napisał, w sumie mamy, dysponujemy 7 listami, w których opisuje te wszystkie wydarzenia, co się działo wokół.
1: W małżeństwie zawsze opowieści te o Wołyniu były obecne?
2: W zasadzie bardzo szybko po tym, jak się poznaliśmy, to Rysiek przeczytał mi fragmenty listów. Muszę przyznać, że dla mnie to była pierwsza informacja na temat Wołynia.
0: Magda dotarła do spisów takich ludności parafialnych, tak?
2: To były, tak, księga parafialna z 1913 roku. Ocalona z kościoła właśnie parafialnego, do którego należeli mieszkańcy Opalina.
0: Ostrówki i Wola Ostrowiecka to są wsie, czy były wsie, bo z nich nie zostało praktycznie nic, są bardzo blisko Opalina.
3: Może ja buty zdejmę, zgodnie ze wschodnim zwyczajem. O, na bosaka wejdę. A to czarno-białe zdjęcie takie, to kto na nim jest?
0: Na tym zdjęciu, które widzimy, jest mój pradziadek i prababcia. To jest jedyne zdjęcie. Siedzą przed swoją chatą w Opalinie. Tu chata, zdjęcie jest czarno-białe, ale widać, że jest pobielona. Jest strzecha. To jest jedyne ich zdjęcie sprzed II wojny światowej, jakie mamy.
3: Przyjeżdżacie do miejscowości, w której mieszkała twoja rodzina. Do miejscowości, w której część tej rodziny została w okrutny sposób zamordowana.
2: To, szczerze mówiąc, trudno jest opisać, bo jest taki podskórny niepokój. On jest w zasadzie nieuzasadniony. Jest przede wszystkim taka ciekawość, co zobaczymy, bo pewną wiedzę już mamy, że zobaczymy tylko fragment tej dawnej miejscowości, że po większości nie ma śladów. Myślę, że to przede wszystkim było po prostu jakiegoś rodzaju napięcie, które nie do końca było określone, czym się skończy. Świadomość tego, że ludzie, którzy wcześniej już mieli możliwość tą miejscowość odwiedzić, nie przyjechali tam. Przez jakiś czas to nie było możliwe, ale później to właśnie też były obawy. Obiektywnie nieuzasadnione, ale zbyt silne i musiało po prostu minąć te dwa pokolenia, żeby pierwszy przedstawiciel rodziny się tam wybrał.
0: Czułem, nie wiem czy niepokój, bo tam jest taki, ten świat jest no, wojenny, że nie ma nawet nazw miejscowości, są pozdejmowane. No, nie chcę za dużo mówić też, no ale są posterunki. Nawet jak się koło jakiegoś nowego cmentarza przejeżdża, jest dużo flag, widać, że tam leżą ci chłopcy też współcześnie. Ja miałem takie, że ta wojna tam się nie toczy bezpośrednio, ale toczy się w tym kraju, że znów jest wojna, znów giną ludzie, że znów jest coś takiego, że znów się coś dzieje bardzo złego.
3: A co powinno się stać, żeby doszło do takiego prawdziwego pojednania polsko-ukraińskiego?
0: Został popełniony taki błąd no, przez wszystkie opcje polityczne, jakie rządziły przez ostatnie 3 dekady, że trzeba było wyjść z taką inicjatywą, bo to jest taki temat, że o, go nie ruszamy, jest spokój, ale on gdzieś narasta i po filmie Smarzowskiego mi się wydaje, że ludzie sobie uświadomili, bo przecież tam od 30 lat są stawiane pomniki tym upowcom czy nazwy ulic i my powinniśmy już wtedy rozpocząć dialog, rozmowę, mówić jak to jest dla nas ważne, żeby też o tym, co oni mają do nas, tak? I po prostu trzeba stanąć w prawdzie i to dotyczy obu stron. Natomiast ja mam jeszcze, jeśli mogę, bardzo gorący apel też jako potomek ofiar czy wypędzonych też, jednak żebyśmy się nie odgrywali na tych Ukraińcach, którzy teraz są w Polsce, bo oni nie mają z tym często, znaczy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego. Bo my powinniśmy też wśród Ukraińców szukać sprzymierzeńców. Bo Ukraina to duży kraj i ci ze środkowej Ukrainy czy wschodniej, no to po prostu o tym się w ogóle nie mówiło. Tak samo jak Polacy

0: też nie mieli pojęcia jeszcze do niedawna. Natomiast nie możemy się zgodzić na to, żeby tak jak było kłamstwo katyńskie, żeby nie było kłamstwa wołyńskiego, bo to wtedy, tak jak Andrzej Wajda mówił, drugi raz byśmy tych ludzi zabili po prostu. I jeszcze jakbyś mogła teksera, bo tam jest ta koperta też sfirowana.
1: Chyba nie.
0: Zobacz, tam są moje okulary wrzucone, czy...
2: W razie czego służę swoimi.
0: O, i to było w takiej kopercie.

0: tragedii rodziców i rodziny Kruków i Polaków na Wołyniu. Taki jest napis napisany czerwonym ołówkiem.
1: Bez okularów ciężko mi zobaczyć, ale to jest chyba 9 września 1943 roku.
0: To jest pierwszy list, jaki mamy.
1: To jest 9 dni po rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
0: Ja może przeczytam fragment krótki. Oto dnia 30-31 sierpnia, to pisze Andrzej Kruk, brat mojego dziadka, zorganizowana banda bandytów ukraińskich wraz z ludnością miejscową napadła na 11 bezbronnych wsi polskich w okolicy Lubomca i wymordowała prawie wszystkich Polaków znajdujących się tam. Pastwą tych mordów padły następujące wsie: Kukuryki, Kornyszyce, Zeszło Stecze, Równo, Ostrowki,
2: Wola Ostrowiecka i Kąty pod Lubomcem. Wszystkie mordy były wykonane narzędziem tępym. Bardzo w dużym procencie dopuścili się okrucieństw męczeńskich.
1: Te listy, jak rozumiem, pisane były w tych dniach, na które są datowane, i one zostały kiedykolwiek wysłane?
0: Tak, zostały wysłane. Mamy tutaj koperty. Widać, że to wszystko jest teren niemiecki, bo jest tu na przykład do Radomsko, Distrikt Radom, a poczta Home, czyli Distrikt Lublin. Pradziadek, stary gospodarz, wracał tam. Ciężko było mu, bo właściwie był po drugiej stronie Bugu i gdyby nie lasy, to by widział tą miejscowość. On był zaledwie kilkanaście kilometrów od swojego domu, gdzie od wieków mieszkaliśmy. No i go wyśledzili i zabili na jego podwórku i zakopali.
2: Zwłoki naszego kochanego ojca są zagrzebane pod oknem, koło winogronu.
3: Celem tej wyprawy nie było rozliczanie się z historią.
1: A w rodzinie nastąpiło takie rozliczenie się z historią, czy do tej pory jeszcze przetrawiacie to wszystko, co dziadek zostawił wam w listach?
0: Zawsze to było takie właśnie niedokończone. Ja pamiętam rozmowy z dziadkiem, to praktycznie już jak, nie wiem, gdzieś pod koniec podstawówki zdecydowali się rodzice, dziadek mi opowiedzieć, no bo to dziecko też nie może. Później zacząłem sam czytać książki różne i to było przerażające. No, ja się bałem film Smarzowskiego obejrzeć. Znaczy bałem w sensie, no wiedziałem, co tam może być. Dziadek cały czas mówił, że ten jego ojciec jest zakopany gdzieś tam pod progiem, tak jak się psa zakopuje, tak dokładnie mówił. Po prostu widziałem, że go to boli, że on jako syn nie pochował ojca. Tak to odbierałem i gdzieś chyba to we mnie też, no, że przynajmniej podejmę próbę, bo to będzie bardzo ciężkie znalezienie i to w tych warunkach, jakie teraz są, i to pojedyncza osoba, to będzie tak dla mnie, no powiem wprost, spokój też wewnętrzny, bo się nawet nie spodziewałem, to we mnie cały czas siedzi też, nie? Ta historia.
4: To był reportaż Macieja Jastrzębskiego zatytułowany Przeczyta uważnie.
5: Reportaże w audycji popołudniowej około 18.40 w każdy wtorek, środę i czwartek. W Radiowej Trójce oczywiście. Przed tym reportażem łączyliśmy się z Mateuszem Krzyżanowskim z pewnymi problemami. On pieszo idzie przez Nepal do Japonii. Zdecydował się wstrzymać swoją podróż i pomóc tym, którzy po powodzi błyskawicznej, która znosiła mosty, zatapiała miasta i wsie, potrzebują pomocy. Połączenie nam zerwało, ale Mateusz Krzyżanowski przesłał nam parę nagrań.
6: Ludzie tu są bardzo zdziwieni, że taka osoba jak ja, która podróżuje, chce pomagać ich rodakom. Bardzo też są mi za to wdzięczni. Tutaj na przykład w hotelu dostałem dwie noce za darmo i wyżywienie w ramach podziękowań.
5: Mateusz opowiedział nam, jakie ma plany na tę swoją pomoc.
6: Jutro udaję się do Katmandu. Tam mam kolegę Deepaka, który organizuje też zbiórkę pieniężną wśród Nepalczyków. Wraz z nim potem udajemy się do urzędu. Urzędnikiem państwowym będziemy zakupować

0: wykopywać potrzebne rzeczy dla osób poszkodowanych.
1: To plan na dzień pierwszy.
0: Kolejnego dnia ruszymy już do wiosek, przekazać wszystkie rzeczy. Tam też zamierzam chwilę zostać, może łopatą popracuję, coś tam pomogę. Zobaczymy, jak to będzie.
1: Mateusz zorganizował w sieci zbiórkę, a o samej katastrofie dowiedział się, gdy był ponad 500 kilometrów od miejsca, gdzie się wydarzyła.
0: Ja o tej katastrofie dowiedziałem się podczas live'a na TikToku. Napisał do mnie chłopak, u którego się zatrzymałem. Spałem u niego za darmo, dał mi jedzonko. No i napisał, że potrzebuje pomocy. W ramach wdzięczności zorganizowałem tą pomoc dla niego.
1: W całej tej tragedii to wydaje się jakąś pozytywną historią, że człowiek, który miał wielki plan na wielką podróż, 18 tysięcy kilometrów pieszo do Japonii, postanowił ją zawiesić, żeby pomóc tym, którzy akurat są obok potrzebujący. Trochę to się w pewnym sensie rymuje też z innym tematem naszej dzisiejszej audycji popołudniowej, bo o znieczulicy w XXI wieku mówiliśmy i o tym, że czasem ci obok nas bardzo potrzebują pomocy, ale w tłumie tej pomocy mogą nie dostać, dlatego że często w tym tłumie właśnie ciężko ich zauważyć. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Przygotował ją Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, telefony odbierała Monika Suszek. Michał Matus, kłaniam się i dziękuję Państwu pięknie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 27 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty płatnej protekcji może usłyszeć Radosław Piesiewicz. W Katowicach trwa przesłuchanie. Zatrzymania w śledztwie w sprawie pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Intensywne korzystanie z portali społecznościowych powiązane z depresją, ostrzegają amerykańscy naukowcy. Prokuratorzy przesłuchują Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u może usłyszeć zarzuty dotyczące płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Wchodząc do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, stwierdził, że czuje się ofiarą. Łączymy się z Michałem Makowskim. O co konkretnie chodzi w tej sprawie?
13: Radosław Piesiewicz mógł powoływać się na wpływy u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domagał się działań służb dotyczących m.in. reklam giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz jej przepływów finansowych. Ponadto prezes PKOL-u miał otrzymać od Przemysława Krala luksusowy zegarek, przypomniał prokurator generalny Waldemar Żurek.
14: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
13: Piesiewicz twierdzi, że Kral jedynie pomógł mu w zakupie zegarka, który sam później spłacił gotówką w ratach. Dodatkowo Piesiewicz niczego nie załatwił ani w UOKiK-u, ani w kancelarii premiera, zapewnia były rzecznik rządu w gabinecie Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller.
15: Wiem od pana premiera Morawieckiego, że nigdy nie było żadnych działań w tym zakresie, aby w tej sprawie ingerować.
13: Ministerstwo Sportu wzywa do dymisji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

0: Bliskiego. Nieoficjalnie słyszymy też o planach dotyczących kolejnych zatrzymań w związku z aferą Zonda Krypto.
1: O aferę Zonda Krypto spierali się goście Pulsu Trójki. Europoseł KO Dariusz Joński przypomniał, że rynek kryptowalut miała uregulować rządowa ustawa, ale została zawetowana przez prezydenta.
2: Premier Donald Tusk podjął trzykrotną próbę, aby uregulować to ustawowo. No i nie tylko posłowie PiS-u, część Konfederacji, ale również prezydent Nawrocki stanęli po stronie tych giełd kryptowalut. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy.
1: Doradca prezydenta odpowiadał, że Karol Nawrocki przygotował własny projekt o kryptowalutach.
3: Po drugie, rzeczywiście pan prezydent trzykrotnie zawetował tą samą ustawę, która była przekładana, pomimo tego, że wielokrotnie mówił, że ta ustawa powinna mieć wprowadzone poprawki, które jeszcze bardziej będą radykalne względem tego rynku. Niestety, ale tutaj nie było woli współpracy ze stroną rządową, a szkoda.
1: Rząd zapowiedział, że będzie czwarta próba wprowadzenia ustawy o kryptowalutach. CBA zatrzymało i przesłuchało kilka osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy pieniędzy rozdzielanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Więcej Mateusz Czmiel.
4: Zatrzymania to efekt kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od końca kwietnia. Funkcjonariusze sprawdzili około 900 wniosków o pomoc po powodzi. 50 z nich wzbudziło podejrzenia. Chodzi m.in. o przypadki, w których pieniądze mogły trafić do osób, które nie poniosły szkód powodziowych. W ubiegłym tygodniu CBA weszło do kilku instytucji i zabezpieczyło dokumenty. Wczoraj po południu rozpoczęły się zatrzymania, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymają kilka osób i są teraz te osoby w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
4: Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, bo chodzi o pieniądze pochodzące m.in. z funduszy unijnych. Po przesłuchaniach prokurator ma zdecydować o ewentualnych zarzutach i o tym, co dalej z zatrzymanymi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Średniowieczne mury zamieniają się w ścianki spinaczkowe. W Sierra San Quirico we włoskim Marche do niedzieli potrwa Międzynarodowe Święto Wspinaczki. Aleksandra Nietopier.
6: Najważniejszym wydarzeniem są zawody wspinaczki miejskiej. W historycznym centrum przygotowano ponad 80 tras wytyczonych na średniowiecznych murach, przy uliczkach, łukach i placach. Uczestnicy pokonują je bez lin, wykorzystując technikę, siłę i równowagę. Pod wspinaczami rozkładane są grube materace, które amortyzują ewentualny upadek. Organizatorzy podkreślają, że trasy wyznaczane są z uwzględnieniem ochrony murów, a jeśli wspinanie mogłoby je uszkodzić, trasa może zostać zamknięta. W zawodach weźmie udział ponad 1000 wspinaczy z różnych części świata. Wśród zgłoszonych są m.in. zawodnicy z Brazylii, Australii, Egiptu i Korei Południowej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Co najmniej 2,5 godziny dziennie przeglądania portali społecznościowych ma związek z depresją. Tak wynika z badania, które publikuje czasopismo Mental Health Research. Naukowcy z Uniwersytetów w Ohio i Illinois przeanalizowali dane zbierane przez 11 lat. To 180 tysięcy anonimowych ankiet wypełnionych przez osoby w wieku od 18 do 70 lat. Jak zaznaczyli badacze, jeśli chodzi o związek między depresją a korzystaniem z mediów społecznościowych, to zatrważający obraz i podkreślili, że takie portale szkodzą ludziom na każdym etapie życia, wykorzystując mechanizmu uzależnień. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na wschodzie. W nocy od 9 do 16 stopni, a jutro słonecznie i upalnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat programu.

0: Program drugi Polskiego Radia.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Prawie 8 minut po 19. Dobry wieczór.
6: Elementy.
5: Elżbieta Malinowska, Maciej Jankowski. Witamy, zapraszamy do 21 na audycję, która poświęcona jest groove'om. Dziś także sporo breakbeatowych rzeczy, trochę jazzu, trochę elektroniki, trochę gitar. To wszystko, co zwykle po 19 w czwartki w Trójce się dzieje. Będzie się działo także i dziś. Nie zabraknie nowości oraz kartek z kalendarza. No nie można było sobie odpuścić takiej rocznicy.

No nie brzmi to jak 35-letnia płyta. Od dziś już 35-letnią płytą jest. Ten Pearl Jamu, czyli ich debiut, nie brzmi też jak debiut, to warto zaznaczyć. Ten album absolutnie kultowy, jeżeli chodzi o grunge, choć nie tylko, bo wydaje mi się, że muzykę ogólnie jedna z najbardziej legendarnych płyt z tego okresu. No i oczywiście Pearl Jam, tutaj też wiele nie trzeba na ich temat dodawać. Może nie jest to naturalne dla elementów, żeby grunge się tutaj pojawiał, ale akurat dziś, 27 sierpnia, świętujemy rocznicę 35. premierę tego albumu, no to odpuścić sobie nie mogłem. I przy gitarach pozostajemy jak zwykle na start po 19. Teen Mortgage to jest jeden z tych zespołów, które wydaje mi się, że czerpią z tego, co choćby właśnie Pearl Jam robił w latach 90.

Nawet istnieje pewne połączenie pomiędzy nimi a zespołem, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Pearl Jamem, bo jedni i drudzy z Waszyngtonu, ale nieco innego, bo oczywiście Seattle to jest to miejsce, gdzie zrodził się grunge, stamtąd też Eddie Vedder i spółka pochodzą, ale chodzi o stan Waszyngton, natomiast ten duet sprzed chwili, czyli Teen Mortgage, to Washington DC. Ze stolicy panowie w takim duecie tworzą James Gill i Ed Barkowskas, to jest ta ekipa. I to są, wydaje mi się, bardzo, jeżeli chodzi o oczywiście o taki komentarz społeczny, bardzo zaangażowani muzycy, to można już wywnioskować po nazwie zespołu, nazwie duetu, czyli Teen Mortgage, nastoletnia hipoteka, nawiązując, wydaje mi się, bardzo bezpośrednio do finansowych sytuacji Stanów Zjednoczonych, do tego jak, no, jak to tam wygląda, jeżeli chodzi choćby właśnie o na przykład studia, za które się słono płaci i tak dalej, i tak dalej. Teen Mortgage do zapamiętania, to był ich nowy singiel. Wydaje mi się, że sporo mają wspólnego choćby z tą amerykańską ekipą, tym razem z Baltimore. Bardzo znani się zrobili w ostatnich latach, nawet Grammy zgarnęli.

sporo się zadziało w ciągu tych ostatnich kilku lat, choć muszę przyznać z dumą, że śledzę ich od właściwie prawie że początku. Pierwsza płyta tylko mnie ominęła w czasie rzeczywistym, później do niej oczywiście wróciłem. Chodzi o Turnstile, Underwater Boy, to nagranie za nami. No i zalążek tego numeru, powstający jeszcze przy sesjach do płyty Time and Space, to ten bardziej hardkorowy jeszcze okres Turnstile. Wtedy uznali, że całość nie pasuje do płyty, dopiero przy Glow On, czyli tej pierwszej, trochę bardziej skręcającej w stronę alternatywy, trochę bardziej nawet popowo brzmiącej płyty, przerobili to nagranie na taką marzycielską, właśnie popową formę, którą słyszeliśmy przed momentem. Dobry przykład, jak Turnstile rozszerzali hardcore bez poczucia, że doklejają sobie inne gatunki, co też sprawiło, że taką popularność ostatnimi czasy zyskali. Dużo dzisiaj może nie dużo, ale na pewno akcenty hip-hopowe dziś w elementach też się pojawią. To Stylistic Murder, Back in the Days.

To Mac Miller, choć nieznany dotąd, to wcale nie nowy, no nie może być nowy oczywiście, od 2018 roku nie ma go z nami, choć cały czas poznajemy nagrania, które podczas sesji do różnych płyt powstawały, których wcześniej świat nie słyszał. Tak jak na przykład to, czyli Butterflies przed momentem z udziałem Thundercata, czyli wieloletniego przyjaciela Mac Millera i współpracownika również przy licznych projektach. Dziesięciolecie albumu The Divine Feminine z tej okazji to właśnie jedna z tych trzech niepublikowanych wcześniej pieśni ukazały się w sieci jak dotąd, ale czekam bardzo na te reedycje. 2 października.

0: Coaster i Alan Moore to jest producencka rzecz spod właśnie palców Alana Moore'a, który poza tym, że po jazz często sięga, to także, no właśnie, odrobinę hip-hopowo, odrobinę elektronicznie, to się wszystko łączy, choć więcej takich rzeczy w drugiej godzinie. Mam na myśli elektroniczno-jazzowe zdecydowanie, choć w tej pierwszej, która trwa, przypomnę, jeszcze przez pół godziny, też coś się znajdzie, zwłaszcza, że nowości na polskiej scenie powstają, to debiutanci, ale nie osobno, tylko razem. Debiutują Wacław Zimpel i Dorota Masłowska, czyli My i Ja. Już na antenie Trójki to nagranie się pojawiło.
1: Zapamiętaj te wakacje. Światły żar, co nam wypala oczy. Mój był jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalając krzący. Bogi chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w pyszczkach, wiązki i światłowodów. Losy gwiazdek, by nakarmić młode. Smród nagrzanych samochodów. Polska znów

Niby koniec świata, ale nawet na tym

Mówiłem o breakbeatowych brzmieniach. One częściej w elementach, mam nadzieję, będą się pojawiały. Dziś to jeszcze nie koniec. W drugiej godzinie do sprawy wrócimy. Continuum i Accords na 23 minuty przed godziną 20. Ja przypominam, że można pisać mailowo maciej.jankowski@polskieradio.pl. Do tego zachęcam. I mam wrażenie, że panowie niegdyś z Baltazara, czyli Martin de Volder i drugi z tych czołowych przedstawicieli tej grupy, czyli J. Bernard, jakoś tak się synchronizują, jeżeli chodzi o ich solowe wydawnictwa, bo ilekroć widzę, że J. Bernard ogłasza płytę, tak jak teraz, to też okazuje się bardzo szybko, że Warhouse, czyli właśnie Martin, powraca z nowym singlem. To The Baby, znacznie intensywniej niż na poprzednich płytach.

Bardzo lubię określenie brudna elegancja w kontekście tego, co na płytach Warhouse się znajduje. Znajdowało dotychczas, bo to jest zupełnie inna odsłona Martena, dużo bardziej intensywna, dużo bardziej nawiązująca, mam wrażenie, właśnie do elektronicznych brzmień, dlatego postanowiłem spotkać właśnie Akord i Warhouse dziś w pierwszej godzinie Elementów. To jest zapowiedź nowych rzeczy. Dużo także wokalnie tam się ciekawostek wydarzyło, bo sporo takich tekstowych, można powiedzieć, niespodzianek. The Baby. No i muzyka brzmiąca jak piosenka z nocnego baru gdzieś w Europie, ale bez retro kostiumu raczej. No właśnie, ta wspomniana brudna elegancja, bardziej współczesna. To teraz przenosimy się do Dublina, w którym pozostaniemy prawie do końca pierwszej godziny, bo jeszcze przystanek w Szwajcarii nas czeka jedną nogą, a drugą nogą w Kolumbii. To jeszcze wyjaśnię. Tymczasem, no właśnie, skoro chodzi o scenę dublińską, no to chyba wszyscy mogą się domyślić, do czego zmierzam. Zmierzam oczywiście do nowego singla zespołu, który postanowił ogłosić płytę podczas mojego urlopu, więc nie miałem okazji zareagować od razu, ale zanim do nich przejdziemy, mowa oczywiście o Fontaines DC, to jeszcze sięgnę po nieco młodszych przedstawicieli dublińskiej sceny, cały czas gdzieś w podziemiach się kryjących, choć już coraz intensywniej zaglądających do mainstreamu. Baszt.

Terror TV to jest nowy singiel zespołu Bashed. 250 tysięcy odsłuchań w streamingu to jest całkiem nieźle, nawet powiedziałbym rewelacyjnie, jak na zespół, który singluje jak dotąd od 2021 roku. Mają epkę na swoim koncie, ale czekamy na płytę długogrającą. To jest kolejna jej zapowiedź, czyli Keira Knightley.

Jest bardzo ciekawie, choć już wiele nie zostało z tego, co na pierwszej płycie zaprezentowali, co też jest naturalne, bo zespół ewoluuje, już znacznie mniej gitar, znacznie więcej syntezatorów, nawiązań do synthpopowych dźwięków, to wszystko w zapowiedzi płyty, która za 49 dni się ukaże, Dopamine Chamber. W pewnym sensie kontynuacja Romance, ale z drugiej strony coś zupełnie innego, ponieważ już nawet brzmieniowo trochę dalej idą w tę stronę, którą na Romance zaprezentowali. Choć wydawać by się mogło, że to część druga, zwłaszcza, że kolorystyka obu płyt taka sama. Fontaine's DC z zapowiedzią płyty, która 16 października się ukaże. Ja wcześniej wspominałem o Kolumbii, ale mówiąc Kolumbia, miałem oczywiście na myśli Ekwador, no bo przecież to Szwajcaria i Ekwador właśnie, czyli Hermanos Gutierrez. Takie korzenie mają ci dwaj bracia, którzy założyli ten zespół, Hermanos Gutierrez, właśnie po raz kolejny w Elementach. Na koniec pierwszej godziny wracamy po 20 po serwisie. Los.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny odpowiada na słowa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W kwestii zegarka czeka na rozstrzygnięcie sądu. Miliarda złotych od Mety domaga się Ministerstwo Cyfryzacji. To byłaby unijna kara za fałszywe reklamy z wizerunkiem znanych osób. Kolejne śledztwo w sprawie Grzegorza Brauna wszczyna IPN. Chodzi o wtorkowe słowa europosła. Potwierdzam, zobaczymy, kto jest winny. Tak prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiedział na słowa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który został doprowadzony na przesłuchanie. Kiedy go zatrzymano w związku z przyjęciem zegarka za 40 tysięcy euro od szefa Zonda Krypto, powiedział: polityka, polityka, zobaczymy, kto jest winny.
10: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, i nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
9: Mówił minister sprawiedliwości. Według mediów Radosław Piesiewicz miał otrzymać luksusowy zegarek od prezesa giełdy kryptowalut Przemysława Krala w zamian za obietnicę interwencji u prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKO twierdzi, że spłacał zegarek w ratach. Śledczy prowadzący sprawę zdecydują teraz o ewentualnym złożeniu wniosku o aresztowanie prezesa PKO-u. Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
11: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
12: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
11: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
13: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250.

0: 50 milionów euro rocznie.
1: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Instytut Pamięci Narodowej wszczyna kolejne śledztwo w sprawie Grzegorza Brauna. Europoseł znowu publicznie zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie Auschwitz. Braun powiedział to we wtorek przed budynkiem krakowskiego działu IPN. Przyjechał wówczas do Krakowa, by wysłuchać zarzutów.
3: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim popełnionym w obozie KL Auschwitz polegającym na zabijaniu więźniów z wykorzystaniem komór gazowych. Wszczęcie nastąpiło w oparciu o informacje medialne i analizę zapisów wydarzeń, które miały miejsce przed siedzibą komisji w związku z czynnościami procesowymi, które były tutaj wykonywane.
2: Mówi Łukasz Gramza z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Za tak zwane kłamstwo oświęcimskie grozi kara do 3 lat więzienia. UEFA zwróciła się do amerykańskiego sądu o dokumenty, które mają być wykorzystane w rozprawie przeciwko prezesowi FIFA Gianniemu Infantino. Sprawa dotyczy planu przeniesienia praw komercyjnych związanych z Mistrzostwami Świata oraz klubowymi Mistrzostwami Świata do nowej spółki zależnej o nazwie FIFA Forward Enterprise. UEFA zarzuca Infantino, że opracował propozycję w tajemnicy z niewielką grupą doradców i inwestorów z pominięciem standardowych procedur bez konsultacji z Radą FIFA czy krajowymi związkami piłkarskimi. UEFA przygotowuje w Szwajcarii proces przeciwko Infantino, zarzucając mu przestępstwo niegospodarności i nadużycia uprawnień. Zdaniem UEFA prawa komercyjne FIFA zostały w umowie niedoszacowane. Organizacja uważa, że proces ich przeniesienia nie obejmował otwartego przetargu ani weryfikacji. Ostatecznie FIFA wycofała się z propozycji na początku sierpnia. I jeszcze na koniec informacja czysto sportowa. Piłkarze Jagiellonii Biały Stok wygrali na wyjeździe z gruzińską Iberią Tbilisi 2-1 w meczu rewanżowym czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. W pierwszym meczu białostoczanie wygrali 4-0 i po raz pierwszy w historii klub awansował do fazy ligowej tych rozgrywek. Więcej o tym za godzinę w sporcie. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Wieczór przeważnie pogodny, więcej chmur tylko na wschodzie, ale nigdzie nie powinno padać. W nocy minimalnie od 9 do 16 stopni, jutro słonecznie i upalnie do 31 stopni na południowym zachodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5 minut po 20.
4: Elementy.
6: Witamy w drugiej godzinie. Elżbieta Malinowska, Maciej Jankowski. Polecamy się do 21.00.

Jungle z fragmentem nowej płyty. Płyty tygodnia w trójce obecnie, dlatego zdecydowałem się tylko po jedno nagranie dzisiaj sięgnąć. Dużo bardziej soulowo, dużo słoneczniej na tej płycie niż poprzednio, choć zawsze był to zespół, który w te zdecydowanie pozytywne, optymistyczne dźwięki, skale durowe raczej wyłącznie. Come Back to Me to na początek drugiej godziny. Wspominałem w pierwszej godzinie i także zapowiadałem to, że dziś w elementach trochę breakbeatowych rzeczy, a podkreślałem to dlatego, że wcześniej po breakbeaty mi się sięgać nie zdarzało raczej, dlatego dzisiaj trochę mieszamy te breakbeatowe tematy z muzyką stricte elektroniczną, breakbeatową, no bo oczywiście można także w jazzie znaleźć takie nomen omen elementy właśnie. To pokazują choćby Harvey Sutherland, który zaprosił do udziału w tym utworze, w utworze Amethyst, Nubia Garcia.

Tak sobie myślę, że gdybym został wysłany do Wielkiej Brytanii na dłuższy czas, to tak jak wiele sfer życia byłoby trudnych do zmiany, tak myślę, że muzycznie to bym sobie tam całkiem poradził. Odnalazłbym się, tak czuję, w londyńskich czy w jakimkolwiek innym mieście, klubach muzycznych, w których poza tym, że jazz, no to właśnie ta fuzja jazzu z wieloma innymi gatunkami muzycznymi, takimi jak bardzo, bardzo szeroko rozumiana elektronika, bo tutaj to spotkanie było bardzo oczywiste. Harvey Sutherland, Nobaya Garcia w utworze Amethyst, czyli zaproszenie do breakbeatowego grania, klubowy groove, analogowe syntezatory, jazzowy feeling, saksofon, to wszystko się tutaj zgadza. I kontynuujemy ten trend, choć zdecydowanie bardziej elektronicznie. James Clements, ASC.

Bardzo brytyjsko w drugiej godzinie elementów, a to James Clements, czyli ASC właśnie w utworze Orchid, jedno z tych nagrań, które chodzą za mną w tym tygodniu. Ja się zresztą w tym tygodniu właśnie zakopałem totalnie w breakbeacie. Jakoś dostarczył mi takiego transu muzycznego, który był mi ostatnio potrzebny. Breakbeat ogólnie rzecz biorąc jest bardzo, bardzo szerokim nurtem, więc trudno tutaj mówić o konkretach. Zamiast takiej regularnej klubowej stopy na każdą ćwierć nutę mamy po prostu połamane, synkopowane perkusje, często samplowane i oczywiście to się łączy z hip-hopem, z jungle, z drum and bassem, z UK.

Moore Mother, także nie po raz pierwszy w trójce, nie po raz pierwszy w elementach. Ja tak może słowem wyjaśnienia tylko, dlaczego dziś tak dużo elektroniki. No i w związku z tym, że dziś tyle elektroniki, no to odeślę także do sobotniej audycji Grabka, która w ogóle kręci się wokół takich jazzowo-elektronicznych połączeń. Ten tydzień upłynął mi pod znakiem komponowania, można powiedzieć, DJ setów, bo coraz intensywniej rozmyślam o tym, żeby wdrożyć ten tryb DJ setowego prezentowania muzyki jeszcze bardziej do elementów. Kto wie, może to się sprawdzi. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Zawsze bardzo chętnie posłucham wszelkich wskazówek, zdania także słuchaczy. Zachęcam do tego, żeby się odzywać. Woody Shaw, czyli Moore Mother, wcześniej Martin. Kolejna wizyta w brytyjskiej muzie elektronicznej, do której, myślę, będziemy jeszcze w elementach powracać niejednokrotnie. Jeszcze pół godziny do 21:00 pozostaje. Athletic Progression to już coś nieco innego. Skręcamy bardziej w stronę jazzową, choć gdyby skoncentrować się na perkusji, no to cały czas wykrzesać można z niej te wpływy, które dziś od 19:00 są z nami. Deborah.

tydzień spędzili w Kopenhadze i wtedy właśnie zarejestrowali ten materiał, który trafił na płytę Cloud High in Dreams, But Heavy in the Air. Mimo że ten materiał dojrzewał bardzo długo na koncertach, zespół Athletic Progression, czyli duńsko-tanzańskie trio, i Debra, to jest przedstawicielka tego albumu wspomnianego,

go Cloud High in Dreams, But Heavy in the Air. Taki ciasny, jazzowy groove, motoryka bardziej hip-hopowa, no i syntezatory wydaje mi się kojarzące się z tym, co prezentuje na przykład Flying Lotus, bardziej niż takie klasyczne fusion. Na koniec z elementów, bo już zbliżamy się do 21 godziny, jeden z moich ulubionych elementów w historii muzyki. Party people.

Bardzo mi się podoba to, że słowo elementy jest takie pojemne, bo pasuje do wszystkiego, zwłaszcza tego, co dzieje się w tej audycji co czwartek. Stepping into Tomorrow to jest właśnie ten element w historii muzyki, o którym wspominałem, czyli sytuacja, w której Blue Note Records pozwolili Madlibowi potraktować bardzo bogate zasoby swoje muzyczne jako właściwie królestwo sampli. I tak oto powstała płyta Shades of Blue.

0: all about the record. It's a Horace Silver composition. It's entitled Peace.
1: I tak oto dobrnęliśmy już prawie do końca dzisiejszej audycji. To wszystko w dzisiejszych elementach. Przypominamy, że jest czwartek, więc muzycznie czeka nas dziś jeszcze spotkanie z Mateuszem Tomaszukiem w audycji Off Control. To po 22 i do północy, przed 21, natomiast jeszcze proza w trójce i chwila z Madlibem. Poszukujących playlist z elementów odsyłam na moje media społecznościowe. Maciej Jankowski tam publikuje regularnie playlisty audycji wszelakich. Słyszymy się w przyszły czwartek po 19. Dziś realizowała Elżbieta Malinowska. Dziękujemy, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: To już powakacyjna lektura w Trójce.
2: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni.
1: Czyta
2: Jowita Budnik.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka.
2: Fragment czwarty. Adwokat, który przygotowywał dokumenty, zaoferował wymianę. Lina precyzuje. Adwokat był stary i wstrętny, miał jakieś 50 lat. Obiecał, że dostanę sklep, jeśli się z nim prześpię. A właściwie jeszcze inaczej. Stracę sklep, jeśli tego nie zrobię. To była wysoka cena. Tym bardziej, że ja z nikim nie sypiałam. I w swojej naiwności powiedziałam to mojemu chłopcu. Bo był i chłopiec. Lina się uśmiecha. Po chwili, w wirze opowieści, on wraca cały i żywy, żywością 1938 roku. Leon. Leon koncypient. Ten sam, który przygotowywał ją do matury. Coś się jednak między nimi zmieniło. Lina już nie była chłodna. Bardzo Bunia kochałam. Mówi. Jak później nikogo. Chciałam z nim wziąć ślub. Po szantażu mecenasa Leon zaproponował Linie, że wyjadą razem do Palestyny i będzie miała tyle sklepów, ile zechce i ile pomieści ziemia, która na nich czeka. Jej rodzina jakoś sobie bez niej poradzi. Będą przesyłać pieniądze. On wierzył w ideę nowych ludzi na starym

lądzie z dala od wielkich majątków i jeszcze większych podziałów Europy. Matka płakała, ciotki płakały i jeszcze wszystkie siostry. Lina nie chciała na fali łez płynąć do Palestyny. Zdecydowała się walczyć o sklep i pojechać do Lwowa. Tak przynajmniej powiedziała mecenasowi, ale planowała użyć podstępu. Jechać z obstawą, dopełnić formalności i wrócić, nie narażając się na niechciane towarzystwo. Opowiedziała o problemie jednemu z dostawców, Barachowi, i poprosiła go, by pilnował jej w podróży. Dotrzymał słowa. Ani sekundy nie była sama. Podpisała dokument. Barach jednak zażądał tej samej zapłaty co mecenas. Więc i jego oszukała, uciekła i tak zdobyła sklep. Wróciła rozradowana. Chciała czym prędzej powiedzieć Buniowi. Nie zastała go w domu. Zrezygnował z posady. Straciła chłopca. Leon nie uwierzył, że Lina dopnie swego. Gdy pojechała do Lwowa, uniósł się honorem, opuścił Sambor. Nawet nie wiedziała, gdzie go szukać, by opowiedzieć o tym, co zaszło. Byłam kompletnie zniszczona fizycznie i psychicznie, mówi Lina. Napisała do jego kolegi, adwokata w Borysławiu. Odpisał, że Leon nie chce jej znać, bo można ją mieć za pieniądze. Prawdą było, zostałam kupiona, przyznaje Lina. Ale nie wtedy we Lwowie. To dopiero miało nastąpić. Z rozpaczy, przekory wobec własnych uczuć i troski o rodzinę. Gdy została porzucona, straciła resztę złudzeń, że strach jest w stanie czemukolwiek zapobiec, uchronić przed niepowodzeniami. Odtąd zaczęła się z nim godzić, ćwiczyć w podwójnym życiu. Bać się aż do rdzenia, a jednocześnie nakręcać spirale brawury. Skoro Leon jej nie chciał, na ferie do Rozłucza zabrała mamę. Wynajęły pokój w willi zarządzanej przez rodzinę Lechrerów. Był tam Chaim, ich syn, bardzo bogaty i bardzo Liną zainteresowany. Po co ci dalej szukać? Porządny, przystojny chłopak, w twoim wieku, pięknie na nartach jeździ, przekonuje mama. Matka Chaima powiedziała, że poniżej 10 tysięcy dolarów posagu jej syn nie zejdzie. Zszedł po Linę. Najpierw wyłożył pieniądze na ślub jej starszej siostry, która nie miała ani posagu, ani zdrowia. Lina była zdruzgotana. Nie chciała Chaima. Niczego mu nie brakowało, wręcz przeciwnie, ale nie był Leonem koncypientem. Płakała, odmawiała mu, znowu płakała. Siostra przekonywała, że nie muszą wychodzić za mąż, jakoś sobie poradzą. Ale wyszły. Lina w 1938 roku we lwowskiej synagodze. Rabin, ceremoniały, mnóstwo gości. Wszystko bardzo pobożni ludzie. Ludzie i tak gadali swoje. Chaim Lechrer ożenił się z dziewczyną, w posagu dostając jej matkę i siostrę. Wiedział o Leonie. Pytał, co miała z nim wspólnego. Nie odpowiadała, a nie miała nic poza miłością. Chaim Lechrer był pierwszym mężczyzną w moim życiu, mówi Lina. Byliśmy siebie warci. On był bogaty, co nie było jego winą. Ja biedna i też bez winy. Kochał mnie bardzo, ja jego wcale. Ślub jak kamizelka ratunkowa. Pytał, a gdybym się nie nazywał Chaim Lechrer i nie był tak bogaty, to wyszłabyś za mnie? Mówiła, że nie. Kupował piękne rzeczy, na przykład futro. Długie, lśniące poświęceniem zwierzęcych pyszczków, miękkie jak życie, które przypadło jej w udziale. Nie umiała go nosić, nie chciała stać się kimś innym. Zdawało się jej, że jest oszustką podszywającą się pod efektowną kobietę. Trudno przejść z biedy do bogactwa, trudniej niż sobie wyobrażała. Gdy ona męczyła się od dziecka, by jakoś przetrwać, on dziedziczył willę i sklep. Czuła, że się do tego nie nadaje, że została kupiona. Teść w nią wierzył. Gdy przy rodzinnym śniadaniu wstydziła się zjeść jajko, nie umiała go obrać w domu, zawsze robiła to matka,

0: Stary Lechrer mówił do żony: obierz jej. Ona jest więcej warta niż te jajka. Ona na wszystko zarobi. Korzystała ze swobody, którą dawało jej małżeństwo. Chaim mieszkał w Rozłuczu, Lina w Samborze, gdzie dalej prowadziła swój sklep. Odwiedzali się, później on się do niej sprowadził. Ale to przeszło. Ciąg dalszy w poniedziałek.
1: Jowita Budnik czyta nową książkę w Trójce.
0: Agnieszka Dałksza, Niedaleko pada granat od jabłoni. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecam.
1: Tomasz Wachnowski, muzyka. Barbara Marcinik, zapraszam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że Rosja nie zaatakuje NATO. To jego odpowiedź na doniesienia mediów o przyczynach wizyty szefa CIA w Moskwie. Kilka osób zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Andrzej Poczobut powtarza, że wyjeżdża na Białoruś, chce tam być przed 13 września. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Odmówił jednak komentarza, czy temu właśnie poświęcona była wizyta szefa CIA w Moskwie. Pytany o doniesienia, że dyrektor wywiadu ostrzegł przed atakiem, Trump odmówił komentarza, ale powtórzył, że Rosjanie nie będą atakować. Pytany o to, czy zamierza ukarać Rosję za wsparcie Iranu, prezydent USA powiedział, że to zależy, ale zaznaczył, że do tej pory Rosja zachowywała się całkiem dobrze, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. W środę Trump twierdził, że wizyta Radcliffe'a w Moskwie nie miała związku ani z ostrzeżeniem Rosji przed atakiem na NATO, ani przed wspieraniem Iranu. Tymczasem Wall Street Journal i Politico podały, że szef CIA przestrzegł Rosję przed atakiem na państwa bałtyckie i testowaniem NATO. Miało to związek z ocenami amerykańskiego wywiadu wskazującymi, że Rosja może zdecydować się na taki ruch. CBA zatrzymało kilka osób w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Prokuratura przesłuchała już pierwsze osoby. Sprawa dotyczy pieniędzy rozdzielanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
3: Zatrzymania to efekt kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od końca kwietnia. Funkcjonariusze sprawdzili około 900 wniosków o pomoc po powodzi. 50 z nich wzbudziło podejrzenia. Chodzi m.in. o przypadki, w których pieniądze mogły trafić do osób, które nie poniosły szkód powodziowych. W ubiegłym tygodniu CBA weszło do kilku instytucji i zabezpieczyło dokumenty. Wczoraj po południu rozpoczęły się zatrzymania, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymają kilka osób i są teraz te osoby w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
3: Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, bo chodzi o pieniądze pochodzące m.in. z funduszy unijnych. Po przesłuchaniach prokurator ma zdecydować o ewentualnych zarzutach i o tym, co dalej z zatrzymanymi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Cztery unijne kraje, w tym Polska, apelują o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich na wsparcie finansowe Ukrainy. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji wysłali list do irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej oraz szefowej unijnej dyplomacji. Tym samym potwierdziły się wczorajsze doniesienia naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej.
5: Nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa zakończyć agresję, a jej konsekwencje coraz bardziej dotykają unijne kraje. Podkreślili w liście ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Napisali, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia finansowego zarówno

0: W krótkoterminowej, jak i długoterminowej perspektywie zamrożone w Unii rosyjskie aktywa to ponad 200 miliardów euro. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach, a Belgia w grudniu ubiegłego roku nie zgodziła się na ich wykorzystanie w obawie przed odwetem Rosji. Ministrowie z czterech krajów uważają, że Komisja Europejska powinna poszukać nowych możliwości wykorzystania tych aktywów, które sprawią, że ryzyko będzie rozłożone sprawiedliwie na wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Przed 13 września będę na Białorusi, zapowiada Andrzej Poczobut. Na ten dzień zaplanowano 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi. Dziennikarz i opozycjonista potwierdził swoje plany podczas imprezy Kampus Polska Przyszłości.
2: Każdy chce wrócić do domu, ja też chcę wrócić do domu. No a kwestia bezpieczeństwa, tu nikt nie da gwarancji. No, należy to rozumieć, ale tam są ludzie, tam jest organizacja. Ja jestem stamtąd, no i ludzie też potrzebują mnie.
1: 11 zjazd Związku Polaków na Białorusi odbędzie się w Grodnie. Członkowie organizacji mają rozmawiać m.in. o szkołach społecznych i nauczaniu języka polskiego. W kwietniu po 5 latach Poczobut został zwolniony z białoruskiego łagru. Dziennikarz był więziony m.in. za krytyczne wobec reżimu Białorusi artykuły oraz opisywanie losów żołnierzy Armii Krajowej.
3: Klimat.
1: W Dębicy w Podkarpackiem jakość powietrza jest umiarkowana, we wschodniej połowie kraju jest głównie bardzo dobra, a w pozostałej części Polski dobra. 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej z elektrowni wiatrowych, na lądzie 14,5%. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Marika Górecka.
5: Dobry wieczór. Wielki dzień dla Jagiellonii Białystok i historyczny awans do Ligi Europy. Drużyna Adriana Siemieńca dopięła swego w rewanżowym meczu z Iberią Tbilisi i pokonała Gruzinów 2-1. Bramki dla Jagi zdobywali kolejno Jesus Imaz i Anders Klink. Jedną nogą w Lidze Europy jest także Lech Poznań, który przed tygodniem pokonał FC Thun 7-0. Po pierwszej połowie rewanżowego spotkania mistrz Szwajcarii prowadzi 2-1. Do Ligi Konferencji nie zdołał awansować Górnik Zabrze. Podopieczni Michala Gasparika przegrali rewanżowy mecz z AS Monaco 1-4. O grę w fazie ligowej Ligi Konferencji w dalszym ciągu walczy Raków Częstochowa. Po regulaminowym czasie gry było 2-2. Gola na wagę dogrywki strzelił Mahir Emreli. Poznaliśmy dziś turniejową drabinkę tegorocznego US Open. Rozstawiona z ósemką Iga Świątek zagra z Chinką Chiu Wang. Dużo mniej szczęścia w losowaniu miała Maja Chwalińska, która już w pierwszej rundzie zmierzy się z mistrzynią wielkoszlemową w grze podwójnej, Amerykanką Taylor Townsend. Niełatwe zadanie czeka także Magdalenę Fręch, która na start zagra z Iwą Jowicz. Z kolei Magdalinet czeka na wyłonienie rywalki z kwalifikacji. W turnieju głównym zobaczymy też dwóch Polaków. Hubert Hurkacz spotka się na korcie z bośniakiem Damirem Dzumurem. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Serb Hamad Madlejowicz. A o awans do głównej drabinki powalczy jeszcze dzisiaj Martyna Kubka. Jej rywalką w trzeciej i ostatniej rundzie kwalifikacji będzie Rosjanka Krystyna Liutowa. O emocjach związanych z udziałem w tak dużej imprezie opowiada trener Polki Piotr Pawlak.
6: Naprawdę niesamowicie przeżycie, aby być tutaj na Wielkim Szlemie, widzieć te wszystkie gwiazdy obok siebie, móc trenować obok nich i z nimi, to jest wspaniałe przeżycie. Na pewno ciągnie to mnie jako trenera i Martyna jako zawodniczkę, więc mam nadzieję, że nasza przygoda tu się nie kończy i że zostaniemy tutaj obaj do drugiego tygodnia.
5: Zmagania na kortach Flushing Meadows rozpoczną się w niedzielę 30 sierpnia.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Na termometrach będzie maksymalnie od około 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum do 31 lokalnie na południowym zachodzie.
7: Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
8: Słyszysz?
7: Co to?
8: Pszczoły, trzmiele, motyle, no życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
7: O proszę, takie małe, a takie ważne.
8: Tak, ale nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
7: O nie, musimy to zatrzymać.
8: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: 8 minut po 21. Witamy w składzie Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz oraz mówiący te słowa Ryszard Jaźwiński.
1: Klub Trójki.
0: Wprawdzie mamy jeszcze lato, a teraz wiosna. A teraz wiosna to tytuł filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w Klubie Trójki. O filmie, ale też o jego niezwykłych bohaterkach. Obok mnie siedzi już autorka i zarazem jedna właśnie z bohaterek tego filmu, którą za moment przedstawię. Ale właściwie dzisiaj ten Klub Trójki rozpocząłbym od takich słów, że mam dla słuchaczy dobrą i złą wiadomość. I żeby może pozbyć się tej złej, to od niej zacznijmy. Zła wiadomość jest taka, że dziś porozmawiamy o filmie, którego właściwie poza naprawdę nielicznymi nikt jeszcze nie zna, mało tego nieprędko pozna, zgadza się, tak można powiedzieć?
2: Tak jest. Nasz film, a teraz wiosna, Blossoming, pojawi się w Polsce dopiero za rok. Maj, czerwiec na festiwalach w Polsce, a później będziemy właśnie walczyć o dystrybucję oraz o kina.
0: I to powiedziała Kamila Serwicka, która jest autorką filmu A teraz wiosna i również jedną z jego bohaterek. No właśnie, to była ta zła wiadomość, miejmy to już za sobą. A teraz ta dobra, że na pewno na ten film warto czekać. Nawet kilka miesięcy, co może potwierdzić mój drugi obecny w studiu gość, czyli pan Krzysztof Karauda. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Zdecydowanie potwierdzam, film jest wart obejrzenia z bardzo różnych, licznych powodów. No, nie będę się skupiał na tym teraz, ile tych powodów jest.
0: Za chwilę rozwiniemy te różne wątki.
3: Tak. Natomiast ze względów społecznych, kulturowych, osobistych, takich indywidualnych, związanych z pokonywaniem przeróżnych trudności, z odwagą w robieniu tego, zdecydowanie jest to obraz, który polecam z czystym sercem. I też będę czekał, żeby móc obejrzeć go w kinie.
0: No i myślę, że po dzisiejszym Klubie Trójki mam nadzieję, że naprawdę nasi słuchacze bardzo, bardzo będą czekać na tę oficjalną premierę kinową, ale to nie koniec tej dobrej wiadomości, bo my generalnie chcielibyśmy przekazywać słuchaczom same dobre wieści, myślę. No przede wszystkim ogromny sukces i ogromne dla pani Kamilo gratulacje, bo to wielki sukces polskiego kina dokumentalnego, całkiem niedawny, na 79., czyli naprawdę już takim bardzo, bardzo wiekowym festiwalu, międzynarodowym festiwalu filmowym w Locarno. Grand Prix sekcji Semaine de la Critique. W tej sekcji są pokazywane wyłącznie dokumenty i właściwie sam fakt, że pani film znalazł się w ogóle w tej sekcji, to już było jakieś ogromne wyróżnienie, bo tam było pokazywanych tylko chyba 7 filmów z całego świata, tak?
2: Zgadza się, zgadza się. Tak, myślę, że to było wielkie zaskoczenie już być zaproszoną na ten festiwal. No i jak później się okazało, że jeszcze mamy Grand Prix, to już po prostu wszyscy wylecieli w kosmos z ekipy.
0: Czyli absolutnie wspaniałe wspomnienia z Locarno.
2: Tak jest. Jeden z najbardziej niesamowitych momentów w moim życiu, czyli jakby pierwszy kontakt z widzem.
0: I w dodatku jeszcze od razu dodajmy, za chwilę będziemy o tym też mówić, ale to jest przede wszystkim bardzo osobisty, no wręcz nawet prywatny, intymny momentami film.
2: Tak jest.
0: O rodzinie.
2: Tak jest. A teraz wiosna to jest film o mojej rodzinie, o mojej historii, gdzie po 8 latach nieobecności
0: pani wraca.
2: Wracam. Tak, wracam tym razem z kamerą. Właśnie, żeby się zmierzyć z tematem tabu, z jakąś historią, która czekała na to, aby ją poruszyć.
0: No i to jest jeszcze, myślę, dobry moment, by przywołać kolejną osobę, która dzisiaj z nami w Klubie Trójki, chociaż przez kilka minut, bo jest z nami na odległość niestety, Wojciech Staroń. Dobry wieczór. Halo, halo. O, chyba jednak w tym momencie jeszcze naszego znakomitego, cenionego dokumentalisty i podkreślam to opiekuna artystycznego filmu A teraz wiosna. Chyba z nami nie ma, ale jeżeli nie ma, to za chwilę myślę, że się usłyszymy, bo pan Wojciech jest teraz w podróży.

0: duży, ale mam nadzieję, że zatrzyma się jednak w takim miejscu, by mógł z nami chwilę porozmawiać. Myślę, że ucieszył się bardzo z tej nagrody w Locarno, bo sam też kiedyś miał okazję pokazywać tam swój film, prawda?
1: Tak, tak, tak. To jeżeli się nie mylę, to było w 2014 roku z filmem Bracia.
0: Aha.
1: Więc no, Wojtek jest prawie jak ojciec dla mnie właśnie ze względu na to, że też tym filmem się opiekuje, ale po prostu towarzyszy mi gdzieś tam od lat w tej drodze filmowej.
0: Także właśnie, jako właściwie nauczyciel, prawda?
1: Tak, tak, tak. Właśnie Wojtek wykłada w szkole filmowej w Łodzi sztukę dokumentalną, filmu dokumentalnego. No i tam tak naprawdę dzięki niemu zakochałam się w dokumencie.
0: No i dlatego mamy teraz film A teraz wiosna, to niestety musi być drobne powtórzenie. Podkreślamy, to jest przecież pani absolutnie debiut w pełnometrażowym filmie dokumentalnym.
1: Tak jest, zgadza się. Jest to debiut, jest to wyjątkowe również z tego względu, że z wykształcenia jestem autorką zdjęć.
0: No właśnie, a więc to był wydział operatorski w Szkole Filmowej w Łodzi. Tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Dlatego obecność Wojtka Staronia w tej historii jest też o tyle niesamowita, że potrafi w taki sposób uczyć, wykładać, rozmawiać o filmie, że nawet bez studiowania reżyserii byłam przez niego w jakiś sposób przygotowana do opowiedzenia tak trudnej historii i nie czułam się w tym niekomfortowo. Miałam też ogromne jego wsparcie, za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo no, trzeba przyznać, to nie jest najłatwiejszy temat.
0: No ale, na pewno.
1: Ale tak, myślę, że to było super.
0: Ale się pięknie udało i myślę, że Wojciech Staroń, który już teraz na pewno jest z nami. Dobry wieczór, Wojtku.
2: Dobry wieczór, witam was. Cieszę się, że was słyszę i mogę dołączyć do tej rozmowy.
0: No właśnie, bo myślę, że potwierdzisz słowa tutaj pani Kamili o tym, że jednak no, byłeś tym wielkim wsparciem dla filmu, a trzeba też przyznać, bo jeszcze jest też z nami, przypominam, psychoterapeuta Krzysztof Karauda, więc na pewno o tym aspekcie psychologicznym, rodzinnym, prywatnym tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać, ale ty na pewno możesz się odnieść do walorów artystycznych filmów, bo one są absolutnie też nie do pominięcia.
2: Tak, to znaczy ten film jest przepiękny i bardzo z jednej strony ważny, trudny, znaczy poruszający trudny temat, ale oczyszczający i taki i zrobiony w piękny sposób. I gdy ja zobaczyłem, jak Kamila kręci swoją etiudę dokumentalną na trzecim roku, to studiowała operatorstwo, ja tam akurat wykładam na tym trzecim roku. I cieszę się z tych właśnie studentów, którzy mają takie poczucie, i Kamila właśnie to miała takie poczucie takiej, że muszą opowiedzieć pewną historię, że chcą coś opowiedzieć i to nie jest tylko wykonanie jakiegoś tam zadania, ćwiczenia, tylko było coś więcej. To pamiętam, był COVID wtedy i Kamila wróciła do domu, jak był lockdown i zaczęła kręcić film o swojej siostrze, która się przygotowuje do matury w tym lockdownie. I potem, kiedy pokazałem te materiały...
0: Mówimy o filmie Przejście, tak?
2: Ten film jakby ewoluował potem w ten duży film, A teraz wiosna. I część materiałów jest właśnie już z tamtego okresu. I jak ja zobaczyłem te materiały razem z Kamilą, to no, zachwyciła mi taka świeżość i taka... jakby otwartość i no, w pewnym sensie no, fascynacja drugim człowiekiem. I to było akurat, to byli najbliżsi Kamili, których portretowała, ale portretowała to z takim wielkim wyczuciem, z takim ciepłem, z taką właśnie ciekawością drugiego człowieka. I to było bardzo ciekawe, bo wśród operatorów jest wielu wspaniałych twórców obrazu, ale nie tak wielu jest tych, którzy się interesują naprawdę drugim człowiekiem. I Kamila to ma właśnie w sobie. I ja zobaczyłem to w tym krótkim filmie i jakoś tak wspierałem Kamilę. Słuchaj, może warto ten temat ciągnąć, bo tam jest duży temat. No, tam jest wszystkie te skomplikacje rodzinne i ty to tak umiesz pokazać i w sposób taki ciekawym językiem wizualnym i od środka, bo jesteś też...

0: jakby bierzesz udział jako bohaterka w tym wszystkim, więc to wszystko się złożyło. I, no i przede wszystkim zapał i talent Kamili, no tutaj i poszło dalej. Wiele lat pracy, ale jest super efekt.
1: No właśnie, i możesz też się dołączyć tutaj do już wyrażonego przez dwie osoby przekonania, że na pewno warto czekać nawet jeszcze wiele miesięcy na oficjalną premierę tego filmu, prawda? W Polsce.
0: Tak, niech to tak rośnie po prostu, jak dobre wino, tak się odkłada tak. Będzie.
1: Piękna metafora, tak. Wojtku, ja myślę, że ty jako opiekun artystyczny filmu, a teraz Wiosna, no to chyba musiałeś być też bardzo szczęśliwy, gdy dotarła do ciebie ta wiadomość o nagrodzie w Locarno.
0: Ja jestem bardzo szczęśliwy i wiem, że jaki to jest świetny festiwal z wspaniałą publicznością, z taką reaktywną, że oni chcą potem rozmawiać o tym filmie, przeżywają go. Zresztą Kamila mi mówiła, że jeszcze następnego dnia była zaczepiana i przez kolejne dni festiwalu ludzie podchodzili do niej, żeby rozmawiać o tym filmie, więc to jest...
1: No w ogóle była chyba 10-minutowa owacja, tak? Po projekcji.
2: Tak, tak.
1: No właśnie.
2: Niebywałe.
0: Wspaniałe. To jest świetne miejsce, żeby takim filmem jakby zacząć w ogóle taką drogę festiwalową i dystrybucję. I no bardzo się cieszę. Byłem bardzo szczęśliwy, jak się dowiedziałem, bo tak jak mówiliście, tam 10 lat temu, w 2015, 11 lat temu mieliśmy tam premierę naszego filmu Bracia. Aha. I też
1: no bo znasz ten festiwal również od środka, prawda?
0: Tak. Są tam właśnie... To jest jeden z tych festiwali, ważnych festiwali, najważniejszych festiwali filmów fabularnych, który jakby przyjął też dokumenty jakby w ramach tego festiwalu. I to jest niesamowite jakby pod tym względem, jak rośnie ranga w ogóle filmu dokumentalnego. Zresztą jak się ogląda taki film, jak na przykład film Kamili, a teraz Wiosna, to w zasadzie to się ogląda jak film fabularny, bo to jest...
1: No trochę tak.
0: Bo to się wchodzi w życie jakby bohaterów i się idzie za nimi, jakby oni mają pewną drogę do przejścia, pewne perypetie, pewne są wzloty, upadki, kulminacje, suspensy. Jest wszystko to, co w fabule, a oprócz tego jest to prawda. Są to prawdziwi ludzie, nic nie udają i w tym jest wielka siła dokumentu. Dlatego cieszę się, że taki festiwal to docenił i bardzo jestem szczęśliwy, że Kamila zadebiutowała takim filmem.
1: Mało tego, ja właśnie czytałem ten fragment chyba jednej z recenzji po pokazie w Locarno, że nawet ktoś podejrzewał, że postać ojca to jest aktor, który zagrał w tym filmie dokumentalnym, że to jest rodzaj inscenizacji. No bo jednak film jest przede wszystkim takim zbiorowym portretem pięciu kobiet. No ale jednak pojawia się postać ojca i prawda, no chyba można potwierdzić, że tak. I takie były domysły, tak?
2: Zgadza się. Podobno ktoś wpadł na taki pomysł. Natomiast pozwolę sobie to zdementować. To był mój ojciec. No i to też była nieoczywista rzecz.
1: No to świadczy o sile tego filmu, jeżeli tak. Realizm jest tutaj... No czasami oczywiście stosuje się takie zabiegi nawet w filmie dokumentalnym, że coś jest jakoś kreowane, inscenizowane. No tutaj absolutnie nie mamy z tym do czynienia.
2: Tak, zgadza się.
1: Mhm. Także piękna premiera przed nami. Wojtku, wiem, że jesteś w podróży, więc może nie będziemy cię już dłużej zatrzymywać, ale dziękujemy bardzo, że chociaż przez kilka minut mogłeś być z nami i rozumiem, że dalej będziesz obserwował drogę Kamili Serwickiej, bo zresztą wy ze sobą też już mieliście okazję współpracować, także przy twoich filmach, prawda?
0: Tak. Kamila wielokrotnie była u mnie na planie, robiła drugą kamerę. Zresztą z mojego doświadczenia ci operatorzy, którzy się pasjonują dokumentem, świetnie się sprawdzają również w filmie fabularnym. I no, a poza tym jeszcze oko dziewczyny. No to jest dodatkowy plus, który uważam, że jest no niesamowity.
1: No to dziękujemy ci za te miłe słowa. Był z nami Wojciech Staroń. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Będę was słuchał.
1: Bardzo prosimy.
2: Dzięki,
1: Wojciech Staroń, znakomity dokumentalista, no i w tym wypadku oczywiście opiekun artystyczny filmu, a teraz Wiosna. No to dajmy dojść do głosu obecnemu w studiu Krzysztofowi Karaudzie. Psychoterapeuta jest z nami i też ogromne podziękowania, bo jeszcze dzisiaj rano wiem, że był był pan w Irlandii, ale jest już pan z nami przy Myśliwieckiej w Studio Trójki w Warszawie, więc niebywałe rzeczy się dzieją.

0: Warto było dla tego filmu, tak?
1: Wiedziałem, że warto. No i właśnie. Potwierdzam to z pełnym przekonaniem.
0: No to może teraz państwo opowiedzą słuchaczom Trójki swoją historię. Jak doszło do spotkania państwa? Jak długo się państwo znają? Bo to jest ważne dla tej historii, dla tego filmu.
2: Tak, więc pozwolę sobie zacząć. A więc z panem Krzysztofem poznałam się w 2020 roku, dobrze pamiętam. To było jakoś w pół roku przed COVID-em, tak myślę, jak nie więcej.
0: I przed realizacją filmu.
2: I przed realizacją filmu, tak. I właśnie pojawiłam się jako, nazwijmy to, pacjentka, ponieważ zaczęłam, miałam taką możliwość.
0: Ale to już był początek studiów, tak?
2: To był trzeci rok, właśnie. Aha. Byłam wtedy na trzecim roku studiów. Studiowałam wtedy, właśnie Wojtek był opiekunem naszego roku wówczas.
0: Szkoła filmowa w Łodzi oczywiście.
2: Tak jest, na Wydziale Operatorskim. I miałam ten przywilej, że u nas w szkole organizm, jakby była taka okazja, żeby skorzystać z terapii właśnie z panem Krzysztofem. I
0: panie Krzysztofie jest cały czas, czy był, nie wiem, jest zatrudniony w Szkole Filmowej w Łodzi, czy to jest taka obecność dodatkowa?
1: To była obecność, którą szkoła zawdzięcza, ja przy okazji, profesorowi Michałowi Staszczakowi, który jako prorektor bardzo dbał o to, żeby...
0: O ten aspekt właśnie. Tak,
1: dokładnie, tak? O ten aspekt, z uwagi na to, że tam trudne rzeczy się działy, trudne sprawy, musiały mieć jakieś swoje dobre rozwiązania i profesor zadbał o to, więc ja się pojawiłem tam jako psycholog i psychoterapeuta w tej szkole. I później już w trakcie COVID-u doszły jeszcze dwie osoby i wtedy ten rozdział godzin był taki, że ja już po tym COVID-zie przestałem pracować jako psycholog i psychoterapeuta. Te funkcje przejęli inni specjaliści, a ja zostałem na 2 lub 3 lata jako wykładowca, współwykładowca z Agatą Cierniak, montażystką ze Szkoły Filmowej w Łodzi, na zajęciach dla montażystów właśnie. I przy okazji dzięki temu nauczyłem się patrzeć trochę inaczej na filmy niż wcześniej, więc ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy, ja go widzę...
0: W którym zresztą, może w symboliczny sposób, ale też się pan pojawia.
1: Tak. Więc ja patrzę na ten film jeszcze z kilku innych perspektyw, więc on mnie jeszcze bardziej porusza po prostu, bo te różne zabiegi w nim zastosowane po prostu robią taką robotę, że poruszą każdego.
0: Ale to jest też właśnie dosyć, myślę, ciekawa, bo rzadka chyba taka historia, że tu się połączyły dwa wątki. No z jednej strony początek realizacji filmu, który, no, jak już wiemy, teraz pięknie zaistniał w tym pełnym metrażu, z prywatną zupełnie historią i z prywatną terapią, tak?
2: Tak jest. Myślę, że to było jakieś fantastyczne zrządzenie losu, że mogłam chodzić na terapię, zanim w ogóle wzięłam się za ten film. I myślę, że tak naprawdę bez terapii to byłoby niemożliwe, żebym wróciła do tego tematu z takim
0: dystansem.
2: Tak, jakby w trakcie tworzenia filmu prowadziłam, jakby kontynuowałam terapię z panem Krzysztofem, więc to też, myślę, dużo dało, bo dzięki temu ja też czułam się w sytuacjach, które mogłyby się wydawać bardzo trudne. Czułam się bezpiecznie, bo wiedziałam, że mam osobę, do której mogę zadzwonić i która mi ewentualnie udzieli jakiejś pomocy, jeżeli by się coś działo właśnie takiego, czy w naszym domu, bo wtedy jeszcze mój ojciec jakby był osobiście w naszej rodzinie, w naszym domu, czy po prostu coś związanego właśnie z emocjami. Więc myślę, że tak, że to był bardzo, bardzo istotny element w ogóle pracy nad takim tematem.
0: Mówiliśmy już oczywiście o tym pięknym sukcesie, o Grand Prix sekcji Semaine de la Critique na festiwalu w Locarno, ale ja bym chciał zacytować jednak to piękne, myślę, naprawdę piękne i dosyć długie jak na tego rodzaju werdykty. Uzasadnienie jurorów, bo ja myślę, że to nam właśnie

0: Dziękuję bardzo tutaj różne sprawy i te dotyczące tematu filmu, ale też te dotyczące formy, o której też już wspominał Wojciech Staroń. Tak to uzasadnienie w Locarno zabrzmiało. Ten odważny, poruszający i głęboko osobisty film opowiada o przemocy domowej i jej dalekosiężnych konsekwencjach dla całych rodzin. Reżyserka znajduje wyrazistą filmową formę, która pozwala jej podejść do tego delikatnego tematu z ogromną szczerością i konsekwencją. Szczególnie poruszająca jest relacja między trzema siostrami, ich matką i babcią, a także złożona więź łącząca je z ojcem. Warstwa wizualna filmu jest precyzyjna i nastrojowa, a praca z dźwiękiem w szczególny sposób buduje jego emocjonalną siłę. Obserwując swoją rodzinę na przestrzeni wielu lat, Serwicka pozwala nam odczuć jej wewnętrzną dynamikę i rany bez potrzeby ich objaśniania. W imponujący sposób wykorzystuje przy tym własne doświadczenia i swój filmowy talent. A teraz Wiosna to film ważny, który bezpośrednio trafia do widza i pozostaje z nim na długo. Naprawdę, bywałem nieraz jurorem i ja wiem, że to jest często napisanie dobrego uzasadnienia jest często o wiele trudniejsze niż wybór zwycięskiego filmu, a to są piękne słowa i to jest naprawdę bardzo długie, poruszające uzasadnienie, właśnie wskazujące też naprawdę, nie tylko na ważną treść filmu, bo to nie jest film obojętny dla widza absolutnie, ale na jego formę, na jego wyraz artystyczny, no nawet na takie, nazwijmy to drobiazgi, ale rzeczy bardzo ważne w radiu, jak dźwięk, prawda?
1: Tak, tak. Warstwa dźwiękowa myślę, że zrobiła tutaj coś niesamowitego, coś tak pięknego, rozszerzyła jeszcze całą historię i właśnie za muzykę i sound design jest odpowiedzialna Joanna Szczęsnowicz, fenomenalna muzyczka, też ma wykształcenie, bo studiowała właśnie reżyserię dźwięku, ale też montaż u nas w Łodzi, w Szkole Filmowej. No więc myślę, że to jest osoba, która absolutnie wie, co robi i kurczę, tak czuję, że jest mało naprawdę takich osób, które tak szybko wchodzą w historię i potrafią to właśnie przekuć w coś takiego, co nam zaproponowała. I kurczę, myślę, że od pierwszych wysłanych prób jakichś takich utworów, które chciałaby nam dać i rozwinąć je później dalej jeszcze w filmie, od pierwszych tych nut jakby to było wszystko w punkt. I byliśmy razem z Kubą Darewskim, który jest montażystą, i Julią Oleksy, która również montowała w duecie z Kubą. Byliśmy po prostu w szoku, jak otrzymaliśmy te pierwsze próbki od Asi.
0: Panie Krzysztofie, jak pan reagował na ten długi etap, no bo to jednak zawsze jest kilka lat, trzeba poświęcić pracę na to, by powstał taki film, film pełnometrażowy. Czy pan kibicował właśnie tej produkcji? No bo gdy się zaczęły państwa spotkania, to chyba nie było to jeszcze takie oczywiste, że w ogóle taki film powstanie. A myślę, że możemy w wypadku samego filmu, prawda, i jego realizacji też mówić o terapii.
2: Możemy, zdecydowanie. Taką jedną rzecz jeszcze chciałem dodać, że ta sytuacja, kiedy my się spotykamy w takim kontekście, że jest psychoterapeuta i jest jego
0: pacjentka.
2: O tym
0: pan nam mówić nie może,
2: tak, ja to rozumiem. Tak, tak, tak. Znaczy, ja to rozumiem, tylko że sam fakt, że my się tutaj spotykamy i w taki sposób rozmawiamy, to też jest wyjątkowy i też chwilę się jednak zastanawiałem nad tym.
0: A czy to w ogóle jest tak, etyczne, tak?
2: Tak, tak bo...
0: Tu kulisów samej terapii zdradzać nie będziemy przecież.
2: Jasne, jasne, no ale sam fakt, prawda, no bo są różne tutaj rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale też zauważyłem coś, co jest absolutną wyjątkowością pracy w szkole filmowej, to, że szukanie wyrazu emocjonalnego w twórczości studentów tej szkoły i później oczywiście absolwentów jest taka inność, której nie doświadczam w gabinecie. Aha. I być może właśnie jest to częścią tej inności, że my się stajemy jako specjaliści również częściami tych opowieści.
0: Ale tu ma pan na myśli ten jakiś szczególny rodzaj wrażliwości? W tym wypadku pani Kamili też wizualnej?
2: Jestem pewny, że właściwie już z pierwszymi obrazami, którymi pani Kamila się podzieliła ze mną, to było oczywiste, że oko operatorskie ma.
0: Aha.
2: To jestem w stanie ocenić, ale tylko dlatego, że po prostu obraz mnie pochłania. Aha. To jest dla mnie tak.

0: informacja, która jest wiarygodna. Dla mnie osobiście, tak? Ale okazuje się, że też dla wielu innych ludzi również, więc jest takie w miarę zobiektywizowane. Ale bardziej chciałem powiedzieć o tym, że ten film nie jest przeintelektualizowany i nie czuć go terapią. I to jest niesamowite po prostu. Jak oglądałem ten obraz, to trochę mi się przypominała książka pani Elizy Kąckiej, Wczoraj byłaś zła na zielono. I ona też podkreślała i w tej książce to wyraźnie czuć, że tam nie ma terapii jako takiej, tam jest opowieść, tam jest żywy człowiek, żywi ludzie, żywe relacje pomiędzy nimi, naturalne, wszystko w takiej delikatnej oprawie, na dobrych osnowach, takich znaczących, no nie będę teraz mówił jakich, to tajemnica trochę, dzięki czemu ten obraz nabiera swojej mocy. Wiele rzeczy nie jest powiedzianych wprost. Nie wiem, kto z naszych polskich aktorów to podkreślał, ale podkreślał właśnie, że zwłaszcza w takich filmach istotne jest to, żeby zostawić większość niedopowiedzeń temu, kto ogląda, widzowi.
1: No i tutaj absolutnie mamy z taką sytuacją do czynienia. Tak, tak.
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: Nie ma epatowania żadnymi naprawdę trudnymi sprawami. Raczej jeżeli to już tylko jest sugestia albo coś, co my możemy sobie w swojej wyobraźni dopowiedzieć. Za chwilę wrócimy do tego wątku, ale tu jest też, mówiliśmy właśnie o tym spojrzeniu operatorskim, tak ważnym przecież tutaj, ale warto też powiedzieć, że pani Kamila Serwicka, no od tego się właściwie ta historia zaczyna. Już w wieku 15 lat rozpoczęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, no więc to było takie właściwie przygotowanie troszeczkę do tego, co później, prawda?
2: Tak,
1: zgadzam się. I tu zmierzam już powoli do tego, byśmy do naszej rozmowy włączyli jeszcze jedną osobę.
2: Tak, tak, tak. Liceum Plastyczne to była bardzo ciekawa i bardzo ciekawy rozdział w moim życiu, gdzie też poznałam osoby, które rozkochały mnie w filmie i właśnie to był Paweł Wójcik, nasz nauczyciel od fotografii i filmu i moja przyjaciółka Ania Jasińska, która mi po prostu mówiła tak wiele pięknych historii o tym, jak filmy powstają, że po prostu się zakochałam i stwierdziłam, że okej, to spróbuję swoich sił w szkole filmowej w Łodzi. Natomiast zanim się zaczął ten rozdział, kiedy byłam jeszcze dzieciakiem, usłyszałam od mojej pani dyrektor ze szkoły, którą bardzo pozdrawiam, ze szkoły w Chybicach, że jest takie wyjątkowe miejsce, które się nazywa Ognisko Plastyczne w Starachowicach. I tam właśnie poznałam fenomenalną osobę, która, jak się później okazało, była bardzo znaczącą postacią dla mnie.
1: Stała się tak mentorem, bo tak mówimy jest. O mężczyźnie. Mhm.
2: Tak jest. I jest to Marcin Bondarowicz, do którego zaczęłam chodzić na zajęcia właśnie jako dziewczynka. I to właśnie on był osobą, która zatrzymała się, pochyliła się nade mną i nauczyła mnie tak naprawdę, jak przekuwać emocje i opowiadać historię za pomocą obrazu. I myślę, że dzięki temu, że dostałam od niego bardzo dużo jakiejś takiej uwagi, ale też przede wszystkim zostałam przez niego wysłuchana, to poczułam, że gdzieś tam faktycznie jest jakiś potencjał, który skoro jakiś człowiek z zewnątrz zauważył, to może faktycznie to jest to i może bym spróbowała swoich sił w tej drodze artystycznej.
1: No i tutaj właśnie w tym momencie wielka niespodzianka w Klubie Trójki, bo pan Marcin Bondarowicz wprawdzie na odległość, ale jest już z nami. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Czy zastajemy pana, dobrze się domyślam, w Starachowicach?
3: Tak, jestem na miejscu w Starachowicach, na posterunku.
1: Wspomnianych
3: to można
1: chwilą,
3: było
1: tak,
3: powiedzieć, tak. Cała historia zaczyna się dość dawno, bo blisko 15 lat temu, kiedy to młodziutka uczennica wówczas liceum, nie, to było jeszcze wcześniej, szkoły
1: jeszcze
3: podstawowej.
1: Wcześniej, tak,
3: tak.
1: Tak.
3: Trafia do Państwowego Ogniska Plastycznego, do mojej pracowni, w ramach i zaczyna tak naprawdę edukację plastyczną.

0: z rysunku i malarstwa. I od samego początku jest to forma jak gdyby ciągłego rozwoju. Jest to osoba, która na samym początku już tutaj rozjaśniła naszą pracownię, dlatego że była to bardzo inteligentna i jest bardzo inteligentna osoba, która doskonale wiedziała, czego, po co przychodzi do tego miejsca. Ona nie zadawała wielu pytań. Ona na samym początku jak gdyby otworzyła swoje serce i potrzebę realizacji takiego kontaktu bezpośredniego, próby kontaktu z odbiorcą. Tego jej było potrzeba. Wyrażenia emocji poprzez obrazy. I tak naprawdę tym naprawdę się zająłem, czy zaopiekowałem i dało to takie, wydaje mi się, dobre efekty w postaci pierwszych sukcesów, które były, nazwijmy to, wspólne, bo wynikiem były ciężkiej pracy Kamili, natomiast ja zawsze mawiam, że to są nasze wspólne sukcesy, jeśli ta młodzież i te młode osoby tak bardzo dużo wnoszą również do naszego życia.
1: Najpóźniej, zdaje się, jeśli się nie mylę, nastąpiła dosyć długa przerwa w tym kontakcie. Pan może nawet nie miał tej świadomości, jak ważne to spotkanie było dla pani Kamili, ale jednak po latach tutaj znowu nastąpił kontakt, właściwie chyba z pani strony prośba, no bo pan Marcin ma również swój udział pewien właśnie w filmie A teraz wiosna i tutaj oddaję państwu głos.
2: Tak, dokładnie. Mieliśmy małą przerwę faktycznie w naszej relacji, w naszym kontakcie. Aczkolwiek, jak się okazało w naszych rozmowach już po powrocie, że obydwoje czuliśmy, że mimo tego, że nie wypowiadamy tego, to jednak ta relacja jest gdzieś, jakby pozostawia i we mnie, i w panu Marcinie coś wyjątkowego.
1: Coś trwałego, tak jakby w ogóle nie było tej przerwy, tak?
2: Tak, dokładnie. Aha. Więc jak my wróciliśmy później do tej rozmowy, to jakby do kontaktu, to rozmowy po prostu ciągnęły się tak jakby, tak naprawdę to był, powiedzmy, tydzień przerwy w braku kontaktu, a nie kilka lat. Więc myślę, że to już samo świadczy o tym, jak ważną rolę czasami dla dziecka ma nauczyciel, ma osoba, która jest właśnie wzorem czy mentorem. No i dla mnie to była dosyć oczywisty wybór, żeby to właśnie panu Marcinowi powierzyć to zadanie, a więc wykonanie plakatu do mojego filmu, właśnie to A teraz wiosna. No i...
1: Jak pan, panie Marcinie, zareagował na tę propozycję?
0: No bardzo ciepło. Od razu bez zastanowienia przyjąłem, dlatego że mimo, że to było kilka dobrych lat przerwy w kontakcie, w tej relacji artystycznej, to było to w sposób naturalny, jak gdyby kontynuacja tego, co zostało rozpoczęte podczas zajęć w Starachowicach. To była dla mnie wielka przygoda, można powiedzieć, dlatego że ja dosłownie się wzruszyłem, słysząc po latach Kamilę i ona tylko powiedziała: zmienił się panu głos. No i w tym momencie ja już dotarło do mnie, że te lata upłynęły. Natomiast jeśli chodzi o samą rozmowę,
1: ale ten głos tak, bardzo, się ten głos widzieli. Bardzo, przepraszam, ten głos bardzo dobrze brzmi w radiu.
0: Bardzo jest mi miło. Kiedyś Kieślowski mówił, że trzeba być bardzo czujnym na to, co się dzieje wokół nas. Że te relacje, które się przeplatają ze sobą, te wzajemne kontakty, one są bardzo istotne w naszym życiu, w tym i przyszłym. Dlatego, że to, co się dzieje w przyszłości, te nasze drogi zawodowe, jak one się rozwijają, ma niesamowity wpływ to, co się zdarzyło parę lat wcześniej, czasami kilkadziesiąt lat wcześniej. I doskonałym przykładem na to jest właśnie ta wyjątkowa historia. Dlatego, że ja już od tamtego momentu, kiedy sięgam pamięcią w

0: wiedziałem, że z Kamilą będą przyszłe przygody i wydawało mi się, że to jest tylko dobry początek. Ja nawet jej powiedziałem, tak na sam koniec, kiedyś chyba na wystawie końcoworocznej w Państwowym Ognisku Plastycznym na takiej wyjątkowej wystawie, gdzie prezentowane są obrazy uczniów, uczennic, że ja o tobie chcę jeszcze usłyszeć.
1: No i,
0: no
1: właśnie,
0: i ta historia właśnie...
1: I właśnie pan słyszy, jeszcze pan będzie wiele razy słyszał.
0: Jestem
1: pan,
0: bardzo dumny z tego.
1: Pan, panie Marcinie, oczywiście ma swoje artystyczne sukcesy, ale teraz okazuje się, że jest pan autorem plakatu do filmu, który zdobywa Grand Prix w Locarno. Powiedzmy słów kilka o tym plakacie, którego nie możemy w radiu pokazać, bo ja myślę, że z jednej strony on wydaje się być taki sielski obrazek, a jednocześnie jest w tym przecież wielki też niepokój.
0: Tak, zbudowane jest na takim dość prostym kontraście. Widzimy piękny krajobraz Gór Świętokrzyskich. Między innymi widzimy tytułowy dom. Mówię tytułowy, dlatego że wszystko, co najważniejsze w tym filmie, w sposób bardzo delikatny, ale jednocześnie wrażliwy, pokazuje autorka poprzez właśnie dom rodzinny. I na tym szczycie tej góry, który tam gdzieś funkcjonuje w kompozycji plakatu, nad dachem tego domu kotłują się kruki. Kruki, no, które no mają symbolizować...
1: Bardzo silny symbol.
0: Tak, tajemnicę, bo ta tajemnica do pewnego momentu funkcjonowała w tym domu. A jest to przecież jeden z wielu domów, w którym te tajemnice się pojawiają i to tylko jeden z wielu domów, gdzie ten problem albo wiele innych problemów się pojawia.
1: Aha. A no właśnie, to jest dobry moment, by tutaj się odnieść do innego filmu, o którym głośno było przede wszystkim w roku ubiegłym. Właściwie ciągle jest głośno od kilku miesięcy. Mam na myśli Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego. Myślę, że państwo na pewno ten film znają i na pewno niejednokrotnie o nim rozmawiali. Ja usłyszałem, myślę, że to jest ogromny skrót myślowy, ale usłyszałem przed obejrzeniem dokumentu A teraz wiosna Kamili Serwickiej, że to jest właśnie taki dokumentalny Dom Dobry. I oczywiście w takim najprostszym, pierwszym skojarzeniu, ponieważ rzeczywiście film dokumentalny też dotyczy przemocy domowej, no można byłoby tak powiedzieć, ale chyba jednak... Nie można tutaj robić, zresztą to pewnie przede wszystkim pytanie do pana Krzysztofa, do psychoterapeuty, pewnie nie byłoby to zbyt dużym uproszczeniem właśnie określanie filmu pani Kamili w ten sposób, prawda?
2: Tak, te filmy mają zupełnie różne wartości, zupełnie różne odniesienia. Film pani Kamili jednak robi takie, bym powiedział, mocne wprowadzenie pewnych rzeczy do naszej świadomości, ale w sposób, że my o tym nie wiemy. Czyli można powiedzieć, że ona robi coś odwrotnego, niż dzieje się to w Domu Dobrym. Przez to oba te obrazy mówią trochę inaczej.
1: Ale myślę, że oba te filmy w jakimś sensie można by było zestawiać ze sobą, bo to jest temat właśnie do rozmowy, temat do refleksji.
2: Zdecydowanie tak. Ten film, myślę sobie, że tak jak na samym festiwalu wywołał sporo pytań i pewnie one się będą jeszcze długo ciągnęły, to kiedy zostanie wyświetlony w Polsce, również będzie miał masę pytań, podobnie jak i Dom Dobry. Tak? Również tych pytań, dlaczego to się w ogóle dzieje. Z mojej perspektywy jeszcze jest to istotne tutaj, co jest jakby ogromną wartością tego filmu, że on przedstawia bardzo swoistą drogę zdrowienia, odzyskiwania siebie, odzyskiwania własnej tożsamości, budowania nowej tożsamości, budowania zaufania do siebie, bycia odważną i odpowiadania na niesamowicie trudne pytanie, które w takich sytuacjach ma miejsce, co dalej? Czyli nie chodzi tylko o zakończenie trudnej sytuacji, tylko co później zrobić? Bo masa sprzecznych emocji, z którymi ludzie zostają, jest naprawdę olbrzymia i poukładanie tego zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu i wymaga faktycznie dużej ilości ludzi, wsparcia, rozumiejących bliskich, jeśli są. I tutaj akurat widzimy, że ci bliscy są i oni współpracują i oni chcą też czegoś dobrego dla siebie, ale to, co zostaje we mnie, czy w widzach też na pewno,

to jest to, że nie da się prosto odpowiedzieć na pytania, co można żywić do ludzi, od których nas spotyka krzywda, aha, jeśli są zwłaszcza tak bliscy jak ojciec dla pani Kamili, tak? To w ogóle nie jest proste. I nie mamy tutaj jasnych, klarownych odpowiedzi. My te odpowiedzi potrzebujemy

0: na zjawisko, które nie będzie miało jasnego końca. Czasem ma, ale w tym przypadku czuję, że ono nie ma jasnego końca. I to też jest i zarówno ogromna wartość filmu, ale jest to też niezwykle pouczające od strony takiej specjalistycznej, czyli dla takich osób jak ja między innymi, ale też dla osób, które doświadczają podobnych sytuacji, mierzą się z nimi i przygotowują do tego, żeby dokonać jakichś istotnych zmian w swoim życiu.
1: I myślę, że właśnie film pani Kamili jest absolutnie, myślę, że może być tytułem polecanym przez osoby takie jak pan, przez psychoterapeutów, bo to jest... To może być wskazówka.
0: Od razu
1: dla
0: chciałem
1: wielu
0: to
1: osób,
0: robić.
1: Prawda? No właśnie, tak. Wskazówka, jak,
0: ale nie mogę.
1: Jak wyjść z tak trudnych, traumatycznych sytuacji. Pani Kamilo, jak pani reaguje nawet na te zestawienia porównania z domem dobrym? No może porównania za duże słowo, no ale jednak często się używa takich skrótów myślowych.
2: Rozumiem ten skrót myślowy. W ogóle temat przemocy domowej to jest hasło, które jest bardzo chwytliwe, więc bardzo łatwo te powiązania znaleźć do filmów pana Smarzowskiego.
1: Ale wie pani, że film pana Smarzowskiego wywołał, no, miał rezonans ogromny, prawda?
2: I tak spowolę... jest.
1: Po pierwsze, naprawdę wiele osób poszło do kina, żeby zobaczyć ten film, a po drugie, naprawdę on otworzył rozmowę na tematy często tabu wcześniej.
2: Tak, i myślę, że to jest chyba jakaś najważniejsza rzecz, która płynie też z obu tych filmów, żeby właśnie zacząć rozmawiać. Natomiast jeżeli miałabym zestawiać i te dwa filmy, myślę, że bardzo ciężko jest to zrobić, bo tak samo jak sama przemoc ma wiele twarzy, tak samo te dwa filmy opowiadają o tym problemie z zupełnie innej perspektywy. U mnie w filmie skupiam się tak naprawdę głównie na tym, co już padło, czyli na tym, co dalej, na konsekwencjach, na tym, na podnoszeniu się po takim doświadczeniu, na budowaniu się od nowa. Oraz niebywałe są, niebywale ważne są dla mnie kobiety w tej historii, czyli osoby, które tak naprawdę łatwo byłoby zamknąć w roli ofiar. Natomiast...
1: My na szczęście właśnie poznajemy jeszcze te ich możliwości, no naprawdę w zupełnie inną stronę.
2: Dokładnie.
1: Które się rozwijają wraz, no życie też przynosi pewne rozwiązania i okazuje się, że można.
2: Dokładnie, dokładnie. Właśnie to jest chyba ważna rzecz do podkreślenia, że A teraz wiosna to nie jest film, który zamyka bohaterki w roli ofiar. To jest film, który pokazuje kobiety, które działają, które się jednoczą, które walczą o swoje lepsze jutro, nazwijmy to. No i przede wszystkim uczą się od siebie jakiejś takiej odwagi na to, żeby pozwolić sobie na szczęście.
1: Panie Marcinie, jest pan z nami cały czas jeszcze?
3: Tak, oczywiście.
1: Jeśli ma pan ochotę się włączyć do rozmowy, w każdej chwili zapraszamy, bo to już ostatnich kilka minut naszego spotkania.
3: Tak, ja bym chciał dodać jedynie, jeśli chodzi o sam obraz, jako plakacista, jako artysta, mogę powiedzieć, że ten film jest piękny również, jeśli chodzi o poszczególne ujęcia, klatki. To są gotowe obrazy. Wymiana tych obrazów, zbliżenia, oddalenia bardzo dobrze wpływają także na taką stworzenie takiej więzi z bohaterkami. To jest taki obraz, który gdzieś głęboko pozostaje w głowie poza emisją już. Już daleko później zaczynamy tymi obrazami przywoływać te ważne aspekty.
1: No i właśnie
3: to
1: jest też powód, dla którego, o którym zresztą jury festiwalu w Locarno, co cytowałem, już wspomniało, dla którego tak trudno, tak długo ten film zostaje w pamięci, tak trudno o nim zapomnieć, bo to nie tylko ten temat ważny, temat trudny, ale to jest właśnie ta niezwykła artystyczna forma, szokująca, biorąc pod uwagę fakt, że film zrobiła debiutantka. Wprawdzie już mająca na koncie ileś etiud krótkich, ale to jest pierwszy ten taki pełnometrażowy film dokumentalny. Ile trwała ta praca tak naprawdę?
2: Praca nad filmem trwała prawie 6 lat.
1: No właśnie, czyli długo.
2: Tak, jest, był to bardzo długi proces.

0: proces. Na szczęście miałam na pokładzie fantastyczne osoby, które pomagały mi to wszystko składać, bo myślę, że też warto wspomnieć, że same zdjęcia, bycie z bohaterami to jest jedno, natomiast zwłaszcza w dokumencie film tak naprawdę powstaje na montażu. I tutaj Jakub Darewski i Julia Oleksy okazali się jakimiś fenomenalnymi partnerami w budowaniu tej historii. I każde z nich tak naprawdę włożyło w tę historię jeszcze swoje doświadczenia. Dzięki temu ta historia się staje jeszcze bardziej uniwersalna, jeszcze bardziej docierająca do szerszej publiczności. Mam nadzieję. Więc...
1: No już to wiemy po lokarno, a w Polsce się przekonamy, myślę, że naprawdę nie będzie inaczej. A jak było z przekonaniem, na samym wstępie, z przekonaniem do udziału w tym filmie? No bo tak jak mówiłem, jest pani autorką, ale i zarazem jedną z bohaterek tej bardzo osobistej, rodzinnej historii. Ale jak było z przekonaniem do udziału w filmie sióstr, mamy, babci? Czy to nie było na początku przynajmniej jakiegoś oporu?
0: Myślę, że ze względu na to, że moja rodzina nie do końca brała na poważnie to, co robię, to wszystko miało trochę inne oblicze.
1: Czyli po prostu potraktowano to jako jakieś próbki, tak?
0: Tak jest. Czyli no, Kamila znowu sobie tam coś kręci, aha, dobra. No i jak zaczęłam rozmawiać o tym z członkami mojej rodziny, jakbym chciała, żeby to wyglądało, do czego chciałabym to doprowadzić.
1: No właśnie, przepraszam, bo ja wspomniałam tutaj o samych kobietach, ale przecież też jest ojciec.
0: Oczywiście, tak, tak, tak. Więc jakby to nie były łatwe rozmowy, jak można się domyśleć. Mama zareagowała w klasyczny sposób osoby, która jest bohaterem dokumentalnym, czyli po co będziesz mnie kręciła? Jakby ludzi to nie interesuje. Przecież my mamy takie nieciekawe życie. No, tu się okazuje, że zobaczyłam w niej jakiś rodzaj siły i też determinacji, którą chciałam zarejestrować i którą chciałam się podzielić z ludźmi, bo uważam, że to jest piękny przykład właśnie jakiejś niesamowitej siły. I też myślę, że dla niej to będzie, mam nadzieję, widziała oczywiście już film.
1: No tak myślę.
0: Tak. Widziała film i też nie zdziwiła się za bardzo, jeśli chodzi o wydźwięk, jaki ten film miał. Oczywiście wzruszyła się, pięknie też przeżywała ten film. Myślałam, że to będzie bardzo trudne wydarzenie dla całej naszej rodziny, takie zobaczenie tego.
1: Dla jednej z sióstr może o tyle nie było trudne, że już wystąpiła w pani wcześniejszej etiudzie.
0: Dokładnie, tak jest. Tak jest, więc tak, Natalia była już wcześniej bohaterką mojego krótkiego filmu. Więc już mniej więcej wiedziała, z jakimi emocjami się może mierzyć, patrząc na siebie na ekranie. Natomiast o dziwo jakoś ta historia tak zarezonowała z moją rodziną w taki sposób, że kurczę, ciężko jest mi to opisać, bo to trzeba byłoby doświadczyć, ale płynęło stamtąd bardzo dużo jakiejś takiej pozytywnej energii, myśli, emocji. W ogóle nie skręciło to w stronę, którą się obawiałam, więc...
1: I to wielokropek.
0: Dokładnie.
1: I właściwie możemy wrócić do tej wiadomości z początku naszego dzisiejszego spotkania Klubu Trójki, że ta dobra wiadomość, to już wiemy, wspaniała nagroda Grand Prix na festiwalu w Locarno, ale ta zła, że film, o którym dzisiaj rozmawiamy, a teraz wiosna, to jeszcze przed nami spory czas oczekiwania, ale potwierdzamy, absolutnie warto. Premiera dopiero w przyszłym roku.
0: Maj, czerwiec.
1: No wcześniej pewnie jakieś projekcje festiwalowe także w Polsce. Na pewno na którymś z ważnych festiwali filmów dokumentalnych w Polsce film. A teraz wiosna również się pojawi. To, co mi się dzisiaj bardzo podobało w tym Klubie Trójki, to, że my naprawdę nie zdradziliśmy najważniejszych rzeczy dotyczących treści filmu, a nawet bym powiedział, że dla słuchaczy mogły się czasami wątki nieco mylące pojawić w tej naszej rozmowie. Zostawiamy tę kwestię, rozumiem, wyobraźni naszych
0: tak
1: odbiorców
0: jest.
1: I czekajmy spokojnie. Na premierę, tak?
2: Zgoda.
3: Jeśli autorka pozwoli, ja jeszcze tylko mogę powiedzieć, że coś możemy zdradzić, że czeka państwa jeszcze jedna niespodzianka. Szykujemy ją na premierę

0: Polsce, w Warszawie i to już niebawem, w przyszłym roku, mówię niebawem, bo ten czas jest...
1: No tak, ale jak niespodzianka, to nic więcej już nie zdradzamy. Dokładnie. Dziękuję tak bardzo. Jest. To Marcin Bondarowicz, mentor, autorki filmu oraz autor plakatu do filmu A Teraz Wiosna. Dziękuję Państwu obecnym w studiu. Wcześniej jeszcze też słyszeliśmy się z Wojciechem Staroniem, opiekunem artystycznym filmu. Był z nami Krzysztof Karauda, psychoterapeuta. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz oczywiście autorka filmu A Teraz Wiosna, Kamila Serwicka. Ja również bardzo dziękuję. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a przygotowali Wojciech Dorosz i mówiący te słowa Ryszard Jeźwiński. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
5: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Radosława P. Prezesa PKOL-u odpowie za płatną protekcję. Na początku listopada będzie wiadomo, gdzie w Europie staną amerykańskie wojska. Pentagon pracuje nad różnymi wariantami. Nie żyje czeski turysta, który spadł z wysokości na stromym odcinku Orlej Perci w Tatrach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po południu szef PKOL-u został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury prokuratury krajowej. O szczegółach Michał Makowski.
7: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
8: Ja powiem tak, polityka, polityka, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie. Zobaczymy,
9: czuje się pan winny, czuje się pan ofiarą?
8: Bardzo dużą ofiarę.
10: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
7: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Oszustwa w wypłacaniu odszkodowań dla przedsiębiorców poszkodowanych powodzią dotyczą 900 tysięcy euro, poinformowała o tym prokuratura europejska. Wczoraj zatrzymano w tej sprawie 6 osób. Dzisiaj późnym wieczorem CBA podało, że 6 osób usłyszało zarzuty. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania powodziowe oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sprawa dotyczy podziału pieniędzy z puli dla pokrzywdzonych przez powódź na Dolnym Śląsku. 4,5 miliona złotych z pożyczek miało trafić do podmiotów z okolicy, która nie została zalana. Firmy były związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Stany Zjednoczone mają do 6 listopada przygotować opcję zmian rozmieszczenia swoich wojsk w Europie. Agencja Reutera dotarła do dokumentu, z którego wynika, że zostaną opracowane warianty wraz z liczbą żołnierzy, lokalizacjami, tempem zmian i kosztami. W kwaterze głównej NATO w Brukseli rozmowy przygotowujące przeprowadził dzisiaj z sojusznikami wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Mamy bardzo zbieżne poglądy na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem i bardzo dobry, rozsądny plan dotyczący obrony konwencjonalnej pod przewodnictwem Europy, aby samodzielnie kierowała własną obroną. Stany Zjednoczone nie opuszczają kontynentu, nie opuszczają sojuszu. Mówimy, że dopasujemy wszystko do potrzeb. Wrócimy do pierwotnej idei NATO, zgodnie z którą to Europa przejmie wiodącą rolę. Z wiceszefem Pentagonu w kwaterze NATO spotkał się wiceminister obrony Paweł Zalewski. Rozmawiał o utworzeniu stałych amerykańskich baz w Polsce. Oczekują, że decyzja w tej sprawie zapadnie wraz z ogłoszeniem zmian rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Czeski turysta spadł z wysokości na stromym odcinku Orlej Perci w rejonie Granatów. Zginął na miejscu. Ratowników o całym zdarzeniu poinformowali turyści, którzy podchodząc na skrajny Granat widzieli to zdarzenie.
11: Poleciał śmigłowiec na miejsce, warunki nie były najlepsze. Najprawdopodobniej zwykłe potknięcie, no ten szlak jest stromy, niebezpieczny.

0: Tam jest tyle miejsc, w których można spać, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
1: Mówił ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy. Akcja została już zakończona. Lech Poznań awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu czwartej rundy kwalifikacji Lech zremisował na wyjeździe z FC Thun 2-2. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Lecha 7-0. A sport w Trójce już za godzinę.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na termometrach przeważnie od 23 stopni na krańcach północnych do 26 w centrum, miejscami 31 lokalnie na południowym zachodzie. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lub wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Zawsze się zastanawiam, czy mnie widać za tą szybą, kiedy zgaszę światło. Chyba widać. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Witamy po raz 552.
7: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
8: Off control.

Sekrety Roberta Smitha. No i trzecia część opowieści zawartej na albumie 17 Seconds. Tytułowe 17 sekund, ale ten album trwa zdecydowanie dłużej. Obliczyłem 35 minut i 33 sekundy. Secrets. No i tak właściwie jest w tym coś przewrotnego, no bo przecież Robert Smith śpiewa o czymś, czego nie da się zatrzymać na zawsze. No bo tajemnice mają to do siebie, że kiedy już raz zamieszkają w naszej głowie, bardzo trudno je stamtąd wyrzucić. No a skoro zaczynamy od sekretów, może dzisiaj kilka z nich zostawimy właśnie tutaj, przy zgaszonym świetle. Lista obecności 552, system, a tak właściwie social media przypomniały mi, że prawie równo rok temu było nasze 500. spotkanie. Wtedy Ela Malinowska też realizowała audycję. Tak, to już rok minął. Jutro wielka rocznica. No a my dziś z dopiskiem 552. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Proszę się wpisywać. facebook.com/trójka. A za chwilę wielki powrót po wakacyjnej przerwie tajemniczej z M.

0: Zapętlałem w tym tygodniu do nieskończoności, a okazało się, że tajemnicza IZM zna zespół Baszt. Na dodatek nikogo nie powinno to dziwić, bo panowie są z Irlandii. No i nikogo to nie dziwi, bo Iza kocha Irlandię, prawda?
1: Dobry wieczór. Wszystko się zgadza.
0: Dobry wieczór. To jak brzmiała ta obietnica? Załatwiłaś mi pozdrowienia dla słuchaczy od Toma Jorka?
1: Ojej, znowu nie wyszło w tym
0: znowu
1: roku.
0: Znowu nie wyszło.
1: Znowu mi nie... I znowu muszę jechać za rok. No nie, no nie spotkałam dzisiaj ani nie... No nie spotkałam, no, a cały czas, a mało tego, mieszkałam nawet na jego dzielni w tym roku.
0: No właśnie, mówiłaś, że, no, że jednak załatwisz, może jakaś rozmowa w off-controla tutaj.
1: Nie, to widzisz, to tak to jest, jak to jakiś tak za bardzo człowiek o czymś myśli, to musi być widocznie wszystko jakoś spontanicznie się wydarzyć.
0: Niektóre...
1: Daj mi jeszcze szansę, daj mi jeszcze szansę.
0: Dobrze, dam. Wielki powrót tajemniczej IZM. Okazuje się, że lekki stresik, a żeby tego stresiku było nieco mniej, mam dla ciebie niespodziankę. Ktoś chciałby cię pozdrowić prosto z Myśliwieckiej 357.
2: Cześć Iza, dobrze cię słyszeć po przerwie.
0: Iza nie poznaje koleżanki.
1: Gosia?
2: Cześć, tak.
1: Cześć, Gosia.
0: Gosia, czyli nasza pierwsza administratorka grupy Off Control. Wtedy w czwórce, teraz no, grupa zmieniła, wiadomo, od kilku lat na nazwę na trójkę, a bo ten sierpień to taki rocznicowy. Okazuje się, że 10 lat temu świętowaliśmy setne wydanie, rok temu świętowaliśmy 500 wydanie, no i dzisiaj takie niespodzianki.
1: Ale wspaniale, no kurczę, ale super. Boże, Gosia, ja ciebie wiki już nie widziałam. Musimy to nadrobić.
2: Jestem za, musimy. Może w okazji jakiejś trójkowej.
1: Bardzo chętnie. Ja chciałam tylko tak właśnie teraz, jak wrzucałaś te materiały trójkowe, materiały te wspominkowe, ja tak właśnie chciałam nadmienić, że rok temu o tej porze nie byłam ani razu w trójce. A od tamtego czasu już byłam 3 razy. I mało tego, 2 razy za mikrofonem. Także no... Nie wiem, co mam powiedzieć.
0: No teraz to odliczamy do wydania 6.00. 5.55 przed nami, a 6.00 za rok. Tak. No dobrze. No to przywitanie było takie. Mam nadzieję, że lekki stresik popowrotowy już odpuścił. A ja tylko powiem, zanim już opowiesz o swoim utworze, że ten utwór wgniótł mnie w fotel. I mimo, że ten utwór ma ile lat? Sporo, prawda?
1: Kilkanaście już.
0: No właśnie, to ja w ogóle go nie słyszałem. Jak do tego doszło?
1: No, nie wiem. Nie ciągnij nas tutaj za język, bo wiesz, że my z Gosią pamiętamy pewne rzeczy. Dobrze. Ja już tak, już trochę stresik mi lekki minął, bo to jednak taki chyba od nie wiem, no zapomniałam, jak to się robi już. Tak dawno mnie tu nie było. No ale mimo wszystko dobrze jest wracać do miejsca, w którym ktoś na ciebie czeka. I dzisiaj będzie typ irlandzki, więc dziękuję za ten wstęp. I tytuł tego utworu to Keepsake. A keepsake to taki drobiazg, który albo ktoś nam podarował, albo my sobie zabieramy, żeby o kimś pamiętać, na przykład, nie wiem, z wakacji, albo jakiś, nie wiem, piasek z nadmorza w mojej buteleczce, albo jakaś pieczątka z Parku Narodowego, czy zdjęcie, które nam przywołuje jakieś wspomnienia. No dzisiaj będzie takie trochę smutne wspomnienie, bo no, już niecały miesiąc temu, 29 lipca, w tragicznym wypadku zginął Glenn Hansard. I pierwszym zespołem, w którym właściwie pierwszą muzyką, którą poznałam w wykonaniu Glenna, to był właśnie zespół The Frames. I mogą mi państwo wierzyć lub nie, ale ja miałam zagrać The Frames, miałam zagrać rocznicowo i ten typ czekał, już trochę odkładałam, bo jakieś inne okazje się wydarzały. No i dzisiaj będzie troszkę inny typ, bo będzie utwór, który, mój ulubiony utwór The Frames, także cieszę się, że tobie też, Mateusz, przypadł do gustu z płyty Burn the Maps.

0: Ja widziałam Glena na żywo pierwszy raz w 2013 roku w warszawskim Palladium i to był wspaniały koncert. I pomimo, iż to był oficjalny koncert Glena, to on zagrał również z muzykami The Frames, więc dla mnie to był koncert mimo wszystko The Frames. I kiedy słucha się muzyki Glena i kiedy słucha się muzyki The Frames, to wydaje się, że to są jacyś strasznie smutni panowie, tacy nostalgiczni, melancholijni, a ten koncert był totalnie inny, totalnie różne. Ja się czułam, jakby nas zebrali do jakiegoś irlandzkiego pubu, zaczęli grać muzykę, my byliśmy regularnymi bywalcami i mniej więcej raz w tygodniu przychodziliśmy ich posłuchać. Koncert był wspaniały i on był bardzo długi, pamiętam, bo nie dość, że zagrali jakiś dosyć długi bis, to później jeszcze wyszli na te schody prowadzące do na halę Palladium i tam jeszcze zagrali jeden koncert, a podobno jeszcze później gdzieś na ulicy grali również gdzieś tam na Marszałkowskiej. No niebywałe, to są tacy muzycy, którzy pamiętają skąd pochodzą, bo oni zaczynali przecież na Grafton Street w Dublinie. I nadal pamiętają skąd pochodzą i nadal pamiętają jak to się robi. No i dzisiaj będzie tak wspominkowo Glen Hansard z Keepsake z zespołem The Frames.
1: To zanim jeszcze The Frames, to tylko powiedzmy, że to był taki teaser powrotowy, bo my słyszymy się znowu za 3 tygodnie, bo ktoś inny idzie na urlop.
0: No tym razem ja idę na przymusowy urlop.
1: To dzięki, Iza.
0: Dzięki, dobranoc.

Keepsake The Frames, typ tajemniczy Iza. Ciekawy jestem, czy Iza zgodnie z dawną tradycją wrzuci ten typ za chwilę na grupę Off Control w Trójce. Mam nadzieję, że tak. Lista obecności facebook.com/trójka zapełnia się, a tak właściwie jest już zapełniona. Nigdy nie wiem, czy czytać od końca, czy od początku. Jacek, Zillertal oczywiście obecny, czwartek w pełnym składzie jest. Wojtek też się melduje, jest z nami Eliza, która pozdrawia wakacyjnie, czyli prosto z kajaka i wiosłem do góry. Zdjęcie jest, słońce też jest, czyli wszystko się zgadza. Joanna napisała, że dzień urlopowy to jakoś tak inaczej się czeka na Off Control. No i jeszcze taki ładny początek będzie, a tak właściwie ten początek już był. Lubię bardzo te nasze chwile czwartkowe. Kto się odnajduje na tym zdjęciu z jubileuszu 500. wydania Off Control? Proszę podglądać facebook.com/trójka. Można się dopisywać, kto siebie odnajduje. Gretek napisał, że ten czas leci, leci, oj tak. Jeszcze całkiem niedawno odbierałem świadectwo z promocją z przedszkola do serówki, a tutaj pyk i już pół wieku na plecach. Tak ten czas leci. Okazuje się, że Piotr się odnalazł i wstawił też zdjęcie z tortem jubileuszowym. Proszę

zaglądać. Na naszej liście obecności melduje się też Stefano, który wstawił zdjęcie z dopiskiem: w Grecji, mimo że zgaszone światło, srebrny świeci jak szalony. No i jak tutaj zgasić światło, jak tutaj ma być ciemno, kiedy księżyc zagląda przez okno? Marek cieszy się na filców, którzy jeszcze dzisiaj wybrzmią po 23. Cieszy się też na grupę Hedone, cieszy się na grupę The Cure. I Marek od razu poczuł się o połowę młodszy. No i o to właśnie chodzi. Czwartkowy wieczór jako przedsmak weekendu w Pradze to Katarzyna. Tam niesamowity koncert Death in Rome, koncert The Cure czy koncert grupy Alcest. No tego to nie można przegapić. Pozdrawiam z pachnącej jeszcze latem Wieliczki. Jest Mateusz z Białej Podlaskiej, melduje się na 552, na 552 wydaniu W blasku księżyca i ofowego odbicia, to się zrymowało. No i oczywiście zielona skala musi być, proszę podglądać. Melduje się Wojtek ze Szczecina, jest z nami Ireneusz, który bardzo się cieszy na Clan of Zymox, dzisiaj już będzie, tak? A Ewa z nastrojonego Rzeszowa, a tak właściwie Rzeszofa, oczekuje na ulubioną audycję Off Control. Kogo my tu mamy? Nasz nadworny rowerzysta, czyli Marcin z Poznańskiego Placu Wolności, z koncertu grupy też naszych przyjaciół, grupy Niechęć, na drugą godzinę meldują się przy zgaszonym. Jerry się czai. Proszę się nie czaić. Jerry czai się z Koszalina, melduje się admin grupy Off Control w Trójce Marcin, drugi admin grupy Tomek jest nieobecny dzisiaj, więc odsłucha z podcastów. Pozdrawiamy Tomku. Tomek zrobił mema z tajemniczą Izołem. Bardzo twarzowe zdjęcie z Izą, bardzo twarzowe. Karolina melduje się z East Sussex. Tam już ciemno, chociaż dopiero po 21. No a nie ciemno, ale bardzo jasno, bardzo słonecznie na zdjęciu od Krzysztofa, który dzisiaj odbył wycieczkę rowerową po koronie polderu w Raciborzu Dolnym. Ruda Śląska wita i pozdrawia. Martin też wstawił zdjęcia, tak właściwie pocztówkę z księżycem. Trzecia strona księżyca, być może. Puławy się meldują. Przepiękny księżyc w Puławach to Kacper. A czy księżyc piękny w Kosakowie? Tego nie wiemy, bo Martin tylko się dopisał i zdjęcia nie wrzucił. Rawicz pozdrawia, to spacer z Off Control. W tle muzyka, a obrazy miasta tworzą swoiste wideo. Nie ma nic piękniejszego. Andrzej się melduje przy zgaszonym świetle, Kwidzyn się dopisuje, Wisła na nasłuchu, góry już śpią, ale Off Control gra, więc wieczór jeszcze się nie kończy. Różane Kutno to Tomek, Radziejów wita to Zbyszek, no i kot. Kot od Sylwii, która bardzo się cieszy na Belcanto. Kto by się chciał jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. facebook.com/trójka. No, myślę, że teraz niektórzy fani pewnej grupy bardzo się zaskoczą. Takie wspomnienie sprzed wielu, wielu lat.

Miłego dnia, mój aniele. Powitam cię czernią i bielą. Czego chcesz więcej? Dni są za krótkie, a noce należą do nas. W moich oczach możesz zobaczyć strach o twoją przyszłość. W mojej duszy nie ma już schronienia.

0: podobno nie ma przypadków, a ja w tym tygodniu powróciłem zupełnie niespodziewanie do albumu Mateusza Franczaka Night Night, no bo jak nie teraz, jak nie nocą, jak nie w czwartek, no to kiedy? Mały teaser, mała zajawka już głosu Gosi Kilianek, czyli pierwszej administratorki i założycielki grupy Off Control była podczas łączenia z Izą. No to teraz ciąg dalszy. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór. Ostatnio zdaliśmy sobie sprawę w rozmowie, że 10 lat temu bodajże wydarzyło się setne wydanie. I jak tak mówisz o mnie jako tej pierwotnej założycielce grupy słuchaczy, to strasznie dużo czasu minęło. Nie wiem, czy możemy się czuć staro.
0: Ja właśnie trochę nie chciałbym wierzyć, że to jest 10 lat od wydania numer 100, a jednak. Nie wiem, co na to Tomek Kniaś i Marcin Gendera, czyli obecni administratorzy grupy. No ale ja pamiętam taką ekscytację, kiedy ta społeczność się rzeczywiście słuchaczy zbierała, dzieliła się swoimi ulubionymi utworami na tej grupie. No i tak właściwie dzięki niej nawiązaliśmy taką sieć wzajemnych powiązań. Mogliśmy dzielić się, możemy się nadal dzielić ulubioną muzyką pomiędzy czwartkami.
1: Tak, w tych odległych, dawnych czasach faktycznie wydaje mi się, że ta kameralność grupy sprzyjała nawiązywaniu takich kontaktów też poza słuchaniem audycji. Tam zawsze na naszej liście obecności ludzie wymieniali się z

0: stałymi miejscami pozdrowień, jakimiś takimi insajdami, o których wiedzieli tylko wtajemniczeni. To było bardzo ciekawe, a potem to naturalnie wychodziło też na naszych spotkaniach, jak chociażby na tych setnych wydaniach audycji. Wtedy można było się spotkać, porozmawiać z tymi, z którymi kontakt ten internetowy ma się od dawna, ale też to, co nas wszystkich chyba łączyło i do tej pory łączy słuchaczy, no to to, że nieważne, gdzie się znajdujemy, słuchamy tego samego, więc przenosimy się do tego samego miejsca.
1: Niebawem będziemy świętować 555, a 600 za rok, chyba w sierpniu też, bo ten sierpień uznaliśmy, że to jest taki miesiąc rocznicowy.
0: Tak to się jakoś składa. No na pewno wynika to z tego, kiedy ten pierwszy audycyjny dżingiel wybrzmiał, więc nie wiem, czy to było zrządzenie losu, przypadek, czy to było zaplanowane?
1: To było chyba nieplanowane, tak mnie się zdaje.
0: To jeżeli chodzi o to 600. wydanie, wpadłam na pewien pomysł, ale w zasadzie do tego pomysłu doszłam poprzez piosenkę z naszej playlisty, czyli Good Day My Angel, Myslowic, bo nie wiem czy wiesz, ale w 2009 roku Trójka zrobiła plebiscyt i pytali słuchacze, jakie ulubione piosenki Myslowic mają, a potem z tych przesłanych piosenek ułożono listę 20. Jak myślisz, który był Good Day My Angel?
1: Trzeci.
0: Szósty. Mm-hmm. Ale powiedzmy, że blisko. I tak sobie pomyślałam, że może my też powinniśmy przeprowadzić jakiś plebiscyt off-controlowy i stworzyć taką już przez lata tak naprawdę zgromadzoną playlistę ulubionych utworów słuchaczy.
1: Czyli taki off-top.
0: Tak. Mm-hmm. Każdy z słuchających mógłby nam wysłać te 5 ikonicznych według nich utworów i może coś by z tego powstało.
1: Ale utworów, które się pojawiły w off-control, prawda?
0: Koniecznie, koniecznie. Mm-hmm.
1: Dobrze, to sobie dopisujemy. To nie jest zły pomysł.
0: Do 600. wydania jeszcze trochę czasu jeszcze mamy, czasu więc jest. Może coś zgromadzimy.
1: No tak, ja jeszcze pamiętam księgę życzeń od słuchaczy. To był taki prezent, który skrupulatnie spisywałaś, bo trzeba było dotrzeć do słuchaczy, żeby odważyli się napisać o tych takich wspomnieniach związanych z audycją, z konkretnymi utworami, no bo zawsze to powtarzaliśmy, że muzyka to takie bańki z czasem, prawda? One uruchamiają w nas te wspomnienia, chwile dobre, chwile złe, a podczas Off Control no, trochę tych momentów było.
0: Te wspomnienia niektórzy mieli podobne, niektórzy zupełnie odmienne, ale w tej książce życzeń to, co było takie ujmujące, to naprawdę duża szczerość tych pięknych życzeń, które były kierowane i do ciebie, i do audycji.
1: Chciałbym ci bardzo podziękować za to.
0: Ojej, już tyle czasu minęło, ale to jest bardzo piękna sprawa.
1: Jeszcze chciałabyś do kogoś pomachać, bo zdaje się, że mamy nowe osoby na pokładzie. My też rozmawialiśmy wielokrotnie, że ta lista obecności, która była wcześniej w czwórce, teraz w trójce, no to jest nieporównywalnie większa, obszerniejsza, prawda, bo więcej słuchaczy, więcej wpisów, no bo to się naturalnie rozwinęło.
0: Tak, ona się znacznie rozrosła. Kiedyś było nas naprawdę malutko. Teraz bardzo miło się patrzy na to, że tutaj lista się nie kończy i Mateusz nie ma czasu przeczytać wszystkich czasem. Natomiast wracając do życzeń i tego, o czym mówimy, tak jak najbardziej mamy dzisiaj troszkę nowych słuchaczy i wśród nich znajduje się Magda. Magda wie, o którą Magdę chodzi i ma dzisiaj urodziny i z tej okazji chciałabym jej życzyć tutaj na antenie wszystkiego, co najpiękniejsze i najwspanialsze. No i poza tym wszystkim i spełnieniem marzeń życzę jej jeszcze bardzo dobrej pogody w weekend, ponieważ wyjeżdża w Skałki.
1: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Gosia Kilianek, założycielka grupy Off Control w Trójce, była i jest i będzie jeszcze do północy. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.

0: lepiej.
1: Jedno słowo, które zawsze zostawia nadzieję, nawet jeżeli nie jesteśmy jeszcze pewni, czy rzeczywiście będzie lepiej. Mateusz Franczak, może właśnie dlatego dobrze zestawić te dwa utwory ze sobą. Over, a jeszcze później lepiej. Koniec i nadzieja, czyli nieodłączne stany naszego życia. No nie jest wielką tajemnicą, że noc to idealna pora na odsłuchy muzyki nasączonej emocjami. Nie jest też tajemniczą, że bez emocji nie byłoby muzyki skrojonej przez Mateusza Franczaka. No to teraz wszystkie jesieniary, miłośnicy jesieni się ucieszą, ale panie redaktorze, to kiedy? To przecież jeszcze mamy trochę czasu. The Autumn Aurora.

Dwa basy, jeden wyjątkowy świat The Autumn Aurora, nad którymi czuwa Saveria Mighty Lasso, i ciemny, bardzo teatralny False Idols, czyli opowieść o ludziach, którym wierzymy, ale też o ideach, które wydają nam się prawdziwe. A teraz tak właściwie nie mogę nic Państwu powiedzieć, naprawdę, bo tytuł zobowiązuje. Hedone. Nie mogę ci nic powiedzieć. No i właściwie na tym mógłbym zakończyć zapowiedź, ale mogę zdradzić, że Hedone pracuje nad nowymi epkami. Premiera oficjalna utworu już jutro, ale Marcin Werk pozwolił na radiową premierę już dziś. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Nie mogę ci nic więcej powiedzieć.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto, odpowie za przyjęcie korzyści majątkowej i powoływanie się na wpływy. Zakład produkujący brodziki prysznicowe pali się w Bielsku w Wielkopolsce. Rozesłano ostrzeżenia dla mieszkańców, aby nie otwierać okien. Donald Trump spokojny o testowanie NATO przez Rosję. Twierdzi, że żadnego ataku, żaden atak Europie nie grozi. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po południu szef PKOL-u został przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury prokuratury krajowej. Wcześniej minister sprawiedliwości mówił, że śledztwo jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
1: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Radosław P. potwierdził przyjęcie zegarka od strefy od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Tłumaczył przy tym, że zapłacił mu później za niego gotówką w ratach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został rano zatrzymany przez służby. Duży pożar w Bielsku koło Międzychodu w Wielkopolsce. Zapalił się zakład produkujący brodziki prysznicowe. Na miejsce ściągani są strażacy. Przekazał nam oficer dyżurny stanowiska kierowania Straży Pożarnej w Międzychodzie.
2: No, siły i środki są ściągane dosyć duże. Na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy jakby ten pożar będzie zlokalizowany, czy będzie opanowany.
0: W tej chwili nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. RCB wysłało jednak komunikat, w którym apeluje: zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Donald Trump nie obawia się ataku Rosji na państwa NATO. Prezydent USA mówił o tym w wywiadzie telefonicznym dla portalu Axios. Przywódcy europejscy wyrażają poważne zaniepokojenie i publicznie ostrzegają, że Moskwa może wystawić na próbę determinację NATO, a także zaangażowanie USA w przestrzeganie artykułu o zbiorowej obronie.
3: We wtorek dyrektor CIA John Ratcliffe udał się z tajną wizytą do Moskwy, gdzie spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Naryszkinem. Według doniesień medialnych wizyta ta miała na celu ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na kraj należący do NATO. Donald Trump jednak zaprzeczył tym informacjom, mówiąc serwisowi Axios, że Ratcliffe nie przekazał takiego ostrzeżenia. Nie martwię się wcale, nie ma żadnego problemu, stwierdził prezydent, zapytany o ewentualną rosyjską prowokację wobec państw NATO. Prezydent określił podróż Ratcliffe'a mianem standardowych działań służbowych i wyraził zdziwienie medialnymi relacjami na ten temat. Ratcliffe spotyka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem raz na pół roku lub raz w roku. Łączą ich bardzo dobre relacje. Nie było żadnego specjalnego komunikatu ani niczego nadzwyczajnego, powiedział Donald Trump. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęcki powiedział w lipcu serwisowi Axios, że Władimir Putin planuje w nadchodzących miesiącach masową mobilizację na potrzeby nowej ofensywy na Ukrainie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około miliarda złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
4: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
5: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
4: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około miliarda złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
6: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
4: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija

0: rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Jutro po południu w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych. Dodaje, że myśliwce jak najszybciej powinny zacząć służbę.
2: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. I tutaj nasz rząd może się poszczycić. Pozwólcie, że opowiem o ostatnich decyzjach. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
1: Myśliwce F-35 amerykańskiej produkcji to samoloty o obniżonej wykrywalności. Mogą osiągać prędkość ponad 2000 km na godzinę. Do tej pory w Polsce były 3 takie maszyny. Sztuczna inteligencja wkracza do szkół. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI stworzonego na podstawie podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Narzędzie ma pomagać w przygotowaniu lekcji i odpowiadaniu na pytania uczniów.
3: Młodzi ludzie są dziś zasypywani informacjami o zdrowiu z internetu. Problem w tym, że nie wszystkie są prawdziwe. Dlatego asystent ma opierać odpowiedzi na sprawdzonych materiałach, mówi dr Jolanta Grzebieluch z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
4: To jest istotne, żeby sięgać do tych źródeł, które są rzetelne, prawdziwe, które są przygotowane przez ekspertów. A zdrowie jednak jest takim najbardziej kluczowym i cennym naszym zasobem, bo mamy tylko jedno.
3: Asystent korzysta wyłącznie z tego podręcznika i przy odpowiedzi pokazuje, z którego fragmentu zaczerpnął informację. Nie oznacza to jednak, że sztuczna inteligencja nigdy się nie pomyli, przyznaje Rafał Gromek z Connect for Kids.
5: Są wdrożone dodatkowe elementy, tak zwany RAG, który powoduje, że odpowiedzi są sprawdzane jeszcze raz. Dlatego wprowadziliśmy te elementy wskazania, z której części podręcznika treść jest brana.
3: We wrześniu ma pojawić się również możliwość tworzenia gotowych scenariuszy całych lekcji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Marika Górecka.
7: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Dwie polskie drużyny wywalczyły dziś awans do Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wygrała rewanżowy mecz z Iberią Tbilisi 2-1 i zanotowała historyczny awans do tych rozgrywek. W wyjazdowym spotkaniu z FC Thun kropkę nad i postawił także Lech Poznań, pokonując w dwumeczu mistrzów Szwajcarii wynikiem 9-2. Z żaden polskich zespołów nie zdołał awansować za to do fazy ligowej Ligi Konferencji. Górnik Zabrze przegrał rewanżowe spotkanie w Monako 1-4. Do ostatnich minut dzielnie walczył Raków Częstochowa, ale i oni musieli uznać wyższość rywali. Po dogrywce awans zapewnił sobie chorwacki Hajduk Split. Losowanie Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędzie się jutro w Monte Carlo około godziny 13. A teraz koszykówka. Reprezentacja Polski podtrzymała zwycięską passę i wygrała z Izraelem mecz drugiej rundy eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze 106-86. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył kapitan kadry Mateusz Ponitka. Z kompletem punktów Polska prowadzi w grupie K. O awans na światowy czempionat Polacy powalczą w najbliższą niedzielę z reprezentacją Niemiec. Kończymy siatkówką. Jutro w Krakowie rozpocznie się Memoriał Wagnera. To 23. edycja turnieju poświęcona pamięci legendarnego polskiego trenera reprezentacji. Dla biało-czerwonych, którzy w pierwszym meczu zmierzą się ze Słowenią, jest to również kolejny etap przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Europy. O imprezie opowiada przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka.
8: Takiego turnieju jak tutaj Memoriał Huberta Jerzego Wagnera na świecie nie ma. Będzie powyżej 10 tysięcy kibiców, pełna hala, piątek, sobotę i niedzielę z tego co wiemy, także jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością rozegrania tego turnieju po raz kolejny. Mamy nadzieję zapewnić kibicom wiele pozytywnych emocji, rozumiemy oczywiście ich oczekiwania. Jest to dla nas etap jeszcze nie najwyższej formy, ale damy z siebie wszystko i robimy absolutnie wszystko, aby sprawdzić w tych meczach to, czego potrzebujemy na Mistrzostwa Europy. I to jest turniej, który da nam wiele odpowiedzi na temat naszej gry w siatkówkę.
7: Poza Polską i Słowenią w imprezie wezmą udział reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Francji. Turniej potrwa do niedzieli.
1: Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego. Tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu, a także możliwe burze. Na termometrach będzie od około 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum do 31 lokalnie na południowym zachodzie.

No, skoro pierwszą godzinę zaczęliśmy od Secrets, no to drugą otwieramy At Night. No i znowu jesteśmy w świecie albumu 17 Seconds, albumu, który trwa niecałe 36 minut, no a mimo to wystarczyło na nim miejsca i na A Forest, i na Secrets, na utwór In Your House, no i tytułowe 17 Seconds. No to chyba najlepszy moment, żeby wrócić do tej płyty i do utworu At Night. Aguaya napisała, że no właśnie, te sekrety At Night najlepiej. Pozdrawiam w zaćmieniu księżyca, jak zwykle sterówka warszawska nasłuchuje. facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. I zdaje się, że dawno nie było podczas naszych spotkań Fields of the Nephilim.

Tam również będzie twoje serce. Tylko gdzie? W miejscu, do którego nie możemy wrócić? A może przy kimś, kogo już nie ma? Czy może w jakimś wspomnieniu, które przechowujemy zupełnie nieświadomie? Fields of the Nephilim, And There Will Your Heart Be Also, rok 90. No i chyba właśnie takie pytania najlepiej zadawać po 23, kiedy odpowiedzi nie są już takie proste. Shimmering Warm Bright, no to teraz czas na trochę światła w mroku.

Bel Canto Walking Wheel. Lista obecności, druga odsłona podczas dzisiejszego wieczoru, wieczoru 5-5-2. Zbigniew napisał, Shimmering Warm and Bright to jedna z tych płyt, którą zawsze słucham na wiosnę i latem, taka słoneczna. A kto mnie nauczył tej muzyki? Oczywiście Tomasz Beksiński, on dla mnie odkrył Bel Canto. Okazuje się, że kącik kociarzy jest tutaj zainaugurowany. Wiktoria przesyła nam zdjęcie konta Antosia, który nasłuchuje audycji. Bardzo mu się podoba i pozdrawia Beatę, Józia i Leonka. I widzę, że kot jest bardzo zasłuchany. Tydzień temu kot Vincent, być może dzisiaj nas słucha, dzisiaj właśnie kot Antoś. Pozdrawiamy. Na naszym pokładzie Agnieszka, która bardzo się cieszy na te wspomnienia sprzed roku, sprzed 10 lat. A co do off-topu, czyli pomysłu Gosi Kilianek, no to taka mała playlista powstała przez lata słuchania, tylko nieco ponad 6 godzin. Link jest na naszym trójkowym Facebooku, ale oczywiście chodzi nam o off-top taki żywy w radiu. Pomyślimy i myślę, że zrealizujemy. Ewa pozdrawia z Sierpca, wysyła nam pocztówkę.

taką wirtualną oczywiście. Chciałoby się powiedzieć listy na M. Marek donosi, że w Mielcu jest bardzo pogodnie. Tak nastrojowo się zrobiło, spokojnie. Przy trójce oczywiście. Audycja wyczekiwana, jak zawsze jestem. Aha, w końcu idzie jesień. Tajemnicza Iza M się na pewno ucieszy z tego względu, prawda? Będą typy jesienne. Będą typy jesienne. Mroczna Częstochowa pozdrawia wszystkich, to Tomek. Melduje się na naszym pokładzie też Karolina, która po małych zawirowaniach, tym razem bez lemoniady. Tydzień temu była w towarzystwie lemoniady, a dziś bez lemoniady, jeszcze przy włączonym świetle, a do tego haniebnie spóźniona, ale jest. Czy będzie mi wybaczone? Usprawiedliwienia oczywiście przyjmujemy i polecamy nasze trójkowe podcasty. Mateusz dołącza i pozdrawia ofowo. Jest z nami Małgorzata w sielsko-wiejskich plenerach. Wieczorny chłodek mocno odczuwalny, więc wpisuje się w klimat off, oczywiście. No to zimnofalowo się zrobiło. Wita się też z nami Robert, który też mówi, że w Jeleniej coś podejrzanie się zrobiło chłodno. Chyba nadchodzi czas herbaty. Pozdrawiam serdecznie redaktora i wszystkich przed głośnikami. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. facebook.com/trójka. Low Life From Side to Side, nagrana w Edynburgu, wydana w maju roku 1987. Bardzo ciarkotwórcza płyta Diminuendo.

Rok 87, Diminuendo, to był ich drugi album. Aż trudno uwierzyć, że nigdy nie byli na tak zwanym muzycznym świeczniku popularności. Low Life to tak samo jak nazwa jednego z albumów grupy New Order. Tak samo oni, jak mało kto, potrafili oddać to, co w muzyce lat 80. najpiękniejsze.

The Foundry, odlewnia. Miejsce, w którym ogień zamienia coś bezpowrotnie. Metal przestaje być tym, czym był, dostaje nowy kształt. No i może z ludźmi jest podobnie. Niektóre miejsca, niektóre relacje, niektóre wydarzenia wypalają nas w zupełnie nowy kształt. No a teraz wyobraźmy sobie ocean, ale nie z wody, tylko z mchu. Cichy, wilgotny, zielony i trochę nierealny. A Mouse Ocean, Mice on Stilts, no i tytuł, który brzmi jak nazwa miejsca, do którego można wejść tylko we śnie.

Fate, czyli sprawka Sebastiana Karla, który ukrywa się pod pseudonimem Hort. Ale co ważne, jest to wyjątkowa wersja, wyjątkowa odsłona, szczególnie dla wszystkich fanów Rooney'ego Mooringsa, bo przefiltrowana przez grupę klanów Zymox. A co my tu mamy? Pierwsza faza zaćmienia Księżyca rozpocznie się dzisiaj w nocy, 3:23 czasu polskiego. Księżyc zacznie wchodzić w półcień Ziemi. Zaćmienie Księżyca, pełnia Księżyca. No a po północy trójka pod Księżycem i Baszka Marcinik, także trudno będzie usnąć. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, dziękujemy, dobrej nocy życzymy.

0: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON rozwiewa wątpliwości i w mediach społecznościowych pisze, że Polska jest zainteresowana programem Nuclear Sharing. Zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto usłyszał prezes PKOL Radosław P. Chodzi o korzyść majątkową i powoływanie się na wpływy. Młodzież będzie uczyć się o dezinformacji. Ma to umożliwić program What the Fake. Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości. W Brukseli wiceszef MON Paweł Zalewski powiedział, że Polska nie chce mieć na swoim terytorium głowic nuklearnych. Szef MON napisał, że prowadzone są rozmowy na temat propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym. Stanowisko naszego rządu jest w tych kwestiach jednoznaczne, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w siedzibie NATO w Brukseli spotkał się z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Szef PKOL-u został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie do katowickiej delegatury prokuratury krajowej. Kiedy go zatrzymano w związku z przyjęciem zegarka za 40 tysięcy euro od szefa Zonda Krypto, powiedział: polityka, polityka, polityka, zobaczymy, kto jest winny. Na to odpowiedział mu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
0: Według mediów Radosław P. miał otrzymać luksusowy zegarek od prezesa giełdy kryptowalut Przemysława Krala w zamian za obietnicę interwencji u prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKOL twierdzi, że spłacał zegarek w ratach. Młodzież będzie uczyć się o dezinformacji. What the Fake to nazwa nowego ogólnopolskiego programu, który będzie realizowany przez EC1 Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Inicjatywa jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury. Program skierowany jest do uczniów klas od 4 do 8 i szkół ponadpodstawowych.
2: Z programu będą korzystać uczniowie, ponieważ to właśnie młodzi ludzie muszą zrozumieć, na czym polega dezinformacja, tłumaczyła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
3: Młodzi ludzie muszą zrozumieć, jak wygląda budowanie przekazu, kto go stworzył, z jakiego źródła pochodzi, co zostało pokazane, co pokazano, czego nie pokazano.
2: Program edukując o dezinformacji łączy historię ze współczesnością, wyjaśnia Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
4: Film i kultura audiowizualna stają się punktem wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób powstaje przekaz i jak można wpływać na jego odbiór. Dlatego What the Fake łączy wiedzę o historii filmu i propagandy ze współczesnymi narzędziami cyfrowymi.
2: EC1 będzie organizować zajęcia od 17 września. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Amerykański Departament Sprawiedliwości oraz FBI ogłosiły przejęcie na mocy nakazu sądowego domen internetowych, co ma uniemożliwić cyberprzestępcom dostęp do dwóch powiązanych ze sobą platform hakerskich o nazwach Qscan i Qt Router. Domeny te wykorzystywane były do ataków na amerykańską infrastrukturę krytyczną oraz inne wrażliwe sieci.
5: Jak wynika z dokumentów sądowych, za stworzenie i obsługę narzędzi do przeprowadzania cyberataków odpowiadała grupa QTFY, podmiot wspierany przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Wśród ofiar działań hakerskich grupy znalazły się m.in. Narodowa Agencja Przestrzeni Kosmicznej, Rezerwa Federalna, Departament Energii, Departament Sprawiedliwości, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, Narodowe Instytuty Zdrowia oraz Senat USA. Nasze dochodzenie wiąże grupę QTFY z chińską firmą technologiczną, która sprzedaje skradzione dane oraz usługi hakerskie chińskim agencjom wojskowym i wywiadowczym. Oferowane przez nich usługi obejmują platformę skanującą, która przeszukuje internet w poszukiwaniu podatnych na ataki inteligentnych urządzeń, takich jak domowe routery czy kamery monitoringu, infekuje tysiące z nich i włącza je do sieci maszyn potajemnie kontrolowanych przez przeciwnika, informuje zastępca dyrektora FBI do spraw cyberbezpieczeństwa Brett Letterman. Już w 2025 roku FBI usunęło szpiegowskie złośliwe oprogramowanie PlugX z ponad 4000 komputerów w USA zainfekowanych przez sponsorowaną przez Chiny grupę hakerską Mustang Panda. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami duże. Tam też po południu lub wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach będzie od 23 stopni na krańcach północnych, przez 26 w centrum, do 31 lokalnie na południowym zachodzie.

0: Trójka pod księżycem.
1: Made in Poland. To była jedna z pierwszych realizacji teatru telewizji. To był taki powrót teatru telewizji do realizacji na żywo. Ten spektakl był bardzo nagradzany w całym kraju. Jeździliśmy z nim też za granicę. I on był jakimś takim głosem pokolenia też, tak mi się wydaje. Pokolenia tych, którzy się urodzili pod koniec komuny i wchodzili jakby w nową rzeczywistość, którzy przeżyli w tej tak zwanej Polsce BC swoje dzieciństwo i młodość, kiedy były czasy transformacji, kiedy to wszystko było takie gęste i potłuczone i niejasne. Komuś się udawało, komuś się nie udawało. No i był osobisty Jezus. To też było niesamowite doświadczenie, bo powiem taką anegdotę, że spektakl zaczynał się od steku bluzgów i od walki bokserskiej pomiędzy dwoma braćmi, czyli między mną a Pawłem Wolakiem. No i na jakimś wyjeździe zobaczyłem nagle wokół siebie, siedziało chyba z 30 zakonnic, jacyś księża. To było niesamowite, bo wtedy poczułem jakby potęgę teatru, to znaczy tego, co się dzieje, kiedy czujesz, że publiczność jest zabetonowana, kiedy cię odrzuca, kiedy nie chce cię wpuścić do siebie, a z czasem jak zaczyna pękać. I to było niesamowite odczucie, ponieważ ta publiczność była z czterech stron. To niesamowite, jak ta energia po prostu pękała i przeciekała, bo na początku rzeczywiście ci ludzie byli przerażeni. Później, kiedy weszli w świat i w tę opowieść i dotrwali do końca, to skończyło się rzeczywiście jakąś taką owacją na stojąco.
2: Przemysław Bluszcz, aktor, którego jak się okazało nie znaliśmy, był naszym gościem tydzień temu. Przeczytał dla nas tyle książek, zagrał tyle ról w filmie i w teatrze. Rozmawialiśmy w Trójce wiele razy. Wiedziałam, że jest przesympatycznym, profesjonalnym i wielkiej łagodności mężczyzną, zupełnie innym od bohaterów, których grywa. A jednak zaskoczył nas. Przypomnieliśmy właśnie fragment naszego spotkania. A tej nocy melancholijnie pożegnamy sierpień i wakacje 2026. Połączymy się z Sopotem, z którym zaczynaliśmy sezon letni, a dzisiaj go symbolicznie zamkniemy. Nieśmiało też tak na próbę spojrzymy w stronę nowego sezonu 26-27. Będą oczywiście oba nasze cykle
3: Między słowami
2: oraz
3: Słowa, słowa, słowa.
2: Przywołajmy więc pierwszą piosenką, pierwsze hasło nocy. Liczymy na Państwa obecność, także kreatywność.

0: Prawdziwy koniec lata niektórzy będą przeżywać w Gdyni w trzecim dniu 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nie będą oni mieli szans na pogrążanie się w melancholii, mgiełce i tak dalej. No i bardzo dobrze. Michał w każdym razie piosenką The Cure postanowił nas przygotować na The Last Day of Summer. Tymczasem zamykamy wakacyjne festiwale i tradycyjnie tym finałowym jest Festiwal Teatru Dokumentalnego Sopot Nonfiction. Od początku obserwujemy to wydarzenie, no i łączymy się z Sopotem oczywiście. Na pierwszej linii Adam Nalepa, alfabetycznie przedstawiam.
1: Dobry wieczór.
0: O, jak miło. Na drugiej Roman Pawłowski-Felberg. Halo.
2: Dobry wieczór.
0: No świetnie.

0: świetnie. Słychać panów, tak jakby panowie byli w jakiejś sali potężnej, teatralnej, ale myślę, że to tak bardzo a propos. Prosimy teraz, by panowie przedstawili trzecią z osób kuratorskich tego właśnie festiwalu i rezydencji. A ponieważ nie mogą panowie porozumiewać się nawzajem, bo rozumiem, że jednak są w dwóch różnych salach teatralnych, to bardzo proszę, bardzo proszę, by Roman zaprezentował, oczywiście krótko jak wszystko, tę trzecią osobę.
1: Tak, już w historii naszego festiwalu zaproszaliśmy do współpracy osoby kuratorskie, które wspierały nas merytorycznie, doradzały zespołom przyjeżdżającym na rezydencję. No i w ogóle były tutaj. I od tego roku zaprosiliśmy w tym roku Marzenę Sadochę, świetną dramatopisarkę i dramaturżkę z Wrocławia, związaną z notatnikiem teatralnym. No i strasznie się cieszymy, że jest z nami, że może uczestniczyć w tym wielkim święcie Teatru Dokumentu.
0: No, brawo. Marzena przybyła z dalekiego południa, czyli z Wrocławia. Czy tak?
1: No tak, tak. Właśnie notatnik teatralny ma swoją siedzibę we Wrocławiu oczywiście. Nie wiem, czy to jest dalekie południe.
0: No w stosunku do Sopotu.
1: Ale tak, tak. Ona, dobrze, możemy tak to nazwać, że może nas trochę. Nie wiem, czy ona się zgodzi, niestety nie ma głosu, więc...
0: O, przepraszamy bardzo.
1: Natomiast czy się zgodzi z tym, że reprezentuje południową szkołę teatru dokumentalnego.
0: Fantastycznie. Jeszcze dzisiaj mam szansę zapytać ją o to osobiście, nie online. I teraz tak, proszę panów, czy waga podejmowanych tematów pozwala uczestnikom świętować jubileusz 15 lat? No to w tych okolicznościach absolutny sukces. Proszę bardzo, teraz Adam.
2: Tak, dziękuję.
0: Proszę.
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ten festiwal rozwijał się z roku na rok. Zaczął się w 2012 roku w Małym Dworku Sierakowskich w Sopocie. Rozrastał się z roku na rok. Mieliśmy bardzo szybko. Zaczęliśmy współpracować z Teatrem Wybrzeże, który użyczył nam tego, czego potrzebowaliśmy, dłużej, bo mówiłaś o dużej sali, więc dużej sali teatralnej, czyli nagle wyszliśmy trochę z ukrycia, z podziemia do teatru, gdzie zaczęliśmy nie tylko prezentować projekty naszych zespołów rezydentów, ale także spektakle, które powstawały na kanwie właśnie tej tygodniowej rezydencji. Potrzebowaliśmy tej sali, potrzebowaliśmy oczywiście naszych widzów. Przeżyliśmy różne czasy, przeżyliśmy na przykład czas pandemii, przeżyliśmy brak dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspiera nas w tym roku, zresztą już od kilku lat znowu powróciło do propagowania tego festiwalu.
0: Gratulujemy.
2: Także miasta Sopotu. No, mieliśmy właściwie tak licząc po tych 15 latach, bo mimo problemów także w tym roku, o których może później opowiemy, mamy w tym momencie taką możliwość, żeby się na krótko zatrzymać i spoglądać za nas, co osiągnęliśmy. Zostało stworzonych prawie 40 spektakli na kanwie właśnie tych projektów. Gościliśmy ponad 500 gości z Polski, także z zagranicy. Rozrastaliśmy się. Staliśmy się w jakimś momencie także festiwalem zapraszającym zespoły zagraniczne z Białorusi, z Ukrainy, z Niemiec.
0: No i tak, dzięki. Przepraszam, że ci przeszkadzam, ale będzie troszkę trudno nie zderzać się w tej sytuacji. No i odzyskaliśmy Adama Nalepę w Polsce, bo przypomnę, że człowiek pracował, wcześniej studiował także medycynę, co bardzo imponuje mi, w Niemczech. Tak więc dzięki Sopot Nonfiction, mam nadzieję, dobrze zdiagnozowano.

0: Nazywałam. Tak, jesteś z nami i to jest fantastyczne. Nie chciałabym, żebyś opowiadał całą historię tych 15 lat. Pozwolę ci tylko przypomnieć sobie, że nie zawsze łączyliśmy się z Sopotem, bo chyba to pierwsze spotkanie właśnie odbyło się w cudownym dworku Sierakowskich, w kawiarni, którą prowadził uroczy młodzieniec Patryk, o ile dobrze pamiętam. I były ciacha, fantastyczne ciacha i różnego rodzaju napoje przygotowywane przez babcię Patryka. Jeden z tych napojów był ważony na białym bzie i powiedział mi Patryk, że to jest bardzo dobre na gardło. No i do dzisiaj to służy. Także tyle na razie, jeżeli chodzi o tę historię 15 lat, ale jednak cofniemy się do samego początku. Będę niekonsekwentna i teraz poproszę Romana, by zechciał samą genezę pomysłu przedstawić. Oczywiście w krótkich, żołnierskich słowach, bo inaczej nie zaprezentujemy programu, który przed nami jest potężny. No więc krótko i atrakcyjnie, Romanie.
1: No, spotkaliśmy się z Adamem Nalepą na warsztatach dramaturgicznych Sztuka Dialogu nad Wigrami, który organizował Tadeusz Słowodzianek. Jeden z najwybitniejszych polskich dramatopisarzy. Miałem przyjemność być współpracownikiem, współwykładowcą tego warsztatu. I tam się zrodziła jakby potrzeba czy idea zrobienia spotkania warsztatowego dla twórców, reżyserów, reżyserek, aktorów, aktorek, jakichś osób tworzących muzykę czy scenografię. Czy choreografię wokół teatru dokumentalnego. Teatr non-fiction był od dłuższego czasu w centrum mojego zainteresowania. Śledziłem to zjawisko w Wielkiej Brytanii, wcześniej w Rosji. Bardzo mi zależało na tym, żeby przeszczepić je do polskiego teatru, bo wydawało mi się, że potrzebujemy takiego otwarcia z naszych czarnych pudełek teatralnych. Potrzebujemy wyjść niekiedy w rzeczywistość, zagłębić się w aktualność i stamtąd czerpać inspiracje i materiały do spektakli teatralnych. I to się spotkało z potrzebą Adama, który razem z przyjaciółmi zakładał wtedy niezależny teatr Boto w Sopocie. Jeszcze wtedy bez stałej siedziby. No i tak krok po kroku wypracowaliśmy, myślę, że oryginalną formułę, nigdzie w Polsce nie praktykowaną w takiej skali. Warsztat, który skupia ponad 30 twórców i twórczyń co roku. Warsztat nakierowany na eksperyment, na próbę, na szukanie nowych języków, ale w perspektywie też na produkcję przedstawień poza rezydencją artystyczną. I takich przedstawień, jak powiedział wcześniej Adam, w historii 15 lat było blisko 40 i to zarówno w teatrach instytucjonalnych, jak Teatr Współczesny we Wrocławiu, czy Teatr Dramatyczny w Warszawie, czy TR Warszawa, czy Teatr Współczesny w Szczecinie, jak i w zespołach ofowych. My zwykle te spektakle zapraszamy do Sopotu, jeżeli się to oczywiście udaje, do pięciu organizacyjnych i finansowych. Pokazujemy razem z efektami kolejnej rezydencji, pokazujemy jakby to, co się udało wypracować wcześniej. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy takim, jakby to powiedzieć, nie chwaląc się za bardzo, no, ogólnopolską platformą, która produkuje no niemal tyle, co średniej wielkości teatr inicjuje, może tak, bo my nie produkujemy, ale inicjujemy prawie tyle z premier teatralnych, co średniej wielkości teatr w Polsce.
0: Fantastycznie. No i teraz kończąc to pierwsze tak zwane wejście, poproszę, by panowie przedstawili również w skrócie i wciąż atrakcyjnie moduły czy części tego, co dzieje się w ramach owego festiwalu i rezydencji zarazem. I kto był teraz? Roman. To będzie teraz... kto? Adam. Niewielki mamy wybór. I bardzo proszę, pierwszy moduł proponuje, by to były prace w górę.

0: rupach.
1: Ja może, Baszka, nie dosłyszę twojego pytania, jeżeli pozwolisz,
0: o.
1: Bo po 15 latach może byłby taki czas, żeby przedstawić naszym widzom, jak to w ogóle funkcjonuje. Bo na początku ogłaszamy nabór projektów. Tych projektów jest na ogół 30-40, to są grupy reżyserów, aktorów, dramaturgów, którzy proponują nam tematy. My tych tematów nigdy nie narzucamy, ale je selekcjonujemy. To znaczy zastanawiam się, jakie tematy są w tym momencie interesujące, jakich projektów jeszcze nie było, i wybieramy około 7 grup rezydenckich.
0: O właśnie, i odpowiadasz tutaj na moje pytanie, bardzo proszę.
1: Tak, ale to dopiero pierwszy krok. Potem oczywiście zapraszamy te grupy, gwarantujemy im salę prób, co wcale w Sopocie nie jest takie proste, bo jesteśmy jeszcze w sezonie. Spotykamy się przede wszystkim najpierw w niedzielę w kręgu tych wszystkich rezydentów, którzy opowiadają nam o swoich projektach, dopowiadają, bo to jest fantastyczne, że ci ludzie mieszkają razem, mają własne pomysły, zamieniają się tymi pomysłami, zapładniają się nawzajem. No i te grupy pracują w tych salach teatralnych, przygotowując, co można przygotować w ciągu jednego tygodnia, czyli przygotowując jakieś zalążki spektakli. To trwa około 30-45 minut, taka prezentacja. Potem jest dyskusja z publicznością. Ta dyskusja z publicznością, ma ona miejsce właśnie dzisiaj wieczorem, zaczyna się nasz maraton, jutro będzie kontynuowany. Ta dyskusja z publicznością jest czymś fantastycznym, ponieważ nie zdarza się to zbyt często, że publiczność dopuszczana jest do projektów, które jeszcze nie powstały. Publiczność na ogół obserwuje gotowe produkcje, więc nasi artyści mają możliwość słuchania się głosu publiczności, ich propozycje, ich własne wyobrażenia, a publiczność jest oczywiście zainteresowana potem tym, co z tych projektów się stanie. Czują się współodpowiedzialni. To są nasze projekty, mówią. Tym grupom dajemy materiały, nagrania tych małych zalążków spektakli, i z tymi nagraniami mają możliwość zgłaszania się do dyrektorów teatrów w Polsce, pokazywania im tych materiałów i zapytania, czy teatr zainteresowany jest kontynuacją takiego projektu. I w następnym roku, na przykład w ostatnim roku, mieliśmy 8 grup. Z tych 8 grup 3 projekty w międzyczasie już powstały. I właśnie staramy się zapraszać te spektakle, bo wiemy, że nasza publiczność to oczekuje, żeby zobaczyć, czy ich propozycje, czy ich wyobrażenia weszły w premierowe wydanie tych projektów, tych sztuk. Te projekty są za każdym razem bardzo różnorodne, właśnie tak jak powiedziałem, nie narzucamy tematów.
0: Tak.
1: Więc widz, który spędza z nami właściwie 2 dni w teatrze, w piątek i w sobotę, co półtorej godziny dostaje nowe bodźce, ale też liczy się oczywiście nie tylko temat, ale także język teatralny. Każda grupa ma swój język, ma swoją formę pokazywania nam tego, nad czym pracuje. Oczywiście nie ma żadnych wielkich dekoracji. Przerwa między jednym projektem a drugim trwa 15 minut, więc nie ma tutaj szans na wprowadzanie rekwizytów, prawda? To wszystko skoncentrowane jest tak naprawdę na tekście, na aktorach, na scenie i na pomyśle, na idei, która każdej grupie gdzieś tam przeświecała przy trwają prace nad takim projektem. Wszystkie te projekty są oczywiście projektami dokumentalnymi.
0: O właśnie, czyli opartymi na faktach. Dobrze, odpowiedziałeś na moje pytanie, a ja w skrócie tylko może teraz przekażę Państwu taką oto informację.

0: informację, że po pierwsze to właśnie prace w grupach, po drugie to maraton, czyli prezentacja w piątek i sobotę efektów prac tych oto grup. Jest ich 7, przypominamy. No i jest jeszcze ten właśnie ważny moment czysto teatralny, festiwalowy, czyli pokaz spektakli, które stanowią pokłosie poprzednich rezydencji. I tak też było w tym roku. Te spektakle już zostały zaprezentowane. Chyba nie znajdziemy czasu na to, żeby je omawiać, ale potrzebny jest mi jeszcze taki jeden moment. To, co jakby zazębiało dwa festiwale. Festiwal Literacki Sopot i Sopot Nonfiction, czyli czytanie, które było przygotowane przez ciebie, Adamie, chyba dobrze zrozumiałam. Ale może to w trzeciej osobie opowie teraz Roman, bo czuję, że ty jesteś troszkę zmęczony, zasapany. Ty sobie poddychaj głęboko. Masz balkon, wiem, gdzie w Sopocie i czujesz, że na ten balkon wyjdziesz. A teraz Roman w skrócie o tym, co Adam przygotował, bo dobrze zrozumiałam, że ten kolonialny temat, to czytanie, które zaczynało całość, to właśnie jego robótka. No, oczywiście z zespołem.
1: Tak, no, na pewno nie nazwałbym tego robótką. No,
0: przepraszam, ale taki żarcik. Troszkę luzu, panie kuratorze. Ja
1: rozumiem, ale my traktujemy bardzo poważnie naszą pracę. Ja zanim opowiemy o brzegu kolonialnym, czyli o scenariuszu opartym na książce Grzegorza Łysia, brzeg kolonialny, II Rzeczpospolitej imperialne, czyli zamorskie przypadki. Jeszcze jedno słowo, jedno zdanie na temat formuły naszego festiwalu.
0: Jedno.
1: Bo to może się wydawać, że to jest jakaś wewnętrzna branżowa impreza, jakieś po prostu warsztaty, na których ludzie się uczą tam czegoś. I tak rzeczywiście część tutaj środowiska profesjonalnego w tym mieście próbuje nas szufladkować, ale to nie jest prawda. Bo to jest, ja to porównuję do języka open source, czyli języka otwartych źródeł, który jest podstawą dzisiaj całej informatyki. My byśmy się teraz nie słyszeli, gdyby nie system Linux, na którym, to założę się, działa bardzo wiele systemów polskiego radia. A system operacyjny Linux jest wynikiem pracy setek, dziesiątek tysięcy, może nawet setek tysięcy informatyków całego świata, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat ulepszali ten system. Więc Sopot Nonfiction to jest taki teatralny Linux, system operacyjny, który pozwala zarówno twórcom, czyli programistom, jak i odbiorcom, czyli publiczności teatralnej, uczestniczyć w rozwijaniu teatru dokumentalnego, pomysłów na spektakle. I to jest nasza wyjątkowa wartość, której nie damy sobie wydawać. A teraz o bziku kolonialnym. Jesteśmy w branży teatralnej, w zawodzie teatralnym od bardzo wielu lat. To nie jest do końca prawda, że Adam jest w Polsce dzięki Sopot Nonfiction, bo Adam zbudował swoją pozycję jako naprawdę wybitny reżyser.
0: Teatru Wybrzeże.
1: Spektakli takich jak Blaszany Bębenek choćby, czy Kamień Mariusza von Mayenburga, czy innych wielkich inscenizacji, które były niezwykle ceniane. Ja z kolei pracuję jako dramaturg od wielu lat. I tak się złożyło, że organizując ten festiwal jako kuratorzy, myśmy nigdy nie mieli okazji pracować ze sobą. Aha. Postanowiliśmy w tym roku naprawić ten no nie błąd, tylko jakby ten brak. I dzięki wspaniałej jakby otwartości organizatorów festiwalu Literacki Sopot wyprodukowaliśmy czytanie performatywne projektu Brzyk Kolonialny, czyli właśnie opowieści o polskich snach, o zamorskich koloniach. Tutaj źródłem jest reporterska książka Grzegorza Łysia, ale też dokumenty z epoki, no i przede wszystkim piosenki. Piosenki, które państwo mogą znać z innych kontekstów. Na przykład największy szlagier afrykański sprzed wojny, który był śpiewany także po wojnie, czyli Madagaskar. Czy piosenka Dla Ciebie chcę być białą z jednego z przedwojennych filmów, śpiewana przez gwiazdę pochodzącą właśnie z Afryki.

0: czy Tango Angola. Mi się wydaje, że to bardzo dobrze zostało przyjęte na czytaniu na scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże. Przyszedł nad komplet widzów, a sama praca nad tym materiałem no, jakoś niezwykle nas poruszyła aktualnością tematu. Wydaje się, że te marzenia imperialne są w jakimś sensie zamknięte. Druga wojna wszystko przekreśliła oczywiście. One zresztą w zarodku już nie były, jeszcze w dwudziestoleciu one nie były realne, realistyczne. One były pewnym marzeniem, które miało rekompensować trudności gospodarcze Polski odzyskującej niepodległość po tak długim czasie. Natomiast myśmy jakby odkryli, że to jest tak bardzo aktualna historia, że nie tylko oczywiście polskie społeczeństwo, ale jakby na całym świecie ta idea imperializmu, czyli idea wyższości cywilizacyjnej, idea traktowania innych narodów czy terytoriów jako przedmiotu podboju, z ogromną siłą powraca, bo przecież czym jest wojna, agresja Rosji na Ukrainę, jak właśnie nie wojną kolonialną. I to odkrycie nas jakoś niezwykle poruszyło, bo temat wydaje się lekki, łatwy i przyjemny. Jest tam dużo żartów na temat Murzynów, dużo stereotypów rasowych. Oczywiście w tamtym czasie cała Europa była rasistowska i to dopiero gdzieś od lat 60. wraz z odzyskaniem niepodległości, zdobyciem niepodległości przez kraje afrykańskie zaczyna się idea postkolonializmu, odbudowy jakby tożsamości tych narodów i zrzucenia z siebie jarzma kolonializmu. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest ciągle dla nas super temat. No i przyznam, że od lat chodziłem z tym kolonializmem, z tym tematem. Kiedyś w ogóle chciałem napisać reportaż. Jeszcze żył wtedy Ryszard Kapuściński. Konsultowałem u niego możliwość wyjazdu do Angolii, gdzie istniały właśnie polskie farmy jeszcze do lat 70. Ale to się wtedy nie udało. A tak naprawdę takim katalizatorem tego tematu było jedno zdjęcie, które zobaczyłem kiedyś w jakimś archiwum, przedstawiające wąsatego pana w tropikalnym kasku, siedzącego na słoniu i podpisane hrabia Zamoyski. Mm-hmm. Niezwykle uruchomiło to mi wyobraźnię. Jak to mogło wyglądać? My teraz oczywiście jesteśmy w tym temacie bardzo mocno w kulturze popularnej zanurzeni, no bo serial 1670 przecież opowiada o tym, w jaki sposób szlachta kolonizowała, czyli traktowała tak naprawdę polskiego chłopa jako niewolnika. Ale my przekraczamy ten poziom żartów i jakby wchodzimy, nie wiem jakbyś to Adam nazwał, ale myślę, że wchodzimy do jądra ciemności, używając terminologii Józefa Konrada Korzeniowskiego, bo to chyba nie jest właśnie serce ciemności, tylko to jest rzeczywiście to jądro, gdzie rodzi się czyste, prawdziwe, nasycone zło.
1: Tak. Proszę panów, no niestety muszę ingerować, bo przed nami jest jednak program maratonu i do tego właśnie maratonu chcielibyśmy państwa przygotować, a no tak do 15 po mniej więcej pierwszej mamy czas, więc nie chciałabym, żebyśmy pominęli jakiś z elementów owego siedmiopokazowego maratonu prac w grupach. W związku z tym to już jak spotkamy się, to porozmawiamy sobie na temat bzika kolonialnego. Przepraszam, już chciałam powiedzieć tropikalnego.
0: Wiadomo, no, oczywiście to jest nawiązanie do tytułu znanej sztuki Witkacego i znanego spektaklu Grzegorza Jarzyny.
1: Oczywiście.
0: Powiem tylko jedno słowo, po prostu ten projekt ma przed sobą przyszłość. Staramy się teraz zbudować możliwość wyprodukowania spektaklu i na pewno będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie, co dalej z bzikiem.
1: No, doskonale. To już stanie się niebawem. Proszę państwa, prezentacja maratonu do godziny mniej więcej 15 po pierwszej, także proszę, by panowie już teraz rozłożyli sobie, że tak

0: powiem, siły i środki, a także podzielili się tymi tematami tych 7 grup, tak żebyśmy mogli taką przeplatankę tradycyjną przeprowadzić. A teraz my się przedstawimy, mianowicie to jest Beata Wolska, Michał Żołądkowski i BM. Pierwsze słowo klucz już zostało oprawione piosenką, czyli lato, przypominam, a oto hasło podane nam tydzień temu przez Przemka Bluszcza. Wszechświat oraz piosenka piosenek tej nocy, Linkin Park i Optimus Prime, który ma dla nas wiadomość, czyli message.
1: With the Allspark gone, we cannot return life to our planet. And fate has yielded its reward. A new world to call home. We live among its people now, hiding in plain sight, but watching over them in secret, waiting, protecting. I have witnessed their capacity for courage, and though we are worlds apart, like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime. And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting now.

Proszę Państwa, dzielny Optimus Prime przemówił do nas z uniwersum Transformersów. To po stronie fikcji. To nie mamy żadnych złudzeń. A co poza nią? 15. Festiwal Teatru Dokumentalnego w Sopocie.

0: Rezydencja artystyczna non-fiction jeszcze do jutra, czyli do soboty. I o tym, co się jeszcze wydarzy, posłuchamy wprost z miejsca akcji, gdzie są właśnie panowie, współkuratorzy, czy kuratorowie, wszystko jedno, Roman Pawłowski-Felberg i Adam Nalepa. Maratonu część pierwsza, proszę panów, czyli to, co się rozpocznie dzisiaj o godzinie 18, to już wiem. Nie wiem, jaki jest dokładny program, bo go nie znalazłam w sieci. Wiem, jakie są grupy, ale nie wiem, w jakiej kolejności, więc teraz szybciutko. Zaczynamy omawianie pierwszego segmentu. Kto pierwszy?
1: Boszka, ty mnie znasz i wiesz, że zawsze dodatkowy temat chcę wrzucić. Zrobimy to bardzo sprawnie za chwilkę i przedstawimy państwu wszystkie 6 projektów w pigułce.
0: Ale 6 czy 7?
1: Wszystkie 6 projektów.
0: A?
1: Wszystkie 6 projektów.
0: Czytałam o 7, okej.
1: Ale zanim to zrobimy, chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym mówił wcześniej Adam, o tej naszej niezłomności,
0: tak,
1: mogę to tak zrobić, czyli naszej wytrwałości w pokonywaniu różnych przeszkód. W tym roku rzeczywiście spotkała nas nieoczekiwanie przeszkoda ogromna, mianowicie Teatr Wybrzeże w osobie dyrektora Adama Orzechowskiego zerwał współpracę z naszym festiwalem.
0: Ajajaj.
1: I to w tak dość nieoczekiwany sposób, co skutkowało podwyższeniem kilkakrotnie opłat za korzystanie ze sceny kameralnej. Wciąż tutaj możemy pracować. Niemniej pochłania to mniej więcej 1/5 całego budżetu naszego festiwalu. To oczywiście samo w sobie nie jest niezwykłe, bo wiemy, że instytucje teatralne w Polsce mają pewnego rodzaju monopol, decydują arbitralnie o współpracy z takimi czy innymi podmiotami. No i każdy dyrektor ma oczywiście prawo do takiej decyzji. Tutaj jednak jakby w ślad za tą decyzją poszły działania zupełnie dla nas niezrozumiałe, ponieważ dyrektor Orzechowski podważył wobec naszych organizatorów Sopotu, wobec władz Sopotu naszą wiarygodność, twierdząc, że ten festiwal jest bez wartości, że nie mamy żadnych efektów, nikt nie przychodzi na nasze przedstawienia. No, wiele, bym powiedział, rzeczy, które nie są zgodne z prawdą, padły. No i nasza, jakby to powiedzieć, wytrwałość naszego organizatora. No, Adam Orzechowski trafił do dwudziestki najbardziej wpływowych osób polskiego teatru w miesięczniku Teatr. No tutaj jego wpływy nie zadziałały i jeszcze raz chcę w imieniu wszystkich organizatorów, uczestników i uczestniczek podziękować Sopotowi, który decyduje się wspierać tę imprezę i wierzy, że ona ma znaczenie i lokalne, i ponadlokalne. To, co wychodzi z Sopotu, to jest oznaczone znakiem zrobione w Sopocie, a zrobione w Sopocie, zrobione na Sopotem Fiction oznacza najwyższą jakość. I jeszcze raz wielkie podziękowania dla pani prezydentki i całej ekipy.
0: Potwierdzam, że tłumy pojawiają się na tej niewielkiej, czy w tej niewielkiej sali teatru kameralnego, czy sceny kameralnej Teatru Wybrzeże w Gdańsku w Sopocie. Proszę państwa, jestem świadkiem.
1: Bardzo
0: mi przykro, a teraz panowie spoglądają na zegar
1: działamy
0: pierwszy piątek dzisiaj od godziny 18. Proszę bardzo.
2: Adam,
3: Roman, mogę ja?
0: No może.
1: Jasne, tak, proszę, proszę. Tak.
0: Ja też pozwolę.
3: Wiesz, chciałam tylko dodać jeszcze półsłowem, że po tych 15 latach nagle znaleźliśmy właśnie możliwość, znaleźliśmy środki. Zarzucałaś mi, że trochę jestem bez tchu, ale to jest oczywiście straszna praca i bieganie i załatwianie.
0: No to wszystko żarciki takie, ojejku, tak. Nie znacie mnie.
3: Oczywiście, ale tchu brakuje także naszej pierwszej protagonistce. Przejdę do grup, więc jest ich 6 z powodów rodzinnych. Jedna z grup w ostatnim momencie musiała zrezygnować.
0: Rozumiem.
3: Nasz pierwszy zespół rezydencyjny jutro o godzinie 18 przedstawia nam projekt pod tytułem Rybą nie jestem. To jest projekt promowany także przez Teatr Nowy w Poznaniu. reżyserką jest Maria Bruni.

Jest to projekt o Teresie Zarzeczeńskiej Różańskiej. Prawdopodobnie nikomu z Państwa to nazwisko specjalnie dużo nie mówi. To była polska pływaczka, wielokrotna mistrzyni, rekordzistka Polski w pływaniu klasycznym, która w roku 1975 jako pierwsza Polka i czwarta kobieta w dziejach

0: Więc Zarzeczeńska Różańska zmagała się nie tylko z tym żywiołem, tylko także z własną niemocą, bezsilnością, mankamentami. Zbierała bardzo długo na ten wyczyn. Właściwie przepłynęła go potajemnie, można by było powiedzieć. I interesuje autorów projektu nie tyle biografia encyklopedyczna tej sportsmenki, tylko coś bardziej uniwersalnego. Interesuje ich przede wszystkim akcja przepłynięcia kanału. Koszt, który oczywiście, bo przecież to jest jedna nieprzespana przynajmniej noc, czyli nie tylko ta walka, ale także walka z duchami jakiejś przeszłości, z duchami znienawidzonego trenera, czy ducha dopingującego ją zawsze ojca. Czyli takie krótkie studium tego, co jesteśmy w stanie zrobić, że mimo niedogodności losu możemy wzbić się ponad siebie. Więc to nie tylko historia właśnie Teresy Zarzeczańskiej i Różańskiej, tylko tak naprawdę historia każdego z nas. Te momenty, kiedy właściwie wydawało nam się, do nas należy świat, wykonaliśmy coś wspaniałego i co dalej. To jest temat, który interesuje ten zespół i tak to zostanie jutro przedstawiony, jakiś zalążek czegoś, co może za chwilę przeobrazić się w sztukę.
1: Aha, i nie trzeba będzie tym razem przedstawiać czy proponować jakiemuś teatrowi, bo rozumiem, że Teatr Nowy w Poznaniu jest tym żywo zainteresowany, czyli dyrektor, mam nadzieję, nadal przychylny, Piotr Kruszczyński, to taka była aluzja do dyrektora Adama Orzechowskiego. Teraz Roman Pawłowski, bardzo proszę. Która grupa, jaki temat?
2: W historii naszego festiwalu i rezydencji w ostatnich latach często pojawiają się grupy, w których skład wchodzą migranci z Białorusi i Ukrainy, a kolejny zespół jest właśnie takim zespołem wzmocnionym przez aktorkę z Polski. Projekt zatytułowany jest Ruda Wiewiórka i opowiada historię dwóch młodych dziewczyn, lekarek, które za udział w protestach przeciwko sfałszowanym wyborom w 2020 roku zostały skazane na wieloletnią kolonię karną. I aby uniknąć tej kary, dla nich niewyobrażalnej, przechodzą przez zieloną granicę do Polski. Zdanie przechodzą przez zieloną granicę wydaje się być takim zdaniem z kategorii przygody, letniej wycieczki.
1: No już chyba nie, po filmie Granica i tak dalej.
2: Ale po filmie Zielona Granica wiemy, że rzeka Świsłocz, która oddziela na dużym odcinku Polskę od Białorusi, jest rzeką śmierci.
1: Tak.
2: I to doświadczenie ucieczki, wcześniej jeszcze z więzienia, na zawsze zmienia życie tych dwóch dziewczyn, buduje niesamowitą, bliską relację, która nawiązuje się tylko właśnie w sytuacjach ekstremalnych, takich jak zagrożenie życia, czy to na polu bitwy, czy w jakiejś sytuacji ekstremalnej, klęski żywiołowej, czy właśnie w sytuacji ucieczki z totalitarnego reżimu. I myśmy na przestrzeni ostatnich lat wiele historii migrantów, migrantek z Białorusi, z Ukrainy oglądali, czy wsłuchiwaliśmy się w te emocje, ale tym razem uniwersalizm tej historii polega na tym, że to jest historia o relacji, o tym, co się dzieje z bardzo głęboką, bliską, intymną przyjaźnią dwóch kobiet po takim przeżyciu. Mhm. Jak można jakby wyjść z tej traumy, przywrócić życie, to nie chodzi tylko o to, żeby mieć z powrotem pracę i mieszkanie. Mhm. Tak naprawdę ludzie, myśmy rozmawiali jakoś przejmująco po prostu z uczestniczkami tego projektu, które mówiły, że ludzie na Białorusi umieją siedzieć w więzieniu. Nauczyli się tego, że każdy ma jakiegoś znajomego, kogoś bliskiego z rodziny, kto albo siedział, albo siedzi, albo będzie siedział. I ta wiedza jest kompletnie nieprzydatna w warunkach pokojowych, jeśli dobrze mnie rozumiesz. To jest coś, co jest obciążeniem i dla wielu ucieczka z więzienia

0: więzienia oznacza też, że to więzienie zabiera się ze sobą. O tym jest ten projekt. Ruda wiewiórka, polsko-białorusko, uwaga, ukraiński, bo jestem też osobą z Ukrainy w tym zespole. Bardzo serdecznie zapraszamy. To drugi pokaz piątkowy po godzinie 19.
1: Rozumiem, że nie ostatni, że będzie i trzeci.
0: W piątek nie?
1: Nie,
0: zaczynamy
1: dwa?
0: W sobotę. Mhm. Tak, tak. Staramy się dawkować te spotkania. W sobotę zaczynamy wczesnym popołudniem od, no myślę, że równie uniwersalnego tematu, jakim jest praca położnych. Aleksandra Skorupa, reżyserka i jakby inicjatorka tego projektu, opowiada w gruncie rzeczy o doświadczeniu swojej mamy, która po wielu, wielu latach pracy położnej odeszła z zawodu. Ten projekt opowiada o kosztach, w jakim sensie o po pierwsze o roli kobiet w przyjmowaniu i podtrzymywaniu życia, ale też o ogromnej cenie, jaką płaci się za pracę w polskim systemie ochrony zdrowia. To chyba nie muszę tego rozwijać tematu. Na ten temat powstało wiele prac socjologicznych, wiele analiz, wiele reportaży. Tutaj mamy historię jednego dyżuru, ostatniego dyżuru z całej wieloletniej kariery doświadczonej położnej. No i pytanie, jakby co będzie po. Tutaj jedna ogólna uwaga. W tym roku mamy prawie bez wyjątku historię kobiet, znaczy her story, można powiedzieć.
1: Tak.
0: Również po stronie twórczyń, zespołów twórczych, zdecydowaną większość stanowią twórczynie, reżyserki, dramaturżki, aktorki. To nie był do końca nasz wybór, ale te projekty wydawały się najbardziej obiecujące, najciekawsze, najbardziej oryginalne. Dlatego je wybraliśmy. I można powiedzieć, że ta edycja jakby jest edycją z perspektywy kobiet.
1: To ładne zdanie przeczytałam w opisie nocy dyżurnej, która wciąż bywa trudna, trzeba odmienić. I inspiracją dla finałowej struktury spektaklu jest oddech Becketa, utwór kondensujący całe ludzkie życie do krótkiego aktu oddychania. Omówili panowie, to znaczy, no tak, dwa miał Roman, jeden temat Adam. Na razie trzy projekty, raczej efekty tych prac. Przypominam, to piątkowa ryba. Nie, no, rybą nie jestem. Ciężko to się odmienia. Rybą nie jestem. Dzisiaj od godziny 17. Przepraszam, 18. I Ruda wiewiórka. A to, o czym teraz mówił Roman, to była noc dyżurna wciąż bywa trudna, czyli pierwszy pokaz, chciałoby się powiedzieć spektakl, jeszcze nie, sobotni, czyli o godzinie 13. Dobrze zrozumiałam?
2: Tak,
0: zaczynamy wcześniej, ponieważ każdy taki pokaz zawiera w sobie też dyskusję. Ona jest integralną częścią naszej rezydencji, maratonu. Także musimy wcześniej zacząć, żeby odpowiednio wcześniej zakończyć.
1: Dobrze, doskonale, proszę panów. Robimy sobie znowu krótką przerwę, skoro była mowa o oddychaniu. Ale przypominam, że już jesteśmy myślami przy sobocie, czyli drugim dniu tego oto maratonu. A grup jest sześć, nie tak jak napisałam w opisie czy w zapowiedzi naszego dzisiejszego spotkania Trójki pod Księżycem. I teraz będziemy oczekiwać rozmowy o spektaklu pokazie czwartym. I też takie jest hasło nasze. Oczekiwanie i dopasowana do niego piosenka.

0: Lenny Kravitz i piosenka o czekaniu, jakby. W Sopocie są współkuratorzy festiwalu i rezydencji non-fiction Adam Nalepa i Roman Pawłowski. Prezentujemy to, co wydarzy się jeszcze na tym, teraz można powiedzieć, festiwalu rezydencyjnym, czyli maraton. Maraton odbywa się od dzisiaj do jutra. Już omawiał jeden z naszych gości pierwszy pokaz, ten od 13, bardzo interesujący, międzynarodowy. A teraz drugi pokaz, czyli rozumiem, że jesteśmy już w części drugiej sobotniej, tak?
1: Tak, około 14:15 planujemy drugi projekt.
0: Tak, Adam Nalepa teraz przemawia.
1: Ten projekt nazywa się O 4:12 widziano mnie po raz ostatni.
0: O, nie brzmi to optymistycznie.
1: Kojarzą, tak. Jest to projekt, w którym Mira Mańka, która jest reżyserką, zajmuje się faktem zaginięcia.

0: zdjęcia kogoś, na ogół są to kobiety, kiedy fakt zaginięcia staje się materiałem pobudzającym naszą zbiorową wyobraźnię. To znaczy zaczyna funkcjonować jako medialny mit stawiony na lajki, na poczytność, kreując wokół zaginionej coraz to jakieś nowe historie, historie świadków, historie tych ludzi, którzy opowiadają swoje wersje na przykład takiego zaginięcia, czyli taki moment, kiedy przemoc wobec kobiet staje się rozrywką i emocjonalnym produktem.
1: No strasznie to brzmi, naprawdę.
0: Ale to jest nasza
1: szczególnie
0: realność.
1: W Sopocie, proszę Adama, a, prawda?
0: Dokładnie,
1: kilkanaście lat minęło od zaginięcia Iwony.
0: Więc właśnie, i chodziło nam o to, żeby nawet tego imienia i nazwiska nie nazywać, bo to już, prawda, pobudza nasze wyobraźnie, nasze fantazje. Ja oglądałem tydzień temu w TVN-ie jakiś wywiad z jej przyjaciółką i zastanawiałam się, czy ja faktycznie tej Iwony Wieczorek nie widziałem. Czy ja jej nie znam. I tak samo zastanawiałem się, czy ta przyjaciółka faktycznie opowiada o Iwonie, czy opowiada o sobie. Więc tutaj patrzymy trochę w te struktury medialne, ale także w nas, jako odbiorców tych mediów, bo media nie produkowałyby tej historii, gdyby nas to nie interesowało. Więc na pewno nie wszystkie projekty są projektami łatwymi do przetrawienia. To jest jeden na przykład z nich.
1: Szczególnie w tym mieście, przypomnę. Oczywiście nie wszyscy bawią się tym tematem, tutaj protestuję. Ja bardzo się nim interesowałam, ale wyłącznie jako projektująca marzenie o tym, że ona żyje.
0: Żyje, tak. To jest też ten moment, zastanawialiśmy się, prawdę mówiąc, bo oczywiście rodzina zaginionej na samym początku chce, żeby o fakcie zaginięcia trąbiły wszystkie media, prawda? Bo jest szansa na może znalezienie świadków, może znalezienie jakichś tropów. Ale w jakimś momencie, szczególnie tutaj w tym, o którym ty mówiłaś, nagle rodzina czy ci bliscy mówią, proszę przestańcie, bo budzicie nowe nadzieje, bo pobudzacie nowe spekulacje, prawda?
1: Tak.
0: Ciekawy jest właśnie też ten moment tego załamania, kiedy przestajemy chcieć, żeby mówiono, przestajemy wierzyć w fakt odnalezienia i chcemy mieć nasz spokój. Prawda?
1: Oj tak, chyba będziemy o tym więcej rozmawiali, ale to znowu będzie, że tak powiem, nakręcanie medialnej maszynki. No przykro mi, inaczej się nie da. No tak, w takim świecie żyjemy, a istotnie rozmowa o tym, nagłaśnianie, no daje jakąś szansę na odnalezienie tropu, bo przecież nikt zdroworozsądkowo podchodzący do tego, co się wydarzyło, nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że nie ma żadnych śladów i że właściwie śledztwo do niczego nie doprowadziło. No to tyle, tak, śledztwo. Cały jest ten też proces poszukiwania, tak. To jest przerażające, co oczywiście budzi kolejne podejrzenia, że ta prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. A teraz już musimy zakończyć ten temat i myślę, że będziemy go kontynuować w Sopocie. Czy mogę już dopuścić Adamie do głosu Romana, by jeszcze jeden projekt przedstawił, bo mam jeszcze parę minut na ten jeden i potem kolejny.
0: Chciałbym króciutko powiedzieć właśnie, że jak ciężko jest o tym mówić. Sama tego w tej chwili doświadczasz, czy ja opowiadając tą historię, jak ciężko o tym mówić, żeby o tym nie mówić. Prawda?
1: No tak, to wielki paradoks, tak. Komunikacyjny. To teraz Roman Pawłowski-Felberg i może jeszcze jeden pokaz w tej części naszego spotkania. No i ostatni zostawimy sobie na pożegnanie. Proszę bardzo.
2: Kolejny projekt wpisuje się bardzo silny dzisiaj w teatrze dokumentalnym nurt, który nazwałbym auto-nonfiction.

0: nawiązaniu do bardzo silnego, równie silnego nurtu literackiego autofikcji, reprezentowanego no, choćby przez Marcina Lichę, czy przez na świecie przez Knausgorda, wielką autobiograficzną powieść Moja walka. To jest historia Marty Malikowskiej, wybitnej aktorki teatralnej, która może Państwu być znana z serialu Skazana.
1: Tak.
0: Aktorki, która w 18 roku życia dowiedziała się, że jej babcia była córką księdza. Mamy małe podkarpackie, małą podkarpacką miejscowość, mamy stare zdjęcia, przekazy rodzinne, no i ogromne pytanie, co kolejne pokolenia mogą z taką wiedzą zrobić. Ramą dla tego projektu będzie rekonstrukcja programu telewizyjnego, w którym Marta zresztą wzięła udział, programu poświęconego tej sprawie. Tu znowu mamy ten element medialności i prywatnych historii, prawda?
1: Jakby tak.
0: Ogromna część obecnie koncernów medialnych żywi się naszymi intymnymi, prywatnymi historiami, ale tutaj myślę, że autorki scenariusza Marta Malikowska, Marta Szlosa-Rokicka i Magdalena Żak wykorzystają przewrotne, subwersywne, czyli no właśnie przewrotny, partyzancki sposób telewizyjną estetykę, żeby dotrzeć do istoty tego, co dzieje się w polskim kościele w związku z celibatem, w związku z hipokryzją bardzo wielu duchownych, łamiących tę wewnętrzną zasadę kościoła, zasadę sięgającą średniowiecza i w gruncie rzeczy wymyśloną po to, żeby nie doszło do dziedziczenia. Dzisiaj takich dzieci w Polsce ocenia się, że jest potwierdzonych w przypadku ponad 3000. Statystyki mówią o tym, że blisko połowa księży ma relacje z kobietami i około 10-15% tych relacji jakby przynosi kolejne dzieci. I teraz co dalej? Nie ma dziedziczenia, nie ma opieki, nie ma przyznania się, nie ma ojcostwa, nie ma alimentów.
1: Mhm.
0: To jest kompletna dziura w systemie. Nie wiem, czy ten projekt będzie akurat opowiadał o tej jakby ekonomiczno-socjalnej stronie problemu, który powoduje jakby kwestia celibatu, jego łamania, ale na pewno będzie to historia osobista i na pewno będzie to historia przejmująca.
1: Proszę Państwa, kolejne tytuły za nami, trudne do zapamiętania, od czego jest sieć, także można sobie utrwalić, jeżeli jest się zainteresowanym. Wcześniej o 4:12 widziano mnie po raz ostatni taki tytuł, teraz prostszy o wiele i jakże mocno brzmiący. Córki?
0: Nowy tytuł, ten projekt miał inny tytuł, ale obecnie jest zatytułowany Korzenie. Korzenie.
1: Mówimy,
0: to znaczy,
1: że nie córki księdza, tylko korzenie, tak?
0: Nawet bym powiedział, że ja tak mówię.
1: Dobrze, to troszkę mogą Państwo pobłądzić w sieci, ale odnajdą się z całą pewnością, bo takich mamy słuchaczy. Proszę Państwa.
0: No, wiesz, na tym polega warsztatowość Sopotu, z rezydencji Sopotem Fiction. Bardzo wiele rzeczy wyjściowych zmienia się na końcu rezydencji, nawet i tytuły. Więc
1: tak jest,
0: to sytuacja robocza.
1: Tak. Work in progress, to się tak jakoś po angielsku nazywa. To teraz pozwolimy Państwu odrobinę odpocząć, bo jednak jeszcze są wakacje, a tutaj my po głowie. Po prostu silne razy są rozdawane. No ale tak to jest od kilkunastu lat, od 15 lat, proszę Państwa. Właśnie na tym etapie wakacji, czyli na samym koniuszku, rozmawiamy o Sopot Non-Fiction. Ostatnia część naszego spotkania za piosenkę, która pozwoli nam na pewno odpocząć, bo dobrana została przez Michała do hasła wspomnianego już, jakże pięknie, cieplutko, mięciutko brzmiącego, lato.

Aha, i Alison Moje to jest wersja z MTV Unplugged, jak powiedział Michał. Bardzo piękna. Summer Moves On. No to prawda, do środy 23 września jeszcze będzie właśnie trwać lato. I wtedy właśnie nastąpi równonoc jesienna. Proszę Państwa, to ostatnie nasze

0: spotkanie no, w tych okolicznościach, czyli po prostu tej nocy z Romanem Pawłowskim Felbergiem i Adamem Nalepą. Pozostał nam jeden projekt do zaprezentowania i bardzo dobrze, że jeden, mimo że słuchałabym jeszcze parę godzin, ale mamy jeszcze tylko 4 minuty, bo potem na końcu panowie podają hasła, które umuzycznimy za tydzień, każdy po jednym słowie ważnym. Proszę bardzo, teraz zaczyna, który... Nie, to obaj. Teraz już na 2 głosy, byle szybko.
1: To może ja. Dobrze.
0: Proszę.
1: Ostatni projekt,
0: Adam Nalepa,
1: jest takim projektem, który chyba pozwoli nam rozejść się trochę w bardziej zrelaksowanej atmosferze. A mianowicie rozmawialiśmy w ostatnich latach bardzo dużo o imigrantach z Ukrainy, o imigrantach z Białorusi i właściwie zaproponowano nam, a mianowicie nowy teatr w Słupsku imienia Witkaciego i reżyserka Kalina Jagoda-Dębska. Projekt, który nas właściwie od razu obudził, bo chodzi tutaj o emigrantów kolumbijskich. Mhm. Tych tutaj na Pomorzu jest dość dużo. Atlas obecności. Tutaj nie chodzi reżyserce o atlas geograficzny, prawda, tylko o podążanie. To jest bardzo prywatna historia, bo reżyserka miała kilka spotkań z Kolumbijczykami tutaj, czy w mieście Słupsk, czy tutaj na Pomorzu. Chodzi o zbieranie śladów, głosów, historii, dźwięków, mikrospotkań, muzyki słuchanej po nocnych zmianach, wspomnień o domu, prób integracji tutaj w Polsce. No bo w końcu jest to olbrzymie zderzenie kultur, prawda? Kultura ciepła, otwartości, radości kojarzonej z kulturą kolumbijską z jednej strony. Oczywiście także z doświadczeniem wojny, działalności karteli narkotykowych, biedy, braku bezpieczeństwa, a z drugiej strony z tą naszą polską codziennością.
0: Polską, kaszubską, bo to tak, przecież na tej polską, ziemi.
1: Tak, w której muszą odnaleźć się Kolumbijczycy, którzy w odróżnieniu na przykład od naszych ukraińskich czy białoruskich przyjaciół nie mają tego szczęścia, że rozmawiają językiem bardzo podobnym, czyli mogą się bardzo szybko zacząć kontaktować z sąsiadami i tak dalej. A ponieważ Kolumbia jest jedną z kolebek telenoweli, więc zespół chce to pokazać nam w formie właśnie takiego opowiedzianego odcinka kolumbijsko-polskiej telenoweli.
0: I to będzie zakończenie maratonu, jak dobrze zrozumiałam. Tak. No a potem już same, oczywiście po dyskusji, same przyjemności, na przykład silent disco. Niektórzy bardzo to lubią. Proszę panów, ja bardzo proszę o te hasełka dla nas, dla Michała, żeby mógł pograć na ich temat za tydzień, który, no teraz pan Roman, skoro zamilkł na tym etapie. Szybciutko, słowo i się rozstajemy. Klucz. Słowo, ważny klucz dla ciebie.
2: No myślę, że w kontekście naszej pracy nad Brzikiem Kolonialnym to słowo powinno być słowo obce. Przy czym nie chodzi mi o nawiązanie do filmu Obcy, 8 pasażer Nostromo.
0: No tak, oczywiście.
2: I myślę też, że za łatwo byłoby wybrać piosenkę Stinga Englishman in New York z tym refrenem I'm an alien. Chodzi o tego aliena, którego jakby w naszej fantazji, fantasmagorii nacjonalistycznej uważamy za największego wroga. Więc spróbujmy...
0: Trudne zadanie dla Michała, ale już się cieszę.
2: 18. No obcy.
0: Bardzo dziękuję. Adam, bardzo proszę teraz ty.
1: Mieszkam w Sopocie, ale Sopot jest oczywiście stolicą wakacji. Przybywa do nas prawie 2 miliony osób w czasie wakacji, a mieszka tutaj 20 tysięcy. Tylko i za każdym razem mam takie skojarzenia, że te wakacje są zawsze spóźnione dla nas, kiedy wszyscy odjadą i zostajemy tutaj sami, możemy wybrać.

0: wakacje na plażę, więc spóźnione wakacje.
1: No dobrze, trudno. Kupujemy, chociaż są to dwa słowa. No ale dobrze, niech to będzie jedno słowo, spóźnione wakacje.
0: No to wakacje.
1: Michał już się też bardzo cieszy, bardzo dziękujemy. No i rozstajemy się. Proszę panów, bardzo dziękuję. Przepraszam za styl, w jakim prowadzę, ale no czas nas goni, a no też zmieniło się troszkę wokół nas i Baszka też podążać powinna za tymi zmianami. Roman Pawłowski-Felberg i Adam Nalepa w Sopocie. My tutaj sobie właśnie na przykład w Warszawie i w całej Polsce, mam nadzieję. To do zobaczenia w Sopocie i...
0: Do zobaczenia. Mm-hmm. Pozdrawiamy państwa i pozdrawiamy ciebie po 15 latach współpracy.
2: Z dokumentalnym pozdrowieniem. Jesteś częścią tego non-fiction, tej okay. Non-fiction fantazji.
1: Och, bardzo dziękuję. Fantastycznie. Część w zasadzie jednak serio za nami. Teraz będzie troszkę żartem, a może pół żartem, zgodnie z naszą zasadą. A teraz... pojawi się nowe hasło. Proszę panów, jeżeli panowie jeszcze słyszą, mamy takie hasło, które brzmi Perseidy i wyspy bliżej gwiazd, Zio. Polecam relaksacyjne wideo do tej piosenki.
3: Słowa, słowa, słowa.

0: I oto już nietypowa część druga wydania Trójki pod Księżycem. Włączyliśmy się tym razem z Tadeuszem Kabiczem, a sytuacja jest nietypowa, bo po pierwsze zaprosimy na jutrzejszą trójkową premierę na naszej scenie. Słuchowisko było realizowane dla programu pierwszego. Ta premiera jutrzejsza, zamykająca sierpień na naszej scenie, będzie również nietypowa, czyli inna. To może przywitajmy się, jest środek nocy, tak sobie proszę wyobrazić, panie Tadeuszu.
1: Dobry wieczór, dobranoc państwu, tak naprawdę nie wiem, jak się wita tak w środku nocy.
0: Ja też nie wiem. Powiedziałam po pierwsze, to teraz po drugie. Zapowiemy dzisiaj krótko początek nowego sezonu w Teatrze Telewizji Polskiej. No właśnie, co tak dziwacznego, nietypowego, innego nas czeka.
1: No tak, czeka nas taki eksperyment radiowy, czyli słuchowisko na żywo, które powstało podczas Nocy Muzeów w maju tego roku. To bardzo ciekawy tekst Antoniego Ferencego,

0: Upadek pierwszych ludzi, czyli sztuka trochę nawiązująca do biblijnej historii, ale przetworzona. Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski i ja w roli reżysera, który tutaj razem z obsadą na żywo performował ten spektakl. Jest to rzeczywiście dosyć nietypowa forma, ponieważ chcieliśmy ukazać osobom, które właśnie podczas Nocy Muzeów zwiedzały Polskie Radio. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda powstawanie słuchowiska, jak się nad tym pracuje. Także poza samym tekstem jest w nim tutaj dużo naszych rozmów, anegdot, tak zwanej kuchni po prostu radiowej.
1: O właśnie, dodajmy, że Karolina Gruszka gra kobietę, uwaga, a Mateusz Damięcki gra człowieka. Jakie piękne odróżnienie. Ja zawsze byłam pewna, że człowiek jest rodzaju męskiego. Pociecha jest taka, że osoba jest rodzaju żeńskiego. Natomiast powiedzmy, w roli Pana Boga występuje pan Sławomir Orzechowski. Proszę nie nastawiać się na to, że poznają państwo ów tekst Upadek pierwszych ludzi, bo w jakimś sensie pretekstowo potraktowali państwo dramat Antoniego Ferencego z 2012 roku.
0: Rzeczywiście tak troszkę podeszliśmy do tego tekstu warsztatowo. Był on dla nas trochę punktem wyjścia do rozmów. Niektóre sceny robiliśmy na różne sposoby, także rzeczywiście ten tekst był takim, jak to pani powiedziała, bardziej pretekstem niż samą formą oddzielną. No mam nadzieję, że autor nam to wybaczył, ale robiliśmy to dla dobra nauki, skoro to była przecież Noc Muzeów. To tutaj ta funkcja edukacyjna była nadrzędna.
1: Zabawne, bo zazwyczaj są dni otwarte. Wtedy 15 maja była to noc otwarta w Polskim Radiu, również oczywiście w Trójce. Także sprzyjające okoliczności tuż przed wakacjami. Naprawdę zazdroszczę sobie, że przeżyłam tamten czas, bo był przeuroczy. Teraz ten drugi powód, dla którego dzisiaj rozmawiamy, oczekując rozpoczęcia nowego sezonu w Teatrze Telewizji, bo to też nietypowe. Przypominam sobie sytuację Magdaleny Małeckiej-Wipich, która również w Teatrze Telewizji w czasie, no jakby dla starszych, bo po dobranocce, pokazała swój familijny spektakl Canato, zresztą nagrodzony na dwóch teatrach. Teraz też mówimy o spektaklu, który ewidentnie jest familijny i rzeczywiście tam jest tyle warstw w tej opowieści Janusza Korczaka. A chciałabym zakończyć nasze spotkanie ujawnieniem pewnego szczegółu dotyczącego fenomenalnej obsady.
0: Tak, rzeczywiście na otwarcie nowego sezonu w Teatrze Telewizji miałem wielką przyjemność, radość, zaszczyt wyreżyserować Króla Maciusia I, czyli no jeden z najbardziej znanych tekstów literatury dziecięcej. Chociaż właśnie zdaje mi się, że pora, o której on będzie emitowany, jest idealna, bo to wcale nie jest opowieść tylko dla dzieci i sam autor nawet pisał, że jego zamierzeniem jest, żeby ta powieść była i dla dzieci, które ma nakłonić do zmieniania świata, i dla dorosłych, którzy mogą w tej opowieści zobaczyć swoje jakieś tam krzywe zwierciadło. Więc to bardzo mu zależało, żeby zrobić taką powieść i nam również zależało, żeby to nie był spektakl tylko dla dzieci, żeby to był spektakl i dla dużych, i dla małych, albo nazywając to inaczej, żeby to był spektakl dla dorosłych dzieci. Jest to rzeczywiście zrealizowana jak na teatr telewizji opowieść z rozmachem, bo jest i duża obsada, i wiele miejsc. Nagrywaliśmy też i w studiu telewizyjnym, ale również w Pałacu w Wilanowie, więc są takie dosyć efektowne ujęcia. No, obsada jest nieprawdopodobna, bo i w ostatniej swojej roli niestety telewizyjnej Jan Frycz, i wielki powrót do teatru telewizji i w ogóle do aktorstwa Marek Konrad, ale też Borys Szyc, który w Teatrze Telewizji dawno nie występował. Danuta Stenka, Karolina Gruszka, dla młodszej widowni doskonale zwłaszcza znany Maciej Musiał i Tomasz Kot, Andrzej Konopka, Wiktoria Gorodecka. Także wspaniała, wspaniała obsada, z której spotkania się bardzo, bardzo cieszę. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę piękną, poruszającą opowieść o zmienianiu świata, o tym, czy da się ten świat zmienić, czy nie bardzo. Premiera już 7 września.
1: Ja tego jeszcze nie wiedziałam, kiedy zaczynaliśmy rozmowę, że 7 już premiera. To jeszcze wróćmy na moment do Jana Frycza. Pan powiedział, że to ostatnia jego telewizyjna rola. To w ogóle jego ostatnia rola. I wiem, że bardzo pięknie wypowiadał się na temat grania w telewizji, na temat tego tekstu. I to może jakieś jedno wspomnienie, jakąś jedną wypowiedź, jeden moment z tego spotkania z Janem Fryczem?
0: Tak, no to była dla niego, myślę, bardzo ważna rola i rzeczywiście w szalenie wzruszający sposób był on przygotowany i zaangażowany.

0: I jakoś tak mam wrażenie, że ta praca mu przynosiła bardzo dużo radości i to było bardzo, bardzo piękne obserwować go w tym procesie. Pamiętam, jak też był bardzo zaangażowany w to, żeby pomóc temu naszemu Maciusiowi, 10-letniemu chłopcu, który gra główną rolę, wykreować jakąś postać. Pamiętam, jak powiedział takie zdanie: nie spiesz się tak, chłopaku, bo nie ma nic piękniejszego niż zamyślone dziecko. I to jakoś tak mi zapadło w pamięć. Rzeczywiście w tym spektaklu dużo jest takich momentów, tym jak sobie wziął to do serca, gdzie on rzeczywiście pokazuje, że nie wie, co powiedzieć, nie wie, co zrobić i rzeczywiście to zastanawianie się w jego oczach, no jest bardzo ładne i to jest taki, myślę, prezent od pana Jana, który sobie Tymek pewnie weźmie na przyszłość.
1: Myślę, że pan Jan nas tutaj podsłuchuje lub słucha wręcz, ponieważ ten cytat naprowadza nas na pewien link, który pojawi się jeszcze dzisiaj w Trójce pod Księżycem. Mianowicie pojawi się figura zamyślonego dziecka. No, tego typu zbiegu okoliczności na ziemi raczej się nie spodziewamy. Tak więc domyślam się, że ten cytat pan przytoczył w takim układzie zdecydowanie wertykalnym. To tyle, bo wiem, że musimy kończyć. Więcej niebawem. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy o tym niesamowitym ministerstwie. Takich ministrów mieć. Pięknie to wymyślił autor, czyli Janusz Korczak, a tymczasem no, gratulujemy panu, że mógł pan taki początek teatru, telewizji zgotować. Bardzo dziękujemy. Pan Tadeusz Kabicz, reżyser, zarówno radiowy, jak i telewizyjny. Czekamy na pana film. No i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo i dobrej nocy ponownie.
1: Tak, tak. Przed nami piękna noc z zaćmieniem księżyca, to znaczy już nad ranem. Podobno będzie widoczny około 5. Raz jeszcze przypominamy, jutro po 19:00 nietypowe, zabawne słuchowisko na pożegnanie wakacji na naszej scenie, a 7 września początek sezonu w Teatrze Telewizji Polskiej i olśniewający król Maciuś I. Proszę Państwa, a co w Sopocie, to już wiemy. A w Gdańsku 46 lat mija. Otóż Europejskie Centrum Solidarności zaprasza od dzisiaj do poniedziałku wystawa Kwiecenie Bramy Historycznej numer 2, no i spacery z przewodnikami, między innymi jutro z panią Henryką Krzywonos-Strycharską, tak, tak, naszą kochaną tramwajarką. A w poniedziałek odznakę Solidarności i Praw Człowieka Europejskiego Centrum Solidarności otrzyma w Gdańsku, tak, nasza od niedawna koleżanka Agnieszka Lichnerowicz, ale też Zbigniew Hołdys, Piotr Olech, Jerzy Kiszkis, senior, aktor senior Teatru Wybrzeże wspominanego dzisiaj i fotograf, fotoreporter Chris Nidental. No tak, nie mogłam nie wspomnieć o rocznicy sierpnia i o Gdańsku. A tymczasem mamy jeszcze jedną piosenkę do hasła Oczekiwanie.

0: No jakby nie można było codziennie przynajmniej brać prysznica, trwałoby to znacznie krócej. A teraz wspomniany link do cytatu z Jana Frycza o pięknie dziecka zamyślonego, bo oto...
1: Między słowami.
2: Czym jest nuda? Czy wy macie jakieś pomysły? Jak byście opisali ten stan?
3: No, taki... może to jest taki stan, w którym nie wiadomo, co robić, ale nuda na pewno jest potrzebna, bo można wymyślić różne fajne zabawy.
4: Trzeba być po prostu kreatywnym. No, tak na przykład ja byłam jako młodsza dziewczynka. Jak mi się nudziło, brałam balony, robiłam stroje kąpielowe z balonów lalką Barbie i innym lalkom. Ja tak z różnych dziwnych rzeczy, na przykład ze skarpetek też robiłam ubranka, bo mi się nudziło. I skarpetek miałam mnóstwo pociętych, ale sukienki były zrobione.
2: A kiedy mówicie, że się nudzicie?
4: No ja głównie w wakacje. Najpierw się cieszę, że jest super, fajnie, wolne, ale jak tak naprawdę siedzę w domu i nie ma co robić, to wyjść nie wyjdę, bo albo nikt nie mieszka u mnie w mieście, albo mieszkają po drugiej stronie i nikomu się nie chce przyjść, albo jak już jest ktoś u mnie, to wychodzi z kimś innym. I tak naprawdę siedzę cały dzień w domu.
2: Szymek?

0: Ja też raczej nie wychodzę, nie mam raczej z kim wyjść, tylko siedzę właśnie w domu. No, czasami wyjdę sobie na huśtawkę na dwór, a tak to w domu właśnie i często moja mama na pewno to słyszy, że mi się nudzi
1: Moja
0: tam.
1: mama tak samo. Idź na dwór, nie, bo nie ma z kim. Idź, ale to idź gdziekolwiek. Nie idę sama, bo sama.

0: często tak siedzą w domach na telefonach i to jest takie słabe, bo nikomu się nigdzie nie chce wyjść.
1: A ty byś wolała wychodzić?
0: Tak, ja bym wolała wychodzić, ale no nie ma z kim tak naprawdę.
2: Ja tak samo mam.
0: No, to u mnie na osiedlu też już takich, w moim wieku to tylko jakieś tam max lat 9 zostali. No ale to tak średnio...

Wszechświat podarował nam Przemek Bluszcz, a artyści jakby o miłości śpiewali. Beata Kozidrak i zespół Universe, czyli okej, niezbadane są ścieżki, po których hasa Michała muzyczna wyobraźnia. No a wcześniej między słowami z Zagadkowej Niedzieli, zapewne państwo domyślili się, Zagadkowej Niedzieli, którą prowadziła akurat Misia Bieńko. Także myślę, że państwo się wzruszyli, jeżeli doczekali do tego momentu. Ja tak. No, to nasz już czas w tym miesiącu tego roku kończy się. Trójka pod Księżycem. Pozdrawiamy. Beata Wolska oraz Michał Żołądkowski IBM. Czy mamy jeszcze szansę zobaczyć, jak spadają? A to pył zostawiony przez kometę. Tylko, no właśnie. Tylko pył zostawiony przez kometę, ale pomarzyć warto, patrząc w niebo. A nuż życzenie się spełni, kiedy ona tak się rozsypuje, ta gwiazda.